0: światowych rynkach.
1: Orlen obniżył swoją marżę detaliczną niemal do zera, robi wszystko, żeby te ceny były jak najniższe, stąd pakiet CPN. Aby go przedłużyć, potrzebne są środki w budżecie, które miały zostać pozyskane z koncernów naftowych. Poprzez decyzję prezydenta jest to niemożliwe.
0: Pod koniec lipca prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów ze sprzedaży paliw. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie z Nowego Tomyśla, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Wyłudził w ten sposób od jednego ze sklepów 15 tysięcy złotych. 24-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaśmierczak.
2: Mężczyzna, będąc pracownikiem tego sklepu, włamał się do jego systemu i terminala płatniczego, po czym naliczył fikcyjny zwrot tysięcy butelek kaucyjnych, a pieniądze przelał sobie blikiem na konto. Taki manewr powtórzył parę razy, mówi mi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
3: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
2: Mężczyzna został zatrzymany blisko 2 miesiące później. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Jak ustalono, wszystkie fikcyjne zwroty mężczyzna naliczył jednego dnia. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej. Są pamiątki związane z Korą, zespołem TSA czy Wojtkiem Waglewskim, ale nie tylko, mówił kurator Krzysztof Banach.
4: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
0: Wystawę można oglądać do grudnia. Czułość na wielkim ekranie. Do soboty w Olsztynie trwa WAMA Film Festival. W programie 7 międzynarodowych koprodukcji, wśród nich także polski akcent, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Anna Wróblewska.
5: Polskę reprezentuje film Silver Natalii Koniarz. Dodam, że sami twórcy chcieli go pokazać. Co nas bardzo cieszy, to jest film dokumentalny, który już tyle zebrał nagród, że po prostu na koniec nam zgłosili ten tytuł. Byliśmy naprawdę zachwyceni, nie zastanawialiśmy się nawet minuty.
0: Z kolei w konkursie filmów krótkich zobaczymy rekordowe 25 produkcji.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą.
1: No więc jak mówiłem, był taki policjant, starszy facet, tragiczna historia, ale nie mógł się doczekać potomka, dziedzica, jak to się mówi. Jego żona była jałowa jak ta ziemia z poematu Eliota. Rodzice zadzwonili do niego, kiedy powiedziałem im, co zrobiłem. Początkowo chcieli, żebym się przyznał. Przepraszam, ojciec chciał. Mamusia zawsze stała po mojej stronie. Facet przyjechał do nas. Wszystko usłyszał. Chciał mnie zabrać do więzienia. Ale tak jak mówiłem, wybudował dom, zasadził drzewo, ale syna brak. A tak się składa, że tych u nas w domu było w nadmiarze.
0: Matka Łosia powoli osuwa się na ziemię. Chowa twarz w dłoniach. Jej ciałem wstrząsają spasmy.
2: O mój Boże.
1: Bez przesady. Po prostu zawarliśmy pewną umowę i facet świetnie się wywiązał ze swojej części. Tak poprowadził śledztwo, że wszyscy skupili się na powiązaniach Budzikowskich z półświadkiem. Nas może z raz przesłuchano i to było na tyle. A potem facet spakował żonę, dzieciaka, no i tyle go widzieli. Szkoda, bo czułem, że nadajemy na tych samych falach. Jak to się mówi? Facet był niezły. Stary wyga. Na każdego miał haki. Wiedział, kogo przycisnąć, kogo przekupić, żeby się wszystko w papierach zgadzało. W jednej rubryczce znika dziecko, puf, tadam! W drugiej się pojawia, voilà! I nikt nie zadaje pytań. Magia.
2: Co wyście zrobili?
0: Kobieta klęcząca z boku gwałtownie podnosi głowę. Twarz zasłaniają jej stronki siwych włosów, pomiędzy którymi wściekle błyskają białka oczu.
3: Milcz!
2: Oddałaś swoje dziecko, żeby chronić mordercę, tak? Człowieka, który zabił bezbronną kobietę i małego chłopca?
1: Sam się utopił, mówiłem przecież.
4: Oddałam jedno dziecko, żeby ratować drugie. Nie zrozumiesz, bo nie jesteś matką. Nie zrozumiesz! Nikt nie zrozumie! Nigdy!
0: Kobieta podrywa się z ziemi, a potem wybiega z pokoju, zatykając rękoma uszy. Maciek Łoś patrzy za nią, lekko przekrzywiając głowę.
1: Te matki, takie emocjonalne, no, ale kochać trzeba.
0: Odwraca się do dziennikarki i celuje w nią ostrzem noża.
1: No cóż, mam nadzieję, że zaspokoiłem twoją ciekawość. Ale chyba czas kończyć to nasze małe spotkanie. Jak widzisz, mama źle znosi gości. Szczególnie takich, którzy zadają nietaktowne pytania.
0: Edyta strzela oczami w stronę drzwi. Jest teraz sama z kucharzem w pokoju. Zastanawia się, czy zdąży wybiec z tego domu. Nogi ma przecież wolne. On jest od niej niższy. Na pewno nie ma takiej kondycji jak ona. Ale wtedy Łoś robi krok w jej stronę. Dystans między nimi zmniejsza się, a ona nagle coś dostrzega przy brzegu oszklonych drzwi prowadzących na taras. Po drugiej stronie, na dworze. Jakiś ciemny prostokąt. Dopiero po chwili dociera do niej, że to telefon komórkowy. Ktoś właśnie ich filmuje.
2: Poczekaj, poczekaj!
0: Kropka na ekranie komórki, która pokazuje, gdzie znajduje się samochód Edyty, nie ruszyła się ani o milimetr w przeciągu ostatniej godziny. Pomimo tego Łukasz wciąż wbija w nią wzrok, jakby chciał ją w ten sposób zmusić do tego, żeby zmieniła położenie. Bo to by oznaczało, że nic złego się nie stało. Edyta po prostu straciła poczucie czasu. A może zwyczajnie nie chciała wracać do domu. Czemu nikt by się nie dziwił, nawet Łukasz. Doskonale pamięta, co mu zrobiła. Wystarczy ledwie wspomnienie tej chwili, kiedy się dowiedział o jej zdradzie, żeby w jego sercu na nowo otwierała się ledwo co zasklepiona, ziejąca rana. Ale też powoli dociera do niego, co on zrobił jej w odwecie. Każde złe słowo, każda kłótnia, każda scena zazdrości, to wszystko przewija mu się teraz przed oczyma. To nie było tak, że one przynosiły mu ukojenie, wręcz przeciwnie. Raczej wzmagały ból, ale nie potrafił się powstrzymać, żeby nie wywołać kolejnej awantury. Z każdym dniem coraz głębiej topił w bagnie, doskonale wiedział, do czego doprowadzi, ale równocześnie nie mógł się doczekać, kiedy gęste, śmierdzące błocko zakryje czubek jego głowy. Bo wiedział, że pociągnie Edytę za sobą. Ale teraz się boi.

0: cholerna kropka wreszcie się ruszyła. Drugą rękę wsadza do kieszeni i zaciska na pudełku z pierścionkiem zaręczynowym, który nosi przy sobie od tak dawna.
1: Jesteśmy blisko.
0: Coś jest nie tak. Początkowo nie jest w stanie powiedzieć co. Po prostu po plecach przebiega mu dreszcz niepokoju. Czuje się jak dzieciak, który musi znaleźć 9 różnic pomiędzy dwoma obrazkami, a nie dostrzega żadnej. Ale po sekundzie lub dwóch przychodzi nagle olśnienie.
1: Dlaczego zgasiłeś światło?
0: Artur nachyla się nad kierownicą. Mruży powieki, przebijając się spojrzeniem przez mrok wąskiej wiejskiej drogi.
1: Przeczucie.
0: Brzmi to lekko upiornie. Pisarz jednak nie zamierza nic więcej tłumaczyć. Jest całkowicie skupiony na prowadzeniu samochodu, który mocno podskakuje na wybojach. Nie jadą za szybko. Około 40, może 50 km na godzinę. Łukasz jednak i tak sprawdza, czy na pewno jest zapięty, a potem zaciska palce na uchwycie pod sufitem.
1: Ciągle tam jest. Tak, już dojeżdżamy.
0: I faktycznie, zbliżają się do jednorodzinnego domu. Na parterze są zapalone światła. Jedyny jasny punkt w okolicy. Artur zwalnia. Samochód toczy się jeszcze przez kilkanaście metrów, a potem zatrzymuje się.
1: Nie podjedziesz bliżej?
0: Artur kręci przecząco głową.
1: Sprawdźmy najpierw, czy wszystko jest w porządku. Chryste, to może po prostu zadzwońmy po policję? Słuchaj, jak chcesz, to dzwoń. Ja idę sprawdzić, co z Edytą.
0: Potem wysiada z samochodu. Łukasz przez chwilę waha się, co ma zrobić. Chce zadzwonić pod 112, ale w jego głowie pojawiają się dwie myśli, które go powstrzymują. Po pierwsze, boi się, że się wygłupi. Wezwie policję, a okaże się, że Edyta po prostu ucięła sobie z kimś dłuższą pogawędkę. Druga wizja jest jeszcze gorsza. Że Edycie naprawdę grozi niebezpieczeństwo i że to pisarz będzie tym, który przyjdzie jej z pomocą. Łukasz nie mógłby tego znieść. Dlatego wyskakuje z wozu. Artur odwraca się w stronę Łukasza.
1: Ciszej, chcesz, żeby wszyscy wiedzieli, że tu jesteśmy?
2: No nie.
0: Artur tylko kręci głową, a potem macha na Łukasza, żeby szedł za nim. Pisarz jest lekko przygarbiony, chowa głowę pomiędzy ramionami. Porusza się szybko, ale bardzo ostrożnie stawia kroki, jakby nie chciał wydać najmniejszego dźwięku. Co chwila spogląda w stronę domu. Łukasz mimowolnie zaczyna naśladować jego ruchy. Serce bije mu mocniej, ale równocześnie ma wrażenie, że obaj się wygłupiają. Nie rozumie, dlaczego nie mogliby po prostu podjechać pod sam dom, zapukać do drzwi i zapytać, co z Edytą. Artur ostrożnie otwiera furtkę. Wślizguje się na podwórze i przytrzymuje ją dla Łukasza. Potem cicho za nim zamyka. Przed domem stoją trzy samochody. Jeden z nich należy do Edyty. Dopadają do niego. Artur zerka do środka, a potem obaj chowają się za autem.
1: Co teraz? Trzeba by się rozejrzeć. Ty pójdziesz od prawej, ja od lewej, spotkamy się na tyłach domu.
0: Łukaszowi nie podoba się, że mają się rozdzielić, ale nie protestuje. Nie chce wyjść na tchórza. Artur kiwa jeszcze chłopakowi głową, a potem biegnie w stronę domu. Łukasz drapie się po karku, a potem rusza na prawo. Dobiega do pierwszego okna, kuchennego. Zerka ostrożnie do środka, ale nikogo tam nie widzi. Światło pali się dalej, w głębi. Przesuwa się wzdłuż boku domu i wkrótce dociera do drewnianego tarasu i dużych oszklonych drzwi, które prowadzą do środka. Zerka tam i od razu cofa się, przywiera do ściany budynku. Musi zerknąć jeszcze raz, żeby upewnić się, że nie zwariował. W środku na kanapie siedzi Edyta. Ma związane z tyłu ręce. Przed nią, tyłem do Łukasza, stoi Maciek Łoś. Chłopak nie ma pojęcia, skąd słynny kucharz wziął się tutaj. Trzyma jednak w dłoni nóż i grozi nim Edycie. Jest z nim jeszcze jakaś starsza kobieta.
3: Sam się utopił, mówiłem przecież.
4: Oddałam jedno dziecko, żeby ratować drugie. Nie zrozumiesz, bo nie jesteś matką. Nie zrozumiesz! Nikt nie zrozumie! Nigdy!
0: Kobieta podrywa się z podłogi i wybiega z pokoju. Łukasz widzi to kątem oka i wyciąga z kieszeni telefon. Włącza szybko opcję nagrywania i przykłada telefon do szyby. Wie, że będzie potrzebować dowodów.
5: Te matki, takie emocjonalne, no, ale kochać trzeba. No cóż, mam nadzieję, że zaspokoiłem twoją ciekawość. Ale chyba czas kończyć to nasze małe spotkanie. Jak widzisz, mama źle znosi gości, szczególnie takich, którzy zadają nietaktowne pytania.
0: Nagle uświadamia sobie, że to, co robi, jest pozbawione sensu.

0: To tylko głupi odruch przedstawiciela generacji Instagrama. Jeśli dzieje się coś ciekawego, to natychmiast to nagraj, a potem wrzuć na swój profil, zgarnij lajki i share'y. Zamiast tego powinien wzywać już dawno pomoc albo kombinować, jak uratować Edytę. Cofa rękę z komórką. Kończy nagrywanie i wbija numer 112. Zanim naciśnie zieloną słuchawkę, słyszy za sobą kroki. Jest pewien, że to Artur. Myśli, że to dobrze. Razem mają większą szansę, żeby pokonać uzbrojonego łosia. Odwraca się, żeby powiedzieć mu, że coś się dzieje i wtedy widzi przed sobą starszą kobietę ze strzelbą w rękach.
1: Ktoś tu jest!
0: Kobieta wykonuje zamach. Kolba trafia Łukasza w głowę i chłopak zamroczony upada na ziemię.
2: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą.
2: Poczekaj.
3: Na co?
2: A twój ojciec?
3: Co z nim?
2: Co się z nim stało? Powiedziałeś, że zaspokoisz moją ciekawość. Chcę wiedzieć, co z twoim ojcem.
3: Nic takiego nie mówiłem. Ale jeśli już musisz wiedzieć, to tato był jeszcze bardziej wrażliwy niż mamusia. Ciężko to wszystko przeżył i pewnego dnia wyciągnął strzelbę i... Bam! No niech tylko powiem, że było sprzątania. Tchórz! Jakby nie rozumiał, że wszystko to zrobiłem dla niego. Że zrobiłem to, co było konieczne, a na co on nie miał odwagi.
0: Twarz Łosia wykrzywia grymas czystej pogardy. Edyta tymczasem zerka na szklane drzwi. Przed chwilą widziała tam komórkę. Jest tego pewna, ktoś tam jest. Ktoś przyjechał tutaj za nią, żeby jej pomóc. Musi tylko zyskać trochę czasu.
4: Ktoś tu jest!
0: Sekundę później na taras upada męskie ciało, w którym Edyta rozpoznaje Łukasza. Jest zdumiona. Nie ma pojęcia, skąd wziął się tutaj jej chłopak. Nie ma jednak czasu tego roztrząsać, ponieważ ten moment, te kilka sekund, kiedy Łoś opuszcza rękę z nożem i zamiast na nią patrzy na nieprzytomnego chłopaka, to jedyna szansa na ucieczkę. Podrywa się z kanapy. Wbiega barkiem prosto w brzuch kucharza. Popycha go z całych sił do tyłu tak, że oboje uderzają w tarasowe drzwi. Szyby pękają pod ciężarem ich ciał. Wszędzie dookoła są ostre kawałki szkła. Edyta chowa twarz, jakby się wtulała w ciało Łosia. Pomimo tego czuje, jak odłamki szyby tną jej ramiona. Łoś potyka się o leżącego po drugiej stronie Łukasza. Upada na taras, a Edyta na niego. Turla się od razu w bok i podrywa się niezgrabnie w górę. Związane z tyłu ręce sprawiają, że potrzebuje aż trzech prób, żeby wstać.
5: Stój! Ty plądro!
0: Edyta zastyga w połowie ruchu i przypomina teraz woskową rzeźbę. Kilka metrów przed sobą ma starszą kobietę. Ta trzyma strzelbę i celuje do dziennikarki. Nie ma szans, żeby nie trafiła z tej odległości. Edyta zerka na Łosia. Kucharz oberwał dużo gorzej od niej. Jest cały zakrwawiony, ale ciągle zachowuje przytomność. Teraz próbuje niezgrabnie podnieść się.
5: Nie powinnam wzywać tutaj mojego synka. Nie powinnam zawracać mu głowy. Mogłam przecież sama cię zabić, ty mała szuja. Mój synek potrafi to zrobić, więc ja też. To przecież krew z mojej krwi. Ciało z mojego ciała.
0: Gdzieś z nadramienia kobiety wyłania się cień. Ludzka sylwetka. Wykonuje jeden gwałtowny ruch. Kobieta osuwa się na ziemię bezwładnie. Cień chowa do kieszeni płaszcza paralizator. Potem nachyla się nad matką Łosia i nieśpiesznie wyjmuje strzelbę z jej dłoni. Zanim się wyprostuje, robi coś dziwnego. Gładzi ją po policzku. W tym czasie kucharz staje na chwiejnych nogach. Ociera sobie krew z twarzy. Porusza ustami, jakby chciał coś powiedzieć, ale z jego gardła nie wydobywa się ani jedno słowo.
6: Wnieście ją do środka.
2: Artur?
0: Cień podnosi lufę do góry i naciska spust.
6: Wnieście ją do środka.
0: Edyta odwraca się, żeby pokazać, że ma związane ręce.
6: Do diabła.
3: Dam radę sam.
0: Kucharz nachyla się nad kobietą, która powoli wraca do przytomności. Z ogromną czułością najpierw zarzuca sobie jej ramiona wokół szyi, a potem podnosi. Wraca do środka domu i kładzie ją na kanapie. Artur daje lufą znać, żeby Edyta poszła za nimi. Dziennikarka wykonuje polecenie, chociaż nic z tego nie rozumie. Przecież wspólnie prowadzili to śledztwo. Są wspólnikami. Może nawet przez te kilka dni stali się przyjaciółmi. Dlaczego teraz traktuje ją jak wroga? Nie ma jednak czasu, żeby zadać te pytania. Staje po przeciwnej stronie kanapy, byleby z dala od Łosia. Jak ostatni wchodzi Artur. Edyta patrzy to na pisarza, to na Macieja Łosia. I teraz, kiedy obaj są wyraźnie oświetleni i kiedy stoją tak blisko siebie, wszystko rozumie.
5: Co? Co się stało?
6: Nic się nie stało, po prostu wpadłem się przywitać. Cześć, mamo. Cześć, brat.
0: Od zawsze wiedział, że coś jest nie tak. Pomiędzy Arturem a jego rodzicami była jakaś bariera, z której istnienia zdawał sobie sprawę nawet wtedy, kiedy nie potrafił jej jeszcze nazwać ani opisać. Jednym z jego najwcześniejszych wspomnień była przedszkolna akademia z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
4: Pamiętał, jak wypatrywał swoich rodziców i jak zdziwił się, kiedy przyszli. Nie dlatego, że w ogóle się pojawili, ale dlatego, że po raz pierwszy mógł ich zobaczyć w otoczeniu rodziców swoich kolegów i koleżanek. Ci wszyscy mężczyźni, te wszystkie kobiety byli przede wszystkim dużo młodsi od nich. Jego ojciec w zapiętej pod szyję koszuli i z zaczesanymi do tyłu siwymi włosami. Jego mama w skromnej sukience w kwiaty z podkrążonymi oczami i z twarzą przeoraną głębokimi zmarszczkami wyróżniali się tak, jakby on wyróżniał się w oddziale dla noworodków. Wyglądali bardziej na jego dziadków niż na rodziców. Dziadków nigdy nie poznał. Słyszał tylko, że patrzą na niego z nieba. I tak pewnie byli traktowani przez innych ludzi na widowni. Samego przedstawienia nie pamiętał. Deklamował jakiś wierszyk, śpiewał ze wszystkimi piosenkę, a po wszystkim pobiegł do mamy, żeby się do niej przytulić. Uścisnął ją mocno, najmocniej jak potrafił, poczuł zapach domowego mydła i płynął do opłukania. Ale ona nie odwzajemniła uścisku. Stała sztywna, wstrzymując oddech, ledwo go dotykając, jakby się go brzydziła. A on nie chciał jej puścić, bo wiedział, że wtedy będzie musiał spojrzeć na jej twarz i bał się tego, co wtedy by zobaczył. Poczuł potem, jak jego ojciec klepie go po plecach.
7: Już, już. Pójdziemy chyba na lody.
4: Lody pomagały. Przynajmniej do czasu. Z ojcem było mu łatwiej. Może dlatego, że oczekiwał od niego mniej czułości niż od mamy. Był policjantem, co prawda na emeryturze. Artur chętnie się tym chwalił kolegom w przedszkolu i na podwórku. A oni dopytywali się, ilu złodziei złapał, jakich przestępców aresztował, czy do kogoś strzelał, albo czy prowadził pościg ulicami miasta, zupełnie jak bohaterowie oglądanych ukradkiem filmów. Niestety ojciec nie chciał się z nikim dzielić takimi opowieściami. A ponieważ zależała od nich pozycja chłopaka na podwórku, więc Artur zaczął wymyślać je sam. W ten sposób odkrył, że potrafi wymyślać historię i że inni chętnie w nie wierzą. Uznał, że posiada pewien dar i później chętnie z niego korzystał. Nie pamiętał natomiast, kiedy odkrył, że został adoptowany. Prawdopodobnie to nie była jedna chwila olśnienia, ale raczej pewien proces. Mozolne składanie układanki z różnych porozrzucanych to tu, to tam elementów. Przeszedł oczywiście całą emocjonalną ścieżkę związaną z tym odkryciem. Od zaprzeczenia, kiedy godzinami stał przed lustrem, przypatrywał się swojej twarzy i wyszukiwał na niej jakiegokolwiek śladu podobieństwa do ojca lub matki. Przez gniew, kiedy wściekał się na nich i za to, że ukrywali przed nim prawdę i za to, że nie jest ich prawdziwym dzieckiem. Do akceptacji wreszcie, kiedy zrozumiał, że najwyraźniej tak musiało być. I pomimo tego, że mama nigdy nie powiedziała mu, że go kocha, że kiedy tylko mogła, trzymała się od niego z daleka, jego los jest lepszy, niż gdyby go nie przygarnęli. To było później. Wiele lat później. Już po śmierci mamy, kiedy Artur zebrał się na odwagę i postanowił porozmawiać z ojcem. A ten, kiedy tylko usłyszał, co syn ma do powiedzenia, poderwał się i spoliczkował go z całych sił.
7: Nie jesteś adoptowany, rozumiesz? Nie jesteś!
4: Nigdy już nie wracali do tego tematu. Czasami w dzieciństwie, kiedy czuł się wyjątkowo samotny, fantazjował o tym, kim są jego prawdziwi rodzice. Zazwyczaj nie miał złudzeń. Podejrzewał, że jest dzieckiem pary pijaków z marginesów, którym opieka społeczna zabrała dziecko. Ale lubił sobie wyobrazić, że być może było inaczej, że jego matka była dziewczyną, która urodziła go w bardzo młodym wieku i nie mogła go wychować. Dlatego oddała go ludziom, co do których była pewna, że dobrze się nim zajmą. A potem stanie na nogi i go odszuka, a kiedy go znajdzie, przytuli go mocno i powie, że jest z niego bardzo, bardzo dumna. Próbował również zdobyć akceptację ojca. Zaczął się interesować sprawami kryminalnymi. Dużo o nich czytał, zbierał informacje, a potem przychodził z nimi do taty, żeby zacząć pogawędkę, sądząc, że go to zainteresuje, bo przecież dotyczy to rzeczy, którym poświęcił kawał swojego życia. Za każdym razem czekało go rozczarowanie. Dopiero po latach zrozumiał, że zbierając te wszystkie informacje, grzebiąc w kryminalnych sprawach, tak naprawdę ćwiczył umysł, żeby rozwiązać największą zagadkę w życiu i odkryć tajemnicę swojego pochodzenia.
8: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już w poniedziałek po drugiej w Radiu Z.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kierowcy, dajcie głośniej. Są utrudnienia na A1 w Łódzkiem, w rejonie Stobiecka-Szlacheckiego. Ciężarówka zderzyła się z busem, jedna osoba zmarła. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Katowic na odcinku Kamieńsk-Radomsko. Uważajcie. Prezydent zostanie przesłuchany przez prokuratora. Karol Nawrocki zapewnia, że zaprosi śledczych. A chodzi o toczące się postępowanie dotyczące niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Termin zostanie uzgodniony między Kancelarią Prezydenta a prokuraturą. W tego typu sytuacjach to prokuratorzy stawiają się u prezydenta, a nie odwrotnie. Prezydent zaznaczył, że jest takim samym obywatelem jak wszyscy, choć o celowości samego śledztwa wypowiedział się dość dosadnie.
1: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
0: Prokuratorzy badają zaś, kto wpływał na opinię prezydenta, by ten nie odbierał ślubowania od czworga sędziów wybranych przez Sejm w marcu. W tym śledztwie przesłuchano dotąd ponad 40 świadków, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny incydent z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Przechwyciły go nasze myśliwce 40 km na północ od Ustki, informuje na X-ie wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. IU-20 nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Trzeba ograniczyć możliwości działania Rosji. Szef MSZ-u Radosław Sikorski apeluje do krajów wspólnoty o stanowcze reakcje na ataki i akty sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz czy ograniczenie możliwości przejazdów po Europie rosyjskich dyplomatów. Tych na terenie wspólnoty jest około 2000, z czego, jak mówi szef polskiej dyplomacji, 40% wykonuje zadania niezgodne ze swoim statusem.
2: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
0: Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na lotnisku w Lipsku, nasz MSZ wezwał rosyjskiego ambasadora. Warszawa przekazała rosyjskiemu ambasadorowi kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowej i terroryzmu państwowego. Decyzja zapadła w geście solidarności z Niemcami. Berlin obarczył Rosję odpowiedzialnością za próbę ataku dronem na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Wcześniej lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie przy ukraińskim Antonowie drona z materiałami wybuchowymi. Do eksplozji nie doszło. Czworo kandydatów już pewnych startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Reprezentują PiS, KO i Razem, a czwarty to kandydat niezależny. Organizator referendum, w którym odwołany został dotychczasowy prezydent miasta. Wymaganą liczbę podpisów dostarczyły jeszcze komitety sześciorga kandydatów, przekazał przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
3: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata. Ta weryfikacja polega na tym, że sprawdzamy trzy rzeczy, w zasadzie porównujemy. Imię, nazwisko, później ten adres, no i numer PESEL. Jeżeli to się zgadza, to podpis jest dobry.
0: Na weryfikację podpisów i rejestrację czekają jeszcze m.in. lider sondaży Łukasz Gibała, kandydatka lewicy Daria Gosek-Popiołek, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji i były prezes NIK Marian Banaś. Trwa Gold September, czyli Złoty Wrzesień. Tak nazywany jest Międzynarodowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Dziecięcych. Najmłodszym należy się szczególna uwaga, mówi lekarz Andrzej Kurylak.
4: Jako pediatrzy, onkolodzy dziecięcy zawsze mówimy o zdrowym stylu życia, o dobrym odżywianiu, o aktywności fizycznej.
0: W Polsce każdego roku diagnozę nowotworową słyszy około 1200 dzieci. To średnio troje nowych pacjentów dziennie. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny zostały bez pieniędzy i wymarzonego wyjazdu do Włoch. Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym twierdzi, że mogło paść ofiarą oszustwa. Biuro podróży Solaris Traveler z Kłobucka, któremu wpłacono 150 tysięcy złotych, przestało działać, a jego właściciel ogłosił bankructwo. Jak mówi naszemu reporterowi szefowa stowarzyszenia Sylwia Banasik, wszyscy są zdruzgotani.
5: Tu nawet nie chodzi o te pieniądze, co o zmarnowane wakacje i marzenia.
6: Czujecie się oszukani?
5: I tacy, że ktoś zrobił nas w balona po prostu. I to jeszcze osoby najsłabsze, które nie mogą się same bronić.
6: Czy macie nadzieję, że uda się odzyskać te pieniądze teraz?
5: Tutaj dzięki dobrym ludziom jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy. Niemniej jednak są to procedury.
0: Ubezpieczyciel biura chce jak najszybciej wypłacić pieniądze, ale może zwrócić maksymalnie 120 tysięcy złotych. Resztę ma pokryć Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Gdańsk zamierza pobić rekord Polski w długości tramwajów. Właśnie zamówił 20 takich pojazdów. Bydgoska PESA ma je skroić na miarę, bo wszystkie mają stać się stałym wyposażeniem zupełnie nowej linii, na którą mieszkańcy czekają od lat. Mówi w rozmowie z Maciejem Bąkiem Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
7: Bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie, przyszłej trasie GPW między Gdańskiem Południem a Wrzeszczem.
8: To ile osób zmieści się maksymalnie w takim dużym tramwaju?
7: Zmieści się, tak zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących, a więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
0: Tramwaje, podobnie jak linia i nowa zajezdnia, będą gotowe za 3 lata. Babcia wraca na tory. Najstarszy kursujący pociąg elektryczny w Polsce przeszedł gruntowny remont i od soboty będzie znowu wozić pasażerów. W pociągu pojawiła się nowość. Toaleta z obiegiem zamkniętym. Babcia będzie jeździć na Mazowszu. Przejazdy tylko w weekendy.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
10: Dzień dobry, z nami jest Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości prezes PKN Orlen. Dzień dobry.
11: Witam panią redaktor, witam państwa.
10: I pytanie numer jeden. Drastyczny wzrost cen paliw. Po raz pierwszy od 2022 roku hurtowa cena benzyny przekroczyła 6 zł za litr. Orlen podwyższył ceny hurtowe zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Benzyny 95, powinnam dodać. Tak. No i co pan na to, jako były prezes
11: Orlenu? To jest zwykłe złodziejstwo, ale oczywiście zaraz to udowodnię. W życiu za naszych czasów nie miałoby to miejsca.
10: Ale gdzie pan widzi to złodziejstwo?
11: Ale ja pani zaraz pokażę. To jest nic innego, tylko okłamywanie Polaków, tylko i wyłącznie, i narzucanie dodatkowo podatku do budżetu tak naprawdę państwa, który tonie. Nie ma żadnego programu CPN i zaraz to wytłumaczę na faktach.
10: No ale ceny ropy poszły w górę, ale tak czy nie? No, w związku z tym, co się dzieje w Iranie.
11: Ale proszę panią, to tak nie jest. No tak nie jest, bo zaraz pani opowiem, jak wygląda kwestia, ponieważ 7 lat się tym zajmowałem. Nie wiem, jak to wygląda.
10: A ja mogę iść do pana prośbę. Proszę pan powiedział w krótkich, żołnierskich słowach, a rozwiniemy się w internecie.
11: Dobrze, rozwiniemy się w internecie. W krótkich, żołnierskich słowach. Dzisiaj proszę zobaczyć sobie z e-petrolu. Mamy tu olej napędowy. Za czasów w 2023 roku byliśmy, Polska była krajem, gdzie były najniższe ceny oleju napędowego. Dziś jesteśmy krajem na 14 miejscu. Na 14
10: ile
11: miejscu.
10: Ile wtedy kosztowała baryłka?
11: Proszę pana, baryłka wtedy oscylowała nawet ponad 90 dolarów, a w konflikcie, teraz jeżeli
10: już,
11: wybuch...
10: Teraz już... No, 95.
11: Nie. Różnie bywa, proszę panią. Rano 93, wczoraj 91. Niech pani uśredni cenę. Uśredniona cena za miesiąc to jest 88 za baryłkę.
10: Mało, ale niech pani sobie jeszcze...
11: Pani jeszcze sobie dołoży kurs dolara, który jest bardzo niski, 3,70. I dziś realna cena na stacjach paliw, proszę panią, patrząc na rynek hurtowy, realna cena 95 powinna być 6,50, 6,70. Oleju napędowego około 7 zł. To jest realna cena.
10: Dobrze, to moje drugie pytanie. O ile pójdą w górę w takim razie ceny?
11: No jeżeli pójdą w górę, to jest następny skandal. te ceny powinny iść do dołu, a nie iść w żadnym wypadku w górę. Jak pani sobie zobaczy na konferencję wynikową Orlenu...
10: Ale marża jest niska, żeby te ceny obniżyć.
11: Ale proszę panią, wcale nie jest marża niska. Niech pani zobaczy na marżę rafineryjną, które ma Orlen. Ona idzie w miliardach, marża rafineryjna, i wcale nie jest niska. Jeżeli my dzisiaj mamy olej napędowy droższy niż w Hiszpanii, jesteśmy na 14 miejscu w Europie, to proszę panią, coś jest nie tak.
10: No ale ceny są również wysokie w Niemczech, na przykład w Holandii, są wyższe niż
11: ale
10: u nas.
11: No dobrze, no to niech pani popatrzy, po ile są wyższe ceny w Holandii u nas. Dawno, za naszych czasów, to było złotówkę 2. Dziś ma pani porównywalne ceny, proszę panią, porównywalne ceny. To nie powinno się w Polsce zdarzyć. Dobrze. Czyli a podatki odkreśla się od kwoty bazowej, jeżeli chodzi o ceny paliw, i dziś cały program CPN, pierwszy i drugi, jest ściemą, ponieważ generalnie wysokie ceny paliw są podyktowane tylko wyłącznie dziurem w budżecie państwa. Nie są podyktowane, bo od 8 miesięcy cena na świecie tutaj podąża za ceną baryłki.
10: Tutaj muszę postawić pauzę. Daniel Obajtek zamiast tej zostaje. Oczywiście jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X. Tak... Były prezes PKN Orlen zagadał, że nie zdążyłam zadać pani ani panu ani drugiego, ani trzeciego pytania. No może się uda w takim razie w internecie. Zapraszam, zostańcie z nami.
11: Bardzo przepraszam, ale chciałem
9: trzy pytania na koniec.
10: Dobrze,
9: dnia
10: ale powiedziałam o tym, że. Ale powiedziałam o tym, że będzie pan mógł spokojnie wytłumaczyć to w internecie, naprawdę, jak to mówi się, kawę na ławę. W takim razie drugie pytanie. Czy program CPN powinien być przedłużony?
11: Pani, program CPN, ja uważam zupełnie co innego. Powinno być to zupełnie inaczej zrealizowane i złożyłem taką propozycję. Ponieważ jeżeli Orlen ma nadmierne zyski, to już stosowano to za moich czasów. Przypominam sobie rok, koniec roku 2024, kiedy już odchodziłem jako prezes i wtedy mieliśmy bardzo duże zyski. Ze względu na to przejmowaliśmy Lotos. Tam wtedy były nadmiarowe zyski, bo nadmiarowe zyski były wtedy, kiedy ktoś pracował na ropie rosyjskiej, a nie na ropie pozarosyjskiej. To było wtedy różnicy $20 na baryłce. I państwo zastosowało jeden rzecz. Ustawą poprzez Sejmu ustawa była nałożyła na Orlen 15 miliardów, czyli państwo wzięło 15 miliardów z Orlenu i za to 15 miliardów z Orlenu zamroziło ceny gazu. Więc teraz nie ma najmniejszego problemu.
10: Ale ja pytam o program CPN.
11: Ale
10: paliw, no, benzyna, olej napędowy.
11: Pani, właśnie pani tłumaczy, na czym rzecz polega. Rzecz na tym polega, że dzisiaj, jeżeli będą dalej mrozić, to ja rozumiem, że są kwestie budżetowe i różnych problemów. Dzisiaj mają problemy cały czas podkreślaniu z nadmiarowymi zyskami. Jeżeli mają problem z nadmiarowymi zyskami, to niech przyjmą taką samą ustawę jak w 2024 roku. Niech zabiorą z Orlenu 5 miliardów, jak twierdzą, że są nadmiarowe zyski, i to 5 miliardów niech pójdzie na zamrożenie cen paliw. Tak samo jak stało się w roku 2024 w przypadku zamrożenia cen gazu. Mają bardzo proste rozwiązanie.
10: Ale miał być podatek od nadmiarowych zysków, tylko że ustawę zawetował pan prezydent.
11: Ale proszę panią, ta ustawa tak naprawdę, mówimy o tej kwestii, spowodowałaby tylko i wyłącznie, jeżeli pan prezydent by nie zawetował podniesienie cen paliw. Bo przecież to jest nie tylko Orlen, są różne inne też podmioty. W związku z tym każdy by sobie przełożył to na cenę paliw. I tu nie ma w żadnym wypadku winy pana prezydenta. I opowiadanie dziś haseł, i wie pani dlaczego zawetował? Proszę panią, z jednej prostej przyczyny. Bo trzeba być wariatem nieodpowiedzialnym, totalnie nieodpowiedzialnym, żeby wstecz, proszę panią, narzucać podatek. To jest jedna sprawa. Znam wiele firm.
10: Będzie kolejne podejście prawdopodobnie.
11: Ale niech sobie robią jakiekolwiek podejście. Po prostu to jest polityka rabunkowa. Nie mogą być podatki ustalane wstecz z jednej prostej przyczyny. Do przodu jak najbardziej, ale nie mogą być ustalane wstecz, bo proszę panią, poza Orlenem są dziesiątki firm, które inwestują. I dziś te firmy działają na pograniczu opłacalności. Jeżeli ma proces inwestycyjny dana firma i ma podstawiony kapitał, banki, finansowanie, kredytowanie, to nagle nie może być coś, że ktoś mu zabierze do tyłu dochody, bo on traci w tym momencie płynność. Nie może, tak jakby ktoś pani powie, że ma mi rozliczyć PIT do tyłu 2 lata. Nie może być takich rzeczy. Więc to jest w ogóle niedemokratyczne, nierozwojowe w tym zakresie, więc to jest kardynalny błąd. Ja daję prostą propozycję, taką jak zrobiono w 2024 roku, proszę panią. I to jest uczciwa propozycja.
10: Dobrze, to ja teraz zapytam, bo to są świeże doniesienia i świetnie, że pan tutaj jest. Spadł nam pan z nieba, można powiedzieć, mianowicie
11: Orlen, nie wiem, czy z nieba.
10: Orlen, no właśnie, Orlen złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego członka zarządu. Chodzi o pana Michała Roga i dyrektora z czasów, kiedy pan był prezesem, Pawła Szostka. Hmm. Paweł Szostek nazywał się ten pan, nazywa się. Tak. I dowiaduje się nasz dziennikarz śledczy Radia Z, Mariusz Gierszewski. Według wyliczeń Orlenu, przez ich działania państwowemu koncernowi działa, grozi ponad miliard, a dokładnie miliard 200 milionów dolarów kar.
11: Za co?
10: W zawiadomieniu czytamy też o wyjazdach zagranicznych o charakterze korupcyjnym. Za co? W 2021 tak. roku Orlen zawarł umowę z firmą zagraniczną, nie wiem, czy to z Azji, bo to Malezja, tak?
11: No, ja nie jeszcze pan. Nie wiem za co.
10: Nie wiem. Na dostarczenie, gazu, tlenku, azotu od 2027 roku. Tak. Przy czym wiadomo było, przynajmniej i zarząd miał to wiedzieć, i Rada Nadzorcza miała to wiedzieć, a na pewno te dwie osoby, o których wspominam, że no, nie ma odpowiedniej instalacji. Ona jest niedokończona i nie będzie dokończona w terminie, żeby ten gaz dostarczać. I w związku z tym za niewykonywanie umowy groziły kary dochodzące właśnie do tego miliarda 200 milionów dolarów. I uwaga, zarząd, czyli jak rozumiem też pan, i Rada Nadzorcza Orlenu zgodziły się na podpisanie umowy.
11: Panie co, ja bym może nie komentował tych panów, bo ci panowie po prostu robią wielki cyrk z poważnej firmy międzynarodowej. Tak się składa.
10: Ale którzy panowie?
11: No panowie dzisiaj z zarządu i pani wytłumaczę na faktach. Ja już słyszałem,
10: no dobrze,
11: że mają...
10: ale czy pan się do tego odniesie? Dlaczego?
11: Nie, proszę pani, nie odniosę
10: nie,
11: się.
10: Ale dlaczego zawarto taką umowę,
11: jest,
10: skoro było wiadomo, panią, że,
11: totalna bzdura.
10: Że instalacja jest niekompletna?
11: Proszę panią, totalna bzdura, która jest kolejny raz i to jest nic innego, i no wyciąganie pieniędzy z Orlenu przez różnego rodzaju spółeczki, firmy prawnicze, konsultingowe i audytowe,
10: umowa...
11: kolegów, proszę panią, były dziesiątki, setki umów, proszę panią.
10: Ale czy taka umowa została
11: pani,
10: podpisana, czy
11: być
10: nie?
11: może była
10: Czyli
11: podpisana.
10: Pan nie pamięta,
11: ale proszę panią,
10: tak?
11: ale niech mi pani pozwoli odpowiedzieć. Proszę. Proszę panią, Orlen, przez Orlen przechodziło 400 miliardów przychodu. Trudno, żebym ja teraz o każdej umowie mógł wypowiadać się 5 lat temu, ale pragnę pani zaznaczyć, że jeżeli była taka umowa zawarta, była zawarta w pewnym trybie korporacyjnym. I chcąc zawrzeć taką umowę, proszę panią, zawarcie tej umowy musiało być podyktowane firmami konsultingowymi, komitetami inwestycyjnymi, różnymi komitetami zakupowymi, całym ładem korporacyjnym, proszę panią, i musiało mieć w pełni uzasadnienie. A ci panowie się zachowują w ten sposób, proszę panią, jakby Orlen był jednoosobową spółką i ktoś podejmował decyzję. Ja już słyszałem, proszę panią, ale ja pani powiem jedno rzecz. Ja pani o wielu innych zawiadomieniach powiem. Proszę panią, miałem siedzieć na 25 lat za połączenie Orlenu, Lotosu i Saudyjczyków. Proszę panią, proszę panią, nie był błąd, bo dziś ta spółka, dzięki temu, proszę panią, dziś mamy spółkę, która jest niesamowicie notowana i ma potężną kapitalizację. Dzięki temu, żeśmy zdywersyfikowali źródła przychodu. I pan Fanfara na konferencjach wynikowych, tłumacząc doskonałą sytuację akcjonariuszy, kapitalizacji, mówi, że to jest dzięki zdywersyfikowanym źródłom dochodu.
10: No tak, ale
11: cały rząd, proszę panią,
10: ale
11: Platformy,
10: pamiętam, że
11: cały rząd Platformy
10: uznała, że sprzedaż tych aktywów nastąpiła poniżej szacowanej
11: wartości.
10: Proszę panią,
11: no i bzdury. No i opowiada pani bzdury, bo takie aktywa...
10: Powołuje się na raport
11: panią,
10: Najwyższej Izby Kontroli,
11: panią,
10: że sama
11: Najwyższa
10: nie miała
11: Izba Kontroli
10: ekonomicznego.
11: Nie ma żadnego pojęcia, ani zgodnie z prawem nie może nadzorować spółki akcyjnej.
10: Tak, może, że tak ci kontrolerzy
11: proszę
10: to
11: panią,
10: nie
11: bo nie, ci kontrolerzy nie mają zielonego, proszę panią, o tym pojęcia z jednej prostej przyczyny. Bo proszę panią, takie fuzje badają międzynarodowe firmy, firmy konsultingowe. Przy tej fuzji pracowało 18 firm międzynarodowych, proszę panią, i wszystkie instytucje państwa w tym były zaangażowane. Banki inwestycyjne i wielu innych. A NIK jest stworzony, wie pani do czego? Do nadzorowania środków publicznych, a nie środków akcjonariuszy i spółek
10: no, ale
11: akcyjnych.
10: Jednak jest to trochę
11: nie, proszę panią,
10: publiczna.
11: Ja miałem
10: no,
11: cztery
10: tak.
11: opinie prawne, które mówią wprost, że NIK nie ma żadnych kompetencji, by zajmować się spółką akcyjną. I proszę panią,
10: no.
11: Ta
10: ale
11: fuzja,
10: są również udziały
11: państwa.
10: Panią,
11: nie, ja też słyszałem, że Saudyjczycy, krewna ręka, kwestia ropy, a dziś, proszę panią, ekipa rządząca chwali się umową z Arabii Saudyjskiej. Dziś ekipa z panem Domańskim wyjeżdża do Arabii Saudyjskiej, do Saudi Aramco i mówi, że wspaniała współpraca. Dziś pokazuje się, proszę panią, inwestycje, za które chciano mnie zamykać, typu olefiny, pamięta pani?
10: Tak.
11: Te olefiny dalej kontynuują, proszę panią, zmienili tylko nazwę, przecież tego, i proszę panią, i dziś chwalą się tą inwestycją i też słyszała pani w zawiadomieniu do prokuratury, że było nadużycia finansowe ze względu na to, że podjęliśmy decyzję. To ja się pytam, dlaczego ta inwestycja jest kontynuowana? Następna kwestia, kwestia farmy na Bałtyku. Pani wie o tym, że również mnie straszono zamykaniem, a dziś otwiera się farmę na Bałtyku, z którą nie mają nic wspólnego i mówią, że to jest sukces. Proszę panią, następna kwestia. Kwestia źródeł w Norwegii, zakupu źródeł w Norwegii. I teraz wie pani co, ja bym chciał zadać pytanie może poprzez panią redaktor, bo przecież inaczej nie mogę tego zrobić dzisiaj. Niech ci panowie w Orlenie powiedzą, niech wymienią choć jedną inwestycję i akwizycję, którą zrobili w ciągu 3 lat, poza tym, że cały czas generalnie mnie atakują, a nie potrafią sobie nawet poradzić z cenami paliw, proszę panią. Bo ja, jak paliwa były po niżej 6 zł, to panowie złożyli wniosek do prokuratury, że zaniżałem ceny paliw. Gdzie, proszę panią, dolar wtedy kosztował 4 zł, a baryłka też koło 90 dolarów. Więc ja bym zadał pytanie tym panom, czy ci panowie podjęli choć jedną decyzję. I wie pani, do każdej umowy, a wie pani, dlaczego można się przyczepić do każdej umowy, bo wie pani, jeżeli się podpisuje umowę długoterminową, to zmieniają się okoliczności w czasie.
10: No dobrze, to
11: nieraz, proszę panią, jest sytuacja taka, że można popełnić pewien błąd, bo pani w biznesie nie jest w stanie przewidzieć otoczenia makro, proszę panią.
10: Znaczy w ogóle to nie jest do końca przewidzieć. Natomiast jak doszło do utworzenia spółki OTS, która okazała się szwindlem jednak.
11: Nie, nie, proszę panią.
10: No i Mówi pani
11: z człowiekiem, który nie dostał z tego tytułu żadnych zarzutów. I pragnę zaznaczyć,
10: nie dostał pan, to prawda,
11: i pragnę zaznaczyć,
10: ale nie miał pan na to żadnego wpływu.
11: Pragnę pani zaznaczyć, że to jest afera obecnego zarządu. Bo pragnę pani
10: zarządu. Jak to obecnego zarządu?
11: Oczywiście, że obecnego zarządu. Proszę panią, obecnego zarządu.
10: Osoby z poprzedniego zarządu
11: ale
10: mają zarzuty.
11: Ale proszę panią, nie, ja pani wytłumaczę parę rzeczy. To jest afera obecnego zarządu.
10: Ale powiedzieć, ale jak to?
11: Ale już pani powiem, dlaczego obecnego zarządu.
10: Nie, ale ja się pytam, jak do tego doszło, że utworzono tę spółkę, która przyniosła takie straty. W dodatku zapłacono pośrednikom takie gigantyczne pieniądze za ropę, która nigdy do Orlenu nie dotarła.
11: Pani redaktor, tak się składa, że to nie ja wypowiadałem tę umowę, ani nie ci ludzie. Jeżeli przejmowała tamta ekipa władzę, w ciągu paru dni zwolniła wszystkich pracowników z firmy OTS. To jest jedna sprawa. Więc niech się ta ekipa tłumaczy, dlaczego ta umowa nie została zrealizowana.
10: No, ale
11: bo
10: nie
11: ja,
10: dotarła
11: ale
10: do
11: niech mi pani posłucha. No to, proszę panią.
10: Zanim jeszcze doszło zanim jeszcze doszło do zmiany władzy.
11: Jak ja mam pani powiedzieć, dlaczego ona nie dotarła, jak nie mam tych dokumentów? Czy ja, proszę panią, mam dostęp do dokumentów, jak ona nie dotarła wtedy, kiedy ja już nie byłem prezesem Orlenu? Jeżeli ja miałbym dostęp do tych dokumentów, to bym pani wytłumaczył. To jest jedna sprawa.
10: Dobrze,
11: druga sprawa.
10: Jeśli proszę powiedzieć,
11: powiem
10: to
11: pani
10: jak
11: szczerze,
10: to się stało, że
11: można dać zarzuty w tym kraju, przy tej prokuraturze i moi menadżerowie, pragnę zaznaczyć, nie mają żadnych zarzutów na korupcyjne sprawy. Nie ma. Tam jest tylko zarzut, brak nadzoru. Proszę panią, ja pani coś powiem. Mając 300 spółek w Orlenie, każdemu można dać zarzut brak nadzoru. To jest podstawowy zarzut, który daje prokuratura, proszę pani.
10: Dobrze, ale jak
11: i
10: to
11: dziś
10: się stało?
11: Mówimy o prokuraturze, proszę panią, o uczciwości prokuratury, proszę panią, i dziś mówimy, proszę ocenić spółkę przez pryzmat zysku 90 miliardów. Proszę ocenić przez pryzmat inwestycji o Orlenie.
10: Od 2016 do 2023.
11: Proszę ocenić, że to myśmy oderwali się od ropy rosyjskiej, od gazu rosyjskiego, wybudowali, kupili źródła w Norwegii, kupili gazowce.
10: Okoliczności, dlatego, że też
11: podejmowaliśmy decyzje, proszę
10: wojna,
11: panią.
10: Tak, i w związku z tym...
11: Myśmy to zrobili przed wojną, proszę panią. Pragnę pani zaznaczyć, że to, co pani wymieniłem wszystko, łącznie z oderwaniem się od ropy rosyjskiej, gazu rosyjskiego, dokonaliśmy przed wojną. Pragnę pani zaznaczyć, proszę panią, pragnę zaznaczyć, że dywersyfikacja ropy szła już od 2016. W koncernie 70% ropy już było poza kierunku rosyjskiego.
10: Dobrze, a ostatecznie rosyjska ropa przestała płynąć, przestaliśmy kupować jako PKN Orlen?
11: 1,5 roku temu. I to był błąd. A wie pani, gdzie w Czechach? I to był totalny błąd finansowy. I przez to spółka miała prawie miliard euro strat.
10: No dobrze, ale pan powiedział, że kiedy pan był prezesem, to już nie kupowaliście,
11: zrezygnowaliśmy z kierunku polskiego kupowania ropy, jeżeli chodzi o polskie rafinerie. W Czechach nie mogliśmy z tego zrezygnować z jednej prostej przyczyny, bo Czechy nie mają dostępu do morza. Więc uniezależnienie od ropy było dłuższym procesem. Oczywiście uczestniczyli w tym procesie, ale gdybym ja był dalej prezesem Orlenu, nie podjąłbym tej decyzji. A wie pan dlaczego?
10: Dokładnie jakiej?
11: Nie oderwałbym się wtedy od Rosji, od ropy rosyjskiej rok temu, półtora. A wie pani dlaczego bym się nie oderwał?
10: No dlaczego?
11: Z jednej prostej przyczyny. Bo tam są rafinerie MOL-a. I rafinerie MOL-a nadal brały ropę rosyjską. I nastąpił potworny problem. Te rafinerie miały zdecydowanie tańsze paliwo. W związku z tym, proszę panią, Unipetrol miał miliard euro straty na skutek decyzji tych ludzi, którzy podjęli decyzję. Bo proszę panią...
10: Ja mogę jeszcze zapytać o tą spółkę, OTS. Tak. Jak to się stało, że na jej czele postawiono człowieka, przed którym ostrzegały wewnętrzne służby Orlenu?
11: Pani co?
10: Że to jest osoba niewiarygodna.
11: Ale skąd pani ma taką informację, że ostrzegały wewnętrzne służby Orlenu?
10: Bo ja takie media się o tym rozpisywały.
11: O, widzi pani. To jeżeli pani ma informacje z mediów, no to wie pani, ja raczej działam w biznesie. I pragnę pani zaznaczyć, to, że przy zatrudnieniu tego pana, proszę pani, panią, proszę panią, no to teraz pani powiem, przy zatrudnieniu tego pana wszystkie procedury zostały spełnione. Jedna prosta sprawa. Natomiast jeżeli był jakiś problem, to pani powiem dalej. To proszę się zapytać służb, bo pan Zamer w 2024 roku, w lutym, przyjechał do Polski, proszę panią, został zatrzymany i został wypuszczony, proszę panią, oddano mu paszport. To ja się pytam, proszę panią.
10: Potem został zatrzymany na podstawie czerwonej noty.
11: To ja się pytam, proszę panią.
10: Ale sąd w Dubaju ostatecznie odmówił ekstradycji do Polski.
11: Proszę panią, miał widocznie przesłanki, że odmówił tej ekstradycji. I czy to wam nie mówi, dlaczego sąd odmówił tej ekstradycji? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę panią, przyjechał do Polski, został zatrzymany. Proszę zapytać się służb, jeżeli już wtedy wiedziano o tej transakcji, a ja już wtedy nie byłem prezesem Orlenu.
10: To nie był.
11: Bo nie byłem. To proszę panią, dlaczego ten człowiek został wypuszczony, został mu zwrócony

0: proszę zadać pytanie, bo proszę panią, już w lutym przygotowywano się z informacji prasowych, też pani zapytam, do odpisu. Czyli jeżeli przygotowano się do odpisu, to Orlen z obecnym zarządem miał pełną wiedzę. Więc ja się pytam, dlaczego ten człowiek został wypuszczony, proszę panią, i zostanie mu oddany paszport? Więc trzeba byłoby tę sprawę wyjaśnić. Powiem pani jeszcze jedno.
1: Czyli pana zdaniem była to osoba godna zaufania, tak?
0: Nie, proszę panią. Wiarygodna... Jak pani ma 300 ileś spółek i zatrudnia pani setki ludzi, nie jest pani w stanie przewidzieć każdej
1: ale
0: osoby.
1: Ale nie czuje się pan odpowiedzialny za to, że panią, jednak
0: nie czuję się odpowiedzialny. Proszę panią, nie czuję się odpowiedzialny, bo zarobiliśmy 90 miliardów. I powiem pani jedną rzecz, co panią naprawdę zadowoli. Ja sądzę, czy ja, czy ktoś z ludzi kiedyś wróci do Orlenu. I ja nie spocznę, póki tej sprawy nie wytłumaczę. Nie spocznę, bo to nie daje mi spokoju wewnętrznego, tylko że ta ekipa nie jest w stanie tej sprawy wytłumaczyć, bo
1: ale
0: ona
1: to jak
0: chce
1: pan
0: gonić...
1: Jak pan chce to zrobić?
0: No ja, proszę panią, kiedyś uważam, że niedługo prawica przejmie władzę.
1: Jest pan przekonany?
0: Jestem przekonany, proszę panią.
1: A na jakiej
0: jestem
1: podstawie
0: pewny.
1: Jest pan przekonany?
0: Takie przekonanie, proszę panią, bo jeżdżę po całej Polsce naprawdę i rozmawiam z ludźmi, ma wiele spotkań, a szczególnie też również z ludźmi z biznesu. Już nikt nie da wiary Donaldowi Tuskowi, całej tej ekipie, która nie podejmuje żadnych decyzji gospodarczych, proszę panią. I dziś, proszę panią, nikt tej władzy już nie da żadnego mandatu ani zaufania.
1: A dlaczego pan został w PiS-ie
0: ostatecznie? I pragnę zaznaczyć...
1: Panie pośle, dlaczego pan został w PiS-ie ostatecznie?
0: A dlaczego miałem nie zostać
1: nie, no, bo
0: w PiS-ie?
1: Zapisał się pan do tego Stowarzyszenia Rozwój Polska, potem, kiedy trzeba było po prostu podpisać się do Jalkę...
0: No to już pani wytłumaczy.
1: No
0: bo
1: właśnie.
0: Bo po prostu przestraszył
1: się pan?
0: Nie,
1: czy uznał pan, że Rozwój Plus po prostu nie rokuje, pani, że jednak lepiej
0: zostawić w PiS-ie? To jest zła interpretacja pani. Bo ja pani powiem, jak to wygląda. Ja zapisałem się do stowarzyszenia.
1: Tak, zgadzam. Rozwój Plus, który założył Mateusz Morawiecki.
0: Zapisałem się do stowarzyszenia. Ja się zapisałem do stowarzyszenia, ale w międzyczasie, proszę panią, zapadła decyzja zarządu PiS-u jednomyślnie. Na zarządzie tego PiS-u również był pan Terlecki, byli inni jednomyślnie. I ta decyzja brzmiała tak,
1: no jak?
0: Że ktoś, kto zostaje w Rozwoju Plus, jest poza partii. Więc uważa pani, że ja miałem zrezygnować z partii, w której jestem 21
1: ale
0: lat,
1: ja tak
0: na rzecz stowarzyszenia. Ja się zapisywałem do stowarzyszenia, nie do partii.
1: To po co się pan zapisał
0: proszę panią,
1: do tego
0: bo nie było takiej decyzji zarządu PiS-u wcześniej. Proszę
1: ale
0: panią,
1: po co
0: nie
1: się
0: było.
1: Pan zapisał do tego
0: proszę panią, zapisałem
1: zarządu.
0: Się, bo chciałem działać gospodarczo i dlatego się zapisałem, ale proszę panią,
1: i miał pan takie złudzenia,
0: wtedy,
1: że to stowarzyszenie
0: panią,
1: właśnie
0: tak,
1: ma temu służyć, tak,
0: tak? Miałem takie złudzenia, że ma służyć.
1: Nie wierzę. No pan,
0: nie, tak,
1: taki kuty
0: panią.
1: Na cztery nogi.
0: Nie, ale proszę
1: no
0: panią,
1: nie.
0: Miałem no dokładnie tak. Ja zapisywałem
1: nie
0: się
1: wierzę.
0: Do... No panie redaktor, ja się zapisywałem, no może pani nie wierzyć, ja się zapisywałem do stowarzyszenia i w momencie, kiedy mam wybierać między partią a stowarzyszeniem, w którym jestem 21 lat, to wybieram partię. Jeszcze jest jedna sprawa. Mam coś takiego w sobie jak lojalność. Wie pani, bo mnie wymyślił Jarosław Kaczyński. Pan prezes Jarosław Kaczyński mnie wymyślił.
1: Tak, o
0: zgadza
1: tak,
0: się pani w
1: tak, był promotorem.
0: Więc
1: pana kariery,
0: co,
1: tak.
0: Póki pan prezes Jarosław Kaczyński będzie prezesem partii Prawo
1: pan
0: i
1: jest lojalny wobec prezesa,
0: to
1: tak?
0: Ja będę w tej partii. Ja uważam, że lojalność w polityce powinna istnieć.
1: A pan
0: i tak jest moje zdanie. Mhm.
1: A pan znał Przemysława Krala?
0: Nie miałem
1: a
0: pojęcia,
1: kiedykolwiek, kiedykolwiek się
0: nie,
1: z nim spotkał?
0: Nie, nigdy się z nim nie spotkałem.
1: A to, że niektórzy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, na przykład też osoba zaufana, jeśli chodzi o prezesa Kaczyńskiego, czyli Michał Moskal, no wcześniej młodzieżówka pisowska, no spotykał się z nim.
0: No i co z tego?
1: No ale
0: i
1: to pana nie bulwersuje?
0: Nie bulwersuje, z jednej prostej przyczyny. Bo proszę panią, bo za tą oferę odpowiadają służby i mnie to nie bulwersuje. Bo proszę panią, jest wiele przedsiębiorców,
1: ale co mają służby
0: firm
1: do Moskala, generalnie, który tam pojechał,
0: ale,
1: dał się
0: dobrze,
1: namówić, żeby tam pojechać.
0: Panią, no,
1: poleciał sobie na Ibizę.
0: No ale proszę panią, ja nie wiem, dlaczego sobie poleciał, czy to było przypadkowo. Czy nie przypadkowo.
1: No,
0: i
1: chciał zdobyć
0: szczerze,
1: teoretycznie
0: dobrze,
1: pieniądze na rzecz
0: dobrze,
1: swojej organizacji,
0: proszę panią,
1: ale
0: proszę
1: potem
0: panią,
1: nagle dobrze, zainteresował
0: dobrze,
1: się...
0: Dobrze, proszę panią, będę na ten temat się wypowiadał
1: pracami
0: wtedy.
1: Pracami nad ustawą o
0: proszę
1: kryptowalutach,
0: pani,
1: gdzie wcześniej absolutnie
0: wie
1: go to
0: pani,
1: nie interesowało.
0: Wie pani, kiedy będę się wypowiadał na ten temat?
1: Kiedy?
0: Jak usłyszę, jak są jakieś nagrania, usłyszę te nagrania, co tam było powiedziane.
1: No, są taśmy.
0: No to jeżeli będą taśmy, wtedy mogę się na ten temat wypowiedzieć. Być może było to spotkanie i normalna rozmowa, z której nic nie wynika. A jeżeli była to normalna rozmowa, pani redaktor, mnie to nie bulwersuje. Bo ja też będąc w polityce i nie tylko w polityce spotykam się z ludźmi biznesu. Wie pani, co tu jest największym problemem tym wszystkim? Największym problemem są w tym wszystkim służby. Bo proszę panią, mamy drugą taką aferę, mówiąc szczerze, facet tak naprawdę oszukano, około 300 milionów wyprowadzono.
1: No, nawet ponad.
0: Tak, nawet ponad. I niech mi pani powie, i co, służby przez parę lat nie ingerowały w tym zakresie.
1: Chciałam zauważyć, że dwa razy prokuratura umarzała śledztwo za czasów Prawa i Sprawiedliwości,
0: ale
1: kiedy Zbigniew Ziobro był ministrem
0: Sprawiedliwości
1: i prokuratorem generalnym.
0: Tylko tak naprawdę.
1: I naprawdę kontrolował prokuraturę.
0: Pani zobaczy na datę, już pewnie sobie pani zobaczyła, kiedy nastąpiło.

0: O, tak naprawdę oszustwo tych ludzi, to nastąpiło w ciągu 3 lat. I wtedy Zbigniew Ziobro nie miał nic do powiedzenia, proszę panią, w tym
1: Ale przecież,
0: tym
1: a kiedy
0: zakresie.
1: Zaginął pan Suszek?
0: Proszę?
1: A kiedy zaginął pan Suszek?
0: Ja nie wiem, proszę panią, być może wtedy zaginął.
1: Prezes pierwszej firmy, która potem się przekształciła w Zondę, a potem w Zondę.
0: Ale redaktor, tak.
1: W 2022
0: roku.
1: To było na wiosnę.
0: Tak,
1: i co?
0: Proszę panią.
1: I prokuratura
0: tak,
1: też nie zainteresowała.
0: Ale
1: a kto panią, wtedy rządził?
0: Proszę panią,
1: no,
0: 3 lata rządzi Donald Tusk. I ma służby pod sobą. Dobre. 3 lata.
1: KNF ostrzegał.
0: 3 lata.
1: I został zignorowany.
0: Panią,
1: mówię o tym, co się działo jeszcze za rządów
0: tak
1: Prawa i Sprawiedliwości.
0: Proszę panią, 3 lata. Mieli czas na wyjaśnienie tej sprawy i mieli czas na odpowiednie zabezpieczenia.
1: I teraz wyjaśniają.
0: I teraz, proszę panią, wypominać jednych czy drugich, to tak jakbym wypomniał TVN, że puszczał również reklamy z Zonda Krypto.
1: No nie, no to nie przesadzajmy generalnie. No że co, w takim razie... No,
0: no to teraz niech pani by no co, że
1: no, Republika
0: się
1: też by, no Republika też no,
0: by
1: puszczała, no.
0: Proszę panią,
1: no.
0: W momencie, no to widzi pani, no to
1: konferencja CPAC w Rzeszowie też była przez
0: Zonda Krypto. Proszę nie ubierać Prawo i Sprawiedliwość w aferę Zonda Krypto, bo Prawo i Sprawiedliwość z tą aferą nie ma nic wspólnego, proszę panią, bo za bezpieczeństwo państwa odpowiada dzisiaj Koalicja Obywatelska.
1: Zbigniew Ziobro przyjmował pieniądze od Przemysława Krolana.
0: Ale proszę panią, jest to udowodnione? Jest to udowodnione?
1: Ale on to przyznał.
0: Ale proszę panią, jeżeli to przyznał...
1: Potwierdził, że zgodził się na przyjęcie tych pieniędzy.
0: Ale jak prywatnie...
1: No, przyznał, że zgodził się na przyjęcie przez swoją fundację 450
0: tysięcy. No to mówią fundację. Ale dlaczego miał się nie zgodzić, jeżeli działała zgodnie z prawem? Proszę panią, czy pan
1: no,
0: Zbigniew
1: a potem
0: Ziobro,
1: się okazuje, że podczas pobytu za granicą pan... pożyczył od swojej fundacji 57 tysięcy.
0: No, ale proszę panią, czy niech mi pani powie. Dobrze teraz mówić, jeżeli ktoś współpracuje z daną firmą. Ja też, proszę panią, zarządzając tak dużą firmą, miałem różnego rodzaju spotkania. Też staraliśmy się weryfikować, czy ci ludzie są uczciwi, mniej uczciwi, bardziej uczciwi. Też staraliśmy się mitingować całe to zagrożenie. Ale proszę panią, nie jest pani w stanie z tego przewidzieć. Jeżeli firma była w normalnym obiegu, jeżeli, proszę panią, nie miała żadnych kwestii blokujących, prawnych, innych, to dlaczego miał ktoś z firmą nie rozmawiać, proszę panią? No, dużo się mówi, a mało to innych firm, proszę panią, bankrutuje, które posiadają fundacje, tylko, inne rzeczy.
1: Tylko, że jeśli
0: wie pani
1: były
0: co,
1: minister
0: wie pani
1: sprawiedliwości... proszę mi pozwolić dokończę. Jak były minister sprawiedliwości, prokurator generalny utrzymuje, że nie interesował się rynkiem kryptowalut, być może, ale w ogóle nie wiedział o prokuratorskich postępowaniach i nic absolutnie, nic w ogóle, że coś się działo, no. No, przecież to już było wiadomo
0: proszę
1: od 2018 roku, że coś się
0: panią,
1: dzieje nie tak, skoro KNF ostrzegała, tak?
0: Powiem pani jeszcze jedną sprawę. Tu kardynal, to w ogóle, to sprawa dotyczy szerszego takiego patrzenia na to wszystko. Ja by pani co, uczestniczyłem w paru procesach. I w tych procesach nieraz była kwestia, miałem nawet jedną sprawę, gdzie proszę panią, przeczytałem jedną notatkę. Ta notatka była w pewnej klauzuli.
1: Tajna.
0: Tajna. I wie pan, proszę panią, i stwierdziłem, że nie mogę tej sprawy zostawić. A zarządzam potężną organizacją, to muszę zebrać informacje od poszczególnych dyrektorów, odpowiedzieć wszystko. Wie pani, co mi zrobiło ABW? Rozpoczęło procedurę, że ja ujawniłem informacje poufno. To powiem szczerze, jak miałem odpowiedzieć, jak miałem to zweryfikować? Więc my mamy dziś służby, które tak naprawdę najlepiej napisać kilka tajnych notatek, gdzie nikt naprawdę nie może nic z tym zrobić, poza tym, że może się zapoznać, nie może tej informacji przekazać dalej i to zaczyna być cyrk Monty Pythona. Służby uważam trzeba w tym zakresie zreformować, by były odpowiednie procedury, by można było zdecydowanie szybciej działać. Była kwestia Amber Gold, nie nauczyliśmy się tak naprawdę wszyscy tego i dalej te same błędy się popełnia, bo gdyby mechanizm państwa był sprawny, już zostawmy te daty, jedną, drugą, trzecią, czwartą, ale ja sam miałem do czynienia ze
1: ale
0: służbami.
1: Ale wygląda na to, że poprzednia władza również, że tak powiem, była niefrasobliwa, tak to nazwijmy.
0: Proszę
1: to
0: panią, tak, poprzednia wiem. Władza i podejście pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego znam, które ma uczulenie na każdą w ogóle sygnał korupcyjny. Pan prezes Jarosław Kaczyński ma uczulenie. Więc naprawdę, jak pani sobie przeglądnie całe rzekomo te afery za czasu Prawa i Sprawiedliwości, to ich praktycznie nie było.
1: Ale ja mówię teraz o Zonda Krypto.
0: No wie pani, 3 lata rządzi Platforma, te służby, proszę panią.
1: Już mówiłam
0: to
1: o tym, że prokuratura może na dwukrotnie.
0: To ja teraz pani powiem, nie dziwi panią, że pan niejaki Roman Giertych podejmuje się obrony, bo ja mam swoją teorię. Wie pani, jest moja teoria, że służby o tym już wiedziały rok, półtora wcześniej. Tylko...
1: Ale o czym?
0: No, o tej kwestii Zendo Krypto. Nie, nie, nie, proszę panią. O tej kwestii Krypto. Tylko czekały, by ten pan kilku polityków zwiódł w swoje sidła. Tak uważam. Bo wie pani, dlaczego tak uważam? Bo dziś pojawia się Roman Giertych, który mówi, że za darmo będzie tego pana reprezentował. To ja się pytam, dlaczego ale pan takim... Giertych nie reprezentuje za darmo osoby, które zostały przez tego pana oszukane?
1: Ale to rozumiem, że w takim razie pan stawia taką tezę, że bo tam też pojawia się postać zresztą zaufanego podobno i promowanego za czasów Prawa i Sprawiedliwości, byłego już teraz agenta CBA, którego wyrzucił z CBA Paweł Wojtunik w 2015 roku, jeśli pamięć mnie nie myli, no to on miał kontaktować i Moskala właśnie z Kralem i Ziobrę z Klarem, no to rozumiem, że...
0: To wie państwo, ja uważam, że to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w zakresie komisji jest najbardziej odpowiednie, by pewne rzeczy wyjaśnić.
1: Ale pan nie odpowiedział na moje pytanie, no bo rozumiem, że poskarżał pan tutaj mówi, że służby za tym stoją i że to służby specjalnie no, wciągnęły w pułapkę
0: ale
1: kogoś takiego.
0: Ale nie może pani
1: rozumiem, jak pojedynczych... Moskal, jak Zbigniew
0: dobrze,
1: Ziobro.
0: Ale proszę panią, nie może pani pojedynczych osób wrzucać w całą odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości. Tego pana poprzedniego agenta ja nie znam. Nie mam dostępu do dokumentów, bardziej. Proszę panią. To jest gdzieś ktoś, jest jakiś przeciek, nieprzeciek, właściwy, niewłaściwy. My dziś, zarówno pani redaktor, jak ja, mamy szczątkowe informacje. Więc ja nie chcę się wypowiadać na szczątkowych informacjach. I nie chcę tu kogoś oczerniać. Ja bym chciał jedną sprawę. Szybko wyjaśnienie tej sprawy. To jest przede wszystkim tą kwestię. No, jeżeli są te rzekome taśmy, no proszę bardzo. Co na tych taśmach jest? No nie można cały czas straszyć taśmami. Ja słyszę, proszę panią, codziennie, że będą taśmy ujawnione. Ma pani te taśmy ujawnione?
1: No dobrze, no ale rozumiem, że to są też dowody. No co mówi minister sprawiedliwości, prokurator
0: generalny? No to tak, jedno jest dowodem, drugie nie jest dowodem. Proszę panią, druga sprawa, nie dziwi pani.
1: Ale ja tylko zacytuję Waldemara Żurka. Część świata politycznego, który jest dziś w opozycji, która mówiła o silnym państwie, w rzeczywistości stworzyła, i tutaj pada mocne sformułowanie, układy mafijne. Nie boję się tego wiedzieć, więc ja czekam, że ci, którzy mają coś na sumieniu, proszę bardzo, nie. W Polsat News minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
0: Dobrze, okej. Okay. Panie redaktor, to mówił pan Żurek. A czy pan Żurek jest jakimś moralną twarzą w ogóle, żeby w ten sposób się... Pan Żurek musi wyjaśnić wiele rzeczy łącznie ze swoim majątkiem i niech wyjaśni to w pierwszej kolejności. Natomiast opowieści pana Żurka, który opowiada, że kogoś w bagażniku przywiezie, proszę panią, Zbigniewa Ziobry, czy różne inne teksty, proszę panią, to dla mnie nie jest żaden autorytet. Ja mam prośbę do pana Żurka.
1: Póki jeżeli co, pan Zbigniew Żurek, Ziobro to sam po prostu salwował się ucieczką.
0: Ale dobrze,
1: i,
0: proszę panią, jeżeli, bo w Polsce nie ma uczciwego procesu. Ja wiem, jak działa prokuratura na moim własnym karku, proszę panią. Dając mi zarzuty za to, że wycofałem nie Urbana z powodu krzyża i ranienia uczuć religijnych, to jest skandal w to jest naprawdę skandal, proszę panią. To jest jedna sprawa, więc wie pani, nie mówmy sobie o zarzutach prokuratury i o tej prokuraturze. Ja bym prosił pana ministra Żurka o jedną sprawę, żeby nie wypowiadał się na konferencji i nie straszył ludzi, tylko jego prokuratorzy wzięli się za rzetelną pracę i wyjaśnienie. Tylko to jest tak, co jest dla nich niewygodne, to proszę panią wyjaśniają, a co jest dla nich wygodne, po prostu idzie informacja do jednych mediów, do drugich mediów, do trzecich mediów i tak się powoduje ferment w państwie.
1: A jak było, przepraszam bardzo, ze Prawa i Sprawiedliwości?
0: No proszę bardzo.
1: No nie, no naprawdę. Co i Róż Telewizja wtedy państwowa, kiedy Jacek Kurski był prezesem, no ciągle serwowała takie różne sensacje.
0: Ale wie pani co, ja generalnie odpowiadam za tych czasów odpowiadałem za dużą gałąź gospodarki i zrealizowałem wszystkie zadania, które miałem zrealizować. Nie będę wypowiadał się na temat Telewizji Polskiej i pana Kurskiego, tylko, bo mam swoje również zdanie
1: na ten władzy, temat. Która po prostu podrzuca dziennikarzom gotowce, a przepraszam, co się działo za czasów Prawa i Sprawiedliwości, no. No co i Róż, no, jakieś odnajdywały się właśnie jakieś
0: no, ale proszę taśmy
1: z podsłuchów, no nagle po prostu.
0: Ale ja nie twierdzę, że to było dobre. No, czy ja pani powiedziałem, że to było dobre, ale jeżeli pan Żurek zaczyna grać pierwszego moralistę, to jestem sprawiedliwy. Nie mówię, że to było dobre, proszę panią, ale jeżeli pan Żurek jawi się jako moralista i sumienie narodu, to naprawdę niech mi pani wybaczy,
1: myślę, że nie
0: trudno
1: robi
0: zakomentować.
1: Nie, myślę, że moralista to się nie robi generalnie.
0: Chyba jeśli... się robi.
1: Dobrze, a dlaczego miał pan wykorzystywać kartę służbową do celów prywatnych?
0: No właśnie.
1: No bo toczy się proces i teraz
0: i
1: uwaga.
0: Pani, z tego procesu nic nie wygląda. To, wie pani, ja to, pani proces zacytuje...
1: Proces rozpoczął w październiku ubiegłego roku.
0: Standardy.
1: I teraz uwaga tak. Co mówił ostatnio w TVP Info minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, że zacytuję pana ministra. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek majątek odpowie przed sądem, jak wynika z pozwu, za płacenie służbową kartą na prywatne cele, w tym protetykę zębową i boteks. Należy się cieszyć, że ma swoje zęby, ale audyt wykazał wydatki niezgodne ze standardami korporacyjnymi.
0: Proszę panią, wie pani co? Tak się składa, że sprawa jest w sądzie i tak się, proszę panią, składa,
1: no jest
0: że
1: ze strony
0: jest
1: Orlenu.
0: Po przesłuchaniu wszystkich świadków i wychodzi na to, że wszystko było zgodne z prawem. I proszę panią, to jest wstyd i kompromitacja ministra, czym się zajmuje. Zaraz powiem pani dlaczego. Zarządzałem największą spółką w Europie Środkowej, ale pani wytłumaczę spokojnie, bo pani może nawet nie wie, o jakich pieniądze chodzi. Proszę panią, zarządzałem największą spółką w Europie Środkowej, która miała tyle co pół budżetu państwa polskiego przychodów. I proszę panią, starałem się z tej karty nic nie wydawać. Wie pani, o co chodzi? To chodzi, proszę panią, o wydatki, które, powiem pani, jak rozkłada się je miesięcznie. To były o wydatki, proszę panią, gdzie w kontrakcie miałem usługi medyczne zawarte. A wie pani, dlaczego miałem zawarte w kontrakcie usługi medyczne? Z jednej prostej przyczyny.
1: Ale usługi medyczne na przykład też...
0: Ale nie. Ja nie miałem umowy o pracę, tylko miałem kontrakt,
1: ale
0: proszę
1: panią. Ale usługi medyczne też obejmowały na przykład...
0: Wszystko obejmowały. Proszę panią,
1: naprawę uzębienia. No nie
0: panią, wszystko, proszę panią, obejmowały usługi. Tak.
1: I naprawę uzębienia też,
0: ale
1: tak?
0: Oczywiście, proszę panią, to było nawet zaznaczone. I ja miałem...
1: Ale tak dokładnie?
0: Ale może pani mnie posłuchać?
1: Słucham pana, tylko chciałam doprecyzować,
0: który miałem, był ten sam od 30 lat prezesów Orlenu, od kiedy powstał.
1: Ale minister
0: tylko
1: wie pani, mówił tak, czym się... że w spółkach panią, są pakiety medyczne, ale nie na botox.
0: Ale niech pani nie cytuje patologicznego kłamcę, bo tak nie ma. I pan minister za te słowa odpowie. Proszę panią, w tym roku być może będzie decyzja sądu i proszę panią, pan minister odpowie za te haniebne kłamstwa.
1: Ale powiem to pani, co, pan grozi procesem,
0: ale niech mi pani
1: tak?
0: da wytłumaczyć to, bo mi pani nie daje wytłumaczyć.
1: Nie, pan
0: to jest bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, miałem ten sam kontrakt, co wszyscy prezesi Orlenu. Kropka w kropkę. Po drugie, mój kontrakt był tylko mniejszy o kwotę. Połowę tego zarabiałem, co inni prezesi Orlenu. Połowę tego, proszę panią. Wszystko inne było to samo. I w kontrakcie, proszę panią, były zawarte usługi medyczne około 20 tysięcy brutto. Ale to było opodatkowane do przychodu. I wychodziło to netto ponad 10 tysięcy rocznie.
1: Ale rocznie?
0: Tak. I proszę panią,
1: ale
0: ten
1: nie było napisane,
0: sam
1: na co
0: kontrakt,
1: można wydać, tak?
0: Proszę panią, było wypisane dokładnie, łącznie z usługami stomatologicznymi. Dokładnie. Nie było za to robionych żadnych usług typu, proszę panią, medycyna estetyczna, nie. Pod wszystkim była, proszę panią, usługi stomatologiczne polegały na plombowaniu, koronach, innych rzeczach. I proszę panią, wszyscy, nawet w europarlamencie,
1: proszę panią,
0: mamy zwrot za usługi medyczne, łącznie ze stomatologią.
1: Ale no co innego jest,
0: co innego jest
1: plombowanie, co innego jednak wymiana w ogóle.
0: Ale proszę panią, czy pani słyszy się, co pani mówi?
1: No, słyszę,
0: zarządza
1: tak.
0: pani spółką akcyjną, która generalnie jest największą spółką w Europie. Prezesi podobnych spółek zarabiają 30 razy więcej i mają pełną opiekę. I ja z tej karty, poza usługami w kontrakcie, wydawałem miesięcznie, proszę panią, na noclegi różnego rodzaju wieńce okolicznościowe. Wie pani, ile wychodziło miesięcznie? 800 zł. I pani uważa, że to jest powód, żebym ja generalnie odpowiadał w prokuraturze? Proszę panią,
1: proszę pana,
0: każdy
1: to nie
0: biznes,
1: ja złożyłam pozew, no, ale tylko to nie, Orlen nie cytuje, i cytuję to, co... A pan
0: Orlen,
1: się może do tego odnieść i się pan panią, do tego odnosi
0: nie,
1: przecież.
0: Orlen, proszę panią, zarząd Orlenu kiedyś odpowie za wyciąganie pieniędzy poprzez różne firmy prawnicze. Proszę panią, wie pani, ile kosztuje firma prawnicza? Wydatki dotyczą 800 zł miesięcznie, jak pani odliczy kwestię kontraktu, proszę panią, a firma prawnicza już wzięła 4 razy więcej niż kwotę to dotyczy. Proszę panią, to jest śmieszne, to jest upokarzające, żeby prezes Orlenu, największej spółki akcyjnej w tej części Europy, tłumaczył się z wydatków 800 zł z karty miesięcznie. I proszę panią, i na tym działa cała propaganda. Ale dziś, proszę panią, kłamie się, nie pokazuje się typu, że wpuściliśmy Ukraińców do okienka w Dębogórzu, że na tym nie zarabia Orlen, że nie zarabiają firmy, że tracimy setki milionów złotych. Dziś nie pokazuje się, że Orlen nie dokonał żadnego procesu inwestycyjnego. Czy pani wie, na czym polega posiadanie karty jako menadżerom? Czyli reasumując, idę z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej na kolację. Zgadza się?
1: Mhm.
0: I mam zapłacić. to mam powiedzieć panu z Arabii Saudyjskiej, nie proszę pana, niech pan tego wina nie bierze, bo to jest za drogie, tylko...
1: Widzicie pani, tego się pani śmieje.
0: No
1: nie,
0: a to właśnie tego sprawy dotyczą,
1: no
0: proszę panią.
1: W tym pozwie to miał, że pan na przykład...
0: Proszę panią, czy pani była na rozprawie sądowej, że pani mówi, że nie? Ja byłem, bo jest... Nie, i to tego dotyczy,
1: Ale to znaczy, że
0: spałem w hotelu i wydałem 800 zł na hotel, to tego dotyczy. Tego dotyczy, że poszedłem na kolację z Saudyjczykami i zapłaciłem z kartą, tego dotyczy, proszę panią, bo ja jestem osobiście na sali sądowej. Więc proszę panią, ja słyszę, ma pani niedokładne informacje. Natomiast pragnę zaznaczyć, że za naszych czasów Orlen przeszedł renesans rozwoju. Największe decyzje inwestycyjne, biznesowe, to myśmy zabezpieczyli państwo tak naprawdę polskie, podejmując te wszystkie decyzje. Dziś ci panowie przez 3 lata nie zrealizowali żadnego projektu i dziś mamy fakt taki, proszę panią, że mamy jedno z najdroższych paliw w Europie. Za naszych czasów nie miało to miejsca. A wie pani, za co mam sprawę w prokuraturze?
1: No, ale wtedy nie było,
0: że paliwo było poniżej 6 zł, to panowie oddali sprawę do prokuratury.
1: No tak, wspominał pan.
0: No, to jest fantastyczne.
1: Jedną rzecz zapytam, bo z pana jest taki krewki człowiek, zresztą tutaj się po prostu tak...
0: Nie, ja jestem impulsywny. Całkowicie spokojny.
1: I pojechał pan, przepraszam, do Inowrocławia i tam pojechał pan do kopalni, chciał pan wesprzeć górników, no i tam po prostu był najazd na bramkę. No po prostu widać było.
0: Ale proszę panią, dlaczego nie?
1: No ale to miała być interwencja poselska.
0: Ale proszę panią, czy pani wie o tym, że prawa Parlamentu Europejskiego i są zrównane z prawami krajów członkowskich, proszę panią,
1: Czy to naprawdę tak musiało wyglądać?
0: Nie, proszę panią. Ten człowiek zachowywał się jak przysłowiowy bydla.
1: No ale przecież ponieważ było widać, że pan chce na siłę wejść, przechodził pan pod bramką, no widać pan...
0: No ale dlaczego mam nie wejść, wie pani, ile ja miałem interwencji poselskich w Orlenie i zachowywałem się tak, jak ten człowiek się zachował, proszę panią? A wie pani, że ja tam zostałem zaproszony przez przewodniczącego związku, w którego gabinecie głodowali ci pracownicy?
1: To pamiętam,
0: a jeżeli jest gabinet związkowy, to oni mają prawo mnie tam zaprosić, nawet nie jako europosła.
1: Ale pan tego nie powiedział tam
0: Ale proszę pani, ja nie muszę tego mówić, proszę panią, ja miałem prawo tam być, zwłaszcza, że byłem zaproszony przez głodujących pracowników, moich byłych pracowników,
1: Proszę panią,
0: nie przystoi tamtemu, nie będzie mnie zatrzymywał człowiek, który łamie prawo, proszę panią,
1: łamie prawo,
0: bo wykonuję mandat europosła, bo proszę panią, mam prawo tam być i jeszcze tym bardziej mam prawo być w gabinecie związkowym, który ma taką eksterytorialność, jak ja to nazywam, i mam prawo tam być. I proszę panią, ja nie jestem mięczakiem, żebym uciekał przed opasłym panem, który łamie prawo. Proszę panią, to on mnie szarpał. A niech sobie bada, proszę panią. Niech sobie bada. Tak się składa, że mam odwagę do podejmowania decyzji, odpowiadam za swoje decyzje i w żadnym wypadku nie dam się tym miękiszonom przestraszyć, proszę panią. Zrobiłbym to jeszcze raz, proszę panią. Natomiast to on zachowywał się, proszę panią, jak facet niespełna rozumu. Powie pani, gdy on by miał choć odrobinę kultury, proszę panią, to wpuściłby mnie tam, porozmawiałby ze mną, ja bym wyszedł z tej całej interwencji i skończyłoby się wielu posłów.
1: No tak, to
0: wielu posłów,
1: taka...
0: proszę panią, do Orlenu przychodziło. Wie pani, jak byli potraktowani? Zaprosiliśmy ich na salę konferencyjną, zaproponowaliśmy im kawę, poczęstowaliśmy ich drożdżówką, odpowiedzieliśmy na te pytania i nigdy nie robiliśmy takich cyrków. Nigdy nie robiliśmy takich cyrków. I to jest jeden wielki cyrk. Proszę panią, ja walczyłem o to, bo jeżeli IKS Solino przestanie istnieć i niemiecka firma wykupi te zakłady, to potężna gałąź gospodarcza straci znaczenie.
1: Ale co pan zdołał jeszcze do tej pory
0: zrobić? Zdołałem zrobić jedną rzecz zrobić. Ukierunkować opinię publiczną, że to się dzieje. I między innymi mój cel był taki, by tam jechać. Bo
1: ile tego pan zrobił taką awanturkę?
0: Proszę panią, prosili mnie o to związkowcy. Nie mogę. W życiu, proszę panią, jako prezes Orlenu nie dopuściłbym do tego, że jeżeli niemiecka firma ma przesłanki ekonomiczne do wykupu firmy byłego Ciechu, to tym bardziej te przesłanki ekonomiczne ma Orlen. I ja jako był, w momencie, kiedy byłbym prezesem, a zwłaszcza, że rozmawiałem o wykupie Ciechu, bo uważałem, że Ciech łączy się połączeniami komplementarnymi biznesowymi z nami, to nigdy bym do takiej sytuacji, proszę panią, nie dopuścił.
1: Jest pytanie od Marka Tucholskiego z Konfederacji Płock, który pyta tak. Panie prezesie, dziś krytykuje pan politykę klimatyczną Unii, ale jako prezes Orlenu był pan jej prymusem. Węglowa Ostrołęka C poszła do kosza na rzecz gazu, który musi musimy importować i to był warunek kierowanego przez pana koncernu na dokończenie inwestycji, a Orlen za grube miliardy wszedł w budowę wiatraków na Bałtyku. No to kiedy prymus unijnej transformacji zmienił zdanie?
0: No widzi pani, no i tu jest bardzo prosta odpowiedź. W momencie, kiedy byłem prezesem Orlenu, musiałem zarządzać zgodnie z rachunkiem ekonomicznym w tym zakresie. Mm-hmm. I proszę panią, zgodnie z rachunkiem ekonomicznym nie opłaciło się już budować węglówki z jednej prostej przyczyny, ponieważ dopłacilibyśmy do interesu 3 miliardy i żaden bank nie chciał udzielić finansowania.
1: Ale blok był budowany, a potem był rozbijany.
0: Proszę panią, Proszę panią, w momencie, kiedy zapadała decyzja i to już sprawdzała prokuratura, to były zupełnie inne ceny certyfikatów, proszę panią. Obciążeń. Więc jeszcze do roku 2018-19 było uzasadnienie ekonomiczne budować Ostrołękę. Natomiast pragnę zaznaczyć, że potem ceny certyfikatów poszybowały ponad 80 euro. I już rachunek ekonomiczny nie pozwalał kontynuowania tego dzieła. I przede wszystkim Ostrołęka została zmieniona na technologię gazową. To też jest technologia emisyjna tak naprawdę, mówiąc zupełnie szczerze, ponieważ weszliśmy w rynek mocy i to się opłacało i ta Ostrołęka wyjdzie teraz 3-miliardowym zyskiem. Więc musiałem podejmować jako prezes Orlenu. Drugą taką inwestycją to jest farma na Bałtyku. I proszę panią, ta inwestycja jest największą inwestycją w tej części Europy. 20 miliardów. I ta inwestycja jest na tyle opłacalna, że Orlen niewiele zainwestował, bo to było finansowanie projektowe, proszę panią, i myśmy uzyskali 20 miliardów finansowania od instytucji międzynarodowych na tą inwestycję. Czyli ta inwestycja zapinała się wysokim stopem zwrotu. Dlatego, proszę panią, mieliśmy to finansowanie, bo finansowanie projektowe może pani tylko i wyłącznie zdobyć, jak ma pani całą inwestycję zakontraktowaną, łącznie z wyposażeniem, łącznie z elementami, budową portu, wszystkiego po kolei. I dlatego, proszę panią, otrzymaliśmy finansowanie. Więc ja musiałem się zachowywać jako menadżer, proszę panią, który ma inwestować coś, co przynosi zysk, proszę panią. Natomiast, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, jako polityk, uważam, że jest durna, idiotyczna. Z jednej prostej przyczyny, bo my dzisiaj w Europie nie jesteśmy w ogóle konkurencyjni z produkcją. I dziś zabija nas gospodarka chińska.
1: No był raport Dragiego.
0: No i był raport Dragiego. I proszę panią, mimo iż Draghi pochodzi z EPP, to nic tak naprawdę z tego raportu sobie nikt nic nie zrobił.
1: No, ale przyspieszono politykę. Tank, no proszę panią, pod jego egidą.
0: No i co z tego, że powstał think tank? No i co z tego, że powstał think tank? No coś zrobiono, proszę panią?
1: Nic nie zrobiono.
0: I wie pani, co najbardziej mnie śmieszy w tym wszystkim, że wszyscy cytują raport Dragiego, z którego nic nie zrobili. Mm-hmm. Tylko jeszcze przyspieszają szaleństwo klimatyczne. I dzisiaj, jak pani sobie zobaczy PKB Stanów Zjednoczonych do Europy, jak pani sobie zobaczy to wszystko, ceny energii, wszystko po kolei, to my nie jesteśmy w stanie wytrzymać konkurencji. Ja zawsze uważałem, że my musimy robić transformację.
1: No to co trzeba zrobić?
0: Proszę panią, przede wszystkim całkowicie wyeliminować kwestię zielonego szaleństwa, światopoglądu w biznesie. Jeżeli my, proszę panią...
1: Czyli odchodzimy całkowicie,
0: tak? Oczywiście, jeżeli my od tego odejdziemy, to wie pani, co nam załatwi klimat? Technologia. Ja dam pani prosty przykład. Czy 30 lat temu pani samochodem jeździła, który więcej palił, był... To, że dziś pani jeździ samochodem, który mniej pali generalnie, to załatwiła technologia. I teraz, bo technologia i produkcja polega na tym, żeby jak najkrótszym czasie wyprodukować jak najwięcej przy jak najmniejszej ilości energii. To jest transformacja. Jeżeli my pozbawimy firmy pieniędzy, to nie dokonają tej transformacji. To transformacja powoduje, proszę panią, i biznes, że jest lepsze środowisko. Ja pamiętam, bo już mam swoje lata,
1: kończymy,
0: jako młody człowiek, jak wprowadzano w ogóle segregację śmieci, wszystko po kolei. Proszę panią, to nie była kwestia tak zwanego zielonego trendu. To była kwestia ekonomiczna. I czy Polska nie stała się czyściejsza, uwzględniając parametry ekonomiczne? Stała się.
1: I tutaj kończymy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Naszym gościem był Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes PKN Orlen. Dziękuję, życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: Minęła czwarta, wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań na Zatoce Puckiej. W rejonie Rybitwiej Mielizny odnaleziono ciało drugiego z mężczyzn zaginionych po tym, jak we wtorek wieczorem wypłynęli skuterem wodnym. Pierwszego z zaginionych załoga śmigłowca marynarki wojennej odnalazła żywego w środę rano. Mężczyzna, który miał na sobie kamizelkę ratunkową, został przetransportowany do szpitala. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem znaleziono jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek. Sekcja ma wyjaśnić, czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie. Witold Płóciennik był operatorem filmowym znanym z takich produkcji jak Hołowiane dzieci, Kruk czy Klangor. Prokuratura zbada w śledztwie dotyczącym zonda krypto wannę. Ten makabryczny dowód może potwierdzić śmierć zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, z której powstała zonda krypto. To najnowsze ustalenia dziennikarza śledczego Radia Z Mariusza Gierszewskiego. Sylwester Suszek zaginął w marcu 4 lata temu po spotkaniu biznesowym na terenie bazy paliwowej w Czeladzi. Pojechał tam rozmawiać o przejęciu udziałów w spółce. Zostawił swoje dokumenty, telefony oraz samochód w miejscu spotkania i ślad po nim zaginął. Z giełdy kryptowalut BitBay, której był szefem, powstała potem zonda krypto. Drastyczne wzrosty cen paliw. Orlen podwyższył hurtowe stawki benzyny i oleju napędowego. 95 po raz pierwszy od 4 lat przekroczyła 6 zł za litr. A to oznacza, że kierowcy coraz głębiej sięgają do kieszeni. To jest zwykłe złodziejstwo, okłamywanie Polaków i próba narzucenia podatku do budżetu, który tonie. Komentuje w Radiu Z europoseł PiS Daniel Obajtek. Były prezes Orlenu był gościem programu 3 pytania na koniec dnia. Daniel Obajtek stwierdził, że patrząc na dzisiejsze realia rynkowe, cena na stacjach paliw benzyny 95 powinna wynosić między 6,50 a 6,70 za litr, a oleju napędowego około 7 zł za litr. Dodał, że jeżeli ceny paliw w Polsce w najbliższych dniach znów pójdą w górę, to będzie to, tu cytat, kolejnym skandalem, bo powinny iść w dół. Obajtek przekonywał, że marża wcale nie jest niska, bo marża rafineryjna Orlenu idzie w miliardy złotych. Były prezes Orlenu wskazał, że na świecie cena paliwa podąża za ceną baryłki i dodał, że obecnie Polska jest dopiero na 14. miejscu w Europie w zestawieniu najtańszego oleju napędowego. No a cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Pytania o działanie policji podczas eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. W środę funkcjonariusze siłą usunęli ponad 60 osób, które próbowały zablokować eksmisję kobiety mieszkającej w jednym z domów. Dwie osoby trafiły do szpitala. Protestujący zarzucają policji brutalność. Funkcjonariusze wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem. Protestujący, którzy blokowali działkę, zostali wylegitymowani. Policja złoży wniosek do sądu o ich ukaranie. Teren, na którym znajduje się około 200 parceli, poznańska kuria sprzedała deweloperowi. Firma twierdzi, że stojące tu od kilkudziesięciu lat budynki to samowola. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę, który wyłudził w ten sposób 15 tysięcy złotych. Naliczył zwrot ponad 30 tysięcy butelek. W rzeczywistości nie oddając ani jednej, mówi Barbara Sobieszek z policji. Pieniądze z fałszywych zwrotów przelewał sobie na konto blikiem, potem zwolnił się ze sklepu. Grozi mu do 10 lat więzienia. 42% Polaków nie odczuwa zmiany swojej sytuacji finansowej w porównaniu do zeszłego roku. 24% uważa, że ich sytuacja się poprawiła, wynika z badania IBRIS. Prawie połowa badanych regularnie śledzi poziom swoich finansów. Codziennie robi to 18% ankietowanych. 13% tych, którzy oceniają swoją sytuację finansową jako złą, w ogóle nie kontroluje środków. Maturzyści mogą sprawdzić, ile średnio zarobią po ukończeniu kształcenia. wykształcenia, podpowiada Ministerstwo Nauki, które ruszyło z kampanią „Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE”. To systemy monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Dzięki niemu będzie łatwiej wybrać studia, które dają satysfakcję i pieniądze. System monitorowania ekonomicznych losów absolwentów możecie znaleźć na stronie ela-uczeń.nauka.gov.pl. Turcja, ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków, w każdym razie tych, którzy wyjeżdżają z biurami podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazły się Grecja i Egipt. A ile kosztowały nas tegoroczne zagraniczne wakacje? Według raportu średnio na osobę nieco ponad 3200 zł. Urlop najchętniej wybieramy w lipcu, we wrześniu wybierze się nieco ponad 16% Polaków.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: W naszym studiu współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Kłaniam się, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i krótka piłka, pytanie na dziś brzmi tak. Czy należy ograniczyć najem krótkoterminowy w Polsce? Tak czy nie?
2: Tak.
1: Nie zaskakuje mnie ta odpowiedź. Zobaczymy, co na to nasi słuchacze. Sprawdźmy. Sonda na radioz.pl już działa i za chwilę o tym porozmawiamy, ale najpierw sprawdźmy, czy jest pan dobrze przygotowany na dziś. Ma pan już prezent zapakowany z taką wielką kokardą?
2: Prezent?
1: Prezent.
2: Dla kogo?
1: To pan nie wie?
2: Nie.
1: Szymon Hołownia ma dziś urodziny 50.
2: O, to wszystkiego najlepszego. Ale nie wiedziałem tego.
1: Czyli nie jest pan przygotowany?
2: No ja nie ukrywam, że z rzadka wręczam prezenty.
1: No ale 50. urodziny to jednak jest okazja. Myśli pan, że Szymon Hołownia na 50. dostanie prezent od premiera i wejdzie do rządu?
2: Nie wiem, trzeba zapytać Szymona Hołownię. Myślę, że jeżeli chodzi o ten prezent, to no on mówi, że będzie wiedzieć najlepiej.
1: Że chce być narratorem rządu, narratorem sukcesu, takim człowiekiem od PR-u tej ekipy rządowej. Ma talent? To dobry pomysł?
2: Myślę, że ma problem, bo żeby być narratorem sukcesów, to muszą być sukcesy.
1: I nie ma żadnych sukcesów w tym rządzie?
2: Jakie w ostatnim czasie widzi pan sukcesy tego rządu?
1: No to nie pytanie do mnie, tylko do rządu.
2: No i pan
1: zadał, on się chwali.
2: Pan zadał pytanie, więc ja pytaniem odpowiadam. No ja nie za wiele widzę tych powodów do chwalenia się, szczerze mówiąc.
1: No dobrze, to spróbujmy poszukać. Coś się dzieje w sprawie Zonda Krypto, porozmawiajmy o tym. Komisja śledcza, komisja ekspertów czy prokuratura? Kto powinien tę sprawę dokładnie wyjaśnić?
2: Oczywiście powinna tę sprawę wyjaśnić prokuratora, ale powiem panu też otwarcie. Tak długo, jak w Polsce prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie będą rozdzieleni, tak długo ja będę popierał ci to, żeby wyjaśniać to na wszelkie możliwe sposoby.
1: Czyli partia Razem poprze pomysł powołania komisji śledczej w
2: Sejmie? Z tego co widziałem, PiS-owi już pomysł komisji śledczej się nie podobał, bo jakiekolwiek śledztwa w tej sprawie mu się nie podobają.
1: Jest pomysł Mateusza Morawieckiego. Pomysł prezesa Kaczyńskiego jest apolityczna komisja zaufania publicznego złożona z ekspertów.
2: Nie wiem do końca, co to miałoby znaczyć. Natomiast no jak będzie pomysł, żeby zrobić komisję śledczą, to my poprzemy komisję śledczą. Jak będą inne formy, żeby to zbadać, no to będziemy chcieli, żeby to zbadać na wszelkie możliwe sposoby. Ale w tej historii dla mnie z tą Zonda Krypto tak naprawdę najbardziej niepokojące jest to, w jaki sposób powstaje polskie prawo.
1: A w jaki sposób powstaje
2: polskie
1: prawo?
2: Powstaje, że zainteresowane firmy, w tym przypadku firmy naprawdę paskudnej proweniencji, po prostu proponują gotowe rozwiązania prawne, przynoszą i znajdują sobie posłów, którzy potem te rozwiązania w Sejmie zgłaszają.
1: Znaczy to, że firmy proponują, to jest jedno, ale że posłowie przyjmują te rozwiązania i przynoszą je do Sejmu, to drugie.
2: Na trzecie to, że nie mamy tak naprawdę żadnej kontroli nad lobbingiem, bo mamy rozwiązania dotyczące lobbingu w Polsce, które są żadne.
1: Mamy jakiś rejestr lobbystów na stronie Sejmu.
2: Z którego nic nie wynika, bo przecież prawda jest taka, że realnie taką działalność, która w praktyce jest działalnością lobbyingową, prowadzą też ludzie, którzy lobbystami nie są.
1: To co się musi stać? Co się musi zmienić pana zdaniem, żeby jakoś to próbować przynajmniej ograniczyć?
2: Absolutnym minimum to powinno być takie rozwiązanie, które funkcjonuje w Parlamencie Europejskim, czyli rejestr spotkań w sprawie ustaw. Gdybyśmy takie rozwiązanie mieli, to przynajmniej byłby wgląd, kto w jakiej sprawie próbował wpłynąć na tego czy innego parlamentarzystę, ten czy inny klub parlamentarny. Dzisiaj tej wiedzy nikt nie ma. Nie ma ani opinia publiczna, tej wiedzy nie mają też realnie i to niestety widać też w tej sprawie, tej wiedzy nie mają służby.
1: Partia Razem takie rozwiązanie zaproponuje, złoży w Sejmie?
2: My je proponujemy od dawna, ale jak w przypadku bardzo wielu rozsądnych rozwiązań jest dziwnie mało chętnych, żeby je wesprzeć.
1: Taki projekt ustawy w Sejmie leżący waszego autorstwa?
2: To jest rozwiązanie, które można po prostu wprost jeden do jednego skopiować z rozwiązań europejskich. My, jak pan wie, nie mamy w tym momencie inicjatywy ustawodawczej, ponieważ nie mamy 15 parlamentarzystów.
1: Ale możecie zbierać podpisy pod takim projektem.
2: Pod rozwiązaniami niektórymi udało nam się te podpisy zebrać. Jak pan wie, udało nam się na przykład zupełnie w poprzek podziałów politycznych zebrać podpisy pod ustawą dotyczącą ciepłego posiłku, obiadów dla dzieci w szkole. No niestety, zna pan tę historię, co się wydarzyło. Najpierw pan marszałek Krzyżasty trzymał obiady dla dzieciaków w zamrażarce, a potem, kiedy zmusiliśmy Sejm do tego, żeby rozpocząć pracę nad tą ustawą, podpisy no to prace się rozpoczęły w komisji, po czym w komisji ogłoszono przerwę do nie wiadomo kiedy, jak usłyszeliśmy na korytarzu, pewnie do października 2027 roku. Tak, a propos demokratycznych standardów, które mamy w demokratycznym Sejmie.
1: A propos ustaw, no a propos zonda krypto jeszcze, Sejm kolejny raz będzie próbował odrzucić weto prezydenta w sprawie tej ustawy. Pan wierzy, że ktokolwiek zmieni zdanie i ten wynik będzie inny niż wcześniej?
2: Nie wiem. Ja będę głosować za odrzuceniem prezydenckiego weta, tak jak i głosowałem wcześniej, bo uważam, że tę bardzo wrażliwą dziedzinę gospodarki trzeba uregulować. Jak ktoś mówi, że tutaj najważniejsza jest wolność i że ma nie być żadnych regulacji, to potem kończy się tak, że ta wolność jest w dużym stopniu wolnością dla różnego rodzaju cwaniaków, przekręciarzy i potem się dziwimy, jak to się stało, że ludzie stracili pieniądze.
1: Pytanie, czy dzięki tym kolejnym podejściom do ustawy, kolejnym głosowaniom, próbom odrzucenia weta, my jesteśmy bezpieczniejsi finansowo?
2: Czy nie Polacy jesteśmy, są lepiej chronieni? Nie, oczywiście, że nie jesteśmy, no bo Krajowa Administracja Skarbowa nie ma narzędzi, które powinna mieć do tego, żeby mieć wgląd w to, co się dzieje na rynku. No i prawda jest też taka, że trochę ta cała historia to jest taka wielka zachęta do świadka przestępczego. Słuchajcie, Polska nie potrafi tego uregulować, więc jeżeli chcecie gdzieś prać pieniądze, jeżeli chcecie gdzieś używać kryptowalut do tego, że na przykład wpływać na polityków, albo żeby prowadzić jakieś wrogie akcje na terenie Unii Europejskiej, no to tu są otwarte drzwi. I to jest w tej sprawie, szczerze mówiąc, jeden z gorszych efektów tych przedłużających się prób przyjmowania rozwiązań prawnych, które ciągle nie są wdrożone.
1: Drzwi nie są jeszcze otwarte dla Macieja Berka, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. On stoi przed tymi drzwiami, ale po drodze musi przejść głosowanie w Sejmie. Dostanie głosy partii Razem?
2: Ja bardzo poważnie traktowałem to, kiedy mówiłem za rządów pisowskich, że powinniśmy mieć niezależny Trybunał Konstytucyjny. Jak stałem na ulicy, jak staliśmy pod kancelarią prezesa Rady Ministrów, jak protestowaliśmy, to ja to mówiłem na serio. Bo ludzie się wkurzyli wtedy na pisowców nie dlatego, że to byli pisowcy, tylko chodziło o obronę zasad. Chodziło o obronę bardzo podstawowych zasad. No i ja zdanie nie zmieniłem.
1: Premier łamie dokładnie tę zasadę?
2: Proszę pana, no to jest dosyć oczywiste. To znaczy pan minister Berek jest czynnym politykiem. Jest członkiem Rady Ministrów.
1: Nie, premier mówi, że to nie będzie estetyczne, ale cel jest najważniejszy.
2: Jest, ale zaraz, no więc właśnie chyba różnimy się do celu. Ja pamiętam, że ten cel, dla którego setki tysięcy ludzi wychodziły na ulicę, to było przywrócenie zasad, a nie to, że pisowców zastąpić swoimi. Więc nie, przepraszam bardzo, nie ma nic wspólnego ani z kompetencjami pana Berka, ani z oceną pana Berka jako osoby. Chodzi o po prostu bardzo podstawowe zasady. Ja jestem przeciwny temu, że politycy z dnia na dzień przesiadali się z ław polityków do ław niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest żart. Pan... powiedzieć bardzo jasno, to jest żart. Tak? To znaczy, jeżeli politycy obozu, który mówi o sobie demokratyczny i rządu, który mówi o sobie demokratyczny, nie potrafią uszanować niepartyjności Trybunału Konstytucyjnego, to może w ogóle przestańmy utrzymywać tę fikcję.
1: Słyszy pan premiera Tuska, który mówi, no pomyślcie, czy więcej z was nie obrazi się na mnie, jeśli będę stał z rozdziawioną gębą, że nic się nie da zrobić w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Ale to jest jakiś żart, przepraszam bardzo. To znaczy, jeżeli... I to jest żart zarazem obraźliwy wobec wielu wybitnych, niezależnych i niepartyjnych prawników w Polsce. Bo co mówi pan premier? Pan premier mówi tak, albo będzie mój człowiek, minister, polityk prosto z ławy rządu w Trybunale, albo nie ma nikogo innego, kto byłby w stanie Trybunał posprzątać. No to jest nieprawda. To jest po prostu, ale to jest też przede wszystkim moim zdaniem obraźliwe wobec ludzi, którzy na serio traktowali przez lata pisowskich rządów to, co słyszeli na ulicach, te wezwania do tego, żeby wyjść w obronie niezależności instytucji. Ja jestem w tej sprawie bardzo konsekwentny. Wierzyłem wtedy w niezależność Trybunału, wierzę w nią nadal.
1: Gdyby miał pan wybór, krótko, Tusk albo Czarnek, kogo pan by wolał widzieć w fotelu premiera?
2: Szczęśliwie możemy wybrać lepiej.
1: Zandberg w fotelu premiera.
2: Nie, panie redaktorze, moje głębokie przekonanie...
1: Polityk, który mówi, że nie chce rządzić, to nie jest wiarygodny
2: polityk. Proszę pozwolić, że dokończę. Moje głębokie przekonanie jest takie, że dopóki dwóch starszych panów, pan Kaczyński i pan Tusk, nie pożegnają się z polską polityką, to będziemy cały czas w tym zaklętym kółku. Tym zaklętym kółku, w którym więcej straszenia, a mniej rozmowy o tym, jak ma wyglądać przyszłość. Ja się na to nie piszę.
1: Przyszłość jest taka, że kończymy tę część rozmowy krótką piłką. Po raz drugi trzy pytania. Partia Razem jest zainteresowana paktem senackim, tak czy nie?
2: Nie rozumiem też, jakim paktem. Mam pan właśnie pakt partii, które rządzą?
1: Tak jest.
2: Ale my jesteśmy partią opozycyjną.
1: Czyli nie. Co? Wolny fotel wicemarszałka Sejmu należy się PiSowi, tak czy nie?
2: Ja uważam, że kluby parlamentarne powinny mieć reprezentację w prezydium Sejmu. Naturalne jest to, że pewnie gradacja i kolejność jest według wielkości klubów.
1: Prezydent Trzaskowski powinien być odwołany, tak czy nie?
2: O tym zdecydują. Warszawiacy,
1: a pan podpisał się pod wnioskiem o referendum?
2: Nie spotkałem chyba
1: jeśli
2: nikogo
1: będzie miał pan okazję.
2: Z tych, którzy pod tym wnioskiem zbierali podpisy. Natomiast ja uważam, że Warszawa potrzebuje odświeżenia.
1: W sądzie na Radio Z odświeżam stronę. Zadaliśmy pytanie, czy należy ograniczyć w Polsce najem krótkoterminowy. Wynik, jak rzadko, dokładnie po połowie. 50-50 taki nie. Na radioz.pl pokazujemy te wyniki i pokazujemy dalszy ciąg naszej rozmowy.
0: Kto jest gość Radia Z?
1: Panie pośle, no to a propos najmu. Rząd zmienia zdanie. Słyszymy, że gminy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie będą mogły tworzyć strefy wolne od najmu krótkoterminowe. To jest dobra zmiana?
2: I dobrze, tylko czemu za każdym razem musi być ta sama historia? To znaczy, za każdym razem musi wybuchnąć awantura na pół Polski. Ludzie muszą się wkurzyć, internet musi zapłonąć, żeby wymusić na rządzie coś, co powinno być elementarnym standardem, bo mówimy o naprawdę bardzo prostej rzeczy. Mówimy o takich historiach, że komuś na przykład pijani Angole 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę robią imprezę w mieszkaniu tuż obok i nie da się spać, nie da się żyć, nie da się uczyć, nie da się pracować i ludzie nie mogą z tym nic realnie zrobić. Proste rozwiązanie, to znaczy rozwiązanie takie, żeby najem był ok, wtedy jeżeli jest za zgodą wspólnoty, no to ja po prostu nie rozumiem, co tu było kontrowersyjne, dlaczego po prostu poród tego rozwiązania trwał tyle czasu, chociaż powinniśmy je tak naprawdę przyjąć od razu, tak?
1: No wy jako partia Razem wcześniej już zgłaszaliście swoje pomysły.
2: Tę poprawkę to dokładnie
1: na przykład taki.
2: Tę dokładnie poprawkę żeśmy zgłaszali.
1: Ale nie tylko, panie pośle, to wyjaśnijmy, tylko, tak. bo na przykład był taki pomysł wasz, że jeśli osoba fizyczna chce dorobić i wynajmować swoje mieszkanie na przykład w czasie urlopu, to przychód z najmu w skali roku nie powinien przekraczać średniej krajowej, czyli jakieś 9,5 tysiąca złotych teraz. Czyli to znaczy, że miesięcznie mógłbym dostać za wynajem krótkoterminowy mniej niż 800 zł. Dlaczego?
2: Bo jeżeli ktoś chce więcej, czyli chce po prostu prowadzić działalność gospodarczą, tak, no to trzeba to traktować nie na zasadzie takiej, że człowiek doraźnie wyjeżdża na 2 tygodnie na wakacje na Bałkany i wynajmuje w tym czasie swoje mieszkanie komuś innemu, że ktoś inny przyjechał sobie na wakacje do Krakowa, Poznania czy Trójmiasta, tylko po prostu jest biznesmenem, no więc ja chciałbym, żeśmy, i to jest moje podejście,
1: tylko
2: chciałbym,
1: że wtedy biznesmen ma być traktowany jak branża hotelarska, czyli spełniać wtedy te same wymogi, na przykład przeciwpożarowe. Dobrze pan wie, że tych wymogów wiele mieszkań nie spełni.
2: No to, przepraszam bardzo, no to traktujmy jednak to poważnie. No jeżeli ktoś chce prowadzić działalność hotelarską 12 miesięcy w roku, normalnie, na pełną skalę, właśnie taką, że potem się okazuje, że po prostu mieszkanie jest zajęte 30 dni w miesiącu, albo że trwają tam imprezy i tam się organizuje, nie wiem, wieczory kawalerskie, no to niech też będą z tego jakieś konsekwencje. Jak prowadzisz działalność, to bierz też odpowiedzialność za konsekwencje tej działalności gospodarczej dla ludzi, którzy są wokół. My w ogóle uważamy, że warto, i to jest ogólna zasada, myśleć o czymś, co w ekonomii jest nazywane kosztami zewnętrznymi. To znaczy, jeżeli ktoś prowadzi działalność i na czymś zarabia, a efektem ubocznym tego jest to, że na przykład niszczy środowisko wokół, no to powinien ponieść koszty tego, żeby to środowisko przywrócić do użytku. Jeżeli ktoś prowadzi działalność hotelarską realnie i to niszczy życie sąsiadów wokół, no to niech zadba o to, żeby tego szczycia sąsiadów wokół nie niszczyć. Jest tylko tyle, aż tyle. I jak mówię, wydaje mi się, że to są bardzo proste, zdroworozsądkowe zasady, które w dodatku być może pana zaskoczy, ale tak klasycznie to są raczej związane z taką klasyczną myślą liberalną. I to, że w Polsce, która jest krajem tak mocno teoretycznie liberalnym, ten liberalizm jednak kończy się na założeniu, że wszystko dla tego, kto zarabia pieniądze i nie myślimy o nikim innym, no to moim zdaniem dobrze pokazuje, jak w Polsce liberalizm często jest parodią liberalizmu.
1: To do Sejmu powróćmy, bardzo proszę. Kto powinien zająć ten wolny fotel wicemarszałka Sejmu? Marcin Ociepa czy Marcin Horała?
2: Nie mam preferencji osobistych wobec obydwu tych postaci.
1: Ale będzie pan musiał głosować.
2: Ale będziemy podejmować decyzję jako koło. To jesteśmy jeszcze przed tą rozmową. A więc niestety nie mogę panu z tego powodu udzielić odpowiedzi. Bo
1: czyli posłowie partii Razem nie wiedzą, czy poprą polityka PiSu, czy polityka Rozwój Plus.
2: Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, jak będziemy głosować w tej sprawie. Będziemy mieli w tej sprawie rozmowę koła.
1: Jasne, ale mówił pan, że kluby parlamentarne powinny mieć swoich wicemarszałków.
2: Zasady,
1: to
2: myślę,
1: pytanie teraz
2: myślę,
1: jest takie.
2: To jest zdrowa zasada.
1: Czy Unia Centrum też powinna mieć wicemarszałkę?
2: Ma klub?
1: No ma.
2: No to powinna. Znaczy, jak jeszcze ma klub, to powinna.
1: Ale argument jest taki, że dostają tego wicemarszałka kluby, które były stworzone na początku kadencji, które weszły do Sejmu tuż po wyborach.
2: Nie przekonuje mnie ten argument, bo wie pan, to jest jakieś zamrażanie świata w formie, której już nie ma. Na początku tej kadencji istniało Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj już takiego Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie ma. Za miesiąc może się okazać, że nie będzie takiej platformy.
1: Ale klub Prawa i Sprawiedliwości jest, panie Wojciech.
2: No ale dobrze, tylko to nie jest to samo, tak?
1: Po początku kadencji jest ten klub, tyle, że jest teraz szczuplejszy.
2: Tak, tak. O co chodzi w tej zasadzie? No w tej zasadzie, tak jak ja ją rozumiem, chodzi o to, żeby reprezentować głosy ludzi, którzy zagłosowali w wyborach parlamentarnych i żeby one miały swoje odzwierciedlenie między innymi w tym, jak wygląda prezydium Sejmu. No więc głosy padają na konkretnych polityków polityczki. No i wie pan, no po prostu, jeżeli jest tak, że jakaś formacja się kończy, tak jak skończyła się koalicja Lewicy, tak jak rozumiem, skończył się teraz dawny PiS, no to po prostu następuje zmiana i to następnie po tej zmianie, no tak powinno no też adekwatnie wyglądać prezydium. My na przykład do prezydium Sejmu nie aspirujemy, ponieważ Razem utworzyło koło, a nie klub parlamentarny. Natomiast wydaje mi się, że sama zasada jest zdrowa, żeby kluby były reprezentowane, bo wie pan, w prezydium generalnie chodzi o to, żeby skoordynować pracę Sejmu i żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Dlatego na przykład myślę, że było całkiem fajnym podejście Szymona Hołowni, z którego zaczęliśmy dzisiaj rozmowę, żeby na posiedzenia Konwentu Seniorów zapraszać przedstawicieli kół, bo dzięki temu, no, także my koła wiedzieliśmy, co będzie się działo na posiedzeniu.
1: Marszałek Czarzasty zmienił to.
2: No tak, no marszałek Czarzasty ma osobisty problem z kołem partii Razem.
1: A to o to chodziło pana zdanie? Myślałem, że bardziej o tę prawą stronę.
2: W związku z czym ta zasada została zmieniona i teraz już nie jesteśmy zapraszani, co wiele ostatecznie nie zmienia. Po prostu musimy dowiadywać się tych informacji skąd inąd i dowiadujemy się kilka godzin później, no ale to...
1: No ale wie pan na pewno, jak wygląda projekt budżetu i czy wyobraża pan sobie, że rząd nie da pieniędzy Trybunałowi Konstytucyjnemu na przyszły rok, że w budżecie nie będzie takiej pozycji jak Trybunał Konstytucyjny?
2: Nie wiem. Nie, ja nie będę...
1: No w projekcie budżetu na razie jest czarna dziura. Jest jakiś straszak, jakaś gra. Czy pan zakłada, że to tak na poważnie?
2: Nie będę się bawić we wróże. Tak. Zobaczę, co ostatecznie trafi i co będzie efektem wyjściowym w Komisji Finansów Publicznych. Natomiast, wie pan, no, trochę zaczęliśmy tę rozmowę przy okazji pana ministra Berka i Trybunału. I ja uważam, że jedno z dwojga. Ja uważam, że Trybunał powinniśmy utrzymać w Polsce jako instytucję niezależną, ale jeśli nie umiemy utrzymać jako klasa polityczna Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji niezależnej, której politycy no, nie używają jak takiej piłeczki do gry, no to nie bawmy się w to, tak? No bo po prostu...
1: Ale zabawa trwa, niezależnie od tego, co teraz powiemy. I pan mówi od wielu już miesięcy, że to jest instytucja chora, instytucja zgniła, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. I mówi pan, że nic jej nie uratuje, chyba że prawdziwy reset konstytucyjny. No bo... Pytanie jest takie, jak taki reset miałby wyglądać? Jak zbudować Trybunał Konstytucyjny od nowa?
2: Tak, żeby zabezpieczyć go tak większościami zdecydowanie wyższymi niż te, którymi dysponuje w danym momencie rządząca partia.
1: Czyli wybór członków Trybunału większością, nie wiem, 3/5 głosów.
2: No, tak? To narzuca się samo przez się, skoro Trybunał jest od spraw konstytucji i zgodności z konstytucją, no to powaga tej instytucji powinna być chroniona większością konstytucyjną.
1: Ale zakłada pan, że ten reset oznacza, tak, że wymiatamy wszystkich z Trybunału i wybieramy wszystkich od nowa?
2: Zaczynamy od zera na nowych zasadach i na takich zasadach, żeby zwykła większość rządząca, żadna, już żadna, ani pisowska, ani platformerska, ani żadna inna, nie mogła przepchnąć swojego kandydata. Bo ja po prostu uważam, że to jest jedyna droga, żeby Trybunał odzyskał jakikolwiek autorytet, bo dzisiaj podstawowym problemem Trybunału jest brak autorytetu. Jest to, że jedni mówią, to są wasi sędziowie, drudzy mówią, to są wasi sędziowie.

0: naszych sędziach. Nie wiem, jak się mieli czuć ci sędziowie Trybunału Konstytucyjnego?
1: No, powiedzieli, jak się czuli, bo powiedzieli, że to jakaś niezręczność.
0: No ale niezręczność pytanie, to jest bardzo delikatnie powiedziane.
1: Czy do Trybunału Konstytucyjnego nie powinni trafiać posłowie, senatorowie, nie, ministrowie z rządu?
0: Powinna być kilkuletnia gwarancja, to jest minimum.
1: Był taki pomysł, zdaniem. Była taka ustawa, ale było weto prezydenta.
0: To jest minimum moim zdaniem, żeby była kilkuletnia karencja i takie, że zapisy powinny być, powtórzę raz jeszcze, one powinny być nie na poziomie ustawy, tylko powinny być na poziomie przepisu konstytucyjnego, bo też to, co widzieliśmy po 2015 roku, kiedy PiS wywalił z kopa drzwi do Trybunału, mówiąc obrazowo, to był między innymi efekt tego, że no ojcowie założyciele III RP, ci, którzy ustawę zasadniczą pisali, nie mieli no wyobraźnia nie podpowiedziała im takiego scenariusza i uważam, że nauczeni tym doświadczeniem powinniśmy zabezpieczyć Trybunał, jeśli utrzymujemy Trybunał w polskim systemie, systemie konstytucyjnym, na poziomie ustawy zasadniczej. No, tylko, że zgadzam się z panem, że w tym parlamencie to się nie wydarzy.
1: No to jeśli chodzi o tego rodzaju pomysły, co powinni albo co mogliby robić posłowie i senatorowie, zaglądam do waszego programu. Tam jest dalej idące rozwiązanie, bardzo mnie zainteresowało. Piszecie tak, wprowadzimy zakaz pracy w sektorze prywatnym przez byłych prezydentów, premierów, marszałków Sejmu i ministrów finansów bezpośrednio po zakończeniu sprawowania urzędu. Jak długo taki zakaz miałby obowiązywać?
0: Uważam, że jedną kadencję po zakończeniu pełnienia funkcji taki zakaz powinien obowiązywać.
1: Bo były ktoś, prezydent wychodzi... dostaje emeryturę, ale były marszałek Sejmu czy były minister finansów już nie. To co oni mają w tym czasie robić?
0: Ja wolę, tak jak płacimy byłemu prezydentowi jakieś pieniądze, żeby miał się z czegoś utrzymać, zabezpieczyć nas w ten sposób, niż żebyśmy byli w sytuacji, w której ludzie, którzy mają naprawdę wyjątkową wiedzę o słabych stronach polskiego państwa, o słabych stronach polskiej gospodarki, o słabych stronach naszego bezpieczeństwa, zatrudniali się u jakichś panów kralów i potem służyli tą wiedzą panom kralom. Czyli bo uważam, że to jest po prostu kwestia bezpieczeństwa państwa.
1: Emerytura taka chwilowa, czteroletnia można dla byłych premierów, byłych ministrów finansów, byłego marszałka Sejmu.
0: Są różne rozwiązania, jak się odchodzi w biznesie i na przykład jak się pełni ważną rolę w dużej firmie, no to podpisuje się zobowiązanie, że później przez kilka lat nie będzie się świadczył usług dla konkurencji w tej konkretnej branży. No i ma to też jakieś aspekty finansowe. O tych aspektach finansowych można rozmawiać, ale to jest złota zasada, która rządzi znaczną częścią branż gospodarki w Polsce, jeżeli chodzi o poważne firmy. I ja mam problem z tym, że polskie państwo zachowuje się mniej poważnie niż poważne firmy. I mniej poważnie podchodzi do wiedzy, którą dysponują kluczowe kluczowe postaci. A premier pod wieloma względami to jest postać dużo bardziej kluczowa niż prezydent, jeżeli chodzi o wiedzę o funkcjonowaniu państwa, bo umówmy się, to premier, a nie prezydent tym naszym państwem zarządza i to premier. Także odchodzący premier wie niezmiernie dużo o tym, gdzie nasze państwo jest słabe i gdzie ktoś, co chce w nie uderzyć, mógłby łatwo to zrobić.
1: Nasza kampania wyborcza w Krakowie nie idzie chyba zgodnie z planem.
0: Czemu?
1: No bo wyniki sondażowe nie pokazują, że powinniście chłodzić szampana. Aleksandra Owca na razie nie ma szans na drugą turę.
0: Jak będzie, zobaczymy 27 września, ja pamiętam świetnie...
1: Czasu niewiele, 3 tygodnie.
0: Pamiętam świetnie moje sondaże w wyborach prezydenckich, gdzie w niektórych sondażowniach słyszałem, że bodajże 0,5% miałem dostać w tych wyborach głosów, a ostatecznie tych głosów dostałem 10-krotnie więcej.
1: Myśli pan, że teraz też tak będzie i Aleksandra Owca będzie w drugiej turze tych wyborów? Czy wygra już w pierwszej?
0: Myślę, że o tym szczęśliwie nie rozstrzygają sondażownie, tylko ludzie przy urnach wyborczych, a przed nami tak naprawdę no te najgorętsze tygodnie kampanii, bo umówmy się, sierpień jest w Polsce, w polskiej polityce takim miesiącem, no nie licząc oczywiście w tym roku szczególnych wydarzeń.
1: No nie wiem, czy w tym roku to był sezon ogórkowy.
0: Tak, ale wie pan co mam na myśli, znaczy ludzie oglądają to, co się dzieje w polityce trochę z oddali, natomiast no realnie jest tak, że kluczowe w kampanii są ostatnie tygodnie, no i te ostatnie tygodnie pewnie będą tutaj najistotniejsze.
1: No na razie 4-6% ma Aleksandra Owca w sondażach tych wakacyjnych. Pytanie jest takie, czy możliwe jest, że pani Aleksandra Owca wycofa się z tego wyścigu i poprze inną kandydatkę lewicy, Darię Gosek-Popiołek, która lepiej radzi sobie w sondażach i razem być
0: zwłaszcza
1: może
0: zwłaszcza u Marcina Dumy w sondażach radzi sobie dobrze.
1: Okej, ale gdyby zebrać ich poparcie, to szansa na drugą turę być

0: Może by było.
1: Wiesz, pana, jakby zabrać jeszcze, popatrzcie, pani Piątkowskiej, pana Drewnickiego i pana Gibały, to już pewnie byłaby łącznie większość konstytucyjna, a mogliśmy reset konstytucyjny zrobić.
0: W Krakowie.
1: W Krakowie, nie, ale poważnie rozmawiając. No mamy w Krakowie przecież dosyć czytelny podział, tak? To znaczy z jednej strony są dwie kandydatki obozu, które w Krakowie rządzi i które obozu Miszalskiego tak naprawdę, to znaczy pani Gosek-Popiołek i pani Piątkowska reprezentują partie polityczne, które no, są zapleczem władzy. To są partie polityczne, które głosowały tam za podniesieniem biletów, to są partie, które odpowiadają za dosyć zastydzające kolesiostwo, które ma miejsce w krakowskim magistracie.
0: No, ale to one mają większe poparcie niż kandydatki kandydatka Lewicy Razem.
1: A my jesteśmy partią, która patrzy na to, co się działo w magistracie bardzo krytycznie, która uważa, że jest potrzebna korekta, która uważa, że sytuacja, w której naprawdę bardzo wpływowi politycy zasiadają na kilku stołkach po to, żeby sobie dorobić, bo jako koledzy zostali poproszeni o to, żeby na tych kilku stołkach zasiadać, że to, co publiczne, że majątek publiczny jest traktowany po prostu jak skarbonka tych, którzy akurat w magistracie rządzą, to jest paskudna zasada. I między innymi przez to mieszkańcy Krakowa powiedzieli Miszalskiemu do widzenia, więc my się pod tym nie podpisujemy. No, pani Gosek-Popiołek i pani Piątkowska się pod tym podpisują, bo to są ich ludzie, którzy za tym głosują.
0: No to zobaczmy, co wypisują do pana nasi słuchacze, internauci, okay. Widzowie. Mają sporo pytań. Ktoś, kto podpisuje się jako autochton, pyta tak. Czy próbujecie poszerzyć swój elektorat, chowając do kieszeni sprawy światopoglądowe? Mam na myśli małżeństwa jednopłciowe, aborcję oraz stosunek do Kościoła. Chciałbym więc, aby w tym programie wyraźnie wybrzmiało, jaki jest wasz stosunek do tych spraw, pisze słuchacz.
1: No to ja w tej sprawie mam bardzo stałe poglądy. Jestem za równością, jestem za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej, bo uważam, że w takich sprawach powinna decydować kobieta, a nie polityk za nią. No i wreszcie, no tak, jestem za świeckim państwem. Jestem za tym, żeby kościoły nie były finansowane z budżetów państwa, bo uważam, że to jest złe i dla państwa, i dla kościołów, kiedy są finansowane z budżetu państwa, więc moje poglądy w tych sprawach, odpowiadając na pytanie zadane przez słuchacza, są dosyć niezmienne.
0: Wybrzmiało. Krytyk krytyczny pyta, czy pisze, PiS traci wyborców, bo ma konkurencję w postaci Konfederacji i partii Brauna. Koalicja Obywatelska mimo kolejnych afer poparcia nie traci, bo jej wyborcy nie mają dziś alternatywy. Pytanie brzmi, dlaczego Razem nie jest dla wyborców Koalicji Obywatelskiej tym, czym Konfederacja i Braun są dla PiSu? Koniec pytania od słuchaczy.
1: Porozmawiamy w październiku 27 roku, bo trochę żeśmy już zahaczyli o sondaże, więc no wie pan, no, w tych sondażach, to ile dobrze pamiętam, Rafał Trzaskowski jest prezydentem Polski, a ostatecznie prezydentem Polski nie został. Więc ludzie realnie zdecydują przy urnach. Ja jestem przekonany, że jest bardzo wielu ludzi, którzy głosowali na ten obóz, który teraz rządzi. Tak naprawdę trzeba na niego patrzeć jak na jeden obóz, bo realnie no, te partie, no, myślę, że pewnie też logicznym rozwiązaniem jest to, że pewnie ostatecznie wystartują wspólnie.
0: Nie jestem pewien jednak.
1: No, jeżeli tego nie zrobią, moim zdaniem, no to trochę postąpią nielogicznie. No bo jeżeli we wszystkim się zgadzają, jeżeli bronią wspólnie także głupich rozwiązań przyjmowanych przez Radę Ministrów, no to logika podpowiada, aby też wspólny start, ale mniejsza
0: z tym. Logika podpowiada, że partia Razem do tych wyborów najbliższych pójdzie sama?
1: No my jesteśmy tutaj bardzo jasno i czytelnie stawiamy sprawę. To znaczy Razem jest partią korekty. My startujemy w wyborach samodzielnie po to, żeby w kolejnym parlamencie nie powtórzyła się ta historia co teraz, to czyli taka, że kiedy usiedliśmy do rozmów o stworzeniu rządu, to usłyszeliśmy od tych, co teraz rządzą, że nie muszą się godzić na żadne z rozwiązań, które proponujemy, czy to dotyczące praw kobiet, czy to dotyczące ochrony zdrowia, czy to dotyczące nauki, badań i rozwoju, bo większość nie zależy od naszych szabel.
0: No tak, więc słyszę, że chcecie dyktować twarde warunki przy tych rozmowach koalicyjnych po wyborach kolejnych.
1: Tym się różnimy od tych, którzy w obecnym rządzie zasiadają.
0: Z kim chcecie tę koalicję budować?
1: No domyśli się pan zapewne, że nie z panem Braunem i nie z panem Czarnkiem.
0: Okej, ale dopytuję, już tłumaczę dlaczego. Czy możecie rządzić z tymi, o których dzisiaj mówicie, że są koryciarzami i że napychają sobie kieszenie w spółkach Skarbu Państwa?
1: No mi chodzi o zasadę. To znaczy, ja chcę zmiany ustawowej. Wie pan, bo ja w ogóle też mam takie mało tabloidowe podejście do tych spraw. To znaczy, mnie nie ekscytuje jeden czy drugi facet, który po prostu robi paskudne rzeczy. Ja bym po prostu chciał, żeby tych rzeczy się nie działo.
0: I ale chciałbym, możecie rządzić z Nową Lewicą na przykład?
1: Dam panu przykład. Ale proszę pozwolić, że dokończę. Uważam, że powinniśmy wprowadzić w spółkach Skarbu Państwa system, w którym wybór ludzi, którzy pełnią stanowiska, nie ma na ten wybór wpływu ani ministra, ani urzędnicy. System niezależny. I teraz, jeżeli go wprowadzimy, to systemowo możemy po prostu uciąć to, co dzisiaj się zawstydzającego dzieje, czyli te wszystkie po prostu tabuny, czy to z Platformy, czy to z Nowej Lewicy, panów z poziomu powiatowego, którzy dostają stanowisko dyrektora do spraw tego i owego, nie wiadomo co robiącego. I mi chodzi o to, żeby to uciąć, tak? I to są takie sprawy, o które mi chodzi. Chcę to uciąć, chcę zwiększyć wydatki na naukę, badania i rozwój. Chcę, żebyśmy zaczęli inwestować na serio w nowe technologie. Tak, no to są,
0: okay,
1: to są rzeczy, o których mówię.
0: Wyjaśnił pan,
1: tak?
0: Wyczekałem, ale jednak jasne. Będę dopytywał, czy pan może być w przyszłym rządzie z Włodzimierzem Czarzastym?
1: Myślę, że Włodzimierz Czarzasty z podobnych przyczyn jak i Donald Tusk i Jarosław Kaczyński powoli będzie pewnie.
0: Pan wszystkich na emeryturę wysyła, a może się pan jeszcze zdziwić, panie przewodniczący, ale dopytuję o marszałka Czarzastego nie przypadkiem, no bo słyszę, jak pan mówi na przykład, o Włodek znów wciska kic, aż się przypomina stary dowcip o Urbanie. Po czym poznać, że kłamie? Otwiera usta. No, powiedzieć, że jest między wami szorstka przyjaźń, to nic nie powiedzieć.
1: No, proszę pana,
0: przyszli koalicjanci.
1: Jak ktoś wstawia kit, to nie będę udawać, że nie wstawia kitu. No po prostu, ale tu mówimy, jak rozumiem, właśnie o tej ustawie.
0: Ale mówienie
1: o
0: Urbanie, to już jest troszkę jazda po bandzie, albo poza bandą, no. No przyzna pan.
1: Zdaje się, że akurat Włodzimierz Czarzasty i Jerzy Urban mają wspólną historię polityczną. Natomiast całkiem serio mówiąc, rozmawialiśmy wtedy, akurat to była sprawa tych posiłków.
0: Tak, no wspominał pan tę ustawę wcześniej.
1: Pan marszałek Czarzasty mówi, że ustawa nie jest blokowana, kiedy ona jest od prawie 300 dni blokowana, no to nie będę udawać, że tego nie mówię.
0: To wracamy do pytań
1: słuchaczy,
0: bo jest pytanie o marszałka Czarzastego między innymi. Pan Przemysław pyta tak. Pański koalicjant z 2023 roku, Włodzimierz Czarzasty, przed 2019 objechał wszystkie powiaty, by wprowadzić powtórnie lewicę do Sejmu. Sławomir Mentzen objechał wszystkie powiaty w 2025 roku, a pan tylko byłe 49 miast wojewódzkich chce objechać. Jest pan leniwcem, nie lewicowcem, pisze pan Przemysław.
1: Okej, znaczy nie tyle chcę objechać, co właśnie je objeżdżamy, bo taki sobie postawiliśmy cel przed kampanią.
0: To 49 znaczy, miast dawnych wojewódzkich.
1: Tak, przed kampanią robimy spotkania w 49 miastach wojewódzkich.
0: To nie są wszystkie miasta powiatowe.
1: No nie, nie, no ale to jest przed rokiem wyborczym, to, a potem jest kampania i rok wyborczy.
0: I w kampanii no, objedzie pan wszystkie powiaty?
1: Tam jedziemy dalej. Ja nie lubię rzucać takich zobowiązań, wie pan, bo bardziej mnie interesuje, żeśmy zorganizowali sensowne spotkania z ludźmi tam, gdzie dostajemy informacje, że potrzebują naszej pomocy, że potrzebują naszego wsparcia, niż odhaczenie tylko w tabelki. Natomiast zapewniam, że tak jak w kampanii prezydenckiej byliśmy w bardzo wielu miejscach, tak i w kampanii parlamentarnej będziemy w jeszcze większej liczbie miejsc.
0: Arcykanał Augustowski pisze tak. Panie pośle, przez około 6 lat był pan w koalicji z Włodzimierzem Czarzastym. Wraca ta historia. Czy po tym okresie jest pan w stanie skomentować pewne opinie, pogłoski, że Nowa Lewica jest przez niego zarządzana momentami w sposób wręcz dyktatorski?
1: Ale ja nie byłem nigdy członkiem Nowej Lewicy, więc nie trudno mi odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wygląda ta partia od wewnątrz.
0: No, tworzyliście wspólną listę wyborczą, ale no współpracowaliście.
1: Ale to ja jakby nie miałem do czynienia z wnętrzem tamtej partii.
0: Nikt się panu nie skarżył, nie wypłakiwał w rękach.
1: Nie, pan, no, to zawsze staraliśmy się utrzymywać pewien naturalny, racjonalny dystans, ponieważ żeśmy wtedy podpisali koalicję wyborczą, a nie ślub. Natomiast, więc nie odpowiem na to pytanie. Problemem moim zdaniem dzisiaj głównym Nowej Lewicy jest to, że o tym, co ma robić albo czego ma nie robić, realnie dzisiaj nie decyduje przecież Nowa Lewica, tylko Donald Tusk.
0: Pan Bogdan pyta, jak pan ocenia pierwszy rok prezydentury pana prezydenta Karola Nawrockiego? Po czyjej stronie pan stoi w sporze na linii prezydent-premier?
1: Nie muszę stać po niczyjej stronie w tym sporze, żeby źle oceniać poziom konfliktu. Uważam, że ten poziom konfliktu pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera Rady Ministrów, prezesa Rady Ministrów jest po prostu zły dla państwa. Sytuacja, w której prezydent no, po prostu podchodzi do instytucji weta w taki sposób, w jaki podchodzi przez ten ostatni rok, jest dla państwa polskiego paraliżująca i moim zdaniem na dłuższą metę szkodliwa. I to jest trochę moim zdaniem niestety też dziedzictwo tego 97 roku, wcześniej dziedzictwo prezydentury Lecha Wałęsy, to, że mamy taką prezydenturę w Polsce w pół drogi i w sumie mamy prezydenta, który nie ma uprawnień do tego, że pełnić rolę prezydenta w systemie prezydenckim, ale jak widać bardzo by chciał.
0: Jak pan Bogdan pewnie słucha, no to słyszy pan odpowiedź i myśli sobie, no dobrze, ale miał pan odpowiedzieć na pytanie, jak pan ocenia pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego.
1: No ale to ja już odpowiedziałem na to pytanie, to znaczy tę kanonadę wet, których część była bez sensu, oceniam źle.
0: Czyli za ten konflikt prezydent też odpowiada.
1: No oczywiście, że nie, no to ja nie mam tu żadnych wątpliwości, to znaczy ja tutaj nie rozdzielam w jakiś sposób odpowiedzialności i tej odpowiedzialności z niego nie zdejmuję. No ja to, co oceniam to podejście prezydenta Nawrockiego do prezydentury źle.
0: Panie
1: po prostu źle.
0: Przewodniczący, mamy kolejne pożary, kolejne przypadki podpaleń, kolejne przypadki sabotaży i w Polsce, i w europejskich krajach. Premier mówi, że najbliższe tygodnie i miesiące mogą być krytyczne dla państw naszego regionu w kontekście rosyjskich planów destabilizacji. Dobrze, że premier ostrzega?
1: Nie mam pełnej wiedzy. I zwłaszcza w takich sprawach uważam, że wyrywanie się do odpowiedzi bez pełnej wiedzy, ja tej pełnej wiedzy nie mam, bo nie jestem członkiem Rady Ministrów, byłoby nie na miejscu, ale dostrzegam pewien kontrast. No bo z jednej strony pan premier bardzo poważnych słowach przestrzega przed tym, co się może wydarzyć, a z drugiej strony no, ja nie widzę po stronie rządu realnych przygotowań na taki scenariusz. Widzimy, jak wygląda obrona cywilna.
0: No, w waszym programie piszecie, polski system ochrony ludności jest w ruinie. To co się musi stać, żeby on w ruinie nie był?
1: Na początek musi być sprawny, odrębny ośrodek decyzyjny, który mi zarządza, a jego ciągle realnie nie mamy. No i potrzebny jest naprawdę forsowny plan, jeżeli chodzi o odbudowę infrastruktury zabezpieczenia ludności.
0: Sprawny, realny ośrodek decyzyjny. Potrzebny jest, nie wiem, osobny minister od tych spraw?
1: Myślę, że to nie jest kwestia ministra czy poziomu rządowego, tylko to jest po prostu kwestia dowódcza, tak? I uważam, że pakowanie tego wszystkiego pod straż pożarną.
0: To kto powinien być dowódcą od tych spraw?
1: Odrębny inspektorat.
0: Gdzie?
1: Odrębny inspektorat samodzielny.
0: Ale
1: tak?
0: W jakich służbach? W których służbach?
1: Ja nie mam tutaj nie mam, że tak powiem, instytucjonalnego uporu w tej sprawie. Natomiast to, co dla mnie jest ważne, to to, że uważam, że jeżeli nie będziemy mieli odrębnego umocowania, tak? To po prostu będziemy się potem zastanawiać za rok, za dwa lata, dlaczego nic się nie wydarzyło, dlaczego mamy, nie wiem, dziurawą aplikację schronową, dlaczego znowu połowa samorządów w sumie nie wie, co ma robić. No tak to się po prostu kończy, to się kończy niewydolnością instytucji. I teraz jeszcze jedna sprawa. To jest też kwestia tego, na ile jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o taką zwykłą, codzienną odporność ludzi, społeczną. Wydaje mi się, że wysyłanie tego typu komunikatów, bardzo potężnych komunikatów, które budują obawę, tak, no, powinno być połączone z szeroką akcją przygotowywania ludzi na to, jak zachować się, gdyby do takiego scenariusza doszło. To się nie dzieje.
0: Staliśmy zamiast bezpieczeństwa. Dostał pan.
1: SMS-em, tak.
0: Który położył system. Pocztą.
1: No więc właśnie, SMS-em, który położył systemy informatyczne państwa, bo nikt nie pomyślał, że jak się wyśle do milionów ludzi SMS-a z linkiem, to ten efekt będzie taki, że ci ludzie wejdą na ten link i następnie wysypią się serwery państwowe. Pomyślał no nie, pan... no więc właśnie wie pan, no, to trochę o takich historiach rozmawiamy, tak?
0: Pomyślał pan, panie pośle, kiedy rozmawiamy? Co z tym prezydentem dla marszałka Hołowni?
1: Wymyślił nie, pan już... szczerze mówiąc, w ogóle jakoś nie przykuło to mojej uwagi.
0: Aczkolwiek, no, a co pan by chciał dostać na 50. urodziny?
1: Mam bardzo żelazną zasadę, że nie robię takich listy życzeń, tylko po prostu z uśmiechem i z radością przyjmuję to, co przynosi czas.
0: Daje się pan zaskoczyć.
1: Natomiast jeśli chodzi o marszałka Hołownię, to na pewno składam mu najlepsze życzenia urodzinowe z dużą sympatią.
0: Adrian Zandberg. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski. Kłaniamy się państwu. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. A na początek Niemcy. Podejrzany przedmiot został znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. To kolejne w ostatnich dniach niepokojące wydarzenie związane z siecią elektroenergetyczną w Niemczech. We wtorek wieczorem policja została wezwana do stacji elektroenergetycznej około 25 km na zachód od Kolonii z powodu usterki technicznej. W wyniku zwarcia doszło do awarii kilku linii. W środę rano podano jednak, że był to umyślny czyn przestępstwo. Policja bada tropy dotyczące działalności państwa trzeciego oraz lewicowego ekstremizmu. Sprawca tragicznego wypadku na A1 koło Częstochowy trafił do aresztu na 3 miesiące. Z opinii toksykologicznej wynika, że w momencie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem klefedronu. Do wypadku doszło we wtorek. 31-latek wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej drogę. Zginęło 4 pracowników, 4 innych w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Miastko nie ma już nie tylko szpitala, ale też nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W tym niewielkim mieście na Pomorzu szpital utonął w długach i złożył wniosek o upadłość i przestał przyjmować pacjentów. Pomorski oddział NFZ miał do 1 września wybrać nowy podmiot świadczący weekendową opiekę zdrowotną, ale termin został przesunięty. Dlaczego i do kiedy? Maciej Bąk śledzi sytuację w miastku.
1: Co najmniej do 8 września, bo ku zaskoczeniu NFZ zgłosiło się aż 2 chętnych. Co ciekawe, jednym z oferentów jest upadający szpital, chcący mimo wszystko zajmować się pacjentami, mimo że prowadzi właśnie zwolnienia grupowe. Fundusz daje sobie tydzień na decyzję, ale nie ma gwarancji, że od razu po tym jak zapadnie, opieka wróci. Na razie pacjenci z miastka muszą wieczorami i w weekendy szukać pomocy w sąsiednich miastach. Sytuacja frustruje mieszkańców, ci zainicjowali właśnie komitet referendalny mający odwołać burmistrza, za którego kadencji miejski szpital upadł.
0: Szpital w miastku złożył wniosek o upadłość w połowie sierpnia. Z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnowali wszyscy jej członkowie, a do zwolnienia jest blisko 200 osób. Prokuratura wzywa na przesłuchanie w charakterze świadka prezydenta. Do wyjaśnienia ważna sprawa niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Zdaniem śledczych wezwanie jest konieczne, tym bardziej, że chodzi o 4 prawników, od których Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania. Jak ten ruch prokuratury komentowany jest przy Wiejskiej? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: Po stronie obozu władzy absolutnie nie ma zaskoczenia, wręcz przeciwnie. Politycy mówią wprost, to niezbędne, a minister sprawiedliwości pisze w mediach społecznościowych, tu cytat, sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu. Inaczej, co raczej nie dziwi, opozycja, bo tu do głosu dochodzą dobrze znane argumenty.
3: Postępowanie, które jest prowadzone jest na zamówienie polityczne Donalda Tuska.
2: Jak mówi Sebastian Kaleta z PiSu, próba wikłania w to prezydenta, nawet w charakterze świadka, jest po prostu przestępstwem.
0: W postępowaniu prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty. Orlen złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego członka zarządu i dyrektora z czasów, kiedy Daniel Obajtek kierował tą spółką. Dowiaduje się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Według wyliczeń Orlenu przez ich działania państwowemu koncernowi grozi 1 200 000 000 dolarów kar. W zawiadomieniu czytamy też o wyjazdach zagranicznych o charakterze korupcyjnym.
4: Orlen zobowiązał się, że będzie dostarczać prywatnej spółce tlenek azotu. Gaz miał pochodzić z budowanych instalacji olefiny. Już w momencie podpisywania umowy wiadomo było, że budowa ma wielomiesięczne opóźnienia. Dziś nie ma szans, aby gaz popłynął do prywatnego kontrahenta. W umowie zapisano niebotyczne kary dochodzące do ponad $1 miliarda. Orlen zawiadamia więc prokuraturę, że osoby odpowiedzialne za umowę, były wiceprezes i jeden z dyrektorów, nie dopełnili swoich obowiązków i nie dbali o interes Orlenu. Pomysł sprzedaży gazu prywatnej spółce pojawił się po ich wizycie w zakładzie tej spółki w Malezji.
0: Daniel Obajtek w Radiu Z określił zarzuty jako totalną bzdurę. Podkreślił, że ewentualne kontrakty przechodziły przez skomplikowany ład korporacyjny oraz komitety doradcze, a decyzji nie podejmowała jedna osoba. Były prezes koncernu uznał zamieszanie wokół spółki OTS za aferę aktualnych władz Orlenu. dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu miały niezgodnie z prawem legalizować pobyt cudzoziemców w Polsce. Usłyszały kary od roku do 2 lat więzienia. Jak mówi sędzia Tomasz Kaszyca, w latach 2019-20 tysiące spraw były w urzędzie opóźnione, a sytuacja była niejasna.
5: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
0: Prokuratura rozważa apelację. Wpływy do systemu kaucyjnego będą jawne i przejrzyste. Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska zapowiada, że powstanie raport, który pokaże, na co trafiły pieniądze z kaucji za niezwrócone opakowania. Gość Radia Z zapewnia, że środki nie przepadają i nie zarabiają na nich operatorzy systemu. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów, muszą być inwestowane w rozwój systemu kaucyjnego, mówi Paulina Henik-Kloska. To znaczy, że mają trafić na rozbudowę sieci butelkomatów i systemu recyklingu, dodaje ministra klimatu.
7: I my to będziemy wszystko rozliczyć co do złotówki. Nie ma możliwości przepalania pieniędzy.
6: Rozliczenie ma znaleźć się w ogólnodostępnym raporcie, który ukaże się w przyszłym roku. Jan Kielak, Radio Z.
0: Również w przyszłym roku system kaucyjny ma zostać rozszerzony o szklane butelki jednorazowe, czyli popularne małpki. Rekordowo niski stan Wisły w Warszawie. Wodowskaz na bulwarach wskazywał w ostatnich godzinach tylko 98 cm. Aktualnie o 2 cm więcej. To poważny problem dla wodociągów, które 70% wody dla stolicy czerpią właśnie z rzeki. Mieszkańcy nie muszą się jednak obawiać. Suche krany nam nie grożą, mówi Rafał Kiniewicz ze Stołecznych Wodociągów.
8: Na tą chwilę w Warszawie nie wprowadzamy żadnych ograniczeń i nie widzimy takiego zagrożenia. Umożliwia to między innymi technologia ujmowania wody z Wisły, czyli ujmowanie wody spod dna Wisły.
0: W zeszłym roku stan wody w Wiśle poniżej minimum okresowego utrzymywał się przez 350 dni. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 5.30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Słuchacie Radia Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości Pawła Michalik i Michała Damiuk.
1: Koniec poszukiwań Witolda Płóciennika. Ciało zaginionego operatora filmowego znaleziono na obrzeżach Lubniewic w Lubuskiem. Był poszukiwany od kilku dni. Jego tożsamość potwierdziła rodzina.
0: 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w wypoczynkowej miejscowości Lubniewice. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim.
1: Kolejna podejrzana sytuacja w Niemczech. Koło stacji energetycznej między Kolonią a Düsseldorfem znaleziono podejrzany przedmiot.
0: Eksperci badają, czy mógł on zostać użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. Policja sprawdza okoliczne stacje.
1: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w charakterze świadka.
0: Chodzi o głośną sprawę i toczące się postępowanie dotyczące niedopuszczenia do orzekania nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Każdy, kto jest wezwany, ma obowiązek się stawić, tłumaczy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
2: Ja sobie też nie wyobrażam sytuacji, w której prezydent nie bierze udziału w przesłuchaniu, dlatego że obowiązkiem prezydenta, i to jest chyba oczywiste, jest dawanie przykładu. To jest w cudzysłów pierwszy obywatel i to jest obywatel, który powinien świecić przykładem. Jeżeli prokurator chce przesłuchać prezydenta, to po prostu pan prezydent powinien wziąć udział w przesłuchaniu.
1: Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca.
0: A jeszcze tego poranka, 7:40, gościem Radia Z i Marcina Zaborskiego będzie wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
1: Rekordowe okno transferowe w kobiecym futbolu. FIFA informuje, że wydatki klubów tego lata wzrosły do 25 milionów euro. To ponad dwa razy więcej niż w zeszłym roku.
0: Latem odnotowano ponad 1400 międzynarodowych transferów piłkarek. I to może jeszcze nie być koniec.
1: Niektóre rynki wciąż pozostają otwarte. W Anglii okno transferowe trwa do 10 września, we Francji i Hiszpanii do 18.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Piątek z deszczem, szczególnie na północy, 18 stopni maksymalnie u Was. Na południu cały czas fajnie, ciepło, nawet 25, to jest dobra informacja.
5: Ale za to sobota, ale za to sobota, też będzie deszczowa.
4: Nie lubię tej piosenki, wiesz?

stój, schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: złamane serce.
1: No witajcie, kochani słuchacze Radia Z, zaspani o poranku, kiedy ręka, noga, mózg na ścianie, jak to mawiała moja mama. Kochani, uwaga!
2: Kiedy ręka, noga, mózg na ścianie?
1: Ręka, noga, mózg na ścianie. Duże zamieszanie, tak, nie wiesz,
2: było,
1: co się dzieje.
2: Tak było w filmie Piła Mechaniczna, czyli teksańska masakra piłą mechaniczną. Tam właśnie była ręka, noga, mózg na ścianie.
1: Trzymałeś kiedyś piłę mechaniczną w rękach?
2: Nie, właśnie, bo obejrzałem ten film i od tamtej pory piłę się boję.
1: Też myślę, że jakbym wziął to do rąk, to by coś się złego stało.
2: Proszę cię.
1: Nie. Kochani, mamy dobrą wiadomość. Mamy pierwszy piątek w tym roku szkolnym. Serio.
2: I taki piątek smakuje podwójnie. To jest jak takie, wiecie, dobre ciastko, pod którym jesz jeszcze jedno ciastko.
1: Takie ciastko z podwójną kruszonką.
2: Taki przekładaniec.
1: A przecież wiadomo, że kruszonka to jest masło, troszkę mąki i cukier.
2: Jest najlepsze.
1: Cukier!
2: Moi drodzy, kto już nie śpi, dlaczego? Dajcie nam znać. Tutaj Ogólnopolska, centralka porannego wstawanka.
1: A ja to się boję, że nikt nie zadzwoni, bo wiadomo, że my pierwsi wstajemy przecież.
2: Jak tam? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Jesteście?

0: Wstaliście razem z nami, a to jest najlepsza pobudka w całym polskim FM-ie, czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: I tu pojawia się fundamentalne pytanie, czy ktoś nas słyszy? 321, 321, 321.
2: Hej chłopaki, to Krzysiek Piąteczna, daje codziennie 4:05, więc wy jeszcze śpicie. Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
0: Krzychu, ty się tak nie przechwalaj, bo wiesz, bo jak się w sobie zbierzemy, to jutro to my wstaniemy przed tobą, my cię obudzimy, my ci kawę jeszcze do domu przywieziemy.
1: Tak, pod warunkiem, że nas obudzisz.
0: Dzięki, że jesteście z nami.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Z na żywo, to nie jest AI. Paula Michalik, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Michał Adamiuk, dzień witamy. Dobry. Wiadomości w Radiu Z o 6, posłuchajmy.
6: Nowe informacje w aferze Zonda Krypto. Jest troje aresztowanych.
7: Polskie niebo chronić będzie więcej samolotów wojskowych. Odpowiedź na prowokacje Rosji.
6: Iga Świątek w trzeciej rundzie US Open. Teraz na jej drodze czeszka Bulskowa.
4: 6.
6: Są wnioski o areszt dla trojga zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. To dwie kobiety i mężczyzna, który był znanym inwestorem giełdowym.
7: Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto. Grozi im do 10 lat więzienia.
6: A jakie jeszcze wątki bada prokuratura w tej sprawie? O tym reporter Radia Z Marcin Frydrich.
8: Jedna z zatrzymanych, Anna P., usłyszała także zarzuty utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Słuszka. Był on nazywany polskim królem bitcoinów i szefował firmie, która była poprzedniczką Zonda Krypto. Słuszek zaginął w marcu 2022 roku, a Anna P. miała utrudniać śledztwo w tej sprawie, mówiła prokurator Anna Adamiak.
9: Osoby, które mogły mieć wiedzę o przebywaniu Sylwestra Słuszka w dniu jego zaginięcia, aby osoby te składały fałszywe zeznania.
8: Usunęła także nagrania z monitoringu w miejscu, gdzie Słuszek widziany był po raz ostatni. Marcin Frydrich, Radio Z.
7: W śledztwie dotyczącym Zonda Krypto podejrzanym jest też szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Sąd w zeszłym tygodniu aresztował go na 3 miesiące.
6: Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować polskie niebo. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informuje, że nasz kraj zwiększy aktywność sił powietrznych, m.in. myśliwców, F-16 i śmigłowców.
7: To odpowiedź Polski na rosyjskie prowokacje, a te przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory były uważane za bezpieczne, tłumaczy wicepremiera.
6: Reporter Radia Z Jan Kielak z nami. Dzień dobry, Janku.
10: Dzień dobry.
6: To nie jedyne działania polskiego wojska, które mają zapewnić bezpieczeństwo na naszym niebie.
10: Zgadza się. Już od przyszłego czwartku nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać pod warunkiem włączonego transpondera i stałej łączności. Strefa obejmie niebo do wysokości 3 km, a więc ruch samolotów pasażerskich nie zostanie wstrzymany, bo te latają na znacznie wyższym pułapie. Ograniczenia na niebie mają dać pełną swobodę działania polskim siłom powietrznym. Będą obowiązywać do 9 grudnia.
7: W ostatnich tygodniach rosyjskie samoloty wojskowe regularnie są przechwytywane przez polskie myśliwce niedaleko naszej granicy. Ostatnio, choćby wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki.
6: Ukraińcy trafili i uszkodzili rosyjski okręt desantowy w Sewastopolu na okupowanym Krymie. W rosyjskim portowym mieście Soczi z kolei ukraińska marynarka wojenna uderzyła w statek dostawczy. Jak podano w komunikacie, ta jednostka bezpośrednio wspierała gospodarkę wojenną wroga i finansowanie wojny Rosji przeciw Ukrainie.
7: Wołodymyr Zełenski liczy na spotkanie z przedstawicielami Donalda Trumpa w najbliższych dniach w Kijowie. Znane są już wstępne terminy spotkań przedstawicieli amerykańskiego prezydenta w ukraińskiej stolicy i w Moskwie.
6: Komisja wyborcza w Krakowie zarejestrowała 4 kandydatury, choć osób, które skutecznie zgłosiło swój start w wyborach prezydenckich, było więcej.
7: W wiadomościach teraz reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemek, dlaczego więc nie wszyscy zostali zarejestrowani?
11: Komisja sprawdzała poprawność podpisów. Na razie zweryfikowała tylko te dostarczone przez Michała Drewnickiego z PiS-u, Monikę Piątkowską z KO, Aleksandrę Owce z Razem i kandydata niezależnego Jana Hoffmana. Pozostali muszą jeszcze poczekać, mówi sędzia Krzysztof Dyl, przewodniczący komisji.
12: Zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
11: Z 6 pozostałych kandydatów najwięcej podpisów zebrał radny Łukasz Gibała, bo aż ponad 14 tysięcy. Pozostali mają po około 5 tysięcy podpisów. Kraków, Przemek Taranek, Radio.
7: Wśród kandydatów, którzy zebrali wymaganą liczbę podpisów, są jeszcze kandydatka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, Bartosz Bochańczak z Konfederacji i były prezes NIK-u Marian Banaś.
6: Iga Świątek w Nowym Jorku na razie nie do zatrzymania. Jest już w trzeciej rundzie US Open. Jej przygodę z bliska śledzi i dopinguje dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęca. Łączymy się z Nowym Jorkiem. Mateusz, za Igą wygrany pojedynek z Nadią Podorowską. Polka pokonała Argentynkę 6-3, 6-2. Kto następny w rozkładzie Raszynianki?
0: O awans do 1/8 finału powalczy z Czeszką Mari Bąskową. Cieszę, że Iga spisuje się wzorowo. Świetnie serwuje. Rzadko kiedy myli się przy pierwszym podaniu. Jej mecz z Podorowską odbył się na mniejszym obiekcie, bo dwie największe areny były zarezerwowane dla innych par. Dla niej samej to było ciekawe doświadczenie.
5: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
0: Bąskowa to na pewno wyższa półka, ale zdecydowaną faworytką będzie oczywiście Polka. W trzech bezpośrednich pojedynkach za każdym razem górą była Iga. Ich mecz już jutro. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
7: Także wiadomości sportowe prosto z Nowego Jorku to po 6:30.
6: A dwie po 8:00 polityczne potyczki. Gościem Radia Z i Marcina Zaworskiego będzie wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Cordia. Deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
13: Co się stało? Co to Luciano Pavarotti?
14: Nie, ja się rozśpiewuję się poza anteną, żeby na antenie już się nie rozśpiewywać.
13: Ćwiczysz głos o poranku.
14: Oczywiście, mój
13: kochani,
14: drogi.
13: Dzisiaj będzie deszczowo. No taki piątek deszczowy, chociaż tylko na Podkarpaciu nie będzie padać. W całej Polsce ciągle te temperatury takie, no że tak powiem, odpoczywamy od upałów. Na południu 25, w centrum 20. Na północy 18-17.
1: Sponsorem programu była Cordia. Deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
14: Jakby co, to jest moja wina ten deszcz, bo ja zrobiłem dosiewkę na trawie i zawsze jak robię dosiewkę i daję nawozu, to potem pada deszcz.
13: Czyli jak, a wcześniej pewnie jeszcze myłeś samochód, tak?
14: Nie, dzisiaj nie myłem samochodu.
13: Bo to sama dosiewka też tak działa?
14: No, oczywiście.
13: Wow.
14: No.
13: A jak ktoś kichnie, to co?
14: Jak ktoś kichnie, to wtedy musi uważać, żeby drugą stroną nie poleciało.

0: piękności nasze, Dua Lipa, Training Season, z 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry, bardzo w Radiu Z, jest piątek, kochani.
1: Tak, Dua Lipa jest dobra na wszystkie troski, słuchajcie, który to?
0: To ja.
1: Dlaczego chrząkasz? Nie podoba mi się twoje chrząknięcie.
0: Ale wyłączyłem mikrofon, tylko tak.
1: Tak. To i tak było słychać. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, dzisiaj 4 września, mamy Dzień Orzechów Makadamia.
0: Czyli tak naprawdę to jest dzień, w którym świętuje Artur Orzech, najsłynniejszy orzech w Polsce.
1: Tak, dzwonimy do Artura Orzecha. Wydawca, masz numer do Artura Orzecha?
2: No. Oczywiście, że
1: masz. Masz? Dzwoń.
0: To dzwoń.
1: No dzwoń, dzwonisz?
0: Dzwonisz? Dzwoń.
1: No dzwoń.
2: Dzwonię.
1: Ale jak ja cię dzwonię...
0: Czemu słuchaczy oszukujesz teraz? Mówisz, że dzwonisz, a nie dzwonisz.
1: Jak jest sygnał, to jak dzwonisz, to jest sygnał taki typ.
0: Nie dzwoni, on nas oszukuje, rozumiecie? No tak. Okłamał nas z samego rana, że ma numer.
1: Z okazji Dnia Orzechów Makadamia, panie Arturze Orzechu, jeżeli pan nas słyszymy, pana bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Życzymy wszystkiego dobrego, żeby orzechy były jak największe.
1: I żeby zawsze orzechy szły u pana w parze.
0: 13 minut po godzinie 6. To jest wasz niepoważny poranny program w Radiu Z.
1: Jak teraz przyjemnie. Michiko, DJ Goya, Jason Derulo i...

0: wstajecie z Radiem Z, od razu powiemy, że wszyscy, ale to wszyscy, którzy wstają o tej porze, są naszymi bohaterami, naszymi superheroes, naszymi Rambo, naszymi Conanami, naszymi Arnoldami, Schwarzeneggerami.
1: Jesteście naszymi Conanami. To jest ciekawe, takie bardzo ważne skojarzenie. Kochani, jaki Conan już wstał o tej porze? 3, 2, 1, 3, 2, a bo słuchacz się falił, że wstało o czwartej, prawda?
0: Czy Conan już płonie? Tak, słuchacz dzwonił i mówił, że wstaje o czwartej.
1: Też miałem to w głowie, ale się powstrzymałem.
0: A ja nie.
1: Można dać.
0: Numer telefonu do studia 321-321-321. Dzień dobry, halo.
2: Cześć chłopaki, Krzychu, niech się tak nie przespala, że wstaje o 4:05, bo kiedy on jeszcze śpi, ja o 4:00 już jestem na nogach. No, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy cię.
1: Pani jest na nogach przed godziną 4:00, to wiem dlaczego, bo pani jest wokalistką zespołu.
0: Jakiego?
1: Zespołu Niespokojnych Nóg.
0: 21:06. Chyba pani wokalistka zadzwoniła. Liderka, wow.

0: Już teraz wiem.
1: Monika Lewczuk, ty i ja, 26 minut. 26 minut.
2: Tam to, jakie to ma znaczenie? Dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątolongo!
1: Piątek! I z okazji tego, że jest piątek, to my dla was mamy dzisiaj 650 tysięcy złotych, a na koniec września bańka, 1 000 000 złotych do wygrania.
2: I od razu prezent dla was specjalnie o poranku. Słuchajcie, jak wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 z VAT do godziny 7, to włączymy wam super bonus 16 500 razy. Pomnożymy każdego SMS-ka.
1: Rozumiecie? 16 500 szans na udział w dwóch finałach. Do dzieła! Radio Z, pospiesz się teraz. Radio Z 7353.
3: Radio Z i już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Reklama.
5: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety pozytywum.

0: wspomaga utrzymać pozytywny nastrój.
1: Sylwester, mój kicisz wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
1: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
0: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofa.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: pomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: A co to już? 6.30? Jak to się stanęło?
4: No tak jest.
3: Stało się, mówi. Piątek, no mówię właśnie. 4 września. Wiadomości Radio Z. Paula Michalik i Michała Dawid.
5: Brutalny zabójca kobiety z Kędzierzyna-Koźla może być niepoczytalny, tak zakładają śledczy i powołali już biegłych psychiatrów. 19-latek miał zaatakować przypadkową osobę. Zginęła 49-letnia kobieta, która była z psem na spacerze.
6: Wcześniej, na początku lipca, miał zaatakować młotkiem mężczyznę śpiącego na ławce w Opolu. Sąd zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie.
5: Co już wiemy w tej sprawie, zbiera reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
7: 19-latek miał wybierać przypadkowe, ale bezbronne ofiary. Jak dowiedziałam się nieoficjalnie, mówił o polowaniu na ludzi. Wcześniej leczył się na schizofrenię, ale odstawił leki i zaczął brać narkotyki. Prokurator Dominik Bagrowski już potwierdza powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan 19-latka.
8: Czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego wnosić o tak zwaną detencję?
7: W zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Śledczy zabezpieczyli narzędzie obu zbrodni. Teraz w ciągu najbliższych 3 miesięcy mężczyzna zostanie szczegółowo zbadany.
5: Ukraina zaatakowała dronami skład ropy naftowej w Soczi. Według rosyjskiej agencji Interfax celem uderzenia był też port w tym mieście.
6: Wybuch był m.in. w pobliżu Dywizjonu Obrony Powietrznej, gdzie stacjonują systemy rakiet przeciwlotniczych S-300 i S-400.
5: Volkswagen wyhamowuje koncern, znów tnie koszty i etaty. Rada Nadzorcza zatwierdziła jednogłośnie plan redukcji kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy. Doliczając poprzednie cięcia, w sumie będzie to 100 tysięcy.
6: Firma tnie etaty, ale i ofertę. Do 2029 roku Volkswagen gasi należącą do koncernu markę Seat. Hiszpanie nadal będą produkować auta, ale skupią się na swojej drugiej marce Cupra.
5: Jesienią zawsze zaczyna się szkoła i korepetycje. Główny Urząd Statystyczny policzył, ile rodzice wydają na dodatkowe lekcje. W podstawówce średnio prawie 250 zł.
6: W liceum ponad 300, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
9: Jeżeli przykładowo weźmiemy pod uwagę zajęcia z matematyki czy z języka angielskiego, to średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosi od 76 do 110 zł za

0: godzinę.
1: To średnia, w dużych miastach jest drożej.
2: W bardzo dużym mieście jest Mateusz Ligenza. Wiadomości sportowe w Radiu Z prosto z US Open w Nowym Jorku.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Wiadomości sportowe tradycyjnie już nadajemy prosto z Nowego Jorku, gdzie trwa ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej. Na US Open wciąż zachwyca Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka pewnie pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3 i 6-2 i zameldowała się w trzeciej rundzie singla.
6: Mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli, więc cieszę się z tego, że zagrałam na dobrym poziomie i byłam solidna.
5: Następną rywalką Raszynianki będzie doświadczona Czeszka Marii Bołskowa. Wielkie brawa należą się także dla polskich siatkarek. Czerwone są już w półfinale Mistrzostw Europy. Podopieczne trenera Lavariniego w ćwierćfinale rozprawiły się z Holandią 3-1 w setach.
7: Niesamowite emocje. No bardzo się cieszę, że możemy grać medale. Myślę, że to był też taki nasz cel. Gdzieś tam od początku tego sezonu reprezentacyjnego rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego.
5: Mówiła libero Justyna Łysiak. Nasze siatkarki o awans do finału powalczą z Włoszkami. Robert Korzeniowski zamierza ubiegać się o fotel prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie poinformował, że w związku z tym zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
4: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
8: No słyszeliście, Volkswagen wygasza markę Seat i teraz będzie tylko Cupra.
9: No i czyli Seat dostał po Cuprę. Kuprze.
8: Kuprę.
9: Kuprę dostał. Kochani, 19 minut będzie na północy.
8: Kierownik to co? Kupra.
9: Kupra.
8: Zastanawiasz kogo czego? Kupry. Kierownik Kuprze.
9: Kuprze.
8: Z Kuprą. O, Kuprze. O, Kupra.
9: Kupra dzisiaj będzie padać z nieba, szczególnie na północy. Na zachodzie też Kupra spadnie. No, Kupra w pogodzie generalnie.
8: Kupra mać.
3: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
9: Tak jakby lato się powoli wycofuje.
8: Tak, ale oficjalnie pierwszy dzień jesieni dopiero 23 września, kochani.
9: W przyszłym tygodniu tak patrzę.
8: Tak.
9: Środa, czwartek. Nie, we wtorek. Ładnie, we wtorek znowu będzie 28 stopni na południu.
8: No ale to gdzie wtorek? Dzisiaj piątek, no.
9: Ale ja już myślę do przodu, widzisz, okay. Bo ty patrzysz do tyłu.
8: To ty jesteś strategiem.
9: Tak, ja cały czas do przodu,
8: tak jest,
9: a
8: panie,
9: ty do tyłu.
8: Tak jest, panie generale.
9: Mówi Eisenhower.
8: Eisenhower. Sir, yes, sir.
9: Dzień dobry państwu, o poranku, witają was szeregowy stary brat.
8: Sir, yes, sir. I pan generał. Dzień dobry, panie generale.
9: Dzień
8: Kamil.
9: Dobry.
8: Kamil Baleja.
9: Spocznij, żołnierzu, spocznij.

0: Wirtualna Przona o poranku, przebijamy za Mipszonę, za 19 minut będzie godzina 7. Kochani, wiecie, że tych dwóch wariatów to teraz dzwonią do ludzi.
1: Tak, trzeba uważać, telefony trzeba odbierać.
0: Kępa Fiedorczuk o godzinie 7.50, około godziny 7.50 w Radiu Z zajmują się najważniejszymi dla Polaków sprawami. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry bardzo, chłopaki.
1: No, co tam dzisiaj zmalujecie? Co tam? Opowiadajcie.
2: A dzisiaj będziemy dzwonić do ludzi, do Polaków. Mhm.
3: Dzisiaj dzwonimy tak naprawdę, żeby sprawdzić, co tam, jak tam.
0: Okej, okay, to jest bardzo... Aż nie, uważam, że w piątek to są dwa fundamentalne pytania.
1: Co tam, jak tam? Znaczy w ogóle mi się wydaje, że jak teraz jest kampania wyborcza, tak, to powinno być podstawowe pytanie każdego polityka na wiecu wyborczym.
0: Co tam, jak tam?
1: Co tam, jak tam? No.
0: Jak Polska odpowie na jakże ważne pytanie, co tam, jak tam, koniecznie bądź się z nami o 7.50.
4: Reklama. W szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Radio Z i już.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Mamy taki apel do wszystkich mam, żeby właśnie dzisiaj tak obudziły dzieci. Tak delikatnie, tak właśnie wstawaj, słoneczko.
1: A nie wstawaj! No, co znowu leżysz? No,
0: bo pójdę po ojca.
2: Taki jest smyczek, jakby drzwi się tak skrzypiały trochę.
1: No bo to trzeba naoliwić te drzwi. Ile razy cię prosiłam, żebyś te drzwi naoliwił ty?
0: Matka, ja mam wrażenie, że my się wychowaliśmy w tym samym domu. Wy nie jesteście moim rodzeństwem, naprawdę?
1: Cała Polska się wychowała w tym samym domu. Wstajecie z Radiem Z, kochani. Z Baleja, stary brat i Gajda. Dobry. Za 11.07 i teraz przejeżdżamy sobie płynnie do Ameryki, bo tam w parku rozrywki zamknęli kolejkę górską. No. To się nazywa fachowo roller coaster, ponieważ ludzie skarżyli się na urazy. To była bardzo szybka kolejka. X2 się nazywała.
0: X2. Ale coś, że się nie zmieścił jakiś Amerykanin, bo była
2: Nawet jak go posmarowali masłem.
0: Nawet jak go masłem nie?
1: Wszyscy się mieścili właśnie.
0: No to,
1: tylko
0: to czemu zamknęli?
1: Ona tak się strasznie kiwała na boki i tam ludzie po prostu sobie głowę obijali, jak przy stłuczce w samochodzie, wiesz, to bardzo niebezpieczna sytuacja.
2: Ja jechałem i super.

0: Fragment poranny. Poczekajcie, jeszcze nie.
1: Fajny numer, tylko nie wiem, o czym śpiewają.
0: No, jak
1: ale
0: to?
1: Refren tak, wiadomo.
0: O tym, że się kawa rozlała i robią takie oj, oj, oj. Oj, oj, oj, klocek Lego. Oj, oj, oj, oj. Pies, oj.
1: Resorak.
0: Resorak, tak. Oj, oj, oj.
1: To nasz poranny program powinien mieć takie jingle. Radio Z, dzień dobry bardzo. Oj, oj, oj, oj.
0: Ja myślę, że w ogóle ten program, jak państwo słuchają, jak niski jest poziom, powinien się nazywać oj, oj, oj, oj, oj.
2: Albo budzik można sobie taki nastawić.
1: Na szczęście wysoki poziom reprezentują nasi sportowcy. Już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 7 o wielkim sukcesie Igi Świątek.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
5: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
3: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Historię Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
5: Piotr Kędzierski, zapraszam.
6: Reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Łowiczu na Nowym Rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
14: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
19: Zaraz wracam.
20: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
21: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
22: Niskie ceny.
23: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
24: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Po reklamie.
3: To już prawie siódma, jest piątek, 4 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Nowojorski sen Raszynianki na US Open to Iga Świątek, za jaką tęskniliśmy.
25: Są zarzuty w sprawie zonda krypto i wnioski o areszt dla trzech osób.
4: Co siedzi w głowie węża i które dziecko ładniej pachnie? Humorystyczne Noble rozdane.
3: Siódma.
4: Mocna jak Iga Świątek, polska rakieta już w trzeciej rundzie US Open.
25: Rozprawiła się z Argentynką Nadią Podorowską bez straty seta.
4: Oglądał to z trybun w Nowym Jorku Mateusz Ligenza, teraz na łączach. Witaj.
26: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Iga znów udowodniła, że interesuje ją tylko wygranie całego turnieju.
26: Jest w gazie i spokój udziela się nawet tym najbardziej znerwicowanym. Wspaniałą formę wypracowała na ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku. W godzinę i 11 minut pokonała Podorowską 6-3 i 6-2, a przecież nie był to łatwy pojedynek. Zawodniczki trafiły na silny wiatr, do tego żarlał się z nieba. Raszynianka poradziła sobie wybornie, pomagał serwis, z którym trafiała z niespełna 80% skutecznością.
27: Mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
26: Teraz misja trzecia runda i spotkanie z Czeszką Marii Bąskową. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
25: A to nie koniec sukcesów polskich sportowców. Nasze siatkarki pokonały w Stambule Holandię 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Półfinał jutro. Biało-czerwone zagrają z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami.
4: Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Prokuratura wystąpiła o areszt dla trzech osób.
25: To dwie kobiety, Jaromira W. i Anna P. oraz znany spekulant na rynku kryptowalut Rafał Z.
4: W tej sprawie informacje zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Jan Kielak.
28: Tak jest.
4: Co śledczy zarzucają podejrzanym?
28: Rafałowi Z. przywłaszczenie pieniędzy, które należały do operatora zonda krypto. Chodzi o 1 700 000 zł. Z kolei obie kobiety usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna z nich, Anna P., miała utrudniać śledztwo dotyczące zaginięcia Sylwestra Słuszka, który przed Przemysławem Kralem kierował giełdą, mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
29: Zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
28: Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Z, prokuratura dysponuje dowodem, który może potwierdzić śmierć Sylwestra Słuszka. Chodzi o wannę, która będzie teraz przedmiotem badań biegłych.
4: Regulacją rynku kryptowalut po raz kolejny zajmie się dziś Sejm. Posłowie będą głosować nad odrzuceniem prezydenckiego weta w tej sprawie.
25: A gościem Radia Z za godzinę będzie wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
4: Stanowcza dyplomatyczna reakcja polskiego MSZ-u wezwało na dywanik ambasadora Rosji w związku z ostatnimi prowokacjami na terenie Polski i Niemiec.
25: Co ambasador Michno usłyszał i jak odpowiedział na zarzuty, o tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
30: Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Opisuje sytuację rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
31: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
30: Ambasador Georgi Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Chodzi o kolejne przypadki rosyjskich samolotów wojskowych latających bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Odrzucamy całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie, powiedział dziennikarzom po wyjściu z MSZ-u rosyjski dyplomata.
25: Relacje Warszawy z Moskwą jeszcze bardziej się pogorszyły po dwóch ostatnich podpaleniach w polskich fabrykach i po ujawnieniu, że to Rosjanie mieli stać za nieudanym atakiem na lotnisku w Lipsku w Niemczech.
4: Zdrowo, smacznie i kolorowo. Zalecane przez Ministerstwo Zdrowia nowe jadłospisy w szkolnych stołówkach to też wyzwanie dla kuchni, bo ma być mniej mięsa, a więcej warzyw.
25: Radio Z przyglądało się gotowaniu posiłków w podstawówce imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie. Była zupa dyniowa i lekki mięsny gulasz.
4: Z szefem szkolnej kuchni Danielem Żyburą potraw smakował reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
32: Ja próbuję. Pierwsza łyżka bardzo dobra. Zdrowa przede wszystkim. Naturalne składniki są wyczuwalne.
33: To jest groszek tysiowy i ziarenka dyni.
32: Tak smakuje domowy obiad porządny.
33: Tak, na wywarze warzywnym według zaleceń jak najbardziej. Włoszczyzna, dynia, duża ilość. I mówię, no przyprawy, tak, imbir, gałeczka, jakieś tam odrobinę soli, no pieprzu, wiadomo.
25: W jadłospisie co najmniej raz w tygodniu mają też być dania z roślin strączkowych i ryba.
4: Polacy wśród laureatów Ig Nobli. To słynne nagrody z przymrużeniem oka za badania, które najpierw śmieszą, a potem każą pomyśleć.
25: Z nami dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk.
5: Dzień dobry.
25: To
5: jest.
25: Jakie prace zostały w tym roku docenione?
5: Zacznijmy od wygranej z Polski. W dziedzinie węchowej Ig Nobel przypadł zespołowi kierowanemu przez profesor doktor habilitowaną Agnieszkę Sorokowską za badanie, które wskazuje, uwaga, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Tokuji Uno z Japonii otrzymał pośmiertnie w dziedzinie medycyny za badanie, jak wydmuchać nos, badania aerodynamiczne wydmuchiwania nosa. Mamy też Nobel z biologii za naciskanie na różne części ciał różnych jadowitych węży w celu ustalenia, co skłania węża do ugryzienia człowieka. A pokojowy Nobel trafił do naukowców, którzy udowadniają, no, że cenimy przyjaciół złośliwych wobec osób, których nie lubimy.
4: No to zaskakujące. Ceremonia w tym roku po raz pierwszy odbyła się poza Stanami Zjednoczonymi, w Zurychu.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
8: Brawa dla Krzysztofa, że ustał tę wiadomość, bo to nie było łatwe tak zaprezentować, wiecie, te durnotki na poważnie.
9: Szacunek. Badanie dmuchania nosa?
8: No.
9: No co? Badali fi po prostu, jakie masz.
8: Kochanie, średnicę lewej dziurki. Uwaga, ochłodzenie nadciąga. Dobra, nie ma tematu.
7: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: I teraz proszę, cała Polska bada sobie przepustowość lewej dziurki. Dobra. Zatykamy prawą, dmuchamy.
8: A jaki koralik wam wejdzie?
9: Czerwony.
8: Nie, proszę, nie róbcie tego, dzieci, nie. To był żart za antenie, dobra?
9: Za późno, Kamil.

0: fajny, poranny Ray, Ray Dalton o poranku, 11 minut po godzinie 7.
1: Nie rozróżnia kolorów, tak?
0: Tak, dokładnie, to jest Dalton właśnie, taki skrót po prostu, wiesz, całe życie widzi szarość.
2: Ale czekaj, szary to jest kolor.
1: Rozróżnia szary.
2: Rozróżnia szary, jasno szary, ciemno szary.
0: Jak to mówią mężczyźni, są dwa kolory, czarny i beznadziejny. Trzy są, tak?
2: A trzeci?
1: No jeszcze ten
0: jeszcze trzeci. Był taki trzeci, tak.
2: 3-2-1, nie znam tego, nie wciągajcie mnie. 3-2-1, halo, dzień dobry, co tam, kto to wcześniej wstaje?
3: Cześć wam chłopaki, a propos tego porannego wstawania, no ja dzisiaj ostatni raz wstałem o 5 rano, bo jutro biorę z żoną zaległy urlop i na miesiąc wyjeżdżamy kamperem na południe Europy szukać ciepełka.
2: Super!
0: A, słuchaj, się przejęzyczył, powiedział biję, a potem biorę, powiedział, no.
2: Z żoną bierzemy. Okay.
1: Z żoną,
2: sami romantyczna podróż.
0: Fajnie, będzie, zaległy urlop.
1: Miesiąc z żoną w kamperze.
0: Dalibyście radę? Miesiąc z żoną w kamperze. Tam nawet drzwiami porządnie nie trzeba się, że się obrazisz.
1: No właśnie. Weź. Znaczy, nie ma jak umyć okien za karę.
2: Znaczy, w ogóle jak jedziesz w kamperze, to trochę się czujesz jak kierowca autobusu, nie?
0: Tak.
2: A co robią kierowcy autobusu, jak ktoś biegnie i chce wsiąść, na przykład żona?
0: No.
2: Zamykają drzwi, jadą!
0: Dobra, namówiliście, bierzemy kamper, jedziemy.
2: Dzień dobry bardzo, w Radiu Z w piątek jest 13 po 7.

0: Podobna jest to ulubiona piosenka dekarzy, jak kładą papę i mówię, mamy jeszcze papy? Nie ma papy już.
1: Sorry papi.
0: Sorry papi.
1: Topiki Becky G w Radiu Z.
0: 20 minut po godzinie 7. Teraz UOKiK. Kto rozszyfruje szybko skrót?
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
0: Ładnie.
2: Ula, Ola, Karol i...
0: Nie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. UOKiK. Tak. I UOKiK, słuchajcie. UOKiK.
2: No UOKiK.
1: Gdzie naprawdę, pracujesz? Bo UOKiK.
0: Ale czy was to bawi naprawdę?
1: No.
0: Naprawdę bawi was skrót UOKiK.
1: Dawaj.
0: Jest ważna informacja. UOKiK skontrolował paliwa na stacji benzynowej.
1: Tak.
0: Na stacjach benzynowych.
1: No i co?
0: Okay. I były nieprawidłowości.
1: Czyli co, że długo się odbija?
0: Albo trzeba było zagryzać kabanosem, bo nie szło inaczej.
2: No bo to trzeba tankować premium.
1: A, premium. Lepiej wchodzą, nie?
2: Mniej dymi z rury.
1: A ja wczoraj zatankowałem po 5,19.
0: Tak, jasne.
1: No bo nalałem tylko 1/3.

0: Z nami
1: masz włączony mikrofon, Marek.
0: Tak. A, przepraszam bardzo. Marcin Zaborski pojawił się.
2: To nie ja śpiewałem, prawda? Było jasne.
0: Dzień dobry.
2: Marcin, to Marek.
0: Marcin Horoskopy.
2: Dzień dobry. Czytam, bo tu jest napisane na przykład, że nowa intryga w moim życiu się szykuje.
0: To żona.
2: Ktoś szykuje dla ciebie pewną niespodziankę.
0: Marcin.
1: Powiem tak, jak staniesz z krzesła, to zobacz się w lustrze.
0: Dzisiaj twoim gościem będzie pan Dariusz Mazur. Z tej okazji przygotowaliśmy, to jest wiceminister sprawiedliwości, przygotowaliśmy z tej okazji okolicznościową piosenkę.
2: O. Na Mazury,
0: Mazury, Mazury. Ale w ogóle cudowne.
2: Popływamy tą łajbą z tektury.
0: To Polsce.
2: Tak. Dobrze.
0: Ładnie. To byłaby dobra piosenka wyborcza. Na Mazury. Głosuj na Mazury. Dariusz Mazur. Ja bym
2: była Polska taki... w ruinie, może być Polska z tektury.
0: Zapytasz o to?
2: Na pewnie.
0: Czy pan Dariusz Mazur lubi Mazury? Czy mógłbyś o to zapytać? To jest pytanie od porannego.
2: To jest wspaniałe pytanie, naprawdę.
1: Czy Polska z tektury?
2: To jest wspaniałe pytanie.
1: czy Mazury?
2: Godne najtęższych umysłów.
1: Dziękujemy. Już mu się nalało do kalosza.
0: Już nie chwal.
1: 8:02, gość Radia Z, wiceminister sprawiedliwości.
2: Bardzo wam dziękuję za pomoc.
0: Marcin
1: Zaborski. Czuj się jak u siebie.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
6: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca Auto Empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu

0: piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Dzień dobry. Jest piątek, to 4 września. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Przełom w śledztwie po makabrycznym wypadku na A1 pod Częstochową. Kierowca ciężarówki, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyku.
15: Wykazały to badania toksykologiczne jego krwi. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 kolejne zostały ranne.
14: Co konkretnie ustalili śledczy, wie reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
16: 31-letni Dominik D. był trzeźwy, ale w jego organizmie wykryto klefedron, syntetyczny narkotyk z grupy tzw. dopalaczy. Analiza rzuca nowe światło na tę sprawę, przyznaje Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
17: Według biegłego zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
16: Wyniki badań będą miały wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej czynu i zaostrzenie odpowiedzialności karnej kierowcy. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
15: Kierowca przyznał się do spowodowania wypadku, ale twierdzi, że nie pamięta, jak to się stało. Zarzuty, które usłyszał, dotyczą m.in. doprowadzenia do katastrofy.
14: Warszawa obudziła się w sprawie afer wokół PKOL. Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się do zarządu komitetu o wyjaśnienia. Chce wiedzieć, jakie decyzje są podejmowane w związku z aresztowaniem Radosława Piesiewicza.
15: Prezes PKOL-u ma zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Być może decyzje zapadną we wtorek. Zbiera się wtedy zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
14: 3/4 Polaków korzysta z social mediów, pokazuje najnowsze badanie Ibris. Dominują ludzie młodzi, a jeśli chodzi o podział polityczny, to najwięcej jest wyborców partii Razem, Grzegorza Brauna i Koalicji Obywatelskiej.
15: Najpopularniejszym medium społecznościowym w Polsce jest Facebook. Korzysta z niego ponad połowa pytanych. Na kolejnych miejscach Instagram, TikTok oraz Platforma X.
14: Pogoń za rajdowym Mistrzostwem Europy wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj startuje przedostatnia runda cyklu Rajd Ceredigion w Walii.
15: Tytułu bronią Polacy Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Po 5 rajdach zajmują 3 miejsce.
14: Tuż za nimi są aktualni mistrzowie Polski Jakub Matulka i Damian Sytym. Kierowca już w Walii wygrywał w niższej kategorii.
18: To jest trudny rajd. Nieprzewidywalne warunki, wąskie, szybkie drogi, dużo szczytów, odciążeń, ale czuję się dobrze i po tak 2 dobrych rajdach wierzę, że możemy tam liczyć na bardzo dobry wynik.
15: Całej rozmowy z kierowcą posłuchajcie w podcaście Z za kółkiem.
14: Teraz kierunek Nowy Jork, wiadomości sportowe z US Open i Mateusz Ligenza.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Wiadomości sportowe mam dla Państwa prosto z US Open, gdzie liczymy na kolejny wielkoszlemowy triumf Igi Świątek. Raszynianka znakomicie czuje się na nowojorskim korcie. Bez żadnych problemów dostała się do trzeciej rundy Argentynce Nadii Podorowskiej. Oddała wczoraj łącznie 5 gemów.
20: Myślę, że dobrze używałam swojej rotacji i odpychałam moją przeciwniczkę od linii końcowej i dzięki tej rotacji też mogłam być solidna. Dobrze sobie.

0: Zapraszam.
1: Kolejną rywalką Iggy będzie Czeszka Marii Bołskowa, z którą ma bilans 3 zwycięstw i ani jednej porażki. Dalej gra także m.in. Japonka Naomi Osaka, którą trenuje były trener Świątek Tomasz Wiktorowski. Japonka po bardzo zaciętym spotkaniu wygrała z Czeszką Karoliną Siniakową 6-2, 5-7 i 6-1. W kolejnej rundzie czekają hit z doświadczoną Belgijką Elise Mertens. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Biało-czerwone ograły Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy.
0: Taka adrenalinka podczas tego spotkania, począłam tyle emocji i byłam w różnych stanach. Dobrze broniłyśmy, dobre miałyśmy bloki.
1: Mówiła przyjmująca Paulina Damaskę, by dostać się do wielkiego finału. Nasze siatkarki będą musiały pokonać bardzo groźne Włoszki.
2: Zaraz tam bardzo groźne Włoszki. No, zjedzą trochę makaronu wcześniej, to nie będą takie groźne. Jak im wjedzie natrawienie węglowodany, jak im insulina podskoczy.
3: No, zasną na boisku.
2: Dokładnie.
3: Gorzej jak im spadnie potem.
2: Kochani, 19 stopni najmniej dzisiaj na północy. Najcieplej cały czas, południe 26. Dużo chmur dzisiaj, deszczowo.
4: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
3: Dokładnie, to my, a tam wy, czyli rodzina w komplecie za 25 ósmych.

0: Kobieta z najgorszą fryzurą w showbiznesie. Cher, siup, siup, song.
1: Czemu ty ciągle o tej fryzurze rozmawiasz?
2: No tej Cher, nie, nie wiem, no.
1: Przeszkadza?
0: Tak, no, świetny dachowiec, naprawdę.
1: Wolisz, jak ktoś ma, nie wiem, makaron wifon na głowie?
0: Tak.
1: A bo te kalafiory takie?
0: No. Znaczy ja trochę zazdroszczę, słuchajcie, bo u mnie kalafiorów coraz mniej na włosy.
1: No ale, właśnie.
0: To nie są kalafiory, przepraszam, to nie są kalafiory, tylko jest najmodniejsza fryzura, nie. Brokuł. Nie. Młodzież ma teraz brokuła na głowie, tak. Wiem, tak.
1: Ale a propos łysienia, bo chyba o tym mówimy, nie boimy się tego słowa.
0: Nie wiem.
1: Nie bój się, Kamil, bo z wiekiem te włosy rosną tylko w innych częściach ciała
0: tak,
1: u mężczyzny.
0: Zauważyłem.
1: No właśnie.
2: Jak będziesz spał w nogach, to będziesz miał znowu na głowie.
1: Kochani, już za chwilkę u nas, za mniej więcej 10 minut, Kępa Fiedorczuk. Jest pan, pani na głośno mówiącym. W bardzo ważnej sprawie dzwonią, bo tak. Rozwiązujemy różne problemy was, Polaków.
0: I uwaga, bo dzisiaj będzie bardzo piątkowy temat. Dzisiaj panowie zadadzą najtrudniejsze piątkowe pytanie.
1: I najważniejsze jednocześnie.
0: Tak.
1: Mianowicie,
0: Co
1: tam, jak tam? Koniecznie zostańcie z nami.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Tędel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
4: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny!
17: Mamo! Gotujemy się na bitki?
18: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
19: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Na tani weekend wybieram Aldi.
2: Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
22: Skąd ta piana, kochanie?
21: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
23: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
24: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Eli Golding, Love Me Like You Do, za 12:08.
1: A co to było?
0: To był piątek.
1: Ale zorze gul?
0: Tak.
1: Chyba, że będzie
2: jest
1: padać.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
1: No, dzisiaj słuchajcie, to nie są przelewki. Dzisiaj padną dwa najważniejsze pytania, jakie można zadać kiedykolwiek w ogóle w życiu drugiej osobie.
3: Fundamentalne, egzystencjalne.
0: Tak. To pytanie brzmi, co tam, a drugie?
1: Jak tam?
0: I w tej sprawie dzwonimy teraz pod losowo wybrany numer.
4: Słucham.
0: Dzień dobry.
4: Z tej strony Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem.
5: Chcielibyśmy
4: tak po prostu zapytać ogólnie, proszę powiedzieć, co tam?
5: Proszę?
0: Co tam u pana słychać?
5: Ale co mówi?
4: Michał Kępa.
0: Wojciech Fiedorczuk. Dzwonimy pytać, jak tam leci.
5: No ale no nie wiem, kim pan jest. Niech się pan przedstawi, kim.
4: No Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk na głośno mówiącym pan jest. Chcielibyśmy zapytać, czy są jakieś problemy, czy coś pomóc, jakieś przemyślenia. Pan ma może.
5: No dobra, to sam wie pan, no nic mi nie mówi, bo nie znam pana, ale kogo pan reprezentuje, no? Radio z jakiej
0: Z.
5: firmy?
0: Radio Z, tak. Oni mają kapitał zakładowy tam parę milionów chyba.
5: Radio Z, to tak najbardziej, no to teraz tak, no, to możemy rozmawiać.
0: No to jak tam u pana teraz właśnie?
5: Jestem seniorem, mam 78 lat, czuję się bardzo dobrze.
0: O, super.
5: I trzyma mnie Radio Z, trzyma mnie, wie pan, przy morale mi podnosi, no.
0: A, to bardzo dobrze.
4: Są mimo wszystko.
5: Jakbyście mogli częściej puszczać Tina Turner.
0: Tina Turner,
4: to
0: tak.
4: To załatwimy.
0: O, to
4: dobra,
0: tak, dobrze.
5: No, albo Helenę Wądraczkową. O,
0: dobrze. To te dwie, ja zapisuję.
4: Czyli Tina Turner, Helena Wądraczkowa więcej. Dobrze. A jeszcze jakieś problemy takie prywatne, coś porozwiązywać, jakiś sąsiad?
5: Nie, sąsiadów mam w porządku, no. Także, a szczególnie mam sąsiadkę w porządku, no. Mam przyjaciółkę, jest 25 lat ode mnie młodsza, także, no, jestem zadowolony.
4: Ale to jakiś romans? Nie.
5: No, wie pan. To nie... jeszcze trochę chłopem się jest, stary, ale wie pan. No.
0: To się może rozkręcić jeszcze, także życzymy, żeby to dobrze poszło w dobrą stronę. Jak coś też jakieś takie męsko-damskie, to my też podpowiemy, bo my też, ja żonaty, Michał trochę mniej.
5: No to fajnie, to także czołem.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
1: O, jak was nie kochać, słuchacze.
0: Jeszcze trochę chłopem jestem. Doskonały.
1: Ja jestem żonaty, Michał trochę mniej.
0: Jest pan, pani na głośno mówiącym.
3: Ale musimy wcisnąć tę Wądraćkową musimy dzisiaj.
1: To koniecznie malowany z banku.
3: Będzie.

0: wielu polskich domach teraz jest popłoch, bo dziecko wstało i mówi: o matko, jednak miałam na 8 dzisiaj, nie na 9. Źle sprawdziłam w Librusie.
1: Ale może na pierwszą ma pchnięcie kulą i nie musi iść.
0: Nie ma takiego przedmiotu jak pchnięcie kulą.
1: Wiesz, jak to nie? W moim dzieciństwie było pchnięcie kulą.
2: Teraz jest też pchałem.
0: Edukacja zdrowotna jest nowa.
2: To na WF-ie pchnięcie, Kamil, lekka atletyka.
0: Co, przepraszam?
2: Lekka atletyka.
0: Ja miałem tylko ciężką atletykę.
2: Lekka.
0: Wiesz?
2: Nie ma czegoś takiego jak lekka atletyka. Za chwilę wiadomości Radia Z o 8, później 8:02. Marcin Zaborski, gość Radia Z. Dzisiaj pan Mazur, wiceminister sprawiedliwości.
1: Super. Radio Z
3: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Mój tani weekend, moje Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
17: Po reklamie.
1: Jest piątek, 4 września, na zegarach prawie 8, na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
18: Prokuratura się zwraca, prezydent się zgadza. Będzie przesłuchanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
19: Minister obrony reaguje na rosyjskie prowokacje, zwiększa aktywność polskich samolotów wojskowych.
18: Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur jest gościem Radia Z.
1: 8.
18: Prokuratura ogłasza, że chce przesłuchać prezydenta. Karol Nawrocki szybko na to wezwanie odpowiada.
19: Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czworga sędziów wybranych przez Sejm do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.
18: Informacje w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Kiedy przesłuchanie prezydenta mogłoby się odbyć?
20: Ponieważ głowa państwa ma wiele obowiązków, nikt nie będzie wyznaczał godziny ani miejsca, wyjaśnia Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
21: To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
20: Jestem obywatelem jak każdy inny, odpowiada Karol Nawrocki, choć całą sprawą czuję się mocno zniesmaczony.
22: To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
20: Termin, kiedy miałoby do tego dojść, dopiero będzie ustalony.
19: Prezydent odniósł się też do kandydatury byłego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału. Jak mówi Karol Nawrocki, kolejny polityk jest ostatnią rzeczą, której obecnie Trybunał potrzebuje, ale na razie nie zdecydował, co w tej sprawie zrobi.
18: Polskie niebo pod większą ochroną. Jak informuje szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska zwiększy aktywność sił powietrznych. Chodzi m.in. o samoloty F-16 i śmigłowce bojowe.
19: Dodatkowo w przyszłym tygodniu nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego.
18: Z nami reporter Radia Z Jan Kielak. Skąd ta zwiększona aktywność?
0: To odpowiedź na prowokacje ze strony Rosji, które, jak tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz, w ostatnich tygodniach przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory były uważane za bezpieczne. Poza częstszymi patrolami na niebie, polskie wojsko wzmocni też systemy szybkiego reagowania na terenie całego kraju, a w przyszły czwartek zacznie działać strefa ograniczonego ruchu lotniczego, która da większą swobodę działania naszym siłom powietrznym. Wojsko zapewnia jednak, że ograniczenia nie wpłyną na trasy samolotów pasażerskich, bo strefa będzie obowiązywać do wysokości 3 km.
19: W ostatnich tygodniach rosyjskie samoloty wojskowe coraz śmielej podlatują do naszej granicy. Choćby wczoraj polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem około 40 km od Ustki.
18: 7:58, czas gościa Radia Z i Marcina Zaborskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, razem z nami wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur w studiu. Kłaniam się. Zaczynamy naszą rozmowę jak zawsze krótką piłką, czyli pytaniem z prośbą o odpowiedź tak lub nie. Czy Ziobro i Romanowski zostaną ściągnięci do Polski przed wyborami?
17: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno wszelkich starań dołoży prokuratura, żeby to osiągnąć.
2: To sprawdźmy, czego spodziewają się nasi słuchacze. Zadajemy im to samo pytanie na radioz.pl. Sonda już ruszyła. Panie ministrze, poseł Romanowski w swoim biurze poselskim, nie wiem czy pan wie, rozdaje śliwki, węgierki, które jak pisze w internecie, kupił, żeby wesprzeć rolników w trudnej sytuacji. Ma pan poczucie, że były wiceminister sprawiedliwości pogrywa z wami, bawi się z wami w ciuciu babkę?
17: Znaczy ja myślę, że były wiceminister sprawiedliwości przede wszystkim nadrabia miną, bo no nie zazdroszczę mu jego sytuacji, gdyż pozycja osoby poszukiwanej międzynarodowo, to nie jest komfortowa pozycja.
2: No ale czy służby wiedzą, gdzie jest Marcin Romanowski?
17: O to należałoby prokuratury zapytać, ja nie mam takiej wiedzy.
2: No ale jedyne co jest pewne to, że nie ma go w Polsce, czy nawet to nie jest pewne?
17: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To tak jak mówię, prokuratura musiałaby być adresatem takiego pytania.
2: No detektyw Rutkowski, który szuka Marcina Romanowskiego, może pomoże prokuraturze, może wyręczy polskie służby.
17: Zobaczymy. Znaczy dotychczasowe działania z całym szacunkiem pana Rutkowskiego to bardziej takie bym określił jako PR-owe. Ale życzę mu powodzenia.
2: Ale panie ministrze, czy my chociaż wiemy na przykład, czy Marcin Romanowski był w Naddniestrzu i stamtąd wysłał ten list, w którym pisał, że chce listu żelaznego?
17: Na podstawie tego, co publikuje prokuratura, powiedziałbym, że nie ma takiej pewności.
2: Ale premier mówił na 99% Romanowski tam był.
17: Tak, słyszałem tą wypowiedź pana premiera, natomiast no tutaj jednak bliższa koszula ciału, myślę, że prokuratura ma bardziej aktualną wiedzę, no i jeżeli ona formułuje takie oceny w przestrzeni publicznej, że to mógł być też rodzaj, nazwijmy to w cudzysłowie, podpuchy, na przykład po to, żeby doprowadzić do cofnięcia europejskiego nakazu aresztowania, uprawdopodobniając pobyt poza terenem Unii Europejskiej, no to być może tak jest.
2: Rozumiem, że prokuratura to wszystko dokładnie sprawdza i na przykład ten list posła Romanowskiego był poddany badaniom DNA, żeby sprawdzić, czy to on naprawdę go
17: tak, to również wynika z wypowiedzi prokuratury, że poddano go takim badaniom i rzeczywiście ten list pochodził od niego. Ten list został rzeczywiście wysłany z Naddniestrza. Natomiast z tego, co pamiętam, to tam między datą wysłania a datą, jak ten list został odebrany, to chyba 2 tygodnie minęły, więc on mógł jakąś tam trasę w międzyczasie odbyć, na przykład w rękach innej osoby. To oczywiście jest tylko domniemanie.
2: No tak? Właśnie, ale Romanowski poinformował sąd, że ma legalnie wydany paszport wystawiony na inną tożsamość. Pan wie, o co tu chodzi?
17: Nie wiem. Wiem, że są na przykład 3 takie gdzieś tam terytoria zamorskie na Pacyfiku, które wydają paszport na dowolną tożsamość. Oczywiście za duże pieniądze. No, to tak pół żartem, pół serio, ale zasadniczo raczej w obrocie nie ma legalnie wydanych paszportów na inną tożsamość. No chyba, że ktoś współpracuje z jakimiś służbami, na przykład innego państwa. No i tu już wchodzimy na bardzo grząski grunt.
2: Ale zakłada pan, że Marcin Romanowski może współpracować ze służbami innego państwa?
17: Nie wiem tego, natomiast no, różnie można taką wypowiedź interpretować.
2: No niewiele wiecie, panie ministrze, mimo że miesiące mijają, czekamy i nic się nie dzieje. A co się dzieje z wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry?
17: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry został przekazany.
2: No to wiemy, ale co dalej?
17: No i teraz będzie analizowany.
2: Ale czy Amerykanie w jakikolwiek sposób zareagowali na ten wniosek?
17: To znaczy, no tutaj nie ma jakiejś takiej formy jak reakcja. Został doręczony i on będzie teraz analizowany, będzie badany. Decyzję w pierwszym rzędzie podejmie amerykański sąd na temat dopuszczalności ekstradycji, ale ostatecznie jakiś amerykański, no, polityk.
2: Ale tak, czy wiecie przynajmniej, czy ten dokument, ten wniosek z Polski wysłany jest dzisiaj w Departamencie Stanu, czy w Departamencie Sprawiedliwości USA?
17: No jest w tym departamencie, który zajmuje się analizą wniosków o ekstradycję, czyli Departament Sprawiedliwości.
2: A czy amerykańska służba imigracyjna ICE odpowiedziała na pisma, które wysyłał do niej minister Żurek?
17: Nie słyszałem o takiej odpowiedzi.
2: Bo minister Żurek chciał, żeby ICE ścigało Zbigniewa Ziobrę w Stanach Zjednoczonych.
17: Znaczy bardziej może to było pismo o sprecyzowanie statusu pana Ziobry na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli na jakiej podstawie on się tam znajduje.
2: Wiemy, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
17: Nie słyszałem, żeby na to pismo została nadesłana odpowiedź, aczkolwiek też na 100% nie potrafię na to odpowiedzieć, no bo to adresatem takiego pisma była prokuratura.
2: A gdyby była odpowiedź, to by się minister Żurek pochwalił. No wiemy dobrze, że to byłby sukces pana ministra.
17: Więc raczej wydaje mi się, że takiej odpowiedzi nie było.
2: No polskie władze unieważniły ministrowi Ziobrze paszporty. I ten standardowy, i ten dyplomatyczny, tak. A Węgry cofnęły mu status uchodźcy, ten nadany przez rząd Orbana. No to na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro może się dziś poruszać w Stanach Zjednoczonych i czy może opuścić Stany Zjednoczone?
17: Zakładam, że ma tam jakiś status imigracyjny. No tak jak on sam twierdził, jakby taka, nazwijmy to, wiza dziennikarska. No i to jest chyba ten dokument, który on tam ma, natomiast...
2: Ale czy na podstawie tej wizy dziennikarskiej mógłby wyjechać dziś ze Stanów Zjednoczonych?
17: Wydaje mi się, że nie. No tutaj musiałby być jednak jakiś dokument nie tyle pobytowy, co dokument podróżny, czyli jakiś rodzaj paszportu. Stany Zjednoczone, z tego co kojarzę, nie są stroną konwencji genewskiej, więc tego paszportu genewskiego wystawić by nie mogły. Nie wiem. Być może tam są jakieś inne rodzaje na zachodniej półkuli dokumentów podróżnych, które gdzieś tam są aktualne, ale tak na 100% nie potrafię.
2: No to niewiele wiemy, przyznać trzeba, ale pójdźmy dalej. Prezydent potwierdza, że da się przesłuchać prokuraturze w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale przy okazji mówi o urojeniach ministra sprawiedliwości. Co pan na to?
17: No to jest jakaś w moim przekonaniu wypowiedź dziwaczna. Prezydent, no bez względu na to, jaką funkcję pełni, jest pierwszą osobą w państwie, jest jednak przede wszystkim polskim obywatelem i jeżeli jest wezwany do stawiennictwa na przesłuchanie w charakterze świadka, przed czym no, nie podlega on żadnej ochronie, to po prostu powinien poddać się tej czynności.
2: Tak, i mówi, że się podda, ale mówi, to nie jest poważne dla państwa polskiego. Mam wrażenie czasami, że wymiarem sprawiedliwości w Polsce rządzi żart.
17: Znaczy, to, co nie jest poważne w tej całej sytuacji, to jest to, że prezydent odmawia przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranych przez Sejm członków Trybunału Konstytucyjnego, nie podając żadnych realnych przyczyn i no, trudno się dziwić, że w takiej sytuacji prowadzone jest postępowanie o to, czy ktoś prezydentowi nie pomógł w podjęciu tak absurdalnej, powiedzmy wprost, antypaństwowej decyzji.
2: I prokuratura mówi, że mamy tu przestępstwo urzędnicze. Kto mógł popełnić to przestępstwo? Sam prezydent, czy jednak urzędnicy?
17: Znaczy, prokuratura tego nie przesądza, czy mamy, ale należy taką wersję sprawdzić. Przestępstwo by polegało, jak rozumiem, na niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, prezydenta. Natomiast jest jeszcze taka forma zjawiskowa popełnienia przestępstwa jak pomocnictwo. Pomocnictwo może być fizyczne, czyli dostarczenie środków do popełnienia przestępstwa, nie wiem, pojazdu, albo psychiczne, polegające według kodeksu karnego na dostarczeniu rady lub informacji. Więc zakładam, że inny, któryś z pracowników Kancelarii Prezydenta mógł się w jakiś sposób przyczynić do podjęcia przez prezydenta takiej decyzji, czy na przykład utwierdzić go w tym, żeby taką decyzję podjął, czy wprowadził w życie, zakładając, że podjął ją prezydent.
2: Czyli rozumiem, że prezydentowi zarzutów postawić się nie da, ale już urzędnikowi prezydenta tak.
17: No na chwilę obecną prezydentowi ze względu na te wymogi polityczne, żeby pociągnąć prezydenta do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, no jest to niewykonalne w tej sytuacji polaryzacji politycznej, jakiej jesteśmy i wyrównanym układzie sił. Natomiast oczywiście urzędnik Kancelarii Prezydenta może być pociągnięty do odpowiedzialności.
2: Krótka piłka na koniec tej części naszej rozmowy, panie ministrze. Raz jeszcze pytanie pierwsze. Wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego prawej ręki premiera to błąd, tak czy nie?
17: To jest na pewno trudna sytuacja.
2: Tak czy nie? Za chwilę o tym porozmawiamy. Błąd czy nie błąd?
17: Poproszę o inny zestaw pytań.
2: To za chwilę dopytam. Rząd zawiódł w sprawie rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, tak czy nie? Jak w sądzie, tak czy nie, amerykańskim sądzie?
17: Znaczy, został przygotowany projekt.
2: Nie stało się to. Rząd zawiódł?
17: Znaczy, jako sędzia wolałbym, żeby to zostało osiągnięte.
2: Roman Giertych to świetny kandydat na ministra sprawiedliwości, tak czy nie?
17: No myślę, że z całym szacunkiem dla pana mecenasa, on jednak ma zbyt małe doświadczenie na polu działania, czy to sądownictwa, czy prokuratury. On działał w zupełnie innej roli procesowej.
2: To jeszcze wyniki naszej sondy. Pytaliśmy słuchaczy, czy panowie Ziobro i Romanowski zostaną ściągnięci do Polski przed wyborami. 17% odpowiedzi tak, 83% nie. No nie spodziewają się tego słuchacze. To wszystko na radioz.pl, tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
18: Na pewno prokuratura dołoży wszelkich starań. Wiceminister Sprawiedliwości przyznaje w Radiu Z, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy Ziobro i Romanowski zostaną sprowadzeni do Polski przed wyborami.
19: Dariusz Mazur też nie ma wiedzy, czy służby wiedzą, gdzie jest teraz Marcin Romanowski.
18: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry został doręczony i będzie analizowany przez Amerykanów, mówi wiceminister Mazur.
19: Nie słyszałem, by amerykańskie służby ICE odpowiedziały na pytania ministra Waldemara Żurka, przyznaje jego zastępca.
18: Dziwaczne jest to, że prezydent odmawia przyjęcia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego i nie podaje żadnych logicznych przyczyn, ocenia wiceminister sprawiedliwości. Dalszą część rozmowy możecie oglądać na internetowych kanałach Radia Z.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
4: Ojoj, ale pan wiceminister wił się, ależ unikał odpowiedzi na pytanie.
5: Oj, nie.
4: Coś czuję, że pan wiceminister będzie sławny po tym wywiadzie.
23: Ja się

0: Disturbed w Radiu Z o poranku. No, głośna rozmowa, słuchajcie, będzie głośna o tym wywiadzie Marcina Zaborskiego z wiceministrem sprawiedliwości, panem Mazurem.
1: Tak, pan wiceminister miał duże problemy, żeby odpowiadać na pytania Marcina.
0: Na proste pytania.
1: Na proste
2: błąd
1: pytania.
2: Czy nie błąd?
3: Poproszę o inny zestaw pytań.
2: To za chwilę dobra.
1: Panie ministrze, tak się nie mówi. Mówi się to wszystko przez politykę Kaczyńskiego, kiedy oni rządzili przez 8 lat, no to my tak, nie mogliśmy tego zrobić. Chcielibyśmy realizować nasze projekty, ale pan prezydent wentuje. Ale nie wolno mówić, poproszę o inny zestaw pytań. No.
0: To tak jakby się ciebie żona zapytała, co to za wiertła kupiłeś?
3: Poproszę o inny zestaw pytań.
0: Albo czy ci smakowało to tofu zamiast mięsa, które ugotowałam?
3: Poproszę o inny zestaw pytań.
1: Albo jak kolega pyta w piątek wieczorem, czy poprowadzisz samochód?
3: Poproszę o inny zestaw pytań.
0: Albo czy był pan, korzystał pan z saloniku VIP w szpitalu południowym?
3: Poproszę o inny zestaw pytań.

0: Proszę, proszę, wraca sprawa pana Marcina Romanowskiego.
1: No tak, bo go ciągle nie złapali.
0: No, a miał być gdzie? Kto pamięta, gdzie miał być pan Marcin Romanowski?
1: W Płocku.
0: Nie,
1: to jest bardzo trudna nazwa, gdzie w środku są dwie literki D koło siebie. Na powiedz stop. Dniestrze.
0: To tam go nie ma. A szczegóły za chwilę o 8:30. Radio Setki
2: już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: Już dzisiaj nowa scena Winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
0: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: Ale patrzcie, tyle co była 5.30, a już 8.30. Zaraz będzie 9. A potem 10. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
6: Nie ma pewności, że Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Zdradza to w Radiu Z wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
7: Jak mówi ścigany polityk PiSu, może chcieć zmylić trop.
8: Myślę, że prokuratura ma bardziej aktualną wiedzę. No i jeżeli ona formułuje takie oceny w przestrzeni publicznej, że to mógł być też rodzaj, nazwijmy to w cudzysłowie, podpuchy. Na przykład po to, żeby doprowadzić do cofnięcia europejskiego nakazu aresztowania, uprawdopodobniając pobyt poza terenem Unii Europejskiej, no to być może tak jest.
6: Romanowski miał wysłać list do sądu z Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji pod kontrolą Rosji. Badania DNA potwierdzają, że są na liście jego odciski palców.
7: Były zastępca Ziobry jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenie uprawnień.
6: Historia z pogranicza cudu. 9 dni po powodzi w Nepalu ratownicy odnaleźli żywych ludzi. Dwaj robotnicy byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej.
7: W powodzi błyskawicznej wywołanej oderwaniem się lodowca zginęło ponad 1200 osób. Prawie 500 może być nadal uwięzionych w tunelach obiektów hydroenergetycznych.
6: Oszuści na blika wyłudzali kody do płatności internetowych. 8 przestępców, w tym 3 nieletnich, zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Oszuści publikowali w sieci fikcyjne ogłoszenia. Klientom podsyłali spreparowane linki do płatności. Pieniądze albo od razu wypłacali, albo lokowali w kryptowalutach. Grozi im do 12 lat więzienia.
6: Dobry adres w Londynie, siedziba premiera do wynajęcia. Downing Street 10 pojawiło się na popularnym serwisie z noclegami.
7: A to była prowokacja konsumenckiego serwisu Which. Chciał pokazać, jak platforma słabo chroni klientów przed oszustami.
6: Chyba się udało, choć ogłoszenie było kuszące. Mieszkanie w sercu Londynu, możliwość spotkania premiera i poznania kota Larego, jedynego stałego lokatora rezydencji, w przeciwieństwie do szybko zmieniających się szefów rządu.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: A była tam laska marszałkowska, czy nie było, no w
10: właśnie,
5: tym mieszkaniu?
10: A u nas nie ma takiej tradycji, że premier ma jakieś zwierzę i to zwierzę przechodzi z premiera na premiera, nie?
5: No tak, były no, premier ma kota.
11: Chyba, że wąż w kieszeni.
10: Kochani, dzisiaj na północy 17 stopni, w centrum 22, na południu 25, na południu słonko, im dalej na północ, tym więcej deszczu.
9: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
5: Cześć.
10: Cześć, siemanko.
5: O, jak młodzieżowo. Dzień dobry, witamy was. Jest piątek, moi drodzy. Jeszcze dzisiaj przed 9 ogłosimy razem piątek z Radiem Z.

0: Za 22.09 teraz będzie u nas o jedzeniu.
1: Co?
0: No będzie to najem proszę? Teraz. Najem będzie.
2: Ale dobry żarcik.
1: Dobre!
2: Krótkoterminowy najem.
0: Tak, słuchajcie, właśnie to posłowie.
1: Wjechało, ale...
0: Po chwili wiesz.
1: Cała Polska się śmieje.
0: Najem się.
1: Dostajesz tynfa.
0: Co dostajesz?
1: Co to tynfa? No dobry żart, tynfa wart.
2: A, okej, okej. Myślałem, że jakaś choroba.
0: Sam masz tynfa.
1: To ten najem.
0: No, to posłowie właśnie grzebią w tym w ustawie o krótkoterminowym najmie i na ostatniej prostej zmieniają przepisy.
1: A czemu, po co?
0: No właśnie, żeby pomóc jednym, a innym zaszkodzić, tak w telegraficznym skrócie.
1: A czyli to Robin Hood tak robił, że zabierał bogatym i dawał biednym, czyli jednym szkodził, drugim pomagał, tak?
0: No tak.
1: Albo tak po polsku, u nas był na przykład Janosik.
0: Tylko że Janosika powiesili.
1: Nie powiesili, tylko skończył mu się najem krótkoterminowej jaskini.
3: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Łowiczu na Nowym Rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
10: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
11: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Za 18 minut będzie 9.

0: Proszę Państwa, uwaga, uwaga, bo po pierwsze 650 tysięcy złotych dzisiaj jest do wygrania, a na koniec września 1 000 000 złotych w Radiu Z.
1: No nie może być, a jak teraz zagracie SMS-em, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353, to normalnie pomnożymy Wam każdego SMS-a razy ile, Bartek?
2: 16 tysięcy!
1: Tak!
0: 16 tysięcy szans na 1 000 000 złotych, na 650 tysięcy w dzisiejszym finale, bardzo dużo.
1: Podoba mi się, jak tak zniżasz głos, jak tak jak to mówisz, zachęcasz słuchaczy, żeby zagrali, żeby się wzbogacili.
0: To Radio Z pod 7353, teraz.

0: I tak właśnie gra Radio Z o poranku. Słuchajcie, jest energia i najważniejsza informacja, że dzisiaj jest piątek.
1: Tak, nie byle jaki, bo to pierwszy piątek po wakacjach.
0: Tak, i stwierdziliśmy, że musimy wrócić do naszej copiątkowej tradycji, czyli ogłaszamy piątek wspólnie z zespołem Los Colorados.
1: Piątek w piątek, o piątku, to brzmi dumnie.
0: Coś niesamowitego, drodzy rodzice, uczniowie, pierwszy piątek w tym roku szkolnym.
1: Niech dzisiaj... Bartek.
2: Jeszcze niedawno był poniedziałek, a teraz piątek, ten tydzień pierwszy jak kredens z balkonu zleciał.
1: Pamiętajcie, żeby wyciągnąć kanapki, żeby nie leżały przez cały weekend razem z wami.
0: Jak się nazywa najlepszy polski piłkarz piątek? Przypadek? Nie sądzę.
1: Kochani, to właśnie dzisiaj, piątek.
0: Jedziemy!

0: Ach, ci politycy normalnie, jak dzieci, słuchajcie. Dzisiaj gościem Radia Z był winnice minister sprawiedliwości pan Mazur i na każde pytanie Marcina Zaborskiego odpowiadał?
1: Poproszę o inny zestaw pytań.
2: Tak, i w tej sprawie właśnie jest masa telefonów. Dzień dobry.
3: Tu Jacek ze Śląska, a ja bym się chciał zapytać pana Mazura, kto podpalił styrtę?
2: Panie ministrze?
1: Poproszę o inny zestaw pytań.
4: Ja się chciałem też zapytać, gdzie są pieniądze za las?
1: Poproszę o inny zestaw pytań.
4: Gdzie są pieniądze z komunii?
1: Poproszę o inny zestaw pytań.
2: Zaraz będzie dziewiąta, a jak będzie dziewiąta, to co będzie?
1: Poproszę o inny zestaw pytań.
2: Wiadomości w Radiu Z.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kaufland jest... Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
17: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
10: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
18: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
19: Po reklamie.
2: Świetnie, że jesteście z nami o poranku. Nie wiem, czy to było słychać na antenie. Mam nadzieję, że nie. To kolega jakiś dziwny dźwięk wydał z siebie.
20: Nie, to drzwi skrzypią.
2: Tak, drzwi. Dziewiąta jest. Paula Michalik, Michał Adamiuk, wiadomości, zapraszamy.
21: Troje podejrzanych w aferze Zonda Krypto idzie za kraty. Jest to decyzja aresztowa.
22: Wiceminister sprawiedliwości w Radiu Z o przesłuchaniu prezydenta. Sprawa sędziów Trybunału.
21: Polscy kibice w Nowym Jorku zachwyceni igą i Radiem Z. Rozmawia z nimi nasz dziennikarz.
2: 9.
21: Trójka zatrzymanych w aferze Zonda Krypto najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jak informuje reporter Radia Z, z sądu w Katowicach wyprowadzono już Annę P., Jaromirę W. oraz Rafała Z.
22: Wszyscy wyszli w asyście policji w kajdankach. Wczoraj usłyszeli zarzuty działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto.
21: Prezydent Karol Nawrocki jako świadek. Prokuratura chce przesłuchać głowę państwa, bo Nawrocki nie odbiera ślubowania od sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego.
22: Prezydenta nie można w tej chwili pociągnąć do odpowiedzialności. Urzędników już tak, mówi w Radiu Z wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
21: Marcin Zaborski prosto po rozmowie z gościem Radia Z.
0: Tak jest.
21: Jaka miałaby być rola urzędników w tej sprawie?
0: No, chodzi o to, czy i jak doradzali prezydentowi, gdy ten miał zaprosić do siebie nowych sędziów Trybunału wybranych przez Sejm, żeby przyjąć od nich ślubowanie. Czwórki nie zaprosił i to może być potraktowane jako niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, czyli głowę państwa, ale na tym nie koniec.
3: Jest jeszcze taka forma zjawiskowa popełnienia przestępstwa jak pomocnictwo. Może być fizyczne, czyli dostarczenie środków do popełnienia przestępstwa, nie wiem, pojazdu, albo psychiczne, polegające na dostarczeniu rady lub informacji.
0: No i w tym przypadku prokuratura interesuje się urzędnikami z kancelarii prezydenta, którzy mogli namówić go do nieprzyjmowania ślubowania od części sędziów, albo mogli utwierdzić go w tym, by taką decyzję wprowadził w życie. Sam Karol Nawrocki już mówi, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście i że da się przesłuchać przez prokuratorów, choć uważa, że to niepoważne dla państwa polskiego.
21: Ważą się losy prawej ręki Donalda Tuska. Sejm będzie głosował dziś nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
22: Pozytywną opinię do niedawna ministrowi do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu wydała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Głosowanie w komisji było jednak zaskakujące, bo niektórzy politycy koalicji rządzącej tej kandydatury nie poparli.
21: Czy ma ona szansę zyskać większość na sali plenarnej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
20: Zaskoczeń raczej nie będzie, ale koalicyjnej jedności też nie. Anna Maria Żukowska z Lewicy ma wątpliwości co do apolityczności Macieja Berka, a Paweł Ślis z Polski 2050 wskazuje na ustawę przyjętą przez koalicję, w której zapisano, że osoba, która była w rządzie, może zostać sędzią Trybunału dopiero po 4 latach. Przepisy trafiły jednak do Trybunału Konstytucyjnego, podkreśla Maciej Berek.
23: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna, która dzisiaj się chce na tę nieobowiązującą ustawę powoływać.
20: Jeśli do wyboru dojdzie, otwarte pozostaje pytanie, czy prezydent przyjmie od nowego sędziego ślubowanie. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
22: Kandydatem PiS na sędziego jest prawnik, profesor nauk społecznych Artur Kotowski. Otrzymał negatywną opinię sejmowej komisji.
21: I znów niebezpieczny incydent przy niemieckiej stacji elektroenergetycznej. W Dormagen między Kolonią a Düsseldorfem przy transformatorach znaleziono podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, ale na ten moment nie ma potwierdzenia.
22: Niemcy dokładnie badają sprawę, bo w ostatnim czasie było tam kilka różnych aktów dywersji. W jednym ze śledztw pojawiają się też ślady prowadzące do Polski.
21: Reporter Radia Z Jan Kielak z najnowszymi informacjami.
24: Zgadza
21: o
24: się.
21: Jakich dokładnie śladach mowa?
24: Według niemieckich śledczych jeden z dwóch podejrzanych o próbę zamachu dronowego, która miała miejsce w sierpniu na lotnisku w Lipsku, ma też związek z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi 2 lata temu. Jak opisuje Der Spiegel, śledczy wpadli na trop Białorusina, analizując ślady DNA pozostawione na dronach wokół lotniska. Mężczyzna miał opuścić strefę Schengen, posługując się włoską wizą, z kolei jego towarzysz odlecieć do Serbii. Niemieckie władze o wrogie działania wprost oskarżają Rosję.
22: Wczoraj w związku z ostatnimi aktami dywersji w Niemczech oraz Polsce nasz MSZ wezwał rosyjskiego ambasadora. Georgi Michno usłyszał kategoryczny sprzeciw wobec rosyjskiego terroru państwowego.
21: W Nowym Jorku kolejny koncertowy mecz Igi Świątek. Jest już w 3. rundzie US Open, bo grała Nadię Podorowską 6-3, 6-2.
22: Na własne oczy te kolejne zwycięstwa Raszynianki ogląda specjalny wysłannik Radia Z do Nowego Jorku Mateusz Ligenza. Rozmawiał też z polskimi kibicami po meczu z Argentynką.
25: Złapana piłeczka podpisana prosto po meczu z Nadią Podorowską. Jaka to jest emocja, która towarzyszy teraz trzymając ją?
26: Super, ale oddałem od razu koledze, bo kocham.
27: Dla mnie to jest taka emocja, jakbym trzymał żonę, bo żona jak będzie słuchać, to będzie bardzo szczęśliwa, bo powiedziała, że całuje lepiej niż ją.
25: Taki dodatkowy smaczek do tego najważniejszego, czyli wyniku. Mamy 3. rundę.
26: Dobrze. Tacy, dobrze gra dziewczyna, pozbierała się i ciśnie do przodu.
27: Radio Z, lubimy Radio Z. Dziękuję. Proszę tego nie wycinać.
21: No kto by chciał. Dziękujemy, polecamy się. W 3. rundzie Iga zmierzy się z Czeszką Marię Bołskową.
28: Radio
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: A co to za podśmiechujki od rana w studiu Radia Z? Ewelina Pacyna, Michał Adamski.
5: Dzień dobry, wymieniamy się cukierkami.
6: A poza tym dzień dobry bardzo od rana.
7: Ja proponowałem wymianę bielizny, ale w sensie koszulek.
4: Wiedziałem, czy pomyślałem. Słuchajcie, to jest wbrew pozorom prognoza pogody. Dzisiaj, jutro i pojutrze do niedzieli będzie deszczowo. W całej Polsce około 22 stopni, 23, ale w poniedziałek wszędzie słonko.
6: Aha, czyli cały weekend deszczowa bielizna, Kamila, a później już
7: nie uratujemy już tego.

0: film animowany jest, gdzie ta piosenka właśnie leci o tajemniczym życiu zwierząt domowych. Polecam także bez dzieci, choć z dziećmi masz wymówkę, czemu oglądasz. Jay-Z, Alicia Keys w Radiu Z, 15 minut po 9.
1: A co w prasie? Naukowcy czasami chyba się nudzą. W prasie badania nad kawą. Otóż, moi drodzy, okazuje się, że nie trzeba jej nawet pić, bo wystarczy sam zapach, żeby nasz mózg się pobudził i obudził.
0: I tyle, nie pijesz, wąchasz i ja mam tak w sumie z mieszkaniami. Tak sobie oglądam ogłoszenia,
1: ja
0: sobie symulację kredytów i też wystarczy.
1: Ja mam tak z perfumami. Poczuję, pofukam się, no i nie kupuję.
0: I wystarczy. Radio Z i już. Już 16 minut po 9. Coraz bliżej weekend.

0: Cold, nielegendarny Czesław Niemen z pozdrowieniami dla tych, którzy akurat w tym mieście, o którym mowa, stoją w koreczku, buziaczki wysyłamy.
1: No, kiedyś dojedziemy, kiedyś dojedziemy.
0: 22 minuty po 9 tu Radio Z i warto wiedzieć, że dzisiaj u nas rekordowe nagrody. W walizkach czekają piękne kwoty, oj piękne.
1: No, opowiadaj.
0: 65 tysięcy na przykład, ale jest też 650 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: I co mówią ci, którzy zagrali i wygrali?
2: No i mówię, wysyłam jednego, już nie więcej. I patrzę, no po jakiś czas telefon jakiś dziwny. Mówię, odbieram. Patrzę, słyszę, jakby się słyszę w radiu.
1: No i Darek wygrał 20 tysięcy złotych. A dzisiaj, przypominam, między innymi 65, 650 nawet tysięcy złotych. I teraz uwaga. Jeśli wyślecie Radio Z pod 7353 za jedyne 369 W teraz do 10, mnożymy każdego 10 tysięcy razy, czyli to jest 10 tysięcy szans na wielką kwotę.
0: A poza tym wchodzicie także do gry o milion w wielkim finale pod koniec września. Grajcie, dajcie sobie szansę na szczęście tuż przed weekendem. Radio Z 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
6: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Łowiczu na Nowym Rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
7: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
8: Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: trochę efekt jak ta kawa, nie? Że nie trzeba już pić, wystarczy wąchać i działa.
1: Oj, bicik z rana jak śmietana.
0: Jaka ta piosenka pierwszy raz poleciała na Ibizie, ja wystarczy, że słucham i wakacje.
1: Swedish House Mafia, Luckily w Radiu Z. A za chwilę kolejny finał w ramach naszej wesołej szkoły w Radiu Z. Będziemy wam wręczać fantastyczne gadżety.
0: A bo po 40 okazuje się, że szkoła może być wesoła, nie?
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
3: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Oj, niezmiennie takie życzenia zawsze są na tak. Sobie i wam, męskie granie orkiestra sprzed lat, a na naszej antenie Michał z Wrocławia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiemy, że jest piątek i wszyscy mają dobry humor, ale my chcemy go poprawić, dlatego nasza zabawa Wesoła Szkoła w Radiu Z z twoim udziałem w roli głównej, bo napisałeś na naszej stronie, na radioz.pl, swoją szkolną historię. Przypomnisz?
1: No tak, to już taka historia z wąsem trochę, bo...
0: Takie lubimy najbardziej.
2: No jak?
1: Z lat dawnych, kiedy jeszcze się egzaminy zdawało normalnie do szkoły średniej i wtedy akurat byłem na etapie przygotowań do tych egzaminów, zestresowany człowiek taki i cały czas napięty, nie spał po nocach. I akurat był czerwcowy, upalny dzień, wiem, że miałem akurat ostatnią lekcję WF-u, to jakoś była już późniejsza godzina. Byłem zwolniony z tej lekcji, ponieważ miałem kontuzję, czyli gdzieś tam w trakcie wygania w piłkę skręciłem kostkę. No i tak, żeby trochę szukać chłodu, to tak fajnie mieliśmy taki w szkole kantorek, jak to się mówiło, gdzie były piłki, materace.
2: No.
1: I ja sobie tam przykucnąłem w rogu i jakoś mi się przysnęło.
0: Oj. No. Te kantorki, to jest złoto. To jest najlepsze miejsce w każdej szkole.
1: I to pamiętam moje przerażenie, jak obudziłem się, jak było już ciemno, nikogo nie było, wszystko pozamykane. Telefony komórkowe wtedy jeszcze nie były w powszechnym użytku, więc generalnie na początku panika, nie wiadomo co zrobić. Tłukłem się, krzyczałem, nikt nie odzywał się, nie było żadnej reakcji. A później zrezygnowany stwierdził, że nie ma już innego wyjścia, jak tylko poczekać, aż ktoś mnie odnajdzie. No i mi się znowu przysnęło i następnego dnia rano obudził mnie nauczyciel WF-u, który odkrywał ten kantorek.
0: Boskie, to w ogóle jest dobry scenariusz na jakiś film komediowy. Dostajesz od nas kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert.
1: Brawo.
0: No i wchodzę, Michał, na mediaexpert.pl. Widzę idealny sprzęt, który uprzyjemni ci nowy rok szkolny, pomarańczowe słuchawki nauszne JBL Live. Nareszcie to jest ten prezent, który pozwoli w pełni skupić się na nauce dzięki zaawansowanej redukcji szumu.
3: Ich pomarańczowy kolor pozwoli wyróżnić się w szkolnych korytarzach już od pierwszego dzwonka. Wytrzymała bateria zapewni doskonałą emisję najczęściej słuchanych utworów i podcastów. A to, co najważniejsze, to jakość słuchawek zapewnia doskonałe brzmienie Radia Z. Jakby ci się w pracy na materacu przysnęło.
0: Albo jakbyś znowu utknął w kantorku, to będziesz miał co robić.
1: Pracy też szczęście nie mamy.
0: Wszystkiego dobrego. Dzięki za fantastyczną historię. Miej udany weekend. Pozdrów wszystkich w robocie.
2: Michał, a kostkę już wyleczyłeś?
1: Tak, to już dawno, wieki temu, więc już sprawny jestem całkiem.
2: Hej, pa.

0: Dzisiaj 650 tysięcy w finale naszej zabawy i dołączajcie SMS-em o treści Radio Z pod 7353, bo jest okazja.
1: Jeszcze 5,5 minuty każdego SMS-a mnożymy 10 tysięcy razy i to kosztuje tylko 3,69 W. Radio Z 7353.

0: ministerstwo przeciw porzucaniu studiów.
1: Wiadomości za moment.
0: Tak jest. Słuchajcie Radia Z.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
5: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
4: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
6: Też możecie wygrać.
4: Wielki finał 28 września.
7: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
4: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Piątek, 4 września, dochodzi 10. Najnowsze wiadomości w Radiu Z mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: 3 miesiące aresztu dla podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Posiedzenia sądu trwały całą noc.
13: Gorąco w Sejmie posłowie kłócą się o kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego.
12: Zapytaj Elę. Nowa kampania resortu nauki dla przyszłych studentów.
1: 10.
12: 3-miesięczny areszt dla trojga podejrzanych w aferze Zonda Krypto i sprawie zaginięcia twórcy giełdy Sylwestra Suszka. O decyzji sądu wobec Rafała Z., Anny P. i Jaromiry W. informuje minister sprawiedliwości. Przed katowickim sądem jest reporter Radia Z. Szymon Kastelik. Szymon, jak te posiedzenia aresztowe wyglądały i co podejrzani mówili po wyjściu z sądu?
14: Posiedzenie trwało całą noc i zakończyło się po godzinie 8. Wtedy cała trójka podejrzanych była kolejno wyprowadzana z sądu w asyście policjantów i w kajdankach prosto do policyjnych samochodów. Anna P. i Jaromira W. nic nie mówiły, za to Rafał Z., zapytany o to, co stało się z pieniędzmi Sylwestra Suszka, odpowiedział:
15: nie mam pojęcia.
14: I dodał, że jest niewinny. W środę, kiedy został doprowadzony do prokuratury, mówił również, że to on jest poszkodowany. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Guru spekulantów Rafałowi Z. śledczy zarzucają przywłaszczenie 1 700 000 zł. Dwóm podejrzanym kobietom przywłaszczenie majątku kryptogiełdy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Annie P. dodatkowo utrudnianie śledztwa w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka.
12: Sejm zajmuje się właśnie kandydaturą prawej ręki Donalda Tuska na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Gorące emocje wzbudzają wystąpienia na temat Macieja Berka. Głosowanie jeszcze dziś.
13: Koalicja rządowa mobilizuje się do poparcia niedawnego ministra. Sprawa nie jest przesądzona, bo ta kandydatura wzbudza kontrowersje.
12: Jak ocenia tę sytuację prezydent i co w tej sprawie zamierza? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
16: Karol Nawrocki wprost nie powiedział nie. Podkreślał, że decyzję podejmie dopiero wtedy, gdy wybór stanie się faktem. Ale jasno zadeklarował, że nie podoba mu się, że Trybunał staje się łupem partii politycznych.
17: Byłem kandydatem obywatelskim, żeby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym naprawić, a nie zapychać Trybunał Konstytucyjny kolejnymi politykami.
16: Prezydent dodał również, że 4 wcześniej wybranych przez Sejm prawników, którzy nie poczekali cierpliwie, aż osobiście odbierze od nich przysięgi, nie może już nigdy orzekać. I że sprawa Trybunału coraz mocniej nabrzmiewa. Także być może konieczne będą z jego strony radykalne działania.
13: Jakie jednak miałyby to być decyzje, Karol Nawrocki nie mówi, poza tym, że potrzeba czasu na ich podjęcie.
12: Kraków stawia progi zwalniające na ulicy, gdzie samochód śmiertelnie potrącił małżeństwo i zranił niemowlę. Jak wiecie z Radia Z, 26-letni kierowca usłyszał zarzut jest w areszcie. Zdaniem śledczych jechał za szybko, dlatego stracił panowanie nad autem i wjechał na chodnik, którym szli ludzie.
13: Według urzędników progi wmontowane w jezdnię będą najskuteczniejsze w ograniczeniu prędkości na ulicy Solnej.
12: Specjalna ochrona dla gości festiwalu filmowego w Wenecji. Przed natarczywymi gołębiami chronią ich drapieżne ptaki, w tym myszołowiec towarzyski. To podopieczni specjalnie zatrudnionych przez ekskluzywne hotele sokolników.
13: A to nie są tanie usługi. Mogą sobie na nie pozwolić tylko obiekty o najwyższym standardzie.
12: I tak na ulicę Wenecji powrócili przedstawiciele jednego z najstarszych zawodów świata. Sokolnicy w nowoczesnej odsłonie. Z drapieżnym ptakiem na ramieniu przechadzają się wśród filmowych gwiazd.
13: I często muszą ostrzegać, by nie głaskano ptaków.
12: Ministerstwo Nauki chce walczyć ze zjawiskiem dropoutu, czyli porzucania studiów na polskich uczelniach. Chodzi o masowe rezygnowanie przez studentów już po rozpoczęciu roku akademickiego. Przez to wiele osób z nieco słabszymi wynikami, chcących być na danym kierunku, musi obejść się smakiem.
13: Ministerstwo rusza z kampanią "Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE". To system pokazujący średnie zarobki po danym kierunku.
12: My pytamy przyszłorocznych maturzystów, czym oni kierują się przy wyborze studiów.
15: Bardziej bym powiedział, że realizacja pasji. Oczywiście gdzieś tam zarobki też wchodzą w grę, ale to bardziej jest mniejszy czynnik do tego, gdzie pójść.
18: Uważam, że ważniejszy jest aspekt tego, co się lubi tak naprawdę.
19: No nie będzie kokosów od początku, tylko trzeba pracować nad tym.
20: Jeżeli chcemy już pracować po studiach, bo nie mamy możliwości na przykład balować, prawda, no to rzeczywiście jest grupa kierunków inżynierskie, informatyczne, psychologia tradycyjna, ale coraz bardziej na przykład opieka medyczna.
13: Dodaje Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Perspektywy. W Polsce co trzeci student porzuca naukę już po rozpoczęciu roku akademickiego.
12: W Radiu Z teraz rozpoczęcie wiadomości ekonomicznych i Dalia Tomczak z nami. Dzień dobry.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: W planowaniu nie jesteśmy mistrzami. Plany na pół roku naprzód, nie więcej, ma większość mikrofirm w Polsce. Dłuższe planowanie jest marginalne, donosi KRD. Plany na dłużej ma za to Volkswagen. Koncern tnie etaty i ofertę. W planie redukcja kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy. Doliczając poprzednie cięcia, w sumie to 100 tysięcy. W ciągu 2-3 lat Volkswagen wygasi należącą do koncernu markę Seat. Hiszpanie nadal będą produkować auta, ale skupią się na swojej drugiej marce, Cupra. Szkoły podstawowe w całej Polsce dostaną w najbliższych tygodniach materiały do edukacji finansowej, zapowiada Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej. Materiały mają być wsparciem przy wdrażaniu modułu finansowego w podstawówkach. Od 1 września szkoły rozwijają praktyczne umiejętności u najmłodszych, w tym planowanie wydatków czy ocenę decyzji finansowych. Decyzje za nas podejmować będzie sztuczna inteligencja. Maszyny przejmą nasze zakupy. Taką przyszłość kreśli dziś Puls Biznesu. Z jednej strony będzie oprogramowanie działające w imieniu kupującego, a z drugiej automat sprzedawcy. Obecnie gotowość do oddania AI pełnej kontroli nad zakupami nie jest w Polsce duża. W badaniu Deloitte'a w 7-stopniowej skali Polacy dają ocenę 2,3.
22: Dzisiaj dzień wiatru.
23: I deszczu.
22: Dokładnie.
23: Kapu, kapu, chlapu.
22: Jeśli chodzi o wiatr, ostrzeżenia są dla całej Polski. Może mocno wiać i te ostrzeżenia od godziny 10 obowiązują, a jest 5 po 10.
23: Dodam plusy temperaturowe. 25-26 na południu. Całkiem nieźle.
22: 26?
23: Aha. A piątek, czwarty, dzień września. I MGW.
22: Lato trwa jeszcze, nie? Do 21 chyba września, więc...
23: Tak.
22: A i weekend jest.
23: No,
22: tak
23: szybko się zgadza, Michał.
22: Małe wakacje w tym roku szkolnym.

0: Święte słowo od mroza, nie ma miejsca jak dom, my to wiemy, będąc w pracy w piątek.
1: No to się, a w szkole jak to się czuje, nie?
0: Zdecydowanie. Tu Radio Z, mamy 16 minut po 10. Michał Zdziwiony.
1: Właśnie, bo generacja Z, nie, czyli takie powiedzmy nasze dzieci, oszalały na punkcie ogórków kiszonych.
0: Co?
1: No, w internecie jest nawet, słuchajcie, balsam do ust dla kobiet, który smakuje jak kiszone, wyprzedaje się na pniu.
0: O.
1: Nie wiem, czy to jest takie całuśne, drogie panie, ale to idzie, nie?
0: Do tego nie wiadomo, czy to pielęgnacja, czy już przekąska.
1: Miam, miam, miam. Ale patrz na to. Idziesz na imprezę, no nie, gdzie jedzenie jest już, jest. Ale ogórki kiszone masz przy sobie. W torebce. W tym małym...
0: Muszę to przemyśleć, Michał. Doktor Alban w Radiu Z.

0: piątek. Trzy razy bardziej powinniśmy skupić się na sobie. Hania Kuzimowicz w Radiu Z, to za nami, a przed nami weekend. No i właśnie każdy powinien pomyśleć o swoim ja, zrobić coś dla siebie, po prostu.
1: Chcecie mieć taki humor, chcecie mówić ja wygrałem ZT 650 tysięcy złotych, no to dołączajcie do naszej zabawy, bo tyle dzisiaj w walizkach. Są też inne piękne kwoty, 65 tysięcy, a to wszystko jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W.
0: Mało tego, jak zagracie teraz, gracie o 650 tysięcy dzisiaj i w finale września o okrągły milion złotych, a jak wygrywa się milion złotych, to ostatnie słowa dla do szefa, wiesz, jak brzmiał?
1: Miło było poznać, bym dodała. 15 tysięcy szans od teraz, żeby rozmnożyć wasze szczęście i poprawić wam humor i szansę na wygraną. Radio Z 7353, dołączajcie! Radio Z
2: i już. Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Mamo! Gotujemy się na bitki?
13: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
14: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Dwa. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Są baletnice i baletnice i prima baleriny, co nie? Jest też Margaret w Radiu Z. Za 20 minut będzie godzina 11. Za chwilę kucharz Marcin Budynek będzie nam nawijał makaron na uszy.
1: A ten makaron będzie bardzo smaczny, więc proszę notować wyjątkowy przepis na śniadanie za chwilę. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilo. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.
16: Sponsorem niezbędnika kulinarnego jest właściciel marki Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
17: Czy są z nami osoby, które po wakacjach najchętniej wracają wspomnieniami do Włoch? Bo jeśli Włochy, to makaron, ale w trochę mniej oczywistej odsłonie. Makaron to nie tylko obiad czy kolacja. Może być też świetnym pomysłem na dobry początek dnia, na przykład w formie bowla, który dodaje energii od rana. Ale żeby taki bowl był naprawdę dobrym początkiem dnia, potrzebna jest dobra baza, czyli dobry makaron. Najlepiej taki z pszenicy durum, który po ugotowaniu pozostaje sprężysty i daje ten włoski efekt al dente. Inspiracja na dziś. Śniadaniowy bowl z makaronem, krótki makaron risoni, fusilli lub farfalle, garść świeżego szpinaku, pomidorki koktajlowe, ogórek, awokado, jajko na miękko lub sadzone i odrobina oliwy z oliwek. Proste składniki, włoski luz i miska, która naprawdę dobrze wygląda o poranku.
16: Sponsorem niezbędnika kulinarnego był właściciel marki Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.

0: Death Pointer Sisters w Radiu Z. Kto by nie był excited, przecież 650 tysięcy złotych na ziemi nie leży.
1: Mało tego, od teraz do 11 możecie jeszcze mnożyć szczęście. Każdym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 dostajecie 15 tysięcy szans na wygraną. 3,69 zł i jesteście w grze.
0: Ale ostatnie 12 minut mnożymy wam szanse, więc wejdźcie do gry teraz, bo za 10 minut zapomnicie. Radio Z pod 7353.

0: Środa, czwartek, wideo na, a za chwilę wiadomości Radia Z i myślę sobie, naprawdę dużo wspólnego ma nasz duet z duetem Chwalińska Linet.
1: O, długie włosy?
0: Nie, ja gram w tenisa, a ty też jesteś dziewczyną, nie? To tak jak one.
1: Z zarobkami niekoniecznie, ale o dziewczynach opowiemy. Konkretnie nasz wysłannik na US Open za moment.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
11: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
12: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
13: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.
0: To już prawie 11 w piątek, a więc czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Idalia Tomczak. Prosimy.
1: Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wiceminister Sprawiedliwości komentuje zaginięcie Sylwestra Suszka. Chwalińska i Linet dziś poznają nazwiska rywalek. Relacja wysłannika Radia Z na US Open.
0: 11.
1: Prawa ręka premiera coraz bliżej Trybunału Konstytucyjnego. Sejm poparł kandydaturę Macieja Berka na sędziego. Zdobył 226 głosów za. Jeszcze niedawno Berek był ministrem i zajmował się m.in. kwestią deregulacji. Debata na sali plenarnej była gorąca. My łączymy się z sejmowym studiem Radia Z, gdzie jest nasz reporter Daniel Wrzos. Daniel, jestem, dzień dobry. No, jak rozłożyły się głosy? Część koalicjantów krytykowała tę kandydaturę.
15: No dokładnie, ale tylko kilku posłów z rządzących partii wyłamało się i zagłosowało przeciw tej kandydaturze. PiS podnosił, że wskazanie Berka to ruch polityczny, że nie ma wymaganego doświadczenia i jest bliskim współpracownikiem premiera Tuska, mówi Sebastian Kaleta z PiSu.
20: To jest kpina z waszych wyborców. Wy się śmiejecie własnym wyborcom w twarz, bo mówiliście, że nigdy czegoś takiego nie zrobicie, że nigdy taka osoba z taką historią w Trybunale być nie powinna. Ale pan Berek do Trybunału nie trafi, niezależnie od waszego głosowania.
15: A to dlatego, że według PiSu Berek nie spełnia formalnych wymogów i może nie mieć wystarczającego prawniczego doświadczenia, więc prezydent nie powinien przyjmować od niego ślubowania. Te wątpliwości podnosił w czasie swojego wystąpienia w Sejmie także szef Kancelarii Prezydenta Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
1: Kandydat PiSu do Trybunału Artur Kotowski nie uzyskał wystarczającej liczby głosów. Historia kryminalistyki zna przypadki pozbywania się ciał ofiar. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur komentuje nieoficjalne ustalenia Radia Z dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka. Według nich prokuratura dysponuje dowodem, który może potwierdzić śmierć dawnego szefa giełdy kryptowalut. To wanna, która będzie teraz przedmiotem badań biegłych. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, tak, co jeszcze o śledztwie mówił dzisiejszy gość Radia Z?
21: Według Dariusza Mazura aresztowane dziś kobiety mogą wiedzieć więcej, co stało się z Sylwestrem Suszkiem. Jedna z nich, Anna P., miała zabrać nagranie z monitoringu z miejsca, gdzie dawny szef giełdy był widziany po raz ostatni. Doniesienia o wannie wiceminister Sprawiedliwości komentuje krótko.
22: Były takie sytuacje w historii kryminalistyki rzeczywiście, że posługiwano się jakimiś kwasami po to, żeby pozbyć się dowodów przestępstwa, w szczególności ciała.
21: Zaznacza jednak, że nie ma wiedzy, jak było w tym konkretnym przypadku.
1: Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 roku. Według prokuratora generalnego Waldemara Żurka wszystko wskazuje na to, że nie żyje. Dron znaleziony w Finlandii jest prawdopodobnie produkcji rosyjskiej, informuje tamtejsza Straż Graniczna. Bezzałogowiec leżał na brzegu około 100 km na wschód od Helsinek. Znalazła go przypadkowa osoba. Sprawa jest badana pod kątem ewentualnego naruszenia terytorium i przestrzeni powietrznej kraju. Nie jest to dron przenoszący ładunki wybuchowe, ale przeznaczony do obrazowania terenu. Polacy dumni po awansie Maji Chwalińskiej i Magdy Linet w deblu na wielkoszlemowym US Open. Nasze tenisistki w pierwszej rundzie gry podwójnej po trzysetowej walce wyrzuciły z nowojorskiego turnieju Chinkę Haniu Guo i reprezentującą Francję Christinę Mladenowicz. Ich występ na miejscu obserwował specjalny wysłannik Radia Z na US Open, Mateusz Ligenza.
23: To wydawała się misja niemożliwa do zrealizowania, bo przecież Magda Linet i Maja Chwalińska grały przeciwko aktualnym mistrzyniom Wimbledonu w deblu. Ależ to była pasjonująca walka. Ponad 2,5 godziny morderczej pracy na korcie. Było parno, było upalnie. Przegrany pierwszy set po tiebreaku 6-7, ale później pokazane serce, takie biało-czerwone, 6-4 w drugim secie, w trzecim także powtórzony ten wynik. No jesteśmy dumni, że nasze zawodniczki awansowały do drugiej rundy US Open. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
1: Chwalińska i Linet swoje kolejne przeciwniczki poznają dziś wieczorem polskiego czasu.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Dzisiaj w większości rejonów poza południowymi województwami deszczowo, ale całkiem nieźle na termometrach, bo najniższa temperatura to 17 stopni na północy, a w Małopolsce nawet 26. Weekend generalnie deszczowy, ale koleżanka napisała, że to dobrze.
0: No.
1: Bo sobie odpocznie. Będzie siedzieć w domu.
0: A tak, to moja żona powtarza, jak deszcz pada, ale dobrze będzie się spało.

0: to magiczne połączenie Rihanna, Calvin Harris w Radiu Z rozruszali. Ja jestem pobudzony, jakbym się nawąchał kawy.
1: To teraz coś dla wszystkich na pobudzenie, żeby się uśmiechnąć pod nosem, bo prezydent Stanów Zjednoczonych oznajmił, że, cytuję, nie był fanem księcia Harry'ego i księżnej Meghan, więc się cieszy, że wracają do Wielkiej Brytanii. Sussexowie mieszkali przez 6 lat w Stanach, a Donald Trump powiedział, że też postąpiłby tak, gdyby był członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej.
0: Nie byłem fanem, nie byłem fanem. Gusta się zmieniają, nie? Ja na przykład nie byłem fanem nigdy piosenki Hej Sokoły, dopóki nie poznałem szwagra.

0: Rosjana na antenie Radia Z. Mamy 22 minuty po 11. No i mamy też niezłą propozycję finansową. Walizki są w pełnej gotowości, wypakowane forsą dla was na weekend. 65 tysięcy albo nawet 650 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj mamy dla was.
1: Czyli jeśli macie takie przeczucie dzisiaj w pracy, gdzieś w domu, po drodze, że a może dzisiaj wysłać, to posłuchajcie, co mówi Ania.
2: Nie, dzisiaj tak akurat mówię, wyślę SMS-a, mówię, a jak będzie szczęście, to fajnie. I nagle dzwonicie.
1: Tadam.
0: Radio Z to 7353, to kosztuje 3,69 zł. Tak wchodzicie do gry, a żeby zwiększyć wasze szanse na wygraną od teraz, mnożymy każde zgłoszenie 16 600 razy. Do dzieła, moi drodzy, Radio Z 7353.
1: 16 600 razy, wow.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni!
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
15: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Łowiczu na Nowym Rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
16: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
17: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: że będzie pięknie, no mamy nadzieję. Idzie jesień i żądamy od pogody, aby była tak piękna i złota.
1: Szczęście tak wygląda, śpiewa, patrzysz w kalendarz, sobota, niedziela. Szczęście.
0: 22 do południa, tutaj Radio Z.
1: A w Poznaniu, słuchajcie, jak wesoło, flipper rozmnożył starą kamienicę. Były 22 mieszkania, zrobił z nich 56, ale nadzorowi budowlanemu to się nie spodobało i teraz musi przywrócić podział lokali. Flipper chce kierować sprawę do sądu, no musi teraz z 56 zrobić z powrotem 22.
0: No normalnie w życiu, jak jest czegoś więcej, to się ludzie cieszą, ale to nie jest ten case.
1: Nie, to jest ten wyjątek, co potwierdza regułę, co nie? To Radio Z
2: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicisz wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
17: Hello, this is Brian Adams and you're listening to Radio Z.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Daria Zawiałowik, Kłeba na Fide w Radiu Z, a ja przypominam, że to są ostatnie minuty, dokładnie 8 ostatnich szczęśliwych minut, żeby mnożyć szanse na 650 tysięcy złotych 16 600 razy.
1: Dokładnie, wyślijcie SMS-a Radio Z pod 7353, a pomnożymy go w grze o 650 tysięcy złotych. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Ja to powiem wam, że no, trochę cieszę się, że wakacje się skończyły.
1: Jest taki powód, no. Z blond włosami. Grażynka Torbicka.
0: Tak jest. Przecież ja nie wiedziałam, co oglądać.
1: Ja też, trzeba było szukać, namyśleć się, a tak to wszystko będzie jasne. Kocham Cię, Kino wraca tuż po najnowszych wiadomościach, czyli tuż po południu.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Iga Świątek jest w stanie powtórzyć ten wynik sprzed 4 lat, gdy wygrała US Open.
4: Dzisiaj oglądałyśmy Igi treningi, bardzo ładnie grała, silna psychicznie, silna fizycznie. Duża szansa, że Iga może powtórzyć swój sukces 2022 roku.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofa.
19: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
20: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
19: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
21: Też możecie wygrać.
19: Wielki finał 28 września.
22: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
19: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
23: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
24: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jakobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
25: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
26: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
27: Po reklamie.
1: Mamy piątek, mamy południe, a w Radiu Z o tej porze najnowsze wiadomości ma dla nas Iwona Kutyna. Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Nowe wiadomości po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku. Karetki stały w korkach na szpitalnym parkingu. Zmiany w organizacji ruchu w Lublinie. 12. I Dalia Tomczak. Nie pomogły fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto cytowane z mównicy przez premiera. Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Debata była gorąca. Premier cytował zeznania kluczowego świadka. Występował w nich m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który miał obiecywać ukręcenie sprawie UBA. W Sejmie jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, o czym jeszcze mówił premier?
0: Była mowa również o spotkaniu w Ministerstwie Finansów, w którym w 2018 roku uczestniczył m.in. zaginiony Sylwester Suszek oraz Rafał Z. Dziś aresztowany przez sąd w Katowicach do sprawy Zonda Krypto. Później premier cytował zeznania, w których była mowa o tym, że ze sprawą Zondy Krypto zapoznawał się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
2: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
0: Poseł PiS Andrzej Śliwka mówi, że te cytaty są wyrwanymi z kontekstu zdaniami. Świadek niewiarygodny, a afera Zonda Krypto obciąża rząd.
3: Bo tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla Zondy Krypto.
0: Posłowie PiS przypominają, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w tej sprawie. Sejm, Marcin Friedrich, Radio Z.
1: To była trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta w tej sprawie. Przed prokuratorem stanie dziś kierowca ciężarówki, który wczoraj wjechał na przejazd kolejowy w Gdańsku i doprowadził do zderzenia z pociągiem. Jak ustaliło Radio Z, 42-letni obywatel Bośni i Hercegowiny został zatrzymany wczoraj, tuż po wypisaniu ze szpitala. Był trzeźwy, pobrano od niego krew do badań. Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi tę sprawę. Macieju, jaki zarzut może usłyszeć kierowca?
4: Policja wstępnie zakwalifikowała to jako sprowadzenie niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu kolejowym. Prokurator ma zdecydować, czy potraktuje to jako działanie umyślne, czy nieumyślne. Na filmie ze zdarzenia widać, że kierowca przez dłuższy czas manewruje na przejeździe, zamiast taranować rogatki, aż w końcu w naczepę wjeżdża z impetem pociąg Intercity. W wypadku lekko ucierpiało kilka osób, wywołał on za to gigantyczne utrudnienia na kolei. Opóźnionych było 120 pociągów, każdy z nich średnio po 80 minut. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Ruch pociągów po jednym torze wznowiono po 8 godzinach od wypadku. 10 kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa zdobyło wymaganą liczbę podpisów wyborców. Wczoraj Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z listami poparcia, no i zarejestrowała tych, których podpisy zostały już sprawdzone. Przekazał przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
5: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie są zaplanowane na ostatnią niedzielę września. Zmiany na szpitalnym parkingu w Lublinie. Interwencje będzie mogła tam podejmować policja i straż miejska. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 wprowadza strefę ruchu. Robi to, bo samochody utrudniały wjazd karetkom, które musiały stać w korkach. Teraz ma się to zmienić, mówi Radiu Z Alina Pospiszil, rzeczniczka szpitala.
6: Do tej pory otrzymywaliśmy sygnały o blokowaniu dróg dojazdowych dla karetek, czy też pojazdów uprzywilejowanych, transportu medycznego, czy też od zwykłych użytkowników parkingu, którzy na przykład chcieli dojechać do izby przyjęć planowych.
1: Kierowcy, nowa organizacja już obowiązuje. Michał Adamiuk przynosi wiadomości ze świata kultury. Posłuchajcie.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Nie żyje operator filmowy Witold Płóciennik. Był autorem zdjęć do wielu nagradzanych tytułów. Za film Ikar, legenda Mietka Kosza dostał nagrodę na festiwalu w Gdyni. Odpowiadał też za zdjęcia do seriali jak Kruk, Klangor czy ostatnio do Ołowianych dzieci Netflixa. Witold Płóciennik zaginął kilka dni temu w Lubuskiem. Odpoczywał tam po pracy na planie kolejnej produkcji. Miał 56 lat. Brzmienie PRL-u na nowej wystawie w Muzeum Historii Polski. Za czym kolejka ta stoi, to eksponaty, na które byście nie wpadli. Są na przykład dokumenty bezpieki, która śledziła Mika Jaggera.
28: Policjant śledzi gościa, którego zna miliard ludzi i wydaje na ten temat raporty. A co śledził? A to na przykład, jak się teraz prowadzi Jagger w Londynie i czy jeszcze raz go można wpuścić do Polski.
27: Mówi kurator Marek Stremecki. W muzycznym zwierciadle PRL-u można przeglądać się w Cytadeli Warszawskiej do 6 grudnia. Nowy Star Trek ma przyciągnąć ludzi, którzy nie uważają się za jego fanów. Twórcy twórcy nie zamierzają więc rozplątywać dawnych osi czasu ani wracać do znanych bohaterów. Pojawią się nowe postaci, a problemy przyjdą z wnętrza samej Gwiezdnej Floty. Film ma przypominać Dzień Próby i Karmazynowy Przypływ, tyle że w kosmosie. Obsady i daty premiery jednak jeszcze nie ma.
8: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
9: Ale fajnie, bo słonecznie, co prawda nie za ciepło, 19 stopni, 21, ale raczej bez deszczu, ja na poniedziałek mówię.
1: Właśnie tak przecieram oczy ze zdumienia.
9: No bo weekend jest weekendem, co z tego, że będzie tam padało, że chmurka, już? No nie? I tak fajnie.
1: Już
9: no.
1: Ustaliliśmy, że to jest okazja, żeby po prostu odpocząć. Odpoczniemy sobie, będzie fajnie.
8: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
10: Radio Z i już.
11: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
9: Poza tym warto myśleć jednak o poniedziałku, bo jak indyk myślał o niedzieli, że skończył.
1: Prawie 6 minut po południu, Ewelina Pacyna, Michał Adamski. Witamy dobry, ponownie, dobry. Za chwilę dołączy tylko jedna najbardziej fantastyczna specjalistka od kina w naszym kraju.
9: Grażyna Torbicka wraca po wakacjach, program Kocham Cię Kino w Radiu Z. We'll be right back.

0: Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu Z w piątek. Camera. Action.
1: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
2: Dzień dobry, Grażynko. Nawet nie wiesz, jak
3: tęskniliśmy
2: za tobą.
0: A jak?
3: Z wzajemnością, kochani, naprawdę. No ileż to czasu się nie słyszeliśmy.
2: To raz, a dwa, że trzeba było tyle się naszukać, tyle po głowie nadrapać, żeby naprawdę ustrzelić coś godnego polecenia.
0: Wy wiecie,
3: ale widzicie, dlatego, że nie przyjechaliście do Kazimierza Dolnego na Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. No, gdybyście tam przyjechali i byli
2: nadrobimy
3: ze mną,
2: w przyszłym sezonie.
3: To byłoby cudownie.
0: A obiecywałem,
3: ale nadrobimy, to już się zaczyna sezon Kocham Cię Kino w Radiu Z. Myślę zresztą, że wielu słuchaczy Radia Z było ze mną na dwóch brzegach, więc no dobrze, dobrze. Festiwalowy sezon ten letni troszkę się już kończy. Nie zupełnie, bo zaczęła się dopiero Wenecja, to jednak też ważny festiwal. No i zaczęła się od mocnego uderzenia, bo George Clooney otrzymał Złotego Lwa za całokształt swojej twórczości, która liczy 45 lat. No i jak to George Clooney w swoim przemówieniu, oczywiście nie zabrakło też takich akcentów politycznych, bo on jest nie tylko aktorem, reżyserem, producentem, ale także aktywistą, ale też pokazał i powiedział, że jednak kino, sztuka filmowa to jest właśnie to coś, co jednak łączy ludzi. Może nie zmienia świata, ale jednak pokazuje nam historię i pozwala nam się spotkać z takimi bohaterami, których być może nigdy byśmy nie spotkali. A oglądając ich na ekranie filmowym, jednak odkrywamy w sobie takie emocje, o których sami nawet nie wiemy, że je posiadamy. No i na pewno takim filmem, teraz już przechodzę do tego, co wchodzi dzisiaj do kin, jak to gładko zrobiłam, prawda, i zgrabnie.
2: Brawo.
3: Otóż takim
0: Mostek.
3: Filmem jest z pewnością film Morgana Matthewsa 500 mil. Zaczyna się od tego, że dwaj młodzi chłopcy, bracia, uciekają z domu. Kilkunastoletni Finn i młodszy od niego o kilka lat Charlie. To fantastyczna rola małego Dextera Soansela. Chłopcy postanawiają uciec z domu, ponieważ ich rodzice się rozwodzą i uważają, że jedyną nadzieją na scalenie tej rodziny jest dziadek, który mieszka na zachodnim wybrzeżu Irlandii. I te 500 mil podróży, którą odbywamy razem z tymi dziećmi, podróży, w czasie której będą musieli użyć sprytu różnych, także uroku osobistego, będą musieli poznać nieznajomych i zaufać nieznajomym ludziom, by w finale, a finał przeprowadza reżyser bardzo pięknie, by w finale, drodzy, okazało się, że nic nie jest tak, jak się państwu zdaje podczas całej tej podróży. Także film naprawdę bardzo skromny, ale bardzo pięknie zrobiony, piękne zdjęcia, no i uśmiech, ale także łezka wzruszenia gwarantowane.
2: Zdecydowanie. Ja widziałam, więc nawet wiedząc, że ma być jakieś twisty, nie spodziewałam się, że taki absolutnie warto. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Ale że ten młody człowiek George Clooney 45 lat już w twórczości?
3: Nie? Nawet włosy sobie na szaro.
1: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: Mamo, gotujemy się na bitki?
15: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
16: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
20: Po reklamie.
21: Radio Z i już.
22: Sponsorem programu jest Cordia. Deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: Oskar Cyms. Bez końca w Radiu Z.
1: Camera. Action.
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
3: Był film 500 mil, ale pytanie do Grażynki. Co jeszcze warto zobaczyć?
4: No, warto na pewno zobaczyć Absolwenta i to jest ten film, to nie jest inny Absolwent, to jest ten film z 1967 roku, bo od jakiegoś czasu, jak wiecie, powracają klasyki do kin na duże ekrany i to jest fantastyczna sprawa, ponieważ ten film Absolwent w reżyserii Mike'a Nicholsa, to jest absolutnie kultowe dzieło i w tym filmie właściwie wszystko jest kultowe, bo i Dustin Hoffman, który pokazał wtedy światu swój talent grając Benjamina Braddocka i wspaniała Anne Bancroft i wspaniała muzyka duetu Simon i Garfunkel i utwory Sound of Silence i Mrs. Robinson. No i oczywiście kultowa jest także Alfa Romeo Spider, którą jeździ główny bohater i która stała się taką naprawdę ikoną motoryzacji właśnie po roli w filmie Absolwent i marzeniem kolekcjonerów motoryzacji. No a film, który opowiada, a jeszcze ciekawostka, że za prawa do zakupienia powieści Charlesa Webba, na podstawie której powstał ten film, producent filmu zapłacił, słuchajcie, $1000.
0: To mało.
4: Absolutnie niemożliwe i to prawdopodobnie zamknęło tamtą erę Hollywood. Już później, kiedy Absolwent zdobył 5 nominacji do Oscara i też otrzymał jednego Oscara za reżyserię, nie byłoby to możliwe, więc i w tym sensie ten film rozpoczął nową erę w Hollywood z przełomu lat 60. i 70. No więc ta historia młodego Benjamina, który na naszych oczach gdzieś wyzwala się spod tego klosza rodziców, którzy się nim nadopiekują i wciąż widzą w nim chłopca, on już jest mężczyzną i ten romans z sąsiadką, której mógłby być synem, ale ona go jednak uwodzi, żeby utopić w tej miłości i w tym romansie swoje frustracje i swoje smutki. To jest wszystko rzecz, która dzisiaj w roku 2026 brzmi bardzo aktualnie i bardzo nowocześnie. Wspaniałe kino, wspaniały film, wspaniałe postaci, Absolwent Mike'a Nicholsa. Absolutnie do zobaczenia lub do odświeżenia.
3: Bo są takie filmy, które można oglądać w kółko i zawsze coś nowego odkrywamy. I chwała za takie kino. Bardzo dziękujemy, Grażynko, że nam przypomniałaś, że możemy zobaczyć jeszcze raz ten genialny film w kinach. Słyszymy się niebawem.
5: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
6: Reklama.
7: Czyta Lektor AI.

0: Niżki 23,99 teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiecki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Bleszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: Za 14 minut.
15: I już.
14: Będzie już koniec. Będzie już za późno, kochani. Dlatego szlijcie teraz swoje zgłoszenia po 650 tysięcy złotych, które dzisiaj do wygrania. Radio Z7353 i od teraz 21 tysięcy szans na finał.

0: tutaj główka chodzi, nie?
1: Nóżka też i bioderko. Fans of Love Brave Radio Z. Za chwilę wiadomości, w których będzie ostrzeżenie. Silny wiatr w weekend.
2: Zanim zdążysz powiedzieć
3: jeszcze 5 minut,
2: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: I to już prawie 13, to oznacza, że w Radiu Z sprawdzamy najważniejsze wiadomości i Dalia Tomczak ponownie.
3: Protest górników w Katowicach, jest petycja do Ministerstwa Energii. Uważajcie na silny wiatr, synoptycy wydali ostrzeżenia. Wyjątkowe znalezisko w Gdańsku, odkryto witraż sprzed II wojny. Reporter Radia Z już go widział.
2: 13.
3: Górnicy i hutnicy protestowali przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Związkowcy z sierpnia 80 chcieli zwrócić uwagę na mnożące się problemy w górnictwie, hutnictwie i energetyce. Reporter Radia Z Szymon Kastelik na miejscu po rozmowie z protestującymi. Szymonie, na co zwracają uwagę związkowcy?
4: Rosnące ceny energii, spadek konkurencyjności Polski, upadające zakłady i groźba szybszej likwidacji kopalń niż przewiduje umowa społeczna. O tym mówili związkowcy.
5: Co z nas zrobili niewolników własnym kraju?
4: Do ministerstwa trafiła petycja, mówi Rafał Jedwabny z sierpnia 80.
6: Żeby ktoś w końcu się zajął naszą gospodarką, a nie tylko ściemniał, udawał, że coś robi.
4: Związkowcy alarmowali też, że spółki górnicze PGG i JSW są na skraju upadku, a rząd nie ma wciąż konkretnego na nich planu. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Protest to także pokłosie dwudniowego strajku pod ziemią w kopalni Wujek, który odbył się w tym tygodniu. Dotychczasowy minister i prawa ręka premiera w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany na sędziego w sejmowym głosowaniu. W Trybunale ma zająć miejsce Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się w drugiej połowie września. Kandydatura była krytykowana także przez koalicjantów, ponieważ Berek jest bliskim współpracownikiem Donalda Tuska, a rząd obiecywał odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
7: Donald Tusk z takim uporem, mimo oporu części swoich koalicjantów, mimo głosów sprzeciwu niektórych środowisk, które do tej pory bezwarunkowo pana popierały, prawniczych, forsuje pan ten kandydat.
3: To PiS zniszczyło niezależność sądów i Trybunału, odpowiada wicepremier i szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Waszą działalność przez 8 lat, szczególnie w obszarze wymiaru sprawiedliwości i praworządności, można opisać w ten sposób. Wszystko, co robiliście, było, żeby zawłaszczyć państwo.
3: Według PiS-u prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od Berka, ponieważ nie spełnia on formalnych wymogów i nie ma wystarczającego prawniczego doświadczenia. Prawie cała Polska z ostrzeżeniami synoptyków. Będzie mocno wiać, a na północy kraju także intensywnie padać. Najdłużej alerty będą obowiązywały na wybrzeżu. Dziś od godziny 16 do jutra do 11. Wyjątkiem są południowe krańce województwa małopolskiego i podkarpackiego. Tylko tam bez ostrzeżeń. Sensacyjne odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków podczas inwentaryzacji zbiorów odkryli bardzo dobrze zachowany witraż, który przed II wojną zdobił Bazylikę Mariacką. Był przez dekady zamknięty w 18 skrzyniach i przechodził z rąk do rąk. Reporter Radia Z Maciej Bąk był na pierwszej oficjalnej prezentacji zabytku. Maćku, jak się prezentuje i jak to się stało, że teraz został odkryty?
9: Dziś pokazano nam na podświetlonych blatach dwa jego fragmenty. Na jednym jest kobieca postać, drugi pokazuje, kto pod koniec XIX wieku ufundował to dzieło.
10: To jedno z najważniejszych rodów w Gdańsku, ród Stefensów. Mamy tam wielu kupców, radców prawnych, mamy przewodniczącego Rady Miasta.
9: Mówi pomorski konserwator zabytków Dariusz Chmielewski. Witraż trafił do magazynu podczas odgruzowywania powojennego Gdańska. Przedmiotów było wtedy tak dużo, że nie dało się do wszystkich zajrzeć, ale niedawno zarządzono ich generalny przegląd i mamy tego owoce. Gdańsk. Maciej Bąk, Radio Z.
3: Witraż zostanie ponownie zamontowany w Bazylice Mariackiej. Prace mogą ruszyć wiosną. W Bazylice wiszą dziś dwa witraże, które przetrwały wojnę, a film z prezentacji zabytku zobaczycie na naszym X-ie.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
12: Ale będzie wiało, no już jak w wiadomościach mówią, to znaczy, że będzie wiało.
2: Może to dobrze, czasami przewiewa coś przyjemnego.
12: A masz rację i też weekend po to jest, żeby przewietrzyć umysły, prawda?
2: Także będziemy wietrzyć głowę, a przy okazji podleje nam ogródki. Nie miejcie samochodu w okiem, chyba też się nie opłaca.
12: Nie, gdzie tam?
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
12: Chyba że w szkole taka była praca domowa, umyć okna, to co innego.

0: Radiu Z. Blondie to jest zespół, a wokalistka Debbie naturalnie struda. Ciekawostka. 14 minut po 13. Tu Radio Z.
1: A ja mam bardzo ciekawe noble, które przyznano. To są takie szczególne noble za popularyzowanie nauki i przekazywanie zabawnych aspektów pracy naukowca. Otóż w dziedzinie węchowej polski zespół naukowców z UW otrzymał taką nagrodę za badanie, które wykazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
0: Już nie pachną. Ale kurczę, coś w tym jest, bo moja mama wiedziała to już wieki temu w sumie. Jak byłem nastoletnim Michałkiem, mama co chwilę powtarzała: to wolno mnie, wojewodzie, to nie tobie, smrodzie. Myślałem, że to przenośnia taka. Już nie traktowałem. Muszę przemyśleć.

0: To jest Coldplay, to jest Beyoncé, to jest hymn for the weekend w Radiu Z. 13:21 na zegarze, a pamiętacie Agnieszkę? Agnieszkę, która wygrała w Żądzę Pieniądza w Radiu Z.
1: Byłam bardzo zaskoczona po powrocie z pracy, kiedy do mnie zadzwoniliście.
0: Tak, wraca się z pracy. Agnieszka wygrała 12 tysięcy i otworzyło się worek z marzeniami.
1: Myślę, że zwiedzimy Włochy, tak planowaliśmy, ale nie mieliśmy do końca takich funduszy, a teraz dzięki Radiu Z mamy tą możliwość i bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
2: Kolejne wakacje, a może pierwsze wakacje od lat, a może jakieś weselicho, we wrześniu jest R, w październiku też R, to szczęśliwe miesiące, a w naszych walizkach aż 650 tysięcy złotych dzisiaj i to starczy na wszystkie potrzeby. Dołączajcie do zabawy SMS-ową treści Radio Z pod 7353, on kosztuje 3,69 zł i od teraz do 14 wpada do gry 13 tysięcy razy.
0: Czyli wysyłasz SMS-a 13 tysięcy razy, wchodzisz do gry o nawet 650 tysięcy złotych dziś i o nawet milion w finale września. To co, gramy?
2: Radio Z 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
7: i Klemens prawy.
6: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
10: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
9: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
11: Też możecie wygrać.
9: Wielki finał 28 września.
12: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
9: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki. Sztuka mięsa. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz. Jedynie 3,99 za 1 kilogram. Aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
24: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
25: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
24: Znaczy, Frostę kupiłeś?
25: Prościej się nie da.
26: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
27: 3, 17, 41.
28: Co tak liczysz?
27: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
28: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11.
28: A
27: teraz
28: w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
26: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kochaj mnie, uwielbiam, jak ona to robi. Zalia w Radiu Z, 22 minuty po 14. Co tak się zaczytujesz tam?
1: No, bo taka piosenka o miłości, a ja sobie czytam różne ciekawostki ze świata ptaków i zwierząt. Wyobraź sobie, że dzięcioł puka w drzewo, żeby przypodobać się potencjalnym partnerkom. To jest takie pukanie miłosne.
0: Takie zalotne trochę, tak?
1: Zalotne.
0: O kurczę, ale patrz, że my mężczyźni z kolei mamy tak, że chcemy się przypodobać, nie? Jakiś samochody, perfumy, kariera. A wystarczy stuknąć w drzewo? Wow.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Codziennie.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
6: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Chcę rzucić palenie.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
18: Desmoxan. I już nie palisz.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dawid, potrzebuj błysk. Ty i ty także możecie wygrać dzisiaj w Radiu Z 650 tysięcy złotych. Pewniak w portfelu to aż 15 tysięcy złotych. Tyle za odebranie telefonu, a do tego do 14. 13 tysięcy szans jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
1: To kosztuje 3,69 zł. Radio Z 7353.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Historię Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicić wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofa.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Mamy niskie ceny.
0: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Łowiczu na Nowym Rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
22: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
23: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
24: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
25: Codziennie.
26: Po reklamie.
27: Na zegarach prawie 14, a to oznacza, że ponownie najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Idalia Tomczak.
1: Premier w Sejmie cytuje świadka w sprawie zonda krypto. PiS podważa jego wiarygodność. Będzie proces brata Daniela Obajtka. Chodzi o próbę zakupu leśniczówki. Seniorzy zastrzegają numery PESEL. We Wrocławiu wzrost 15-krotny. 14. PiS podważa wiarygodność świadka w sprawie afery zonda krypto. Przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach, premier cytował fragmenty protokołu jego przesłuchania. Była w nim mowa o obietnicy ukręcenia sprawie UBA i 2 milionach jako rekompensacie. W tym kontekście świadek miał wymieniać byłego ministra Zbigniewa Ziobrę. W Sejmie jest reporter Radia Z Marcin Friedrich, który zbiera komentarze. Marcinie, jak reagują politycy prawicy na te słowa?
2: Podważają wiarygodność świadka. Prezes PiS zarzeka się, że nie zna Przemysława Krala, szefa giełdy kryptowalut i człowieka, który jest małym świadkiem koronnym w śledztwie. Jarosław Kaczyński twierdzi, że zeznania cytowanego przez premiera świadka zostały wymuszone.
3: Na takiej zasadzie będziecie wolni, może zachowacie nawet jakieś pieniądze, jeśli zeznacie to i to.
2: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak odpowiada, że to sąd ocenia wiarygodność zeznania. Już w tymczasowym areszcie są 4 osoby, które w tej aferze mają postawione zarzuty.
4: To sąd podejmuje decyzję o areszcie i musi mieć podstawy do tego, więc jest to osoba, która na pewno ma ogromną wiedzę.
2: Nie zmieniło to jednak sejmowej arytmetyki i weta prezydenta nie udało się odrzucić po raz trzeci. Sejm, Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Szef kancelarii premiera nie wykluczył, że rząd będzie dyskutował nad kolejną próbą ustawowej regulacji rynku kryptowalut w Polsce. Brat Daniela Obajtka będzie jednak odpowiadał przed sądem za próbę zakupu za pół darmo leśniczówki w Gdyni. Wcześniej sąd rejonowy bez procesu umorzył sprawę, uznając akt oskarżenia za niezasadny. Afera wybuchła pod koniec rządów PiS, kiedy Bartłomiej Obajtek kierował gdańskim oddziałem Lasów Państwowych. Reporter Radia Z Maciej Bąk poznał szczegółowo decyzję sądu. Maćku, jak to możliwe, że w tak głośnej sprawie nie było nawet procesu?
5: Sędzia sądu rejonowego po prostu przeczytał akt oskarżenia, zobaczył, jakie kompetencje ma dyrektor i nadleśniczy i uznał, że wszystko było zgodnie z prawem i nie ma tematu. Tymczasem sąd okręgowy, rozpatrując zażalenie prokuratury, zorientował się, jaki był ciąg przyczynowo-skutkowy. Rząd PiS stracił władzę. Obajtek podpisał wstępną umowę zakupu 3-pokojowego lokalu za raptem 34 tysiące złotych, a nadleśniczą, która zaprotestowała, zwolnił. To jest materiał na proces, uznał sąd i wkrótce wyznaczy nowy termin rozprawy. Trójmiasto, Maciej Bo. Radio Z.
1: Obajtek ostatecznie mieszkania nie przejął. Pieniądze na tory. Tramwaje śląskie odzyskają ponad 280 milionów złotych unijnego dofinansowania na modernizację. Dotacja została zablokowana po wybuchu afery korupcyjnej, w której zarzuty usłyszeli byli członkowie zarządu spółki. Nowy prezes tramwajów śląskich Krzysztof Mikuła przekonuje, że firmie udało się odzyskać zaufanie.
11: Kolejny krok sanacji tramwajów śląskich, uporządkowania procesów, podniesienia poziomu transparentności, o który od kilkunastu tygodni mocno walczymy.
1: Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy zmowy przetargowej, faworyzowania firm i korupcji przy kontraktach związanych z modernizacją tramwajów. Rośnie liczba zastrzeżonych numerów PESEL. We Wrocławiu wzrost jest 15-krotny. Po wycieku danych z bazy MyDoktor do Urzędu Miasta zgłosiło się kilka tysięcy, głównie starszych osób, które nie korzystają z M-Obywatela. Jak mówi reporterce Radia Z Janina Nowak z działu Ewidencji Ludności, zastrzeżenie PESEL-u nie spowoduje problemu w urzędach.
14: Natomiast informujemy, że gdyby osoba chciała skorzystać z jakichś dużych kredytów w banku, tych chwilówek, to może to stanowić problem.
25: Ale jeżeli mówimy na przykład o seniorach, możecie wy jako urzędnicy być też taką dodatkową barierą przed ewentualnym wyłudzeniem.
14: Tak, jeżeli chodzi o seniorów, to na pewno przykładaliśmy się i spokojnie informowaliśmy, że jeżeli chce cofnąć, to może zrobić on to tylko i wyłącznie osobiście, że tutaj nie ma roli pełnomocnika.
1: Bo to mogliby wykorzystać oszuści. Kolejne wiadomości w Radiu Z za godzinę. Zaprasza Rafał Piech.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
27: Weekend. Barometr i termometr zjeżdża w dół. Będzie deszczowo, może nawet trochę burzowo w rejonie Suwalszczyzny, a na termometrach maksymalnie w sobotę 23, a w niedzielę 20. I będzie silnie biało.
29: Ja myślałem już przez chwilę, jak powiedziałaś, termometr i barometr, że wskazują tę samą wartość, a 996 stopni.
27: Kasia i Robert, dzień dobry.
30: Dzień dobry, dzień dobry. Ale Michał, ty się nie martw złą pogodą w weekend, ty w pracy jesteś.
31: No właśnie.
28: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: porady na zdrady. To jest Ania Dąbrowska w Radiu Z, 12 po 14. Dobrnęliśmy do piątku. No a co za tym idzie, przed nami pierwszy wolny weekend w szkole. Takie mini wakacje, bo to też ile można się uczyć, prawda?
1: Tak, tak. Wolny weekend, jasne. To będą pierwsze kartkówki, zadania domowe.
0: A nie strasz dzieci, no daj im żyć, no.
1: Wypracowanie moje ulubione co roku. Opisz swoje wakacje.
0: Tak, tak, tak. Było. Ja za każdym razem opisywałem te same i była piątka. Jak już raz się udało, to co wymyślać? Nie trzeba nowych wymyślać. Dobra, dzieci będą się uczyć, my będziemy odpoczywać, a jeszcze przed startem weekendu za chwilę odwiedzi nas Piotr Kędzierski.
1: Jak go znamy, przyniesie wam naprawdę dobry numer, taki godny piątkowego popołudnia. Warto zostać z nami, a teraz też piątkowo DJ Snake, Justin Bieber w Radiu Z.

0: Dawna to wiem.
1: Jest piątek, jest męskie granie orkiestra, jest też Piotr Kędzierski w Radiu Z.
2: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z.
3: Lose Yourself powstało na zamówienie specjalnie do filmu. Filmu, który opowiada historię młodego rapera walczącego o sukces. W główną rolę wcielił się sam Eminem, a piosenka zdobyła Oscara za najlepszy utwór filmowy. Tym samym Eminem stał się pierwszym w historii artystą hip-hopowym nagrodzonym w tej kategorii. I teraz pytanie do Was. Do jakiego filmu powstała ta piosenka? A. Skazani na Shawshank, B. Zielona Mila, czy C. Ósma Mila.
2: Dzwońcie 321-321-321.
4: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Wieczór, ale ty mnie dzisiaj zaimponowałeś, ale dzisiaj numer wybrałeś na piątkowe popołudnie. Do tego potrzebowaliśmy Eminem Lose Yourself w Radiu Z, 24 minuty po 14. Z nami Ola z Kielc, dzień dobry.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Piotrek Kędzierski kilka minut temu pytał o to, z jakiego filmu pochodzi ta piosenka, w której, uwaga dla podpowiedzi, też grał Eminem i to w rolę główną.
2: Ósma mila.
1: Czy to jest dobra odpowiedź? Sprawdźmy.
3: No i co? Miałeś wątpliwości? Pięknie odpowiedziałeś, pięknie.
0: Tak jest, doskonale. A skoro tak, to prawka dla ciebie.
1: Brawo i nie tylko brawa, bo mamy jeszcze dla ciebie Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z, który będziesz mogła sobie wziąć pod pachę i wszędzie, gdzie tylko chcesz słuchać nas i będziemy czule mówić do twoich uszu, co tylko chcesz. Mamy umowę?
2: Mamy.
0: Cudownie. To pięknego weekendu ci, Olu, życzymy. Baw się dobrze i słuchaj Radia Z.
2: Dziękuję.
0: Pa.
1: A Kędzior i historie oraz kolejne niespodzianki dla was wracają już w poniedziałek po godzinie 14.
4: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
16: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Marian, a gdzie mogę kupić
21: na ten... Na mediaexpert.pl.
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Orły Oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Po reklamie.
23: Hello, it's LP and you're listening to Radio Z.

0: Chico w Radiu Z, 19 minut do 19?
1: 15. Tak, 19 do 15.
0: 19, no,
1: tak to działa.
0: Tak,
1: jak
0: tak.
1: Masz 41, to jest 19. Jakby było 42, to 18 i tak dalej.
0: Co miałeś z matematyki?
1: To piąteczkę.
0: Słychać, słychać, rzeczywiście. Dobra, ale jak już tak zaczynamy liczyć, to dobrze się składa, bo ile tych SMS-ów trzeba wysłać do nas, do Radia Z, żeby wygrać kasę? I nasza słuchaczka Kasieńka to wie wszystko doskonale.
2: Jeden, tylko jeden. Tak, dlatego jest to wow.
1: Jest wow i kasa na koncie, a wy dzisiaj możecie wybrać walizkę, w której będzie 650 tysięcy złotych. Jeden SMS gra dwa razy dzisiaj i na koniec miesiąca o 1 000 000 złotych.
0: I my ten wasz jeden SMS zaczynamy mnożyć 16 tysięcy razy i robimy tak z każdą wiadomością do godziny 15. Jeden SMS, 16 tysięcy szans na podwójną wygraną.
1: Radio Z wysyła cię pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Łowiczu na Nowym Rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
9: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
10: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już w niedzielę o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
5: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
4: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
6: Też możecie wygrać.
4: Wielki finał 28 września.
7: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
4: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

dzisiaj grać o 650 tysięcy złotych, a do 15 każde SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje super bonus 16 tysięcy szans.

0: Alex Warren w Radiu Z. Ja mam taką niezbyt dobrą wiadomość, bo jest u nas drogo. Drogo jest.
1: No jest. Tu rzeczywiście zgadzam się.
0: Ale może uda mi się jakoś poprawić wam humor, bo okazuje się, że u innych też jest drogo. I jak inni mają gorzej, to chyba jest tak, że my mamy lepiej, prawda?
1: To zawsze cieszy, tak, to prawda. Ale jest też tak, że na przykład gdzieś jest drożej niż u nas?
0: A to tego dowiecie się w wiadomościach Radia Z o 15. Radio Z
2: i już. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
13: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
14: Po reklamie.
15: Jest piątek, 4 września, zbliża się godzina 15, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Berek z zielonym światłem od Sejmu w drodze do Trybunału Konstytucyjnego. Terytorialsi będą ćwiczyć na terenie przyszłej elektrowni atomowej. Drogie paliwo w hurcie, coraz drożej na stacjach. Więcej o tym w wiadomościach ekonomicznych.
15: 15.
16: Maciej Berek z poparciem Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowy minister i prawa ręka Donalda Tuska dostał 226 głosów za. Berek w Trybunale ma zająć miejsce Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się w drugiej połowie września. Po drodze jest przyjęcie ślubowania przez prezydenta. Według PiSu Berek nie spełnia wymogów formalnych. Na szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
17: Maciej Berek nie jest zaangażowany w polityczną działalność. Jest bardzo dobrym prawnikiem, twierdzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
18: Berek to jest państwo. Zawsze apolityczny, widziałem jego działania i jest to człowiek ogromnej wiedzy, naprawdę.
17: Zastrzeżenia jednak słychać z kancelarii prezydenta, mówi jej szef Zbigniew Bogucki.
19: Są tak daleko idące wątpliwości co do wykonywania zawodu radcy prawnego przez 10 lat rzeczywistego, a nie wpisania na listę, że ta kandydatura z powodów formalnych nie powinna być po prostu procedowana.
17: PiS twierdzi, że prezydent nie powinien przyjmować przysięgi sędziowskiej od Macieja Berka.
16: Kandydat PiSu do Trybunału Artur Kotowski nie uzyskał wystarczającej liczby głosów. Mają się szkolić i działać odstraszająco. Podpisano właśnie porozumienie, na mocy którego Wojska Obrony Terytorialnej będą ćwiczyć na terenie powstającej pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Z tym tematem już teraz reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, terytorialsi mają ustanowić dodatkową ochronę przed ewentualnym sabotażem?
11: W porozumieniu nie jest to wprost powiedziane, ale częsta obecność żołnierzy na placu budowy ma także odstraszać ewentualnych dywersantów. Przypomnijmy, w lipcu spłonęła część maszyn stacjonujących w Słajszewie. Oficjalnie uznano to za podpalenie, ale sprawców do tej pory nie ujęto. Pracownicy polskich elektrowni jądrowych mają wkrótce zacząć regularne szkolenia z terytorialsami, którzy mają dokładnie poznać teren. Żołnierze będą też edukować lokalną społeczność gminy Choczewo pod kątem procedur bezpieczeństwa.
16: Na terenie przyszłej elektrowni w gminie Choczewo cały czas trwają prace przygotowawcze, pierwsze lanie betonu za 2 lata. 3 dni na zniszczenie zebranych podpisów poparcia. Tyle mają kandydaci w wyborach na prezydenta Krakowa. Jeśli tego nie zrobią, złamią prawo. Okazuje się, że jednak nie wszyscy o tym wiedzą. Listy z podpisami dostarczyło 12 z 23 zarejestrowanych komitetów wyborczych. O czym z Krakowa nasz reporter Przemek Taranek.
14: Podpisy to dane wrażliwe. Zawierają nazwiska, adresy, numery PESEL. Przepisy jasno precyzują, co z nimi robić, tłumaczy dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
20: W przypadku zgłoszenia kandydata w wyborach, pełnomocnik wyborczy tego komitetu dokonuje protokolarnego zniszczenia podpisów obywateli w terminie 3 dni.
14: Nie wiedział o tym radny Łukasz Wantuch, który zebrał 2,5 tysiąca podpisów.
21: Tak, nie wiedziałem. Ja na wszelki wypadek i tak czy siak dostarczę to dzisiaj, żeby było spokojnie.
14: Podpisy albo protokoły zniszczenia tych podpisów muszą trafić do Miejskiej Komisji Wyborczej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
16: Ponieważ ustawowy termin mija w niedzielę, dlatego komitety mają czas do poniedziałku do 16. Kropla drąży skałę. Presja ze strony opozycji względem członków PKOL związanych z Radosławem Piesiewiczem przynosi efekt. Aresztowany na 3 miesiące prezes może zostać odwołany w przyszłym tygodniu. Taki scenariusz jeszcze kilka dni temu wydawał się mało prawdopodobny. Przeciąganie liny w Polskim Komitecie Olimpijskim śledzi Marcin Powideb z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, skąd ta zmiana?
22: No, Mieczysław Nowicki, zaufany człowiek Radosława Piesiewicza, aktualnie jego zastępca, zobowiązał się do zwołania posiedzenia zarządu maksymalnie 7 dni od zaplanowanego na wtorek posiedzenia prezydium. Jeszcze 2 dni temu sugerował datę 22 września, ale beton kruszeje, bo zdeterminowani przedstawiciele PKOL-u mający już dość całego zamieszania zagrozili, że sami zwołają ciało mogące usunąć ze stanowiska Piesiewicza głosami 2/3 prezydium. W obawie przed takim scenariuszem Nowicki wysłał do członków zarządu list, w którym zmiękczył swoje wcześniejsze stanowisko. Wszystko wskazuje na to, że los aktualnego prezesa PKOL jest przesądzony.
16: Radosław Piesiewicz usłyszał 2 zarzuty w sprawie afery w Zonda Krypto. Jest oskarżona o płatną protekcję oraz nierówne traktowanie wierzycieli. A teraz wiadomości ekonomiczne w Radiu Z i Idalia Tomczak.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Kierowcy, mamy mało powodów do optymizmu. W Niemczech, Belgii i Holandii pobite zostały rekordy cen detalicznych paliw. W Polsce także drogo w hurcie i coraz drożej na stacjach. Orlen podwyższył hurtowe ceny benzyny i oleju napędowego. Benzyna 95 po raz pierwszy od 4 lat przekroczyła w hurcie 6 zł za litr. To oznacza presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Według prognoz ePetrol.pl ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły, a benzyna może kosztować 7,99, diesel 8,87. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Jak pisze dziś Gazeta Wyborcza, kierowcom nie podoba się, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki. Ważna wiadomość dla artystów. Rzeszów rozpoczął nabór wniosków o stypendia twórcze. Miesięczne wsparcie wynosi 4000 zł, a za realizację półrocznego projektu można dostać łącznie 24 tysiące. Szczegóły i wnioski znajdziecie na miejskiej stronie poświęconej stypendiom. Nabór potrwa do końca miesiąca.
25: Ojojoj. To może powiem coś dobrego.
15: Dobra, ale zacznij od ojojoj, bo to ładne było.
25: To nie, słuchajcie, inaczej. Jest piątek i zbliża się weekend i to jest ta doskonała wiadomość. No a sobota będzie niestety, no przychodzi załamanie pogody poniżej 20 prawie w całym kraju i sporo opadów.
15: Ojojoj. 5 po 15, Kasia Wilk.
25: Robert Karpowicz, ale jest piątek i to nas cieszy, to nas grzeje,
15: tak jest,
25: to nas raduje.
15: A pogoda jest ojojana już, więc mamy spokój.
25: Ojojoj.
15: Lecimy.

0: Karpiu, a ty byłeś kiedyś takim wariatem, który tańczył w białych rękawiczkach?
1: Nie, to mnie ominęło jakoś tak.
0: A to wszystko przed tobą, to następnym razem, jak komoda nam zagra, to ja coś przygotuję, dobra? Tutaj w studiu będzie leżało.
1: To gwizdek jeszcze musisz przynieść. Słuchajcie, ja mam takie badania, do których przed chwileczką dotarłem, bo przebadano wegan i jedzących mięso pod kątem tego, kto ma większe szanse dożyć setki, to przed obiadem ważna informacja. No i co, jak uważasz, weganie czy mięsożerni?
0: Obstawiam, że ci, co jedzą mięso.
1: Tak jest! Wegetarianie mieli 19... Mięsko. Wegetarianie mieli 19% mniejsze szanse. Weganie, to są ci, co unikają jeszcze dodatkowo ryb i jajek, 29% mniej szanse niż mięsożerni dożyć setki. Chodzi o białko, chodzi o żelazo, które w tym wieku takim senioralnym to jest bardzo ważne dla mięśni i w ogóle dla zdrowego trybu życia.
0: No super, bardzo wartościowe badania, tyle że wiecie, teraz w szkołach ma być więcej strączkowych roślin.
1: A to się akurat ZUS-owi może nawet w przyszłości opłacać. Te strączki teraz.
0: Niepokojące nieco.
1: Główka pracuje.
0: Ziemniaczki zostaw, mięsko zjedz.

0: ciebie tu.
1: Jak tam u was w piątek? No o tej porze myślę, że coraz lepiej. A jak piątek, to przed nami finał tygodnia i ktoś z was będzie miał dzisiaj szansę na 650 tysięcy złotych.
2: A do tego mamy największy mega bonus dnia dla tych, którzy czekali na moment, kiedy najlepiej zagrać. No teraz. Od tej chwili każdy jeden SMS otrzymuje 25 tysięcy szans.
1: Sprawdźmy, no to co, gracie z nami?
3: Grajcie, kto nie gra, ten nie wygrywa.
2: 25 tysięcy szans na swoją wygraną, ale tylko do 16. Regulamin i specjalne bonusy czekają też na radioz.pl.
1: Nie czekajcie ani chwili, wyślijcie Radio Z pod 7353.

0: piątkowe popołudnie, jak dobrze byłoby mieć wolną drogę przed sobą, ale niestety to jest piątkowe popołudnie, więc miasta nam się korkują. A co można robić w korkach? Jakieś propozycje?
1: Można na przykład robić listę zakupów w głowie, szczególnie przed weekendem, to się przyda. Pamiętajcie o chlebie.
0: O korkach i o tym, gdzie są największe, powiemy więcej za chwilę w wiadomościach Radia Z o 15.30.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Marian, jaki laptop jest top?
15: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
17: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
18: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
19: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
1: i Klemens prawy
19: meldują się na breloczkach.
18: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Po reklamie. To piątek, czwarty dzień września, jest 15.30, pora na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
20: Do sądu trafił akt oskarżenia wobec trzech policjantów z Będzina w Śląskiem. Chodzi o pobicie kierowcy z chorobą Parkinsona, do którego doszło w październiku ubiegłego roku na stacji paliw. Funkcjonariusze po służbie interweniowali wobec 49-latka, którego podejrzewano, że jest pod wpływem narkotyków. Mężczyzna tłumaczył, że jest chory. Mimo to próbowano go wyciągnąć z samochodu i odebrać kluczyki. 49-latek opisywał, że był bity i podduszany. Hiszpania zmaga się z kolejną falą upałów. W Andaluzji jest ponad 40 stopni, a w większości pozostałych regionów temperatury sięgają nawet 35. W Barcelonie odnotowano historyczny rekord wrześniowy. W środę było 33,6 stopnia Celsjusza. Nowa organizacja ruchu na parkingu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy Jaczewskiego w Lublinie. Od teraz obowiązują tam zasady ruchu drogowego, a mundurowi mogą wystawiać mandaty. Zmiana jest konieczna, bo często zaparkowane auta blokowały przejazd karetkom, mówi Alina Pospisil, rzeczniczka szpitala.
21: Zamierzamy reagować w momencie, kiedy zauważymy na przykład pojazd blokujący przejazd karetek, czy też utrudniający poruszanie się pieszym, osobom na wózkach, pojazdom, które transportują leki i inne materiały medyczne. To z pewnością.
20: No od teraz podczas parkowania trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od skrzyżowań i przejść dla pieszych. Zostajemy w temacie dróg. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
20: Trzy samochody i ciężarówka zderzyły się na Krajowej 20 na Kaszubach. Przejazd w miejscowości Glincz na odcinku Żukowo-Kościerzyna jest całkowicie zablokowany. Cztery osobówki zderzyły się na Krajowej 60 w Łącku w Mazowieckiem, jadąc od Gostyni na w stronę Płocka. W tym miejscu natkniecie się na wahadło. Zderzenie ciężarówki z dostawczakiem na dolnośląskim odcinku S3. Utrudnienie występują w pobliżu węzła Lubin Południe. Droga w kierunku Zielonej Góry jest całkowicie zablokowana. Zator na 8 km także na Dolnym Śląsku i na autostradzie A4. I to po zderzeniu dwóch osobówek na węźle Kąty Wrocławskie, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. Widzicie utrudnienia na waszej drodze? Dzwońcie.
22: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
23: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Ale leje dzisiaj na północy, a do tego jeszcze możliwe są burze i grad, który pojawi się na zachodnim Pomorzu, częściowo wspaniale. Na ziemi lubuskiej, na północy Wielkopolski i na Kujawach. Nie wiem, czy wspaniale, ale no, ostrzegamy i informujemy. W nocy temperatura dość wysoka, bo nawet do 17 stopni na wschodzie.

0: serce.
1: Kim jestem? To Metzner w Radiu Z za 18 minut 16. No i takie pytanie, to może być istotne przed weekendem. Ile godzin spać, żeby starzeć się wolniej? Naukowcy wskazują zakres godzin. Badanie wykazało, że najlepiej spać tak od 6,5 do blisko 8 godzin na dobę. Ale te 6,5 to jest taki minimum.
2: Ale to, to działa chyba, bo ja spałam dzisiaj około 7 godzin i rzeczywiście wstałam, zobaczyłam się w lustrze i myślę, kurczę, jakoś tak lepiej
1: jest, tak,
2: od razu.
1: Nie? Ale jest, tak? Rzeczywiście, powiem ci, że naprawdę.
2: Dzięki.
1: Fajnie, no, taka opuchnięta dzisiaj jesteś, taka, wiesz, nie?
2: Czy jaka taka opuchnięta? Super. Powiedziałam, że dobrze wyglądam.
1: Nie, opuchnięta, ale to dobrze, bo dzięki temu zmarszczek nie widać, bo to tak naciąga ładnie.
2: Pogrążasz
1: się. Tam koło oczu.
2: Nie,
1: super
2: nic nie
1: jest.
2: Błaga, nic
1: 7
2: nie.
1: Jest okej.
3: Reklama.
4: Mój tani weekend, moje Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
6: Dziennie niskie ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

U nas w studiu wielkie przygotowania. Dzisiaj finał tygodnia. 650 tysięcy złotych czeka na kogoś, kto wyśle Radio Z pod 7353, a każde wasze Radio Z do godziny 16 mnoży 25 tysięcy razy. SMS Radio Z 7353.

0: Jestem, nigdzie się nie ruszam. Do 19 razem z Kasią, tu Radio Z, za 3 minuty 16. A w Krakowie mamy najazd kosmitów, przynajmniej pojazdów kosmicznych. Więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 16.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
3: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
5: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
6: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
13: Reklamie.
14: Dochodzi 16, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech.
15: Tragedia na torach w dolnośląskiej Oleśnicy. Nie żyje matka z dzieckiem. Deszczowo i zimno, przed nami jesienny weekend. Łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie.
14: Szesnasta.
15: Kobieta z dzieckiem nie żyją po wypadku na torach w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Są utrudnienia na linii kolejowej do i z Wrocławia. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieniński,
16: tak jest,
15: który jest cały czas w kontakcie ze służbami. Powiedz Michale, co ustaliłeś?
16: Do wypadku doszło kilkadziesiąt minut temu. Z nieoficjalnych ustaleń matka z dzieckiem przebiegała przez tory, kiedy uderzył w nie rozpędzony skład relacji Jelcz-Laskowice-Krotoszyn.
17: Tutaj w zdarzeniu nie brał udział w żaden samochód. Te osoby po prostu przechodziły przez tory.
16: Mówi Radiu Z Marcin Purzyński ze Straży Pożarnej w Oleśnicy. Na miejscu cały czas jest policja, straż, pogotowie. Za chwilę powinien pojawić się też prokurator. Trzeba ustalić m.in., czy na pewno podczas przejazdu pociągu były zamknięte rogatki.
15: Przejazd w rejonie miejsca tragedii przy ulicy Wiejskiej w Oleśnicy jest zablokowany. Zimniej, bardziej deszczowo i wietrznie. Koniec tygodnia rysuje się już w jesiennych barwach. IMGW wydał ostrzeżenia przed skutkami mocnych porywów wiatru niemal dla całej Polski. Z prognozami zapoznał się reporter Radio Z Tomasz Kubat. Tomku, gdzie pogoda w ten weekend da się najbardziej we znaki?
18: Na wybrzeżu, na Bałtyku będzie sztormowo, a w całej północnej Polsce sporo deszczu i to intensywnego. Aktualne alerty IMGW dotyczą jednak nie tylko opadów, ale przede wszystkim wiatru, ostrzega synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.
19: Nad morzem średnia prędkość wiatru może być równa nawet 55 km na godzinę, a porywy osiągać mogą do 85 km na godzinę.
18: I taka pogoda zostanie z nami w zasadzie do końca niedzieli. Na szczęście prognozy przewidują też sporo przejaśnień i ciepła, zwłaszcza na południu kraju. Na prawdziwą jesień przyjdzie nam jeszcze poczekać.
15: We wtorek i środę ma wrócić lato i to z temperaturami powyżej 30 stopni w południowej Polsce. Na horyzoncie ceny diesla blisko 9 zł za litr. Analitycy rynku paliw spodziewają się w najbliższych dniach podwyżek tego paliwa o ponad 40 groszy, a benzyny o ponad 20. Nic nie wskazuje, by ta seria podwyżek mogła się zatrzymać, bo konflikt na Bliskim Wschodzie się zaognia, a rafinerie utrzymują wysokie marże. Z ekspertami rozmawiała reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
20: Marże z przerobu ropy, kursy walut, ubezpieczenia tankowców, duży popyt na diesla przy problemach z transportem nakłada się na ten trend podwyżek cen, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z Petrol.pl.
21: Przez to paliwa gotowe są wielokroć droższe niż były na przykład w momentach, kiedy bywało, że ropa była droższa niż dziś. Ten cały łańcuch logistyczny jest po prostu dużo kosztowniejszy niż kilka lat wcześniej.
20: Ale największe koncerny paliwowe zarabiają, zyski z pierwszego półrocza są kilkukrotnie wyższe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
15: Polska i Hiszpania chciałyby, aby na poziomie unijnym określić możliwość opodatkowania tych nadmiarowych zysków. Z kolei Komisja Europejska odpowiedziała, że taki podatek to decyzja na poziomie krajowym. A teraz zaproszenie na najważniejszą polityczną rozmowę popołudnia. Gościem Beaty Lubeckiej w trzech pytaniach na koniec dnia będzie dziś Monika Sikora, wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Początek rozmowy o 18:02. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można do niedzieli oglądać w Krakowie. Na tamtejszej Akademii Górniczo-Hutniczej trwają międzynarodowe zawody European Rover Challenge. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów z najlepszych uczelni, ale też naukowców i przedstawicieli biznesu z sektora kosmicznego.
0: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
13: A co on teraz robi?
0: Teraz pobiera próbki z powierzchni, kamienie, żwir.
22: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. To, co dla nich jest istotne, to jest to, nas teraz słucha i ogląda, ponieważ my co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
0: Takie zawody to jest właśnie też sprawdzenie, no, właśnie tego, jak nasze rozwiązania działają.
15: Na miejscu z mikrofonem pojawił się reporter Radia Z Przemek Taranek. W tegorocznych zawodach uczestniczy 25 łazików marsjańskich. Można je oglądać do niedzieli w Krakowie przy ulicy Rejmonta 19.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Ależ to będzie wspaniały weekend, bo temperatura około 20-19 stopni, sporo opadów i to super, bo będzie można odpocząć bez wyrzutów sumienia. Człowiek nie będzie w takim pędzie, że musi wszystko załatwić. Tylko tak wiecie, w sobotę powolutku, a jeżeli jednak planujecie spacery, to polecam niedzielę, bo tych opadów będzie po prostu trochę mniej.
14: Tak, albo w pędzie w sobotę omijać krople takim szybkim pędem i to mamy wtedy i szybki ruch, i odpoczynek, i radość, i same plusy.

0: oficjalny fanklub tego pana Mrozu w Radiu Z, 11 minut po godzinie 16. Jest nowy priorytet rządu.
1: Ojo, wreszcie, o jak dobrze, no fajnie, co tam nowego wymyślili?
0: I warto o tym powiedzieć, bo to są poważne sprawy. Mhm. Teraz będziemy szukać surowców krytycznych, czyli na przykład miedzi, platynowców, grafitu, helu, fluorytu. Mhm. I na realizację tego bardzo ważnego celu przeznaczono blisko 186 milionów złotych.
1: No i od razu mi się pojawia taka lampka, nie? Jak myślicie, ile za te pieniądze uda się znaleźć surowców, a ile znajdzie się ludzi, którzy znajdą te pieniądze?
0: Tego nie wiem, ale to brzmi jak projekt, przy którym ja bym chciała pracować. Naprawdę, ja myślę, że bym się tam tak sprawdziła za te 186 milionów.
1: Wiecie, to jest taka sytuacja, że w najgorszym przypadku nic nie znajdziemy. Ale próbowaliśmy.

0: Savage Garden, To The Moon and Back w Radio Z, 18 minut po 16. A pamiętacie o tym, że po 17 to odpalamy finał tygodnia Rządzę Pieniądza. Z walizki dzisiaj można wyciągnąć 650 tysięcy złotych. Konrad już swoją kasę ma i niczego nie żałuje.
1: Warto grać, warto mieć marzenie i czasem też się pomaga spełnić, tak jak w naszym przypadku Państwu.
2: Znacie nas i wiecie, że piątki to my świętujemy na bogato. 650 tysięcy złotych czeka, ale to nie wszystko. Pamiętajcie, że milion w finale też jest na wyciągnięcie ręki. To czeka na was już pod koniec miesiąca. I taką kasę możecie zgarnąć jednym SMS-em.
0: A ten jeden SMS od teraz, no to takie 16 600 SMS-ów. Taki ekstra mnożnik mamy dla was tylko do 17. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: That's the way it is. I Celine Dion w Radiu Z, 25 minut po 16. Z racji tego, że szkoła wróciła, to chciałoby się zapytać, no właśnie tak jak jeden uczeń kiedyś w szkole, czy słyszała pani kiedyś dźwięk pterodaktyla? I normalnie zagralibyśmy ten dźwięk, ale prawdopodobnie wystrzeliłyby wam głośniki w kosmos, więc nie.
1: Tak, tego robić nie będziemy, ale w wiadomościach Radia Z o 16.30 zabierzemy was do Parku Jurajskiego i też będzie się działo. Bądźcie blisko radia.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
7: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Czyta lektor AI.

0: Zniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie. Słuchacie Radia Z. Mamy piątek, na zegarach już 16:30. Pora na najnowsze wydanie wiadomości. Rafał Piech, zapraszamy.
10: YouTuber Stu na dłużej w areszcie decyzją sądu za kratami spędzi kolejne 3 miesiące. Śledczy zarzucają mu m.in. czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. To pokłosie afery sprzed 3 lat, nazywanej Pandora Gate. Niektórzy polscy twórcy internetowi mieli utrzymywać kontakty o charakterze pedofilskim. Stu nie przyznaje się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. Komisja Europejska nie otrzymała żadnego oficjalnego wniosku z USA o zwrot pieniędzy za pomoc wojskową dla Ukrainy. To komentarz do ostatnich wpisów Donalda Trumpa. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział, że będzie domagał się od Europy zwrotu kosztów za amunicję, którą przekazał jego poprzednik Joe Biden. Unijni urzędnicy przypomnieli, że państwa członkowskie łącznie przekazały Kijowowi już ponad 220 miliardów euro. A teraz posłuchajcie, tak mógł brzmieć Park Jurajski. Naukowcy połączyli badanie skamieniałości skrzydeł owadów z nowoczesnymi symulacjami komputerowymi, aby odtworzyć dźwięki jurajskiego lasu. Jeśli zrekonstruowane dźwięki są poprawne, to jest to najstarszy znany dowód komunikacji ultradźwiękowych zwierząt na długo przed pojawieniem się nietoperzy z echolokacją. U nas teraz już wiadomości z dróg.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Utrudnienia na ekspresowej 19 na Lubelszczyźnie w pobliżu miejscowości Wilkołaz. Pierwsza osobówka uderzyła w bariery, zablokowane lewe pasy w kierunku Lublina. Nadal są problemy na dolnośląskim odcinku S3 między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. Ciężarówka zderzyła się z 2 autami dostawczymi. Trasa w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Dostajemy także od Was sygnał o dużych problemach na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy.
12: Cysterna i 4 schody osobowe. Wielkie utrudnienia.
10: To fragment drogi krajowej numer 80. Utrudnienia na jezdni w stronę Torunia. Był wypadek, stoicie w korku, dajcie znać o tym innym kierowcom.
11: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: No dzisiaj solidne opady deszczu na północy naszego kraju, zachodnie Pomorze, ale także Warmia, Mazury, a późnym wieczorem i w nocy burze pojawią się w Wielkopolsce, na Kujawach, w Łódzkiem i w Mazowieckiem. W nocy bardzo ciepło, bo nawet do 17 stopni na wschodzie.
14: Ekspertką nie jestem, ale jeżeli pada deszcz i jest ciepło, to co? Grzyby? Tak? Potwierdzasz? Zaprzeczasz?
13: Tak, bo się zamyśliłem, wiesz? Zobaczyłem tego prawdziwka, którego mam rwać i...

0: w takim tempie cudownie wracać z pracy do domu. Fastboy Music Sounds w Radiu Z. To wy sobie wracajcie, a my w międzyczasie powiemy o tym, że AI wkracza do naszego życia. Czytam właśnie, że coraz więcej osób wykorzystuje sztuczną inteligencję do zakupów. I to nie jest już tylko jakaś taka futurystyczna wizja, tylko mamy tutaj konkretne dane. 63% z nas, Polaków, korzysta ze sztucznej inteligencji, kiedy szukamy i porównujemy produkty. No i potem szukamy najtańszego sklepu, w którym możemy to nasze cacko wymarzone kupić.
1: Ja właśnie nie wiem, ja nie mam jakoś tak przekonania. Ja to testowałem, sprawdziłem. Jak się okazało, że trzeba za te zakupy samemu zapłacić, to mi się to naprawdę nie spodobało.
2: Reklama. Zdrowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Łowiczu na Nowym Rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
5: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
6: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
19: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Uwaga, uwaga, już za chwilę ostatni bonus i on może przelecieć wam koło nosa.
1: 650 tysięcy złotych czeka. Do 17 każdy SMS to 16 600 szans na finał. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: for another. To One Direction w Radio Z. Iga Świątek gra na kortach w Nowym Jorku. Na miejscu jest nasz dziennikarz sportowy.
1: Mateusz Ligenza tam jest rzeczywiście, a jak Polonia będzie kibicować, to sprawdzimy w wiadomościach Radio Z, które u nas punktualnie o 17:00.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Prawdziwy test dla prezydenta PiS-u Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw.
4: Morawiecki mówi, to twój kartofel, Jarosławie. A Jarosław mówi, nie, to twój kartofel, Mateuszu.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Tomasz Kubat, Radio Z.
6: Jan Kielak, Radio Z.
7: Michał Wieliński, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
23: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
25: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
21: Po reklamie.
0: Zbliża się 17, jest piątek, 4 dzień września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
26: Co
1: Sejm był za, ale nawet koalicjanci kręcą nosem na kandydaturę Berka na sędziego Trybunału. Cięcia w Volkswagenie zlikwiduje dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Na koniec odwiedzimy Nowy Jork. Polonia kibicuje Idze Świątek na US Open. Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest to optymalne rozwiązanie, ocenia wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Kandydatura Berka została dziś przyjęta w sejmowym głosowaniu, ale nie wszyscy posłowie koalicji rządzącej głosowali za. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, a jakie wątpliwości dotyczące Berka miał dzisiejszy gość Radia Z?
3: Według Dariusza Mazura Maciej Berek jako sędzia Trybunału będzie niezależny i bezstronny, jednak jako były minister obecnego rządu musi się liczyć z krytyką społeczeństwa. Wiceminister Sprawiedliwości pytany o to, czy Berek powinien oceniać ustawy, które sam przygotowywał, odpowiada stanowczo.
4: Zakładam, że w każdej z takich sytuacji pan Berek by się wyłączał od obrad.
3: Według gościa Radia Z porównywanie Macieja Berka na przykład do Krystyny Pawłowicz czy Stanisława Piotrowicza jest nadużyciem, bo Berek nie był posłem i nie używał tak agresywnej retoryki.
1: Według polityków PiS-u prezydent nie powinien przyjąć ślubowania od Macieja Berka, bo były minister nie ma wystarczającego doświadczenia prawniczego. Ten temat powróci w programie Trzy pytania na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Monika Sikora, wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Zostajemy przy decyzjach, jakie dziś zapadły przy Wiejskiej. Sejm po raz trzeci podtrzymał weto Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Mocne słowa w stronę opozycji skierował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
5: Szemrane kryptoprawice pomogły w nieprzełamaniu weta szemranego prezydenta. Jest to niezaskakujące, acz szokujące. W świetle informacji o próbach przekupstwa, o prawdopodobnym morderstwie, o gigantycznych stratach klientów tej nieuregulowanej firmy.
1: Przypomnijmy, w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu m.in. zarzuty płatnej protekcji. Z kolei wczoraj dwie osoby usłyszały zarzuty w zorganizowanej grupie przestępczej, a znany inwestor giełdowy Rafał Zet usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Na Lubelszczyźnie cały czas trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich ponad 300. Całość ma być w pełni zautomatyzowana. To odpowiedź na coraz częstsze rosyjskie prowokacje. O szczegółach nasz lubelski reporter Mateusz Kasiak.
6: W tej chwili syreny uruchamiane są za pomocą kilku kanałów. Docelowo mają być odpalane cyfrowo i bez konieczności fizycznego angażowania ludzi. Na Lubelszczyźnie na razie wszystko idzie sprawnie. Przekonuje mnie Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
7: Codzienne testy sprawności 164 nowych syren alarmowych, które zostały przekazane przez Komendę Wojewódzką, codziennie wykazują prawidłowość.
6: A chodzi zarówno o ciche testy, czyli techniczne przećwiczenie nowych syren, jak i testy dla samych mieszkańców. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Prace nad nowym systemem to także pokłosie spóźnionej reakcji z końca lipca, kiedy w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W kilku powiatach nie zawyły wtedy syreny. Wielkie cięcia w Volkswagenie. Przyjęto plan ratowania największego europejskiego koncernu motoryzacyjnego. Ten plan przewiduje radykalne oszczędności i drastyczne kroki, m.in. masowe zwolnienia, likwidację kilku zakładów i zmniejszenie produkcji samochodów, o czym donosi niemiecki korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
26: Takiej radykalnej przebudowy jak ta, przyjęta właśnie przez Radę Nadzorczą, nie było w historii koncernu z Wolfsburga. Zlikwidowanych zostanie do 60 tysięcy miejsc pracy, 4 niemieckie nierentowne fabryki zostaną zamknięte, jeśli do połowy przyszłego roku nie będzie koncepcji, co mają produkować zamiast aut. Nadprodukcja zostanie drastycznie zredukowana, Volkswagen będzie sprzedawać w przyszłości 9 milionów pojazdów rocznie, aż o ponad milion mniej niż teraz. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Polonia w Stanach Zjednoczonych mocno trzyma kciuki za Igę Świątek na rozgrywanym US Open. Nasza tenisistka jest w doskonałej formie, w świetnym stylu zameldowała się już w trzeciej rundzie singla. Wszystko to na własne oczy obserwuje specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Odwiedził miejsce szczególne. Ruszył na Greenpoint, najbardziej polską dzielnicę Nowego Jorku. Co tam zastał?
27: Greenpoint już coraz mniej jest polski, bardziej się to przyniosło na Queens, na Maspet, ale no jeszcze tam są możliwości dogadania się tylko językiem polskim, ale już powiem szczerze, chyba prędzej na Maspet.
28: Polska kuchnia, polskie produkty są obecne w Nowym Jorku. Jest ta polskość taka gdzieś widoczna?
29: Jest dużo mniej niż w porównaniu z tym, co było 20 lat temu i teraz te zmiany naprawdę przeszły.
28: To z czego tak jesteśmy tutaj znani?
27: Myślę, że jesteśmy sumiennymi pracownikami, tak mi się wydaje.
29: Że jesteśmy przede wszystkim rzetelni, bo to jest jeden z takich ważniejszych elementów, gdzie bierzemy i zdobywamy rynek.
1: Kolejny mecz Igi już jutro, a w Radiu Z oczywiście usłyszycie relacje prosto z Nowego Jorku od naszego specjalnego wysłannika na wielkoszlemowy US Open.
30: Radio
2: Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Karpiu, a masz tak czasami, że wychodzisz z domu z mokrymi włosami?
0: Nie, no jak ja umyję, to one po sekundzie są suche, to nie mam.
8: Okej, to jeżeli macie tak jak ja, że wam się zdarza, to myślę, że przed nami ostatnie dni, kiedy to jest możliwe, ale Karpiu, jest szansa, że jutro z tymi mokrymi włosami wrócisz, bo przez sobotę i niedzielę sporo opadów, no może one oszczędzą zachód kraju.
0: No to tam właśnie będę. 5 minut po 17, a za chwilę finał Rządzę Pieniądza i to jest finał tygodnia. Gramy o 650 tysięcy złotych. Telefony miejcie pod ręką, za chwilę dzwonimy.

0: Cudowny. Teddy Swims w Radiu Z. 12 minut po 17.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Rządza
0: pieniądza. Zrobiło się po 17, jest piątek, można wyluzować. Dla niektórych to już początek weekendu, ale dla nas jeszcze nie. Do momentu, kiedy nie rozdamy ogromnej kasy, to jeszcze nie będziemy mówili o weekendzie. A ten moment to już za chwilę, bo numer do osoby, do której mamy zadzwonić, jest wylosowany, więc dzwońmy i sprawdzamy, co się za chwilę wydarzy. Maksymalnie 5 sygnałów, tu się nic nie zmieniło. Czy to tak będzie słuchaczka? Halo, dzień dobry, tu Radio Z, Kasia Wilk, Robert Karpowicz, Rządza pieniądza.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Halo?
2: Jeszcze nie dowierzasz. Halo. Dzień dobry, tu Radio Z, Robert Karpowicz i Kasia Wilk. Jak masz na imię? Dzwonimy, żeby ci kasę wręczyć. Taki mamy plan.
3: Dzień dobry, z tej strony Martyna.
2: Cześć Martyna, skąd jesteś?
3: Z Koła.
2: I jesteś już po pracy, zaczynasz weekend, czy jeszcze jakieś zakupy przed tobą?
3: Nie, już po pracy.
2: To super, jesteś w domu z bliskimi, czy na razie sama?
3: Tak, właśnie siedzimy z mężem, oglądamy film.
0: Dobra,
2: no to
0: świetnie. Film na razie odrzućcie, zostańcie przy Radiu Z i to będzie taki moment, kiedy trochę będziesz mogła szturchać męża łokciem po żebrach, żeby ci podpowiadał, czy gramy, czy nie gramy. To może zaczniemy od tego, co dzisiaj jest w pewniaku, dobra? Na razie rozmawiamy z tobą, Martyna, na razie tam męża w ogóle nie tyrkaj. Powiemy ci...
2: Potem będzie tyrkanie.
0: Powiemy ci, że w pewniaku dzisiaj w czerwonym portfelu Radia Z jest 15 tysięcy złotych.
2: No. Brak słów, co?
3: Tak, ja trochę... jest po prostu w takim szoku.
2: To ja teraz trochę skomplikuję sprawę. Martyna, jak twój mąż ma na imię?
3: Artur.
2: Artur. Martyna i Artur, macie do wyboru albo 15 tysięcy złotych. To jest wasz pewniak. Kasa na wakacje, na zakupy, na remont, na co chcecie. Ale możecie też póki co zrezygnować z tego portfela i wybrać jedną z naszych walizek. Dzisiaj w nich może być 650 tysięcy złotych albo 65 tysięcy, 20 tysięcy, no albo znacznie mniej niż w portfelu, 5 tysięcy.
0: Takie ryzyko trochę. Można zgarnąć więcej, ale można też trafić na tę walizkę, gdzie będzie trochę mniej.
2: A jakie jest u was? Lubicie ryzyko?
3: No, oczywiście, że lubimy.
0: A, dobra, takie wariaty. To ja ci tylko przypomnę, że w pewniaku jest 15 tysięcy złotych i tego jakby... Tu się nic nie zmienia. To jest 15 tysięcy złotych w gotóweczce, które możemy ci przekazać.
3: Super, no to gramy w takim razie.
0: A, czyli gramy jednak, tak?
3: No, oczywiście.
0: Okej, okay. A słuchaj, a gdyby się okazało, że to nie jest 15, tylko 18 tysięcy złotych? Bo ja tu jeszcze 3 koła wysupłałem.
3: Mężu?
2: Artur, głośniej, bo nie słyszymy.
0: Odważnie.
3: Mówi, że mam sama podjąć decyzję, ale...
0: A, najlepiej,
2: właśnie, ty
0: najlepiej. Tak, spytaj mamy.
3: Mąż mówi, że raz się żyje.
2: Martyna, 18 tysięcy złotych czy walizki?
3: Walizki.
0: No to gramy. Dobra.
2: Okay.
0: To już ci tłumaczę co i jak. Przed wami napis Radio Z. I z tego napisu wybierzcie proszę jedną literę.
3: A.
2: Wspólna decyzja, to słyszeliśmy. Pod literą A mamy 20 walizek. Którą wybieracie?
3: 16.
0: Okay.
2: Zgodni jesteście.
0: A 16. Gotowi, żeby otworzyć tę walizkę?
3: Oczywiście, że tak.
0: Otwierajmy.
1: Masz 20 tysięcy złotych.
0: No i pięknie. I tak miało być. Rewelacja. Cieszę się bardzo, że wybraliście walizkę, w której jest więcej kasy niż my proponowaliśmy. To są takie momenty, które sprawiają nam dużo radości.
2: Martyna, Artur, po prostu na kanapie wygraliście 20 tysięcy złotych, ale to będzie dla nas bajeczny weekend.
3: Ja szczerze nie dowierzam nadal, że uzyskałam ten telefon od was i po prostu jestem w takim szoku, że sobie tego nie wyobrażacie.
0: Słuchaj, Martyno, jeśli wysyłałaś SMS-y pod 7353, no to tak to się kończy, że my w końcu odzwaniamy i zgarniacie kasę.
3: A właśnie dzisiaj wysyłam SMS-a i mój mąż mówi tak, mówi, wysyłasz SMS-y, mówię, a no już widać, może się uda. I się udało,
0: pięknie.
2: Martyna, czy ja mam wrażenie, czy was jest tam więcej? Czy jesteś
3: oczywiście
2: sama z mężem?
3: Oczywiście, jeszcze syn tutaj, właśnie syn przyszedł już.
4: Stoję za kasem i...
0: Ściskamy cię mocno. Ale cała rodzina ma dzisiaj radochę, fajnie. 20 tysięcy złotych wysyłamy do koła. To jest już ta wiadomość, która idzie w świat na koniec tygodnia. No a my szykujemy się już do nowej rządzy pieniądza. Już pakujemy do walizki 400 tysięcy złotych. W każdej chwili możecie wejść do gry, wysyłając SMS-a treści Radio Z pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
5: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Chcę rzucić palenie.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
19: Po reklamie.
20: Mamy piątkowe popołudnie, jest 17.30, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Rafał Piech.
21: Kierowca tira, który zderzył się z pociągiem w Gdańsku, usłyszał zarzuty. Wjechał na torowisko przy opuszczających się rogatkach, nie wyłamał szlabanu, a chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg. W wypadku nikt z pasażerów nie ucierpiał. 42-letni obywatel Bośni i Hercegowiny usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grożą mu 3 lata więzienia. Kolejarze przypominają, że w sytuacji utknięcia między szlabanami należy je natychmiast wyłamać. Niespodziewane odejście z resortu klimatu i środowiska. Mikołaj Dorożała złożył rezygnację z funkcji wiceministra oraz głównego konserwatora przyrody. W resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo. Nie wyjaśnił powodów swojej decyzji. Dorożała skonfliktowany był ze środowiskiem myśliwych i leśników. W koalicji był atakowany m.in. przez szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza. Najstarszy świecki pomnik w Polsce stoi w Kozienicach na Mazowszu. Do tej pory sądzono, że tytuł ten należy do warszawskiej kolumny Zygmunta, mówi ksiądz Dariusz Sałek, proboszcz parafii Świętego Krzyża.
22: I tak jest to ponad 100 lat starszy zabytek od kolumny
0: Zygmunta w Warszawie, na Starym Mieście, więc powód do dumy, powód do tego, żeby odwiedzać te miejsca, nawiedzać, troszczyć się o nie i cieszyć się tym, że żyjemy w pięknym, historycznym mieście Kozienice.
21: Pomnik w Kozienicach ma formę czworobocznego filara na cokole zwieńczonego krzyżem. W Radiu Z teraz wiadomości z dróg.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Utrudnienia na A1 między węzłami Pikary Śląskie-Pyrzowice w pobliżu miejscowości Dobieszowice. Stoi zepsuta ciężarówka, zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. Dajecie nam znać o tragicznym wypadku na 94 koło Wieliczki. Ciężarówka zderzyła się z motocyklem.
22: Z powodu śmiertelnego wypadku przy wjeździe do Wieliczki od strony Krakowa cała droga jest zablokowana.
21: Droga zablokowana jest w kierunku Tarnowa. Utrudnienia na S6 w Zachodniopomorskiem. Osobówka uderzyła w bariery na odcinku między węzłami Sianów-Zachód-Kawno. Zablokowany jeden pas ruchów w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Był wypadek, stoicie w korku, dajcie znać o tym innym kierowcom.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Oj, popada niestety w ten weekend. I jeżeli planujecie spacer, to ja polecam... A w sumie nie wiem, jak wolicie. Jeżeli
23: jak,
20: wolicie...
23: nie wiesz, co polecasz?
20: Tak, zastanawiam się teraz, bo w sobotę będzie cieplej, ale więcej deszczu, a w niedzielę chłodniej, ale bez opadów.
23: A to tak może w nocy z soboty na niedzielę pójdźcie sobie na spacer, będzie trochę tego, trochę tego.
20: Uj, jaki wariat, dobra propozycja, wchodzę w to.
23: Za 28 minut 18, a jeśli teraz wychodzicie z pracy, to dobrze zagraliśmy, nie? It's my life, Bon Jovi w Radiu Z.

0: Nigdy nie przebój jednej szkolnej dyskoteki, chociaż z perspektywy czasu wydaje się to nieco dziwne. Otwieram wino w Radiu Z. 18 minut do godziny 18.
1: I mamy nowego... gorsze.
0: To prawda. Baby Shark. Ale nie, nowy rekordzista jest. Najstarsza osoba, która ukończyła jedną z takich najbardziej wymagających pieszych tras Stanów Zjednoczonych, tak zwany szlak Apalachów, to uwaga, 91-letni mężczyzna.
1: Tak, ale to nie jest byle tam 91-latek, bo to już jest jego drugi rekord. Pierwszy jakiś czas temu pobił jego kolega, też emeryt, więc tam bronić tytułu i wyruszyć jeszcze raz w drogę postanowił i tak zrobił.
0: Tak, ale to jest zaskakujące, że do takich rzeczy, panowie, to was w ogóle nie trzeba zachęcać, ale o przykręceniu półki to oczywiście co pół roku trzeba przypominać.
1: No to jest, widzisz, Kasia, to wystarczy powiedzieć, jak nie chcesz zrobić, to poproszę Andrzeja spod siódemki i po dwóch minutach będzie wisiało. Tak, to zawsze działa.
0: Nie, bo nie przykręcisz, nie, Andrzej by dał radę, ale ty... Radio Z
2: i już. Reklama. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jednym, że nigdy nie jest za późno na jabłkowe ciasto. To Artur Rojek i Mira Fiori w Radio Z za 5 minut 18.
1: Zanim poradzicie na ciasto, polecamy waszej uwadze wiadomości Radio Z. Tuż po nich, 2 minuty po 18, Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dziś rozmawiać będzie z Moniką Sikorą, wiceministrą rodziny i pełnomocniczką rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Zostańcie z nami. Radio Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofa.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Jak kanapki do szkoły, to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
18: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
17: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
19: Sąsiadko, witam.
20: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
19: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
21: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
20: Sylwester, mój kicisz wrócił.
19: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
20: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
21: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Po reklamie.
0: Wszystko, co najważniejsze w piątek, 4 września, mamy dla was już teraz w wiadomościach Radia Z, a te przygotował i przedstawi Rafał Piech.
22: Noworodek porzucony przed klasztorem. Matka usłyszała zarzuty. Maciej Berek do Trybunału. Zielone światło w Sejmie. Czerwona kartka od PiSu. W trzech pytaniach na koniec dnia wiceminister Monika Sikora, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
0: 18.
22: Policja odnalazła matkę, która kilka dni temu porzuciła noworodka w reklamówce przed klasztorem w Błoniu na Mazowszu. Dziecko było wychłodzone z niską wagą urodzeniową. Odnalazły je siostry zakonne i zawiadomiły służby. Kobieta usłyszała już zarzuty. Jakie? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
1: Matka chłopczyka usłyszała już zarzut narażenia na niebezpieczeństwo noworodka. Grozi jej do 5 lat więzienia. Kobieta przyznała się do winy, została objęta policyjnym dozorem. Dziecko jest w szpitalu. Stan chłopczyka jest dobry. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja ustala, w jakich okolicznościach doszło do pozostawienia dziecka.
22: Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Grodzisku Mazowieckim. Donald Tusk odpalił polityczną bombę w Sejmie. Ujawnił fragmenty protokołu prokuratorskiego dotyczącego afery Zonda Krypto. Według zeznań przesłuchiwanej osoby Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztw w zamian za korzyści finansowe. Następnie premier odczytał fragment zeznań głównego świadka w aferze Zonda Krypto.
2: Zbyszek zapoznał się z aktami. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
22: Według relacji Donalda Tuska szef upadłej giełdy Zonda Krypto miał też usłyszeć od innej osoby obietnicę ułaskawienia ze strony Karola Nawrockiego. Prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego PiS krytykuje wybór Macieja Berka na sędziego. Dotychczasowy minister i prawa ręka premiera ma zająć miejsce Justyna Piskorskiego. Wcześniej jednak musi złożyć przysięgę przed prezydentem. Za naszych rządów nie wskazywaliśmy do Trybunału Ministrów, mówi Jarosław Kaczyński.
3: Przechodzi prosto z rządu. Tutaj rzeczywiście nie ma takiej reguły prawnej, ale po tym wszystkim, co oni mówili, i tym człowiekiem jest ktoś, o którym sam premier, i mówię tutaj o Tusku, twierdzi, że to jest jego najbliższy współpracownik.
22: Szef Kancelarii Prezydenta twierdzi, że są wątpliwości formalne dotyczące Macieja Berka oraz jego niewystarczającego doświadczenia prawniczego. A już teraz trzy pytania na koniec dnia. Zapraszam, Beata Lubecka.
23: Dzień dobry, z nami jest Monika Sikora, pełnomocniczka, pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami z Nowej Lewicy, z Zarządu Krajowego. Dzień dobry, pani minister.
24: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
23: I jeszcze muszę powiedzieć, że wiceminister rodziny, polityki społecznej i pracy, chyba tak to powiem. Pytanie numer jeden. Maciej Berek, prawa ręka pana premiera do niedawna minister w rządzie, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dobrze się stało, czy źle się stało?
24: Myślę, że się przekonamy. Panu premierowi zależało tak na tym, żeby właśnie pan Berek objął tą funkcję. Myślę, że było wiele wątpliwości związane nie tyle z doświadczeniem pana Berka, bo jest, to się chyba wszyscy zgadzamy, bardzo dobrym ekspertem i kompetencjami, natomiast jego zaangażowaniem politycznym. No tak, taka decyzja została dzisiaj podjęta, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście pan Berek przyczyni się do tego, że zmiany w Trybunale nastąpią.
23: Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, głosował jako jedyny w Lewicy przeciwko tej kandydaturze.
24: Jak rozumiem, tłumaczył, że była to pomyłka. Tak? Myślę, że na sali było naprawdę wiele emocji. Pani redaktor,
23: ale
24: wiele...
23: parlamentarzysta z takim doświadczeniem, jeszcze marszałek Sejmu, żeby pomylił się w takim ważnym głosowaniu?
24: Myślę, że no, zdarza się każdemu, nawet najlepszym, natomiast naprawdę było dużo chaosu, krzyku i myślę, że łatwo było się rozproszyć.
23: Pytanie numer dwa. No, Sejm miał dzisiaj zakończyć teoretycznie pracę nad ustawą wprowadzającą system asystencji dla osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie odesłać do komisji. No ale do głosowania nie doszło, bo pan marszałek Czarzasty, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy, wykreślił ten punkt z porządku obrad. Co się stało? Dlaczego?
24: Ten punkt został wykreślony na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy chcieli przyjrzeć się jeszcze poprawkom i żeby one wróciły do komisji. Drugie czytanie odbyło się w środę, więc jakby było mało czasu rzeczywiście. Natomiast do głosowania dojdzie na kolejnej sesji plenarnej. To jest około 15, tak 18 września, czyli za 2 tygodnie.
23: To głosowanie też będzie ostateczne, rozumiem, tutaj w Sejmie, tak?
24: Co do harmonogramu, nic to nie zmieni, dlatego że Senat i tak zbiera się dopiero 23-24 września, więc na pewno na kolejnym głosowaniu.
23: Na kolejnym posiedzeniu,
24: na posiedzeniu dojdzie do głosowania.
23: I pytanie numer 3. Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami dopiero 2028 roku. Dlaczego tak późno? Czy to nie jest wstyd dla koalicji 15 października?
24: Zgodzę się, że to zdecydowanie za późno, że te prace trwały bardzo długo. Patrząc od momentu, kiedy zaczęliśmy, wymagały wielu prac w komisji. To też jest fakt, że strona społeczna, parlamentarzyści chcieli poświęcić czas, żeby ten projekt był najlepszym możliwym. Natomiast teraz potrzebujemy jeszcze roku na przygotowanie takiego systemu, również informatycznego, żeby to dobrze funkcjonowało, więc od 2028 roku pierwsze oświadczenia będą. Ale zgadzam się, pani redaktor, że żeby oczekiwanie było, że
4: no trudno się dziwić, skoro konwencja zobowiązywała nas do tego, konwencja w sprawie osób z niepełnosprawnościami z 2012 roku. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Pani minister też z nami zostaje, więc...
24: Nigdzie się nie wybieram.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No jest... W nocy ja powiem, co w nocy, dobra? A ty powiesz, co tam jest. A ja powiem, co w nocy. W nocy przelotne opady deszczu praktycznie w całym kraju, a do tego na Kujawach, w północnej części Mazowsza mogą pojawić się także burze.
6: To w sobotę w zasadzie podobnie.
0: Tośmy się nagadali.
5: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
6: Dobra, dajcie mi szansę. Około 19-20 stopni, burze w centralnej Polsce i zachodniej, więc uważajcie i pamiętajcie o parasolach.

0: kwadrans po 18:00 tu Radio Z z pozdrowieniami dla wszystkich grzybiarzy, bo trochę popadało, zrobiło się ciepło, no i mamy prawdziwy wysyp, ale teraz oj, będzie można pozazdrościć. Pan z Czech wybrał się do lasu i znalazł okaz ważący 15 kg. Jeden grzyb.
1: Potem jeszcze narzekał, bo mówił tak: podnieść tę grzybnię, donieść ją do samochodu, potem w domu wyjąć, to było naprawdę wyzwanie, tak powiedział.
0: Wyzwanie to będzie dopiero, jak on spróbuje tego grzyba włożyć do słoika.
1: Ja mam wrażenie, że kiedyś to widziałam, tam na końcu słoik pęka.

0: połączenie Abby i Madony, Hang Up. Tak kiedyś robiło się przeboje, które zostają z nami do dzisiaj. 25 minut po 18, tu Radio Z.
1: Niby wakacje za nami, ale są takie miejsca, których na co dzień odwiedzić nie można. Zdarzają się wyjątki. I o takiej wyjątkowej gratce dla wszystkich turystów powiemy w wiadomościach Radia Z, które u nas już za chwilę. Szybka kawa i co? O 18.30. To za moment.
2: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
11: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini bez osłonki.
10: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
12: Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
15: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Łowiczu na Nowym Rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
16: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
17: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Popcorn w kinie za 35,99?
19: Popcorn się ceni.
18: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start. Za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
20: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Z na zegarach 18.30 i pora na wiadomości. Ola Wojciechowska, dzień dobry.
21: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
0: Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa. Celem ataku był gabinet szefa SBU Oleksandra Pokłada, przekazał prezydent Ukrainy. Na miejscu są służby ratunkowe, a Załański zapowiedział adekwatną, dotkliwą i możliwie symetryczną odpowiedź. To były rekordowe wakacje dla ratowników w Tatrach. Udzielili pomocy ponad 500 osobom. To o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Więcej było też wypadków śmiertelnych. 7 w tym sezonie w porównaniu do 1 rok temu. Niedostępne na co dzień monumentalne zbiorniki wody pitnej w Łodzi będzie można zwiedzić w październiku. Nazywane podziemną katedrą na stokach będą dostępne przy okazji niezbędnych prac technicznych. Warto, bo to wnętrze można obejrzeć zaledwie kilka razy w roku. To będzie pierwsze tego typu wydarzenie w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie. Jutro odbędzie się tam piknik integracyjny. Będą badania i konsultacje, kino plenerowe i aukcja na rzecz hospicjum dziecięcego. Do wylicytowania koszulka Chicago Fire Roberta Lewandowskiego i kolacja z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Teraz robimy zoom na drogi. Sprawdzamy, jak się jeździ w piątkowe południe.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
0: Zablokowana jest droga krajowa 22 w Pomorskiem. Na odcinku Człuchów i Jastrowie zderzyły się dwie osobówki. W wypadku ranne zostały dwie osoby i utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze około godziny. Zablokowany jest też pas ruchu w kierunku Szczecina na S6C na odcinku między węzłami Wrzenica-Sławno-Wschód. Osobówka uderzyła w bariery. Problemy są też na S7, ale w Warmińsko-Mazurskim na odcinku między Ostrudą a Elblągiem. Osobówka uderzyła w bariery i ruch w stronę Gdańska zablokowany jest na jednym pasie. I jeszcze A4. W pobliżu Krakowa, na odcinku między węzłami Kraków-Łagiewniki, a Kraków-Południe doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w ruchu w kierunku Katowic.
21: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
22: W nocy spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju, ale dość silne opady będą przechodzić przez ziemię lubuską, przez Wielkopolskę, Kujawy, część Mazowsza, aż ostatecznie dotrą nawet na Podlasie. Uwaga na burze, bo te także będą się w nocy pojawiały, ale na termometrach wysoko, od 13 do nawet 17 stopni w Lublinie.
1: To wysoko, tak? Te 17?
22: To wysoko, no to mówimy o tym, że jest 4 września i to jest noc.
1: Dobra, ale we wtorek będzie 27. To jest wysoko.

0: Ania Kuzimowicz-Kejra, Szkoda na to West, to jest nowość w Radiu Z za 19.19. Pierwszy tydzień nowej ramówki w Radiu Z za nami. Jedną z nowości, a są takie dwa ancemony rano. Michał Kępa i Wojtek Fiedorczuk, którzy dzwonią na głośno mówiącym.
1: Chcę coś porozwiązywać, jakiś sąsiad.
2: Nie, sąsiadów mam w porządku, no. Także, a szczególnie mam sąsiadkę w porządku, no. Mam przyjaciółkę, jest 25 lat ode mnie młodsza, także, no, jestem zadowolony.
1: Ale to jakiś romans? Nie.
2: No, wie pan, no, wie no, pan, no. To, nie... to jeszcze się, jeszcze trochę chłopem się jest, no, stary, tak. Bo stary, ale wie pan.
3: I z takim właśnie chłopskim, wspaniałym entuzjazmem czekają na was w Radiu Z o godzinie 7.50. Wracają już w poniedziałek, a jeżeli do poniedziałku nie możecie się doczekać, to wszystkich odcinków możecie posłuchać na player.radioz.pl. Radio Z i już. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Po reklamie.

0: 2,5 minuty i będzie 19, a w Nowym Jorku, gdzie Iga Świątek walczy o zwycięstwo, jest nasz dziennikarz. On będzie świadkiem spotkania legendarnych sióstr na jednym korcie. O szczegółach powiemy w wiadomościach Radia Z o 19. Radio Z
1: i już. Zanim zdążysz powiedzieć
2: jeszcze 5 minut,
1: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
3: Reklama.
4: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
5: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięsa.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
0: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: 4 września to piątek, na zegarach jest prawie 19. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
6: Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Matka i dziecko zginęli pod kołami pociągu. Spór o las w Wejherowie. Zamiast drzew mają być nagrobki. Siostry Williams znów razem na korcie. Nowy Jork oszalał.
5: Dziewiętnasta.
6: Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory przy ulicy Wieńskiej. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Radiu Z Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
7: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez lapur, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
6: Na miejscu nadal pracują służby, ruch pociągów jest ograniczony. Po półrocznych pracach Sejmowa Komisja Nadzwyczajna przyjęła projekt o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. W czasie trwającego dziś posiedzenia sprawą mieli zająć się posłowie, ale temat spadł z porządku obrad. Został wykreślony na wniosek Koalicji Obywatelskiej, która chciała bardziej się zapoznać z poprawkami. Tłumaczyła w programie Trzy pytania na koniec dnia Monika Sikora z Lewicy, wiceminister rodziny i pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych. Po rozmowie z nią Beata Lubecka, która ze mną w studiu.
8: Dzień dobry.
6: To jaka przyszłość czeka ten ważny społecznie projekt?
8: No, głosowanie ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu Sejmu za 2 tygodnie, potem Senat, który zbiera się pod koniec września. Wejścia w życie całego programu to nie opóźni, bo asystencja systemowa wystartuje dopiero od 2028 roku. Monika Sikora przyznała jednak, że rzeczywiście asystencja jest wdrażana zdecydowanie za późno i że prace trwają bardzo długo, patrząc od momentu, kiedy zostały rozpoczęte.
9: Wymagały wielu prac w komisji. To też jest fakt, że strona społeczna, parlamentarzyści chcieli poświęcić czas, żeby ten projekt był najlepszym możliwym.
8: Wiceminister ma nadzieję, że żadnych przeszkód już nie będzie, a prezydent poprze ustawę i podpisze. A ja przypomnę, że osoby z niepełnosprawnościami czekają na tę pomoc ze strony państwa od 2012 roku, kiedy Polska ratyfikowała konwencję w sprawie właśnie takich osób, a koalicja 15 października miała to również na sztandarach przed wyborami w 2023 roku.
6: Asystencja osobista ma wejść w życie dopiero w 2028. To może być początek końca polskiego górnictwa, ostrzegają związkowcy. Przed Ministerstwem Energii w Katowicach protestowali górnicy, hutnicy i przedstawiciele Sierpnia 80. Sprzeciwiają się rosnącym kosztom energii i zbyt szybkiemu zamykaniu kopalń. Ich zdaniem rząd nie ma planu ratowania gigantów górniczych PGG i JSW. Związkowcy ostrzegają, że obie spółki mogą upaść.
10: My nie przychodzimy tutaj po jakiekolwiek przywileje. Przychodzimy po to, co zostało w umowach zawarte. Przychodzimy po to, by traktowano nas równo.
11: Ktoś w końcu się zajął naszą gospodarką, a nie tylko ściemniał, udawał, że coś robi.
12: W tych czasach żadna kopalnia w Polsce nie może być pewna dotrzymania umowy społecznej.
6: Do Ministerstwa Energii trafiła już petycja. Związkowcy grożą protestami w Warszawie. Jest las, będą nagrobki. Mieszkańców Wejherowa na Pomorzu rozsierdził plan władz, który zakłada wycinkę prawie 7 hektarów drzew pod poszerzenie cmentarza. Ratusz tłumaczy, że to jedyne możliwe miejsce. Protestujący mieszkańcy zapewniają, są mniej szkodliwe alternatywy. Wejherowo odwiedził reporter Radia Z Maciej Bąk.
13: Las w dzielnicy Śmiechowo to jeden z niewielu płaskich terenów zielonych w tym pokrytym wzgórzami mieście. Ludzie chodzą tu codziennie z dziećmi, psami i kijkami i teraz słyszą, że to koniec.
14: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
15: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
13: Mieszkańcy proponują proponują władzom inną, niebudzącą kontrowersji działkę pod cmentarz. Mniejszą, ale wystarczającą na i tak wyludniające się 40-tysięczne miasto. Wejherowo Maciej Bąk, Radio Z.
6: Ratusz w Wejherowie zbiera uwagi w tej sprawie do połowy września. Opisujemy tę historię dzisiaj na radioz.pl. Wyjątkowe wydarzenie na korcie centralnym wielkoszlamowego US Open. Siostry Williams znów zagrają razem. W nocy czasu polskiego na Arthur Ashe Stadium. Cały Nowy Jork żyje ich meczem w pierwszej rundzie debla. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza, który wybiera się na trybuny. Pojedyncze bilety są na wagę złota.
4: Amerykanie oszaleli na punkcie tego meczu. W kasach od dawna nie ma już biletów. Jedyną opcją jest próba zdobycia wejściówki w odsprzedaży. Najtańsza kosztuje ponad $220, czyli grubo ponad 800 zł, a mowa o ograniczonej widoczności w najwyższym sektorze z tego kolosa, który może pomieścić ponad 23 tysiące widzów. I trudno się dziwić, że ich pojedynek cieszy się wielkim zainteresowaniem. To najbardziej utytułowana para sióstr w historii tenisa. Po 4 latach przerwy znów połączyły siły i choć wspólnie mają już 90 lat, mogą postawić się Australijce Joint i Tajwance Chan. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
6: Mecz zacznie się nie wcześniej niż o 1 w nocy polskiego czasu. W Radio Z teraz czas na wiadomości kulturalne.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Chłopak z gitarą i charakterystycznym głosem, James Blunt, wraca do Polski po 3-letniej przerwie. Brytyjski wokalista wystąpi 10 marca 2027 roku w hali stulecia we Wrocławiu, promując nowy album Airplane Mode, który ukaże się 6 listopada. Na koncercie nie zabraknie jego największych przebojów, m.in. You're Beautiful i Goodbye My Lover. Bilety będzie można kupić w przedsprzedaży od września, a sprzedaż ogólna ruszy 2 dni później, 9 września. Jako pierwsza Polka w historii zdobyła Oscara za najlepszą scenografię, którą stworzyła razem z Alanem Starskim do filmu Lista Schindlera. Dekoratorka wnętrz, kostiumografka Ewa Braun. Teraz zostanie uhonorowana w Łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej odsłoni 8 września o 16, a potem spotka się z publicznością w EC1. Zabytkowym pociągiem po Małopolsce. We wrześniu zaplanowano 9 przejazdów retro składami w ramach projektu Małopolskiej Szlaki Turystyki Kolejowej. Pierwszy już jutro, z Tarnowa do Tuchowa, gdzie na dworcu odbędą się występy muzyczne w klimatach lat 20. i 30.
5: Tej nocy wciąż niestety opady deszczu i momentami także burze. Te burze będą przechodziły przez północną część Wielkopolski, ale także zahaczą o Kujawy, Łódzkie, Mazowieckie i Lubelskie. Noc ciepła, nawet do 17 stopni. Jutro sobota, wiadomo, więc musi trochę pokropić, ale będą przejaśnienia na zachodzie. 6 minut po 19, za chwilę lista przebojów Radia Z. Lubię to i Mateusz Ptaszyński. No a my się już żegnamy. Temper City, Self-Aware w Radiu Z.

Temper City, Self-Aware, miejsce 10 dzisiejszego notowania listy Lubię to w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców radioz.pl z okładka radio i lista Lubię to. Tam głosujecie, tam są też propozycje do listy, takie jak na przykład ta od Kygo i Maxa McNona. Take Me Back. Kygo swoją drogą na jednym z ostatnich setów oddał hołd Dolly Parton. No takie hołdy oddaje też, z tego co wiem, Trips na przykład w trakcie swoich występów muzyką, których już z nami nie ma. Kygo,

0: Gipsy Go For Money, ostatni dzień lata, miejsce 9 dzisiejszego notowania listy Lubię To w Radiu Z. No, ostatni dzień lata to z tego, co ja widzę, 18 dni. Za 18 dni koniec astronomicznego lata. Jeśli chodzi o płytę niespodziankę, to mam, jak co dzień, dzisiaj dla was pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. To jest remix piosenki z 2019 roku. Dzisiaj na miejscu pierwszym. Kto jest autorem i jaki ma tytuł? Dzwoncie 321-321-321. A już teraz premierowe nagranie od Miley Cyrus, Bass Persuades. Tak się nazywa ten singiel, który pochodzi z nadchodzącej płyty Miley w ramach nowej ery, którą właśnie ma symbolizować ten singiel. Ona postanowiła zrezygnować z nazwiska i we wszystkich materiałach promocyjnych występuje jako Miley. Ha! Wzięła przykład z Roxy Węgiel, ona teraz Roxy.
1: Premiera w Radiu Z. Let's go.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. Bardziej podoba mi się ten kolejny fragment, Mucha. No właśnie, nie wiem, czy to można nawet cytować, czy to nie jest wulgarne przypadkiem, chociaż w piosence pojawia się tyle razy. To jest miejsce 8 listy, lubię to w Radiu Z, bardzo wakacyjny numer. A wy głosujecie na swoich ulubieńców, zapraszam, radioz.pl, zakładka radio i wasi ulubieńcy czekają na wasze głosy, czy to w notowaniu, czy pod notowaniem w propozycjach. Margaret rzuciła instrumentalną wersję numeru Dawida Podsiadły na błysk, za chwilę u nas oryginał.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup dwa artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
17: Po reklamie.
18: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

0: Prima Ballerina Margaret na miejscu szóstym, listę Lubię to w Radiu Z. A teraz wyjątkowa kolejna premiera, bo jednak mamy piątek, więc w piątek sporo premier i singlowych, i wydawniczych całych albumów. Dzisiaj Take That i Michael Patrick Kelly z nagraniem Feel My Move. No to już trochę tłumaczy, dlaczego ostatnio pojawili się kadzielni w Kielcach z tym właśnie kawałkiem również. To jest pozytywny, energetyczny utwór, który bazuje na bardzo bogatych harmoniach i zwrotkach z subtelnymi wpływami country. Piosenka znajdzie się na szykowanym jeszcze na ten rok 10. albumie Take That zatytułowanym Dreamers. No to za chwilę posłuchamy, a wy możecie śmiało głosować na radioz.pl, tam zakładka radio i lista Lubię to. Zachęcam was do głosowania na waszych ulubieńców, na pewno będzie im miło. To zdecydowanie. Propozycje to są również premiery. Gdyby ktoś nie wiedział, to już z przyjemnością was o tym informuję.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Oj, świetny numer, świetny cover w zasadzie. Dub Dogs, Fezo i Zark. How Does It Feel? Miejsce piąte dzisiejszego notowania listy Lubię To w Radiu Z. Kolejna podpowiedź może odnośnie miejsca pierwszego. Oryginalnie ta piosenka należała do zespołu Stick Figure. Oni są wymienieni nawet w tym remiksie, ale kto poza nimi to wykonuje? 321-321-321, dzwońcie, za chwilę mrozu na czwartym. Radio Z
1: i już. Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach.

0: Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
2: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
1: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz koszt produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

Mrozu, mrozu. Dzisiaj na miejscu czwartym nie ma miejsca jak dom. Mrozu wrzucił nagranie, pokazał okładkę nowej płyty, zapowiedział, że będą też winyle. Więc fani zbierania mogą się już szykować. A teraz Sarsa, ten singiel od niej, czy będziemy się pamiętać, przebił już 1 000 000 odsłuchów na streamingach. Gratulacje. Jesteś zawsze obok nas.

DJ Gocza, Jason Derulo, Melody i Michiko. Dzisiaj na miejscu drugim listy Lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka cały czas czeka. Obok grupy muzycznej francuski i brazylijski DJ dzisiaj na miejscu pierwszym. Z jaką piosenką? Jeśli wiecie, dzwońcie. A to propozycja od Karol G i Bruno Marsa, Still w Radiu Z.

0: Metal. To są słodziaki Karol G. Bruno Mars, Seal. Ten utwór w końcu doczekał się klipu, który możecie zobaczyć w sieci. A już teraz czas na miejsce pierwsze, ale może to zapowie nasz słuchacz Patryk. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry. Na pierwszym miejscu będzie David Guetta z piosenką Run Run River.
0: Tak jest, Run Run River. David Guetta, Alok i Stick Figure dzisiaj na pierwszym.

0: Wszystko do ogrodu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W piątek, 4 września. Najnowsze wiadomości. Ola Wojciechowska.
11: Polska wzmacnia ochronę nieba. Myśliwce i śmigłowce będą latały częściej. Uczelnie na celowniku hakerów ruszył projekt CyberEDU. W singlu nie wyszło. W deblu błyszczą Linet i Chwalińska na US Open.
10: 20.
11: Polskie niebo pod większą ochroną. W związku z rosyjskimi prowokacjami wojsko zwiększa aktywność w powietrzu, między innymi myśliwców F-16 i śmigłowców. Dodatkowo w przyszłym tygodniu nad wschodnią granicą zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Co te zmiany oznaczają dla mieszkańców regionu? Sprawdził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
12: Mieszkańcy Lubelszczyzny regularnie dostają alerty RCB o możliwym ataku. Strefa ograniczonego ruchu lotniczego nie dotyczy jednak całego województwa i nie wpłynie na codzienne życie. Tłumaczy mi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
13: Nie wpływa na działalność lotnictwa cywilnego. Te zakazy obejmują załogowe statki powietrzne, wojskowe statki powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne.
12: Dodatkowo, przypomina rzecznik wojewody, na terenach przygranicznych jest zakaz filmowania infrastruktury krytycznej. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Polska cały czas pracuje też nad nowym systemem wczesnego ostrzegania mieszkańców. Kolejny polityczny spór zawisł w powietrzu. Maciej Berek głosami Koalicji Obywatelskiej został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i z kancelarii prezydenta już płyną głosy, że Nawrocki nie odbierze od niego przysięgi. Głowa państwa ma nie tylko przywileje, ale także obowiązki, przypomina wicepremier i szef dyplomacji Radosław Sikorski.
14: Przecież konstytucja też mówi, że pan prezydent dokonuje zmian w Radzie Ministrów. Gdybyśmy przyjęli zasadę, że tam, gdzie pan prezydent ma prawo długopisu, to ma też prawo decyzji, no to wiemy, co pan prezydent zrobi. Zmieni ustrój państwa polskiego na prezydencki, mimo że nie ma większości do zmiany konstytucji. A to jest kompletnie nie do przyjęcia.
11: Sikorski skomentował też decyzję Sejmu, który nie zdołał odrzucić weta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Szemrane kryptoprawice pomogły w nieprzełamaniu weta szemranego prezydenta. Jest to niezaskakujące, acz szokujące, powiedział szef MSZ. Dane tysięcy studentów i pracowników uczelni mogą stać się celem hakerskiego ataku. Polskie uczelnie chcą być lepiej przygotowane na cyberataki, dlatego na Politechnice Śląskiej ruszył projekt CyberEDU. Ich efektem mają być nowe zasady i procedury, mówi wykładowca Politechniki profesor Paweł Kasprowski.
15: W tym momencie aktualnie rozpoczynamy cykl szkoleń specjalistycznych, czyli dla pracowników IT, pracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, ale w ramach tego samego projektu będą też szkolenia dla kadry zarządczej, a także dla studentów, pracowników, tak zwane szkolenia z cyberhigieny, tak to się w tej chwili nazywa.
11: Projekt zlecił i finansuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Na parkingu jak na drodze. Źle pojedziesz, dostaniesz mandat. Tak jest już przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Żeby ukrócić parkingową samowolkę i odblokować drogę dla karetek, na postoju wprowadzono strefę ruchu. Od kierowców zależy, czy posypią się mandaty. Szpital dba o bezpieczeństwo, mówi Radiu Z Alina Pospiszil, rzeczniczka szpitala.
16: Zamierzamy reagować w momencie, kiedy zauważymy na przykład pojazd blokujący przejazd karetek, czy też utrudniający poruszanie się pieszym, osobom na wózkach, pojazdom, które transportują leki i inne materiały medyczne.
11: Parking jest własnością szpitala i dostęp do niego nadal będzie kontrolowany za pomocą szlabanów. Nie poszło im w singlu, ale w deblu. Mogą zawojować nowojorską sceną. Maja Chwalińska i Magdalena przebojem dostały się do drugiej rundy gry podwójnej. Wczoraj w wielkim stylu wygrały z aktualnymi mistrzyniami Wimbledonu, Chinką Haniu Guo i reprezentującą Francję Krystyną Mladenowicz. Polskie tenisistki od dawna chciały połączyć siły i choć na co dzień nie trenują debla, efekt był imponujący.
17: To znaczy, mówiłyśmy się w ogóle na Toronto i na Cincinnati, nie udało nam się dostać. Po prostu próbowałyśmy się na cały ten taki US Swing umówić na ten dłuższy czas, żeby właśnie mieć parę tych meczów już za sobą, żeby właśnie się gdzieś tam zgrać, ale niestety się nie udało. Trenowałyśmy razem, więc ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób komplementować.
11: Mówiła Linette. Ich pojedynek w drugiej rundzie powinien odbyć się już jutro. A co jeszcze dziś w sporcie, to odpowiedź, którą przynosi Marcin Powidło.
10: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości sportowe.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Pojedynek Piasta z GKS-em Katowice rozpocznie w Gliwicach siódmą kolejkę piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Derby Śląska z natury rzeczy gwarantują emocje, a do tego obie drużyny są na fali. Gliwiczanie wygrali w niedzielę ligowy mecz z Motorem Lublin, a we wtorek pokonali Chemika Bydgoszcz i awansowali do drugiej rundy Pucharu Polski. Z kolei Gieksa w ostatniej kolejce po 90 minutach przegrywała w Zabrzu 1-2, ale ostatecznie po hat-triku Ilisz Kurina wygrała z Górnikiem 3-2. Odliczamy, mecz rozpocznie się o 20:30. Tymczasem derbowe pojedynki Celticu z Rangersami, niezależnie od rozgrywek i stadionu, do końca obecnego sezonu toczyć się będą bez udziału kibiców gości. To następstwo awantury, do której doszło w marcu w trakcie ćwierćfinału Pucharu Szkocji. Pojedynek na Ibrox został zakłócony po tym, jak kibice obu zespołów starli się na murawie. Interweniowała policja, a piłkarze w pośpiechu musieli opuścić boisko. Derby Glasgow, czyli Old Firm, to jedna z najstarszych i najbardziej zaciętych rywalizacji piłkarskich na świecie, kształtowana także poprzez podziały polityczne i religijne. Za to jedność w ekipie naszych siatkarek, której jutro zagrają w Stambule o finał Mistrzostwa Europy. Jak przebiegają przygotowania biało-czerwonych do meczu z Włoszkami, powiemy w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
18: A co w pogodzie dziś wieczorem? Deszczowo i to w niektórych miejscach tak solidnie popada. Mam na myśli na przykład okolice Zielonej Góry, Wrocławia, Opola, Kielc, Olsztyna i Suwałk. No lepiej zostać w domu i słuchać Radia Z. Na termometrach z kolei tak za godzinę od 17 do maksymalnie 24 stopni, więc tutaj ciepło.
19: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
18: 6 minut po 20. Pierwszy piątek w tym sezonie, Mateusz Ptaszyński, kłaniam się, więc specjalne piątkowe wydanie programu Lubię To, w którym to wy przejmujecie kontrolę. I co godzinę wybieracie jedną piosenkę, która poleci na antenie Radia Z. Będziecie ją mogli też sami zapowiedzieć. No i ci, którzy zostaną wybrani, otrzymają też czerwony gadżet od Radia Z. Więc dzwońcie już teraz 321-321-321. Proponujcie piosenki, ja będę się im przyglądał. Możecie też podpisać piątkową listę obecności, do czego was gorąco zachęcam. Zapraszam, 321-321-321, Alan Walker i Faded na początek tej godziny.

Am I Wrong, Nico i Vince w Radiu Z. A w nowym sezonie piątkowe wieczory w Radiu Z w programie Lubię To należą do Was. Możecie dzwonić 321-321-321, numer do studia, i pozdrawiać swoich bliskich. Możecie też po prostu dać znać, gdzie i z kim nas teraz słuchacie. No i podpisać listę obecności, tak po prostu. A co najważniejsze, możecie proponować piosenki. Ja co godzinę jedną z nich będę grał na antenie w Radiu Z. Tak, dobrze słyszycie. Wasze ulubione kawałki będą leciały w Radiu Z. Możecie po prostu przez moment hakować naszą playlistę. Szef muzyczny zatyka wtedy na chwilę uszy raz w godzinie i wy sobie puszczacie, co chcecie. Zapraszam 321-321-321, a teraz męskie granie Orkiestra 2-6.

0: Out of Touch, United Nations w Radiu Z. Wy możecie pozdrawiać. 321-321-321. Numer do studia. Zapraszam. A teraz na chwilę zmienimy nieco klimat, bo James Blunt wróci do Polski. Pojawi się w hali stulecia we Wrocławiu i to już 10 marca przyszłego roku. James powraca z nową trasą i nowym albumem Airplane Mode, czyli tryb samolotowy. Znacie Jamesa, myślę, no między innymi z piosenki, którą słyszycie w tle w wersji instrumentalnej, czyli You're Beautiful czy Goodbye My Lover. Przedsprzedaż biletów na ten wrocławski koncert rozpocznie się 7 września o godzinie 10. Sprzedaż ogólna 9 września o tej samej porze. No ale jak się domyślacie, w Radiu Z też coś dla was będziemy mieli w związku z tym koncertem.
1: Radio Z. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
9: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini bez osłonki.
8: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę.
15: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Good Luck Babe, Chapel Roan w Radiu Z, dawno niesłyszana, z tym przebojem, który zapewnił jej wielką karierę. 25 minut do 21. Piątkowe wieczory w nowym sezonie programu Lubię To w Radiu Z należą do Was. I numer telefonu również 321-321-321. Nagrywajcie głosówki na naszą sekretarkę. Zapraszam Was bardzo gorąco, bo możecie pozdrawiać kogo tylko chcecie. Możecie dać znać, gdzie jesteście akurat teraz i co porabiacie. Możecie, co najważniejsze, proponować piosenki, które ja będę grał później w Radiu Z. Takie hakowanie playlisty po prostu Wam proponuję. 321-321-321. Co godzina autor najciekawszej propozycji albo autorka zostanie nagrodzony nie tylko możliwością zapowiedzenia tej piosenki i usłyszenia jej w Radiu Z, ale też czerwonym gadżetem od nas. Więc zapraszam Was bardzo gorąco i odbieram też telefon. No to posłuchajmy, co nas czeka na początek.
1: Cześć, tu Dominika. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, szczególnie mojego męża, który dzisiaj wyszedł z operacji. Moją mamusię, która po drodze mnie na trasie smacznie przyjęła. No i pozdrawiam wszystkich, którzy dojechali już do Łódzki, gdy jadę na turniej plażówki.
0: Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że pogoda dopisze, skoro to plażówka. I czekamy na kolejne telefony i propozycje utworów, bo pierwszy gramy już przed 21. 321, 321, 321. A teraz Swedish House Mafia, Lick Kelly, Happiness is So Sad w Radiu Z.

0: Kiedyś to on potrafił śpiewać. Paweł Kukiz, Jugopolis, Miasto Budzi Się w Radiu Z. 17 minut do 21. To jest świetny moment, żeby zadzwonić do Radia Z. Numer 321-321-321. Może pozdrowić, może powiedzieć, co u was słychać. No a przede wszystkim zamówić sobie piosenkę, którą być może zagramy na antenie. 321-321-321. Dzwońcie z piosenkami. Jeszcze nie wybrałem tej, która poleci przed 21, więc zapraszam i odbieram. Halo?
1: Hej, to Karolina. Pozdrawiam wszystkich. Akurat robię marmolatę, trzy rodzaje i moje słoczki. No zapraszam, bo do północy na pewno się nie zrobię.
0: No to pozdrawiamy i gramy dla ciebie specjalnie. Już za chwilę Kungstofilus London Galaxy. I jeszcze jeden telefon.
2: Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy, zwłaszcza moją kochaną żonę Inę. Pozdrawiam Andrzej ze Słupska. Trzymajcie się, obfitych zbiorów.
0: Pozdrawiamy, no pogoda chyba sprzyja. 321-321-321. Jaką piosenkę chcielibyście zagrać w tej godzinie w Radiu Z? Dajcie znać.
3: Reklama. Chcesz rzucić palenie,
4: ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytezyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Z w programie Lubię To. Piątkowe wieczory będą należeć do was od tego sezonu. Dzisiaj pierwszy taki wieczór, rozkręcamy się, dzwonicie 321-321-321 z pozdrowieniami, mówicie gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie, ale zamawiacie też piosenki i jedna z nich pierwsza już teraz poleci. No to słuchamy, halo, halo. Halo, kto jest z nami tym razem?
1: Z tej strony Kasia. Razem z moim synem Janem jedziemy właśnie do dziadków z Łodzi do Radomia. Prosimy, jeśli to możliwe, o piosenkę Pedro Pedro.
2: Dzień dobry, z tej strony Jan. Pozdrawiam wszystkie słuchacze i papa.
0: Papa, pozdrawiamy, gramy w takim razie Pedro Pedro, a wam wysyłamy czerwony gadżet od Radia Z, albo nawet dwa.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
10: Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Posłuchajmy najnowszych wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
11: Trzecia porażka w Sejmie, weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach zostaje. Utknąłeś na torach, wyłam rogatkę, kolejarze zapalam do kierowców. Niezwykłe odkrycie w Gdańsku, historyczny zabytek przetrwał w skrzyni.
10: 21.
11: Rząd przegrał. Kolejne starcie z prezydentem. Po raz trzeci nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. I to mimo ciężkich dział, które przed głosowaniem wytoczył sam premier. Donald Tusk ujawnił fragment zeznań kluczowego świadka, z których wynika, że w ochronę działań zonda krypto byli zaangażowani politycy prawicy. Relacja reportera Radia Z Marcina Friedricha.
12: W zeznaniach świadka miała pojawić się obietnica ze strony Zbigniewa Ziobry ukręcenia sprawie UBA, gdy polityk wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości. Była też obietnica 2 milionów rekompensaty. Premier Tusk przed głosowaniem apelował.
13: Jeśli nie jesteście trzymani za gardło przez tych ludzi, to zagłosujcie za tą ustawą.
12: W tym nie ma ani milimetra prawdy, ocenił później wystąpienie premiera Jarosław Kaczyński. Do odrzucenia weta zabrakło 25 głosów. Marcin Friedrich, Radio Z.
11: Prezydent uzasadniał swoje weto nadregulacją rynku i ryzykiem wypchnięcia polskich firm z tej branży za granicę. Rogatka nie jest przeszkodą. Jeśli utkniecie autem na przejeździe kolejowym między szlabanami, wyłamcie je i ratujcie życie. Takie ostrzeżenia mają się pojawić na wszystkich przejazdach kolejowych w Polsce. To po dramatycznej lekcji z Gdańska, która cudem nie skończyła się tragedią. O planowanych zmianach opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
14: Szkolenia na prawo jazdy muszą być tak zmienione, by wszyscy kursanci dobrze wiedzieli, co robić, gdy utkną w pojeździe między zamkniętymi rogatkami. Apeluje Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
15: Jesteśmy w strefie niebezpiecznej, należy ją opuścić, jeżeli z jakichś powodów tam się znaleźliśmy.
14: Absolutnie nie wolno manewrować, by próbować ominąć zamknięty szlaban, tylko go po prostu wyłamać i zjechać jak najszybciej z torów, bo za kilkadziesiąt sekund może pojawić się rozpędzony pociąg, który nie zdoła wyhamować na czas.
11: Kolejarze systematycznie przebudowują przejazdy na bezpieczniejsze, bezkolizyjne. Takich miejsc w Polsce jest 11 tysięcy. Przypominają też, że gdy przed przejazdem miga czerwone światło, nie wolno na niego wjeżdżać. Na Lubelszczyźnie będzie głośniej, ale bezpieczniej. Trwają testy nowego systemu syren alarmowych, który ma ostrzegać przed rosyjskimi prowokacjami. Do końca roku w regionie ma działać ponad 300 nowych urządzeń, mówi Radiu Z Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
16: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren. I dla przykładu właśnie w powiecie tomaszowskim 2 września bieżącego roku testowaliśmy w systemie głośnym te syreny, o czym mieszkańcy zostali poinformowani stosownymi alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
11: Testy nowego systemu zarządzono po upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii. Wtedy w kilku powiatach syreny nie zawyły, choć powinny. Powodem był błąd ludzki. Osoba odpowiedzialna została już ukarana. Przez dziesiątki lat leżał w skrzyni i czekał, aż ktoś go znajdzie. 19-wieczny witraż. Niezwykłe odkrycie z gdańskiej Bazyliki Mariackiej przetrwało II wojnę światową i dość niespodziewanie zostało teraz odnalezione. Pozytywny szok, mówi proboszcz Bazyliki Ireneusz Bratka.
0: Byliśmy przekonani, że wiele rzeczy, które były związane z Kościołem Mariackim w Gdańsku, nieuchronnie zostały zniszczone. A tu się okazuje, że trzeci wspaniały witraż, bo jeden to już od dawna oglądamy pod chórem przedstawiający scenę ukrzyżowania, drugi wisi w jednej z kaplic.
11: Witraż składa się z 18 części i przejdzie teraz dokładną konserwację. Potem zostanie zamontowany w jednym z okien słynnej gdańskiej bazyliki. W studiu Radia Z ze mną już Marcin Powidał.
17: Obecny.
11: Czas na wiadomości sportowe.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Na stadionie w Gliwicach rozpoczęła się siódma kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Na inaugurację Derby Śląska. Piast gra z GKS-em Katowice. Na mniej więcej kwadrans przed przerwą Gliwiczanie prowadzą 1-0 strzelcem gola już w piątej minucie Leandro Sanka. A jutro trzy spotkania w Łodzi, Kielcach i Lublinie. Szczególnie pojedynek Motoru z Legią budzi mnóstwo emocji, bo zaledwie 3 dni temu oba zespoły spotkały się na tym samym stadionie w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Górą 3-0 byli gospodarze.
19: Zanim ta przygoda nasza pucharowa się rozpoczęła, to się skończyła i musimy się teraz skupić na lidze. Wracamy tutaj za chwilę. Możemy szybko się zrewanżować.
17: Mówił trener legionistów Marek Papszun. Jutro Widzew zagra z Radomiakiem. Korona z Wisłą Kraków. W sobotę także wielkie emocje siatkarskie. Nasza reprezentacja zmierzy się w Stambule z Italią. Stawką spotkania finał Mistrzostw Europy.
20: Na pewno emocje są fajne. Jest to coś dla nas, o czym marzyłyśmy przed tym turniejem. Osiągnięty cel. Jesteśmy w czwórce najlepszych zespołów w Europie. Jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy. One mają już tą presję, my jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
17: Mówiła Magdalena Stysiak, mecz z Włoszkami, mistrzyniami olimpijskimi świata. O 18:00 wcześniej pojedynek Serbia-Turcja. Tymczasem w Gliwicach padła druga bramka. Piast prowadzi z GKS-em już 2-0.
10: Jutro deszczowa sobota, burze też niewykluczone. Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Poznań i Gorzów Wielkopolski, to ostrzeżenie dla Was. W pozostałych miejscach niewykluczone, że pokropi. Na termometrach od 16 do maksymalnie 23 stopni. 6 minut po 21, piątkowy wieczór. Pierwszy w tym sezonie programu Lubię To. No i powiem Wam, że każdy będzie dla Was od teraz. Więc dzwońcie, nagrywajcie głosówki. Nasza sekretarka czeka. 321-321-321. To jest numer, pod którym możecie kogoś pozdrowić, ale możecie też zapowiedzieć piosenkę. I co godzinę jedną z takich piosenek gramy na antenie. A autor najciekawszej propozycji i piosenki, która pojawi się u nas, dostaje czerwony gadżet Radia Z. Mateusz Pszczeński, hej ponownie. ONA na początek.

0: Where is the love? Black Eyed Peas, Justin Timberlake w Radiu Z. No właśnie, gdzie jest miłość? Ja myślę, że u nas, bo rozwiązujemy też takie sercowe sprawy. Pomagamy w zasadzie, żeby tu nie było konfliktu na linii mąż i żona.
1: Panowie, puść raz jeszcze pozdrowienia dla grzybiarzy, bo moja żona nie wierzy, że się dodzwoniłem Radio Z i ją pozdrawiam. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, Andrzej ze Słupska.
0: Pozdrawiam. Ja nie wierzę, że ja występuję w dwóch osobach. Andrzeju, ja jestem tutaj sam, ale bardzo mi miło. W takim razie pozdrawiam cię serdecznie. No chyba, że liczysz wydawcę tego programu, Dawida, który siedzi tutaj po mojej prawicy. No to faktycznie, jest nas dwóch. Ale ja nie mam jeszcze rozdwojenia osobowości. Jeszcze jedna propozycja. 321.
2: Cześć, tu Hektor. Pozdrawiam wszystkich z trasy do Malborka, gdzie udajemy się na jutrzejsze zawody Ironmana. Zapraszam wszystkich jutro pod zamek. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, hej.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No zawody wyciągania z wody, można powiedzieć. 321.

0: It Feels So Good, Sonic w Radiu Z. Słuchajcie, piątkowo zrobiło się muzycznie również w Radiu Z, ale wy też możecie skakować naszą playlistę. Zapraszam 321-321-321. Na tę godzinę jeszcze można wybrać utwór, który poleci. No i będziecie go mogli też sami zapowiedzieć. Mam za to dla was czerwone gadżety. Jeśli ten wasz utwór się pojawi, to wam go wysyłam. 321-321-321. Można też pozdrawiać. Halo?
1: Witam, tutaj Darek. Wracam właśnie z Norymbergi
0: do domu
1: na weekend. Chciałbym serdecznie pozdrowić moją kochaną żonę, która prawdopodobnie teraz nas słucha. Zmierzam do domu, by wspólnie świętować 39. rocznicę ślubu i imieniny mojej kochanej żony Beaty.
0: No Dareczku, dobrze cię słyszeć. No to stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Aflofa.
20: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
21: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
20: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
22: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
23: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
22: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
24: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Physical Dua Lipa w Radiu Z. No, ostatnio widziałem nowy film z mężem Dua Lipy. No, tam dużo fizyczności było. Ciekawe, czy ona jest zazdrosna o to, jak widzi swojego męża, która na ekranie z inną kobietą. Zawsze mnie to zastanawiało. Za chwilę Marisa, będzie pięknie propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Wy cały czas możecie dzwonić, pozdrawiać, zgłaszać się do listy obecności piątkowej. Od tego jest piątkowe wydanie programu Lubię to w Radiu Z. A kto tam z nami?
1: Domek z Wrocławia. Chciałbym pozdrowić całe Radio Z, a przede wszystkim moją żonę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiamy przede wszystkim żonę. Trzeba o tym pamiętać, jak słyszycie. 321-321-321. Może propozycja piosenki, którą chcielibyście, żebyśmy zagrali w Radiu Z? Zapraszamy. Numer jest do waszej dyspozycji.

0: przedłużyć lato o jeden dzień. Na spokojnie, lato jeszcze trwa. Myślę, że ta piosenka pod koniec września zyska zupełnie nowy wydźwięk. 321-321-321 na koniec każdej godziny w piątek. Jedna z piosenek wybranych przez was. Hakujecie playlistę w Radiu Z, no i czas na kolejne hakowanie w takim razie. Halo, halo.
1: Dobry wieczór, serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników gastro, szczególnie tych z cisownicy, którzy dziś w piątek piąteczek pracują, by ktoś mógł się bawić. Poprosimy o piosenkę Jak nie my, to kto? Pozdrawia Basia z cisownicy.
0: Pozdrawiamy, gramy dla wszystkich z gastro i dla twojej paczki również. I wysyłam do ciebie czerwony gadżet za wybranie tej piosenki. Mrozu Thompson, Jak nie my, to kto? W Radiu Z, to jest wasza muza. No jak

0: sprawy załatwia się mailem. Inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny!
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
12: Zbliża się 22, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. Z tymi do studia przychodzi Ola Wojciechowska, posłuchajmy.
13: Połamane drzewa i podtopienia, silny wiatr i ulewy przechodzą przez Polskę. Sikorski i Nawrocki na kolizyjnym kursie. Chodzi o mianowanie ambasadorów. Łap migrantów, zbuduj mur. Nietypowa promocja polityki Białego Domu.
12: 22.
13: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem niemal w całej Polsce. W większości kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia, a na Dolnym Śląsku, a także w części Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego drugiego stopnia. Tam już bardzo mocno wieje i pada. Wielkopolscy strażacy wyjeżdżali niemal 300 razy, mówi ich rzecznik Martin Halasz.
14: Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, także uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody, m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogośnie.
13: Silny wiatr zerwał także dachy kilkunastu domów w gminie Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. Uważajcie, tej nocy porywy wiatru mogą przekraczać 100 km na godzinę. To miało być porozumienie, które nagle się rozpadło. Karol Nawrocki przekonuje, że w sprawie oficjalnego mianowania ambasadorów zgoda w zasadzie już była, ale wszystko zaprzepaściła mocno konfrontacyjna postawa Donalda Tuska. Na sugestie prezydenta zareagował szef dyplomacji Radosław Sikorski. Więcej w relacji reportera Radia Z Tomasza Kubata.
15: Minister spraw zagranicznych ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył tym słowom Karola Nawrockiego.
16: Kilka tur negocjacji moich bezpośrednio z ministrem Sikorskim i naszych współpracowników doszliśmy do porozumienia, jak to może wyglądać.
15: Szef dyplomacji powtarzał za to wielokrotnie, jakie jest jego stanowisko w sprawie oczekujących na oficjalne mianowanie polskich ambasadorów.
17: Do wykonywania przez pana prezydenta swojego konstytucyjnego obowiązku nie jest potrzebne żadne porozumienie.
15: Pan prezydent przyjmuje obcych ambasadorów w Warszawie, jest dla nich łaskawy, a dla polskich ambasadorów wynajduje tylko preteksty, żeby ich mianowania nie podpisywać, podsumował Radosław Sikorski.
13: A na podpis Nawrockiego czeka 46 wniosków ambasadorskich i może się nie doczekać. Prezydent zasugerował, że wobec fiaska porozumienia nie wyobraża sobie mianowania żadnego dyplomaty w tej kadencji parlamentu. Prokuratura mówi o sukcesie w sprawie Zonda Krypto i zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. Chodzi o aresztowanie trzech osób, znanego spekulanta giełdowego Rafała Z oraz Anny P i Jaromir W. Podobnie jak aresztowany prezes PKO Radosław Piesiewicz, przez 3 miesiące będą oglądać świat zza krat. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
18: Zatrzymane kobiety nie chciały komentować sprawy, kiedy były wyprowadzane z sądu. Rafał Z powiedział natomiast, że jest niewinny. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek aresztowanie całej trójki nazywa sukcesem.
19: Sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde.
18: Rafał Z jest podejrzany o przywłaszczenie 1 700 000 zł. Annie P. i Jaromirze W. śledczy zarzucają przejęcie majątku Sylwestra Suszka i działania na szkodę Zonda Krypto. Anna P. ma też zarzut utrudniania śledztwa w sprawie zaginięcia Suszka. Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Prokuratura tłumaczyła wniosek o areszt, obawą matactwa i ucieczki, a także realnej, grożącej surowej kary. Podwyżki cen paliw, które czekają nas w najbliższych dniach, zabolą. Analitycy twierdzą, że będą na poziomie kilkudziesięciu groszy za litr i widmo 9 zł za diesla jest już na horyzoncie. Powodem są problemy z dostawami ropy z Zatoki Perskiej i ciągłe napięcia na linii Iran-USA. Do tego rafinerie mają teraz wysokie marże i to też mocno podnosi stawki na stacjach, mówi Radio Z Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
3: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
13: I zdaniem ekspertów rosnący trend na razie się nie zatrzyma. To nie żart. Administracja Donalda Trumpa uruchomiła na oficjalnej stronie Białego Domu gry zręcznościowe promujące politykę władz USA. W jednej z nich gracz patroluje granicę z Meksykiem i łapie migrantów, w innej buduje mur i odpiera atak zombie. Są też bardziej rozrywkowe zadania, między innymi zbieranie diamentów, a także pieniędzy na konta Trumpa dla dzieci. Biały Dom tłumaczy, że w ten sposób chce pokazywać kulturę zabawy i zwycięstwa. To teraz już nie zabawowo, a zupełnie poważnie. Marcin Powidoł i wiadomości sportowe.
20: Zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Derby Śląska, które otworzyły 7. kolejkę PKE Ekstraklasy, jak na razie dla Piasta. Gliwiczanie prowadzą z GKS-em Katowice 2-0. Oba gole padły w pierwszej połowie. Do końca spotkania mniej więcej 20 minut. A jutro wszystkie oczy na Nowy Jork i Stambuł. Iga Świątek powalczy z Czeszką Marii Bołskową o 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Z kolei nasze siatkarki zagrają z Italią o finał Mistrzostw Europy. Włoszki to aktualne mistrzynie olimpijskie i świata. Wyzwanie olbrzymie, ale od czego mamy włoskiego trenera Stefano Lavariniego.
23: To, co będzie
22: istotne, to najlepsze strony. Uwypuklenie własnych atutów bez przesadnego rozpamiętywania, z jak silnym zespołem przyjdzie nam walczyć. Jutrzejszy mecz z Włoszkami o 18:00. Wcześniej broniące tytułu mistrzyni Europy Turczynki zmierzą się z Serbkami. Iga Świątek powinna pojawić się na korcie około 18:00.
12: A co w pogodzie dziś w nocy? Bez temperatur poniżej 10 stopni. Nawet powiedziałbym, może nie grubo powyżej, ale 13 stopni to jest minimum. Od czego zaczynamy? Tyle w Suwałkach czy Olsztynie, 14 w Koszalinie, Warszawa 17. No, całkiem nieźle w Warszawie. I to jest maks, na który możemy liczyć. Na południu to raczej takie 15-16 stopni. I deszczowo najbardziej na południu. 5 minut po 22:00. Możecie zamówić piosenkę w Radiu Z, która poleci na koniec tej godziny. 321, 321, 321. Zapraszam.

0: Meredith Brooks i Beach w Radiu Z, kwadrans po 22. Piątek tygodnia, koniec i początek. No właśnie, początek weekendu, który możecie sobie ustawić jak tylko chcecie. Zhakować naszą playlistę i zagrać ostatni utwór w dzisiejszym wydaniu programu Lubię To od siebie. No zresztą co godzinę tak mogliście robić. 321-321-321 to jest numer, który jest potrzebny do tego, żeby nagrać głosówkę ze swoją propozycją i zapowiedzią tego utworu. Jeśli wasz utwór zostanie wybrany, to dostaniecie od nas czerwony gadżet. Można też dzwonić pod ten numer, po prostu pozdrawiać kogo się chce. Słuchamy teraz.
1: Chciałbym pozdrowić wszystkich zawodowych kierowców, którzy są w trasie.
0: No to pozdrawiamy, przyłączamy się. Szerokości, przyczepności, mobilki. Mrozu nie ma miejsca jak dom. Tak gramy teraz w Radiu Z. Numer, przypominam, 321-321-321 w każdej waszej sprawie.

0: One Last Time, Ariana Grande w Radiu Z, 25 minut po 22. Wasze pozdrowienia między 20 a 23 w każdy piątek w programie Lubię To. Słuchamy.
1: Hej, chciałem pozdrowić moją córcię Martusię, która wczoraj była u was w programie po godzinie 20. Także Martusiu, pozdrawiam ciebie ciepło. Twój tato ziemowit.
0: Pozdrawiamy. Bardzo fantastyczna osoba. Super się z nią rozmawiało. Oby częściej takie spotkania i życzymy udanej premiery. Ciekawe, czy rodzice też się wybierają na premierę, ale pewnie tak. Modern Talking teraz. Yo Maha, Yo Ma Soul. A wy cały czas możecie zamówić piosenkę, która poleci na koniec tej godziny. 321, 321, 321. Zbieram wasze propozycje.

I'm a Believer, Smash Mouth w Radio Z. Utwór ze Shreka, którego jakbym tydzień temu widział w kinie. A nie, wróć, tydzień temu widziałem go w kinie, bo akurat Shrek wrócił do kin. Nawet są takie pokazy, że wiecie, że krzesła się ruszają, specjalne sale. Myślę, że jeśli będziecie zainteresowani, to znajdziecie więcej szczegółów w sieci. Auta widziałem, że też wracają do kin. No generalnie sporo takich powrotów animacji sprzed lat, z dzieciństwa być może niektórych. Przed nami piosenka Odliwki, Poza Tobą Nic, czyli propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Liwka wrzuciła nagranie koncertowe z Orange Warsaw Festiwalu, jeśli się nie mylę. Posłuchajcie.

Ej, to faktycznie jest lambada. Jakoś nigdy się tak nie wsłuchałem. On the floor, Jennifer Lopez i Pitbull w Radio Z. Kwadrans do 23. Za chwilę jeszcze gramy nowość od Oskara Cymsa, między innymi, a później piosenka wybrana przez kogoś z was. Także bądźcie czujni, słuchajcie Radio Z. A teraz Shakira i Zoo.

0: Oskar Cyms bez końca, jedna z naszych nowości w Radiu Z. Nowością jest też to, że w tym sezonie możecie zamawiać swoje ulubione piosenki. Ostatnia szansa na dziś.
1: Cześć, tu Ola. Chciałam pozdrowić moje serdeczne przyjaciółki, panią Basię i panią Jolę. Pozdrawiam, hej. Chciałabym wam zadedykować utwór Sacrum.
0: Pozdrawiamy, wysyłamy czerwony gadżet i gramy. Mezo, Kasia Wilk, Sacrum.

0: tu Radio Z. Czas na ostatnie piątkowe wiadomości. Temat dla nas bez zmian. Ola Wojciechowska, posłuchajmy.
1: Maciej Berek, nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, teraz decyzja prezydenta. Tramwaje śląskie odzyskały unijną dotację w tle afera z ustawianiem przetargów. US Open w Nowym Jorku. Rusza wieczorna sesja, dziś bez Polaków.
0: 23.
1: Z kancelarii premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał nowego sędziego TK, Macieja Berka, dotychczasowego ministra i prawą rękę Donalda Tuska. W głosowaniu zdobył 226 głosów, ale zanim zasiądzie za sędziowskim stołem, musi złożyć ślubowanie przed prezydentem. I tutaj przestaje być kolorowo. O szczegółach Daniel Wrzos.
2: Z Pałacu Prezydenckiego słychać, że Maciej Berek nie spełnia formalnych wymogów, brakuje mu prawniczego doświadczenia i do Trybunału prosto z rządu wysyła go premier.
3: To jest odpolitycznienie według państwa? Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o tych okrzykach konstytucja, praworządność.
2: Mówi prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Według rządu Berek już jest sędzią Trybunału, a obowiązek przyjęcia przez prezydenta ślubowania to jedynie kwestia organizacyjna.
1: Jeżeli Karol Nawrocki nie wyznaczy daty ślubowania, to Berek złoży je w obecności marszałka Sejmu. W sprawie kryptowalut wszystko zostaje po staremu. Po burzliwej dyskusji Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta. Nie pomogło cytowanie kluczowego świadka w aferze, który miał zeznać, że obiecał Zbigniewowi Ziobrze 2 miliony złotych za umorzenie postępowań wobec Zonda Krypto. To, co dziś wydarzyło się przy Wiejskiej, było politycznym spektaklem, uważa szef kancelarii Nawrockiego. Zamiast zająć się prezydenckim wetem na początku lipca, Sejm czekał na protokoły ze śledztwa, mówi Zbigniew Bogucki.
4: Później premier wychodzi, dostaje, jak rozumiem, od prokuratora generalnego pana Żurka jakieś wycinki zeznań i próbuje na podstawie tych skruszonych albo nieskruszonych bandytów, którzy mogą kłamać w postępowaniu, rzucać podejrzenia na prezydenta. Już to raz ćwiczył z Nańskim, przegrał.
1: Decyzję o ujawnieniu zeznań świadka podjął minister sprawiedliwości. Odtajnione informacje miały pokazać, że ustawa o kryptowalutach jest w Polsce niezbędna, mówi Waldemar Żurek.
5: Ta ustawa miała powodować to, że nadzór finansowy będzie kontrolował tego typu spółki. To się dzisiaj nie udało. Niebywałe, że prezydent, który mówi, że dba o dobro Polaków, tak naprawdę działa przeciwko ich interesom.
1: Rząd nie wyklucza kolejnego podejścia i próby uregulowania rynku kryptowalut. Tragedia na torach w dolnośląskiej Oleśnicy. Nie żyją matka i dziecko. Do wypadku doszło dziś po południu na niestrzeżonym przejściu przez tory. Policja zbiera dowody i zabezpiecza ślady. Ze służbami rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 10-letnia dziewczynka wybiegła nagle na tory. Matka próbującym ratować pobiegła za dzieckiem, mówi Radiu Z Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
7: Za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
6: W miejscu, gdzie doszło do tragedii, nie ma rogatek. Przejście ograniczają tylko metalowe barierki.
1: Sprawę przejęła już prokuratura. Unijne pieniądze uratowane. Tramwaje śląskie odzyskają ogromną dotację na inwestycję, która została wcześniej zablokowana przez aferę i podejrzenia o ustawianie przetargów. Zarzuty usłyszało kierownictwo spółki. Według śledczych w sprawę zamieszany jest także poseł KO Wojciech Król. Ile pieniędzy udało się odblokować i co sprawiło, że dotacja znów będzie dostępna? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Chodzi o 287 milionów złotych na budowę i modernizację linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. Nowy prezes Tramwajów Śląskich Krzysztof Mikuła mówi, że to ogromny sukces.
9: To dzięki pracy całego zespołu Tramwajów Śląskich, współpracy z instytucjami.
8: Spółka musiała przekonać unijnych urzędników, że kolejne dotacje są bezpieczne. Powołano m.in. wewnętrzny zespół, który ma pilnować transparentności przetargów. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Jak informowała prokuratura europejska, w Tramwajach Śląskich ustawiano przetargi poprzez przekazywanie poufnych informacji faworyzowanym firmom. Wielkoszlemowy US Open rozkręca się na dobre. Zbliżamy się powoli do drugiego tygodnia rywalizacji. Polacy dziś nie grali. W głównych rolach wystąpiły inne gwiazdy. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateusz, u ciebie minęła 17. Co ważnego w turnieju wydarzyło się do tej pory?
10: W Nowym Jorku niebawem rozpocznie się sesja wieczorna, a ta poranna przyniosła m.in. awans Aryny Sabalenki do czwartej rundy w singlu. Białorusinka, która podczas US Open broni pozycji liderki światowego notowania bez żadnych problemów, w dwóch setach ograła Kamilę Rachimową z Uzbekistanu. Wiemy już, o której jutro na kort wyjdzie Iga Świątek. Raszynianka w trzeciej rundzie zmierzy się z Czeszką Marii Bołuskową, a jej pojedynek odbędzie się jako drugi w kolejności od godziny 17 czasu polskiego. To oznacza, że zapewne około 2 godziny później Iga zamelduje się na korcie Grandstand. Nowy Jork, Mateusz Gęza. Radio Z.
1: Dzisiaj w nocy naszego czasu duża gratka dla fanów tenisa. Około pierwszej w nocy w pierwszej rundzie debla wystąpią legendarne siostry Williams. W wiadomościach o 23:00 to wszystkie informacje. Na nocne wydanie zapraszam już teraz w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A co czeka nas w pogodzie w ten weekend? Jutro deszczowo, niedziela zdecydowanie lepsza, tam deszczyk tylko w Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku. Poza tym słonecznie, sucho i całkiem ładnie. Powiedziałbym, że złota polska jesień, ale to jeszcze nie teraz, spokojnie. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny tydzień, miłego weekendu z Radiem Z.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1. The good girl in your dream.

0: Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem niemal w całej Polsce. W większości kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia, a na Dolnym Śląsku oraz w części Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego drugiego stopnia. Tam bardzo mocno wieje i pada. Wielkopolscy strażacy wyjeżdżali niemal 300 razy, mówi ich rzecznik Martin Halasz.
1: Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, także uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody, m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogoźnie.
0: Silny wiatr zerwał też dachy kilkunastu domów w gminie Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. Uważajcie, tej nocy porywy wiatru mogą przekraczać 100 km na godzinę. Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory przy ulicy Wiejskiej. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Radiu Z Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
2: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
0: Na miejscu pracowały służby, ruch pociągów był ograniczony. Policja odnalazła matkę, która kilka dni temu porzuciła noworodka w reklamówce przed klasztorem w Błoniu na Mazowszu. Dziecko było wychłodzone z niską wagą urodzeniową. Odnalazły je siostry zakonne i zawiadomiły służby. Kobieta usłyszała zarzut. Jakie? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
3: Matka chłopczyka usłyszała już zarzut narażenia na niebezpieczeństwo noworodka. Grozi jej do 5 lat więzienia. Kobieta przyznała się do winy, została objęta policyjnym dozorem. Dziecko jest w szpitalu. Stan chłopczyka jest dobry. W jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja ustala, w jakich okolicznościach doszło do pozostawienia dziecka.
0: Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Grodzisku Mazowieckim. Na horyzoncie ceny diesla blisko 9 zł za litr. Analitycy rynku paliw spodziewają się w najbliższych dniach podwyżek tego paliwa o ponad 40 groszy, a benzyny o ponad 20. Nic nie wskazuje, by ta seria podwyżek mogła się zatrzymać, bo konflikt na Bliskim Wschodzie się zaognia, a rafinerie utrzymują wysokie marże. Z ekspertami rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Marże z przerobu ropy, kursy walut, ubezpieczenia tankowców, duży popyt na diesla przy problemach z transportem nakłada się na ten trend podwyżek cen, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
5: Przez to paliwa gotowe są wielokroć droższe niż były na przykład w momentach, kiedy bywało, że ropa była droższa niż dziś. Ten cały łańcuch logistyczny jest po prostu dużo kosztowniejszy niż kilka lat wcześniej.
4: Ale największe koncerny paliwowe zarabiają, zyski z pierwszego półrocza są kilkukrotnie wyższe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Polska i Hiszpania chciałyby, aby na poziomie unijnym określić możliwość opodatkowania tych nadmiarowych zysków. Z kolei Komisja Europejska odpowiada, że taki podatek to decyzja na poziomie krajowym. Mają się szkolić i działać odstraszająco. Podpisano porozumienie, na mocy którego Wojska Obrony Terytorialnej będą ćwiczyć na terenie powstającej pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Czy terytorialsi mają stanowić dodatkową ochronę przed ewentualnym sabotażem? O tej sprawie reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: W porozumieniu nie jest to wprost powiedziane, ale częsta obecność żołnierzy na placu budowy ma także odstraszać ewentualnych dywersantów. Przypomnijmy, w lipcu spłonęła część maszyn stacjonujących w Słajszewie. Oficjalnie uznano to za podpalenie, ale sprawców do tej pory nie ujęto. Pracownicy polskich elektrowni jądrowych mają wkrótce zacząć regularne szkolenia z terytorialsami, którzy mają dokładnie poznać teren. Żołnierze będą też edukować lokalną społeczność gminy Choczewo pod kątem procedur bezpieczeństwa.
0: Na terenie przyszłej elektrowni w gminie Choczewo trwają prace przygotowawcze. Pierwsze lanie betonu za 2 lata. A na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich ponad 300. Całość ma być w pełni zautomatyzowana. Czy to odpowiedź na coraz częstsze rosyjskie prowokacje? O szczegółach lubelski reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: W tej chwili syreny uruchamiane są za pomocą kilku kanałów. Docelowo mają być odpalane cyfrowo i bez konieczności fizycznego angażowania ludzi. Na Lubelszczyźnie na razie wszystko idzie sprawnie. Przekonuje mnie Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
8: Codzienne testy sprawności 164 nowych syren alarmowych, które zostały przekazane przez Komendę Wojewódzką, codziennie wykazują prawidłowość.
7: A chodzi zarówno o ciche testy, czyli techniczne przećwiczenie nowych syren, jak i testy dla samych mieszkańców. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Prace nad nowym systemem to także pokłosie spóźnionej reakcji z końca lipca, kiedy w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W kilku powiatach syreny wtedy nie zawyły. Wielkie cięcia w Volkswagenie. Przyjęto plan ratowania największego europejskiego koncernu motoryzacyjnego. Ten plan przewiduje radykalne oszczędności i drastyczne kroki, między innymi masowe zwolnienia, likwidację kilku zakładów, zmniejszenie produkcji samochodów. O szczegółach z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
9: Takiej radykalnej przebudowy jak ta, przyjęta właśnie przez Radę Nadzorczą, nie było w historii koncernu z Wolfsburga. Zlikwidowanych zostanie do 60 tysięcy miejsc pracy, 4 niemieckie nierentowne fabryki zostaną zamknięte, jeśli do połowy przyszłego roku nie będzie koncepcji, co mają produkować zamiast aut. Nadprodukcja zostanie drastycznie zredukowana, Volkswagen będzie sprzedawać w przyszłości 9 milionów pojazdów rocznie, aż o ponad milion mniej niż teraz. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można do niedzieli oglądać w Krakowie. Na terenie tamtejszej Akademii Górniczo-Hutniczej trwają międzynarodowe zawody European Rover Challenge. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów z najlepszych uczelni, ale także naukowców i przedstawicieli biznesu z sektora kosmicznego.
10: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze studenckiego koła astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
11: A co on teraz robi?
10: Teraz pobiera próbki z powierzchni, kamienie, żwir.
12: Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
10: To, co dla nich jest istotne, to jest to, nas teraz słucha i ogląda, ponieważ my co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
13: Takie zawody to jest właśnie też sprawdzianie właśnie tego, jak nasze rozwiązania działają.
0: W tegorocznych zawodach bierze udział 25 łazików marsjańskich. Można je oglądać do niedzieli przy ulicy Rejmonta 19. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Maciej Berek, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest to optymalne rozwiązanie, ocenia wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Kandydatura Berka została przyjęta w sejmowym głosowaniu, ale nie wszyscy posłowie koalicji rządzącej zagłosowali za. Jakie wątpliwości dotyczące Macieja Berka miał wczorajszy gość Radia Z? O tym nasz reporter Jan Kielak.
1: Według Dariusza Mazura Maciej Berek jako sędzia Trybunału będzie niezależny i bezstronny, jednak jako były minister obecnego rządu musi się liczyć z krytyką społeczeństwa. Wiceminister sprawiedliwości, pytany o to, czy Berek powinien oceniać ustawy, które sam przygotowywał, odpowiada stanowczo.
2: Zakładam, że w każdej z takich sytuacji pan Berek by się wyłączał od obrad.
1: Według gościa Radia Z porównywanie Macieja Berka na przykład do Krystyny Pawłowicz czy Stanisława Piotrowicza jest nadużyciem, bo Berek nie był posłem i nie używał tak agresywnej retoryki.
0: Według polityków PiSu prezydent nie powinien przyjąć ślubowania od Macieja Berka, bo były minister nie ma wystarczającego doświadczenia prawniczego. A przy Wiejskiej zapadła wczoraj jeszcze jedna ważna decyzja. Sejm już po raz trzeci podtrzymał weto Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Mocne słowa w stronę opozycji skierował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Szemrane kryptoprawice pomogły w nieprzełamaniu weta szemranego prezydenta. Jest to niezaskakujące, acz szokujące. W świetle informacji o próbach przekupstwa, o prawdopodobnym morderstwie, o gigantycznych stratach klientów tej nieuregulowanej firmy.
0: W ramach śledztwa w sprawie zonda krypto zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu m.in. zarzuty płatnej protekcji. Z kolei przedwczoraj dwie osoby usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a znany inwestor giełdowy Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. A w sprawie prezesa PKOL-u kropla drąży skałę. Presja ze strony opozycji względem członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego związanych z Radosławem Piesiewiczem przynosi efekt. Aresztowany na 3 miesiące prezes może zostać odwołany w przyszłym tygodniu. Taki scenariusz jeszcze kilka dni temu wydawał się mało prawdopodobny. Skąd ta zmiana? Przeciąganie liny w Polskim Komitecie Olimpijskim śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
4: To Mieczysław Nowicki, zaufany człowiek Radosława Piesiewicza, aktualnie jego zastępca, zobowiązał się do zwołania posiedzenia zarządu maksymalnie 7 dni od zaplanowanego na wtorek posiedzenia prezydium. Jeszcze 2 dni temu sugerował datę 22 września, ale beton kruszeje, bo zdeterminowani przedstawiciele PKOL-u, mający już dość całego zamieszania, zagrozili, że sami zwołają ciało mogące usunąć ze stanowiska Piesiewicza głosami 2/3 prezydium. W obawie przed takim scenariuszem Nowicki wysłał do członków zarządu list, w którym zmiękczył swoje wcześniejsze stanowisko. Wszystko wskazuje na to, że los aktualnego prezesa PKOL jest przesądzony.
0: Przypomnę, Radosław Piesiewicz usłyszał 2 zarzuty w sprawie afery w zonda krypto. Jest to oskarżony o płatną protekcję i nierówne traktowanie wierzycieli. Niespodziewane odejście z resortu klimatu i środowiska. Mikołaj Dorożała złożył rezygnację z funkcji wiceministra i głównego konserwatora przyrody. W resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo. Nie wyjaśnił powodów swojej decyzji. Dorożała skonfliktowany był ze środowiskami myśliwych i leśników. W koalicji był atakowany m.in. przez szefa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. 3 dni na zniszczenie zebranych podpisów poparcia. Tyle mają kandydaci w wyborach na prezydenta Krakowa. Jeśli tego nie zrobią, złamią prawo. Okazuje się jednak, że nie wszyscy o tym wiedzą. Listy z podpisami dostarczyło 12 z 23 zarejestrowanych komitetów wyborczych. O czym z Krakowa reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Podpisy to dane wrażliwe. Zawierają nazwiska, adresy, numery PESEL. Przepisy jasno precyzują, co z nimi robić, tłumaczy dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
6: W przypadku niedokonania zgłoszenia kandydata w wyborach, pełnomocnik wyborczy tego komitetu dokonuje protokolarnego zniszczenia podpisów obywateli w terminie 3 dni.
5: Nie wiedział o tym radny Łukasz Wanduch, który zebrał 2,5 tysiąca podpisów.
7: Tak, nie wiedziałem. Ja na wszelki wypadek i tak czy siak dostarczę to dzisiaj, żeby było spokojnie.
5: Podpisy albo protokoły zniszczenia tych podpisów muszą trafić do Miejskiej Komisji Wyborczej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Ponieważ ustawowy termin mija w niedzielę, dlatego komitety mają czas do poniedziałku do 16.00. Zmiany na szpitalnym parkingu w Lublinie. Interwencje będzie mogła tam podejmować policja i straż miejska. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 wprowadza strefę ruchu. Robi to, bo samochody utrudniały wjazd karetkom, które musiały stać w korkach. Teraz ma się to zmienić, mówi Radio Z Alina Pospisil, rzeczniczka szpitala.
8: Do tej pory otrzymywaliśmy sygnały o blokowaniu dróg dojazdowych dla karetek, czy też pojazdów uprzywilejowanych, transportu medycznego, czy też od zwykłych użytkowników parkingu, którzy na przykład chcieli dojechać do izby przyjęć planowych.
0: Kierowcy, pamiętajcie, nowa organizacja ruchu już obowiązuje. To były rekordowe wakacje dla ratowników. W Tatrach udzielili pomocy ponad 500 osobom, to o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Więcej było też wypadków śmiertelnych, 7 w tym sezonie, w porównaniu do 1 w rok temu. To będzie pierwsze tego typu wydarzenie w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie. Dziś odbędzie się tam piknik integracyjny. Będą badania i konsultacje, kino plenerowe i aukcja na rzecz hospicjum dziecięcego. Do wylicytowania koszulka Chicago Fire Roberta Lewandowskiego i kolacja z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Sensacyjne odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków podczas inwentaryzacji zbiorów odkryli bardzo dobrze zachowany witraż, który przed II wojną światową zdobił Bazylikę Mariacką. Był przez dekady zamknięty w 18 skrzyniach i przechodził z rąk do rąk. Jak prezentuje się witraż, jak to się stało, że teraz został odkryty? Na pierwszej oficjalnej prezentacji zabytku był reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: Dziś pokazano nam na podświetlonych blatach dwa jego fragmenty. Na jednym jest kobieca postać, drugi pokazuje, kto pod koniec XIX wieku ufundował to dzieło.
10: To jedno z najważniejszych rodów w Gdańsku, ród Stefensów. Mamy tam wielu kupców, radców prawnych, mamy przewodniczącego Rady Miasta.
9: Mówi pomorski konserwator zabytków Dariusz Chmielewski. Witraż trafił do magazynu podczas odgruzowywania powojennego Gdańska. Przedmiotów było wtedy tak dużo, że nie dało się do wszystkich zajrzeć, ale niedawno zarządzono ich generalny przegląd i mamy tego owoce. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.